Chcę być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

widać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo.
1: Piątek.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć

0: Będę radio.
1: Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
0: Tydzień w Krakowie.
1: Walka z wykluczeniem, z barierami architektonicznymi i stereotypami to codzienność osób z niepełnosprawnościami. Spośród dużych polskich miast to właśnie Kraków ma najwyższy odsetek mieszkańców zarówno z niepełnosprawnościami, jak i osób w wieku senioralnym. Według statystyk co piąty mieszkaniec naszego miasta zmaga się z różnego rodzaju ograniczeniami. Okazją do rozmowy na temat ich potrzeb jest Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami.
0: Nasz Kraków.
2: 27 tydzień osób z niepełnosprawnościami. Kocham Kraków z wzajemnością. Uważam za otwarty.
3: I teraz ten mały, dyskretny, nie rzucający się w oczy kluczyk powędruje w najwłaściwsze możliwe ręce.
4: Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw osób z niepełnosprawnościami.
1: Czy Kraków jest miastem otwartym, miastem przyjaznym wobec osób niepełnosprawnych?
4: Na pewno robimy wszystko, aby tak się działo. Jedno jest bezdyskusyjne, że tematyka niepełnosprawności w różnych jej zakresach, nie tylko współpraca z organizacjami pozarządowymi, tak jak to ma miejsce dzisiaj tutaj, ale również te działania różnych komórek Urzędu Miasta, które realizują zadania na rzecz mieszkańców. Nie mówię tutaj tylko o administracji, ale również to, co jest związane z infrastrukturą, z zielenią, ze sportem, z kulturą. To jest również brane pod uwagę w kontekście niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa. Jest to wręcz konieczne z tego względu, że spośród największych polskich metropolii Kraków jest tym miastem, gdzie odsetek niepełnosprawnych mieszkańców jest największy i począwszy od dokumentów planistycznych, a kończąc na budżecie miasta, musi to być uwzględniane. Z tym, że to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Niepełnosprawność to nie jest worek, który w sposób homogeniczny jest związany ze wszystkimi. Różne rodzaje niepełnosprawności generują różne deficyty. I istota sprowadza się do tego, żeby celnie trafiać z tymi rozwiązaniami, które różnym grupom osób mają być pomocne. A to jest z kolei związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, którą my realizujemy, bo nie ma lepszej eksperckiej rady niż ekspercka współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu, osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
1: No właśnie, bo lata lecą i perspektywa też się zmienia, bo teraz nie mówi się o osobach z niepełnosprawnością w kontekście budowania podjazdów, ramp, bo to jest coś dla nas już normalnego i do tego przywykliśmy, ale coraz więcej mówi się na przykład o dostępie do kultury. Mówi się o działaniach właśnie wszelkich, nie wiem, audiowizualnych, żeby ułatwić właśnie korzystanie z wyjść do teatru, do kina.
4: Nie dalej jak 2 miesiące temu miejskie jednostki kultury, ale nie tylko, bo również samorządu wojewódzkiego, jak również te jednostki kultury z terenu Krakowa, które podlegają bezpośrednio pod Ministerstwo Kultury, podpisały porozumienie, a tych jednostek jest prawie 50, na rzecz współpracy w różnych zakresach działalności tych jednostek. Bo co innego teatr, co innego muzeum, co innego Krakowia Dansa, ale wspólny mianownik sprowadza się do tego, żeby ta oferta kulturalna była również dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili w mieście prowadzone są prace nad opracowaniem standardów dostępności kultury w szerokim tego słowa znaczeniu, bo ta dostępność sprowadza się przede wszystkim do dostępność obiektów, w których ta kultura jest prezentowana, jak i dostępność oferty, która w tych obiektach ma miejsce. Praktycznie każda z tych jednostek ma wyznaczonego koordynatora dostępności, aczkolwiek pewne oferty w sposób wyjątkowo niełatwy, o tak bym powiedział, jednak można zaprezentować, aczkolwiek trzeba to robić.
5: Wiesława Zboroch, przewodnicząca Rady Krakowskich Seniorów.
6: Ale mówiąc o osobach z niepełnosprawnością w Krakowie, nie możemy zapominać też o grupie seniorów, bo w końcu w tej grupie też zdarzają się różne chociażby trudności ruchowe dochodzące z wiekiem i są tak zwani więźniowie czwartego piętra. Czy pani otrzymuje dużo takich różnych pytań, próśb właśnie w tej sprawie?
5: Trzeba przyznać, że bardzo żywo jesteśmy zainteresowani tym problemem. Od już paru lat, przynajmniej ja jestem w Radzie od 10 lat, ten problem poruszamy. Wiadomo, że to jest skomplikowane, ponieważ tak, przede wszystkim chodziłoby o windy, żeby zainstalować windy właśnie przynajmniej do tych czwartych pięter. Tu, jeżeli chodzi o budynki komunalne i te socjalne, to miasto już wystąpiło z taką inicjatywą i będą robione. Gorzej jest sytuacją z mieszkaniami własnościowymi czy spółdzielczymi, bo tam jest ten problem, że tak, po pierwsze wszyscy lokatorzy muszą się zgodzić. Nie zawsze ktoś powie, ja mam, mieszkam na pierwszym, to ja nie potrzebuję. Tylko proszę zauważyć, że nawet osoba z niepełnosprawnością na pierwszym piętrze też będzie mieć ten problem, żeby wyjść właśnie. A poza tym mówimy o osobach starszych i seniorach, bo to jest przeważająca nasza grupa i wiemy, że młody wyskoczy, podskoczy i szybciej się tam przemieści. Ale ja mam przykład, że na czwartym piętrze wyjść z wnuczką, z wózkiem, to niestety było lada wyzwanie. I tutaj cały czas, i to nie tylko my jako Rada Krakowskich Seniorów, bo inne organizacje, między innymi widzę Manko, które cały czas do tego dąży, żeby jednak próbować zrobić jakieś wyjście z tego. Czy z boku te windy zrobić, czy je zrobić na klatce schodowej, no to już jest dalszy problem. Na razie to jest problem, żeby to zaplanować, żeby uzyskać środki. I naprawdę może teraz to tak tego nie widać, bo powiedzą, no nie ma, jeszcze nie ma. Ale ja myślę, że no jakiś rok przyjdzie na nas szczęśliwy, gdzie ruszy to wszystko z większą mocą, z większą siłą, że odczujemy i seniorzy, i młodzi, którzy borykają się jednak z tymi problemami. Ale ja tu widzę światełko w tunelu, ponieważ już w nowych blokach, w nowych budynkach już jest obowiązek montowania wind. Także póki co, no tu na pewno trochę problem zostanie zmniejszony, ale na pewno nie wyeliminowany.
6: Ale w tych blokach starszych to jest nie lada wyzwanie faktycznie zamontować taką windę, bo te klatki schodowe są bardzo wąskie, więc jedynym rozwiązaniem byłoby budowanie takiej windy od zewnątrz.
5: Otóż tak.
6: I jakiego rzędu to są kwoty? Czy orientuje się pani?
5: Na pewno nie są to kwoty niskie. Z tego, co orientowałam się, to przede wszystkim cała logistyka. Projekt, plan, wykonawca, materiały. Im dłużej będziemy zwlekać, tym wszystko jest droższe, no bo taki mamy rynek. Gdyby był ustabilizowany w miarę, to można by było zaplanować, że to będzie kosztowało 100 tysięcy, 200, 300. No, przypuszczam, ja na mój osąd, to ja myślę, że przy dobrych układach 100 tysięcy w jakimś takim niewysokim bloku, bo ja nie mówię, bo wysokie mają już windy, bo na przykład Huta Stara, to już trzechpiętrowe bloki nie mają windy. A te dalsze osiedla, no to czteropiętrowe. Już w pięcio były, a w cztero nie były. Także no, wiadomo, że nigdy pieniędzy nie będzie dużo, ale no, tu trzeba cały czas naciskać i na rządzących, to nie tylko tu w mieście jako Kraków, bo wiadomo, że Kraków sobie nie poradzi z pewnymi finansami. Musimy pozyskiwać środki, czy to z rządu, czy jeszcze funduszy europejskich. Ja bym tu też widziała to źródło w tunelu, żeby jednak światełko, żeby te pieniądze stamtąd płynęły, ale jest to jeden bardzo duży plus, że już miasto jest tym zainteresowane, że w budynkach komunalnych i socjalnych będą windy montowane. Także mamy nadzieję, że to wszystko pomału będzie się układać. Ale jest też propozycja zamiany, żeby zamieniać mieszkania osób, które mieszkają na czwartym piętrze, z innymi mieszkaniami, które akurat byłyby dogodne dla tych osób z niepełnosprawnością. Poza tym...
6: No ale starych drzew się nie przesadza, jak mówią.
5: Właśnie tu jest ten problem. Poza tym No, już powinna też być taka świadomość, że ja nie będę tu cały czas na tym świecie żyła i póki co mogłabym sobie troszkę poprawić byt. Jest jeszcze też druga propozycja, żeby swoje mieszkania oddać na czas pobytu w innym miejscu i to niekoniecznie, że ja sam na sam w innym miejscu, a dać w zarząd gminy. Gmina wtedy wynajmowałaby takie mieszkanie, ale z chwilą, gdy właściciel by na przykład zmarł, to mieszkanie z powrotem jest tych następców. Także to nie tak, że sobie przechodzę i mieszkam sobie z innymi osobami, bo to by było bardzo pomocne nawet dla samopoczucia. Po co my mamy chodzić do lekarzy, jak czasami są tak problemy błahe, że one by wystarczyły, że ja jestem z kimś, porozmawiam, uśmiechnę się, no i już jest mi lżej. Zapominam przynajmniej na chwilę. Poza tym, co obserwuję? Starsi ludzie bardzo dużo lubią mówić. Także, że ja spotykam się w tramwaju, ale wystarczy tylko, żeby rozpocząć rozmowę. Bo ludzie sami nie chcą. Bo też obawiają się, że mogą zostać ofukani. Ale jak wystarczy, pani też gdzieś się tu wybrała, jakieś ma pani siateczkę, co pani wiezie. Proszę panią, proszę mi wierzyć, nie spotkałam się do tej pory, żeby mi ktoś powiedział, nie, dziękuję, czy nie będę chciała tam z panią rozmawiać. Tylko jeszcze zawsze dobrego dnia, dużo zdrowia. To jest bardzo miłe. Właśnie, bo starsi ludzie czują się też wyobcowani. Widzimy, co młodzi robią.
6: Ale mówimy o tych windach oczywiście w kontekście przyszłości w wielu przypadkach, ale jakie działania możemy podjąć na ten moment? Co w przypadku, jeśli senior potrzebuje na już wybrać się do lekarza, a nie ma kogo poprosić o pomoc? Czy są jakieś takie organizacje, miejsca?
5: No, wszystko to jest na zasadzie, że wiemy, że chcemy. Nie wiem, jak daleko będzie posunięta realizacja, taka taksówka dla seniora, że przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli ten senior sobie zażyczy, że potrzebuje dojazd, na przykład właśnie do lekarza, ale są też zwykłe prozaiczne zrobienie zakupów. My póki co to taką pomoc udzielamy, jak znamy.
7: Elżbieta Pietryga-Sromek, Rada Krakowskich Seniorów i Fundacja Popatrz Sercem. To jest tak zwana pomoc sąsiedzka, są usługi opiekuńcze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, są tak zwane mieszkania socjalne, czy mieszkania wspierane, czy mieszkania takie, w których można zamieszkać na przykład na jakiś czas, na czas remontu własnego domu, czy własnego mieszkania, więc rozwiązania są. Tylko część osób albo nie wie o tym, albo nie godzi się też na warunki, pod jakimi oferowana jest ta pomoc. I tutaj też jest problem, ponieważ nasza świadomość, że społeczeństwo się starzeje, że osób starszych jest coraz więcej, że osób niepełnosprawnych również przybywa, że osoba niepełnosprawna to jest i osoba 20-letnia, i osoba 90-letnia na przykład. Jedna z racji niepełnosprawności nabytej albo takiej od początku życia, a druga na przykład z racji wieku, co też może spowodować niepełnosprawność, na przykład złamanie kości udowej. I wtedy ta osoba jest uziemiona całkiem.
5: No właśnie tutaj koleżanka też mi przypomniała, bo jest taka opieka wytchnieniowa na Wielickiej 267, gdzie można się starać, że wyjeżdżam, nawet odpocząć przez 2 tygodnie, można tam zostawić swojego podopiecznego, czy rodzica, czy kogoś, no, kim się opiekuje. Także no, na pewno małe kroki są czynione, ale wiemy, że potrzeby są ogromne.
1: I w tym miejscu postawimy przecinek, ale do tego tematu jeszcze w tym programie powrócimy. Tymczasem zerkam na mój zegarek i to najwyższy czas na przerwę. Po niej nie zabraknie historii bohaterów mojej relacji, czyli niewidomego pana Łukasza, który z pasją gra w gry komputerowe. Coraz więcej gier komputerowych jest dostosowanych pod potrzeby osób słabowidzących. Takie gry opierają się na zaawansowanym udźwiękowieniu i czytnikach ekranu. Więcej o tym już za chwilę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam.
8: Nasz Kraków.
1: Uwolnienie tzw. więźniów czwartego piętra, przystosowanie gabinetów ginekologicznych pod potrzeby kobiet z niepełnosprawnościami czy zwiększenie dostępu do kultury dla osób z ograniczeniami. To tylko jedne z wielu wyzwań, przed którymi stoi Kraków w związku z poprawą jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wiele z nich, pomimo ograniczeń, żyje pełną piersią. Gra w koszykówkę na wózku, jeździ samochodem, a mieszkańcy niewidomi i słabowidzący grają w gry komputerowe i osiągają sukcesy we sporcie.
0: Z mikrofonem przez Kraków.
8: Renata Piętka, radna miasta Krakowa, członek Komisji do Spraw Polityki Społecznej i Senioralnej oraz Komisji Zdrowia. Jest cała rzesza młodych ludzi z niepełnosprawnościami i myślę, że w tym kierunku powinniśmy rozwijać swoje działania. Wielokrotnie słyszałam, że były problemy od rodziców, którzy opiekują się dorosłymi już ludźmi, ale to wciąż dzieci z niepełnosprawnościami i zwłaszcza intelektualnymi. I na pewno potrzebna jest opieka dla gabinety, dla kobiet z niepełnosprawnościami, w tym intelektualnymi. Środki zostały już zabezpieczone i myślę, że początki jak gdyby mamy. Natomiast wydaje mi się, że potrzeba jest jeszcze szkoleń względem lekarzy. Te wizyty muszą być dłuższe. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność ruchową, no to zupełnie jakby jest jak gdyby inna przestrzeń, bo tutaj gabinet musi być przystosowany do tej niepełnosprawności. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń intelektualną, myślę, że potrzebne są szkolenia dla lekarzy, wydłużenie czasu wizyty i na to też będą potrzebne realne środki finansowe. No i chętnych lekarzy, którzy będą podejmą to wyzwanie przede wszystkim, bo to jest wyzwanie, tak? To nie jest łatwe badanie, ale bardzo konieczne dla zdrowia i życia tych pacjentek.
6: Co jeszcze pani dodałaby do tej listy priorytetów na najbliższe lata?
8: Na pewno tą przestrzeń dla tych młodych niepełnosprawnych. Mamy fantastyczne technologie, które wciąż się rozwijają i ten dostęp powinien być znacznie szerszy. Jakieś programy, które by w tym momencie mogły sprzyjać, żeby ci młodzi ludzie mieli dostęp do tego typu technologii. Chociaż myślę, że jakoś w jakiś sposób sobie radzą, ale myślę, że możemy pomóc i chciałabym to przynajmniej zrobić. Jeżeli jeszcze te 3 lata tutaj pozwolą, to będziemy rozmawiać na pewno w tych tematach. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność i więźniów czwartego piętra, widziałam spółdzielnie, tu też współpraca, cały czas o tym rozmawiamy i to też od pierwszego dnia w zasadzie tutaj naszej kadencji te tematy się przewijały. Są spółdzielnie, które już montują krzesełka i to na pewno ułatwia osobom starszym pokonywanie tych pięter, na których są uwięzieni, ale to nie wszystko. Są jeszcze windy i też tutaj środki finansowe i współpraca ze wspólnotami, spółdzielniami. To jest taka wielopłaszczyznowa współpraca. I myślę, że rolą Rady Miasta, pełnomocnika, jest połączenie tych wszystkich elementów i stworzenie takiej platformy współpracy.
9: Dzień dobry, mam na imię Patrycja Korzuch, reprezentujemy Fundację For Heroes.
6: Czy pani zdaniem osobom z niepełnosprawnościami się żyje dobrze w Krakowie?
9: Myślę, że całkiem nieźle, aczkolwiek jest jeszcze sporo do poprawy.
6: No właśnie, to jest też okazja, właśnie ten tydzień, który trwa, jest okazją do tego, żeby porozmawiać, jakie wyzwania stoją, co jeszcze by pani wskazała, co jest konieczne do poprawy, na przykład w kontekście innych miast czy innych krajów?
9: No myślę, że na pewno dostępność, chociaż jest ona coraz lepsza, ale no wymaga różnych takich jeszcze udogodnień, które osoby z niepełnosprawnością no potrzebują, tak? Czy dostosowane toalety, windy, to mamy, ale tak naprawdę jest wiele takich miejsc, do których chodzą osoby niepełnosprawne, ale nie mogą się dostać ze względu na bariery, tak? Więc to jest ważne, żeby cały czas dbać o ten taki dostęp architektoniczny, ale też dbać o taką otwartość właśnie w ogóle społeczności krakowskiej, czy w ogóle w Polsce.
6: Pani porusza się na co dzień na wózku. Czy w związku z tym właśnie chociażby w ostatnich tygodniach zauważyła pani jakieś takie miejsce, które no jest wręcz to nieprawdopodobne, że wciąż jest niedostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową?
9: No generalnie z mojej perspektywy nie jest aż to takie bardzo duże utrudnienie, ponieważ ja jestem dosyć sprawną osobą, ale są osoby, które poruszają się o wiele wolniej, na dużo większym sprzęcie, więc są też takie miejsca jak urzędy niektóre, czy nawet przychodnie się zdarzają, gdzie po prostu osoba bez pomocy osoby trzeciej nie wejdzie po prostu.
6: Więc jak sobie pani radzi z takim codziennym funkcjonowaniem? Czy jeździ pani samochodem? Czy uprawia pani sporty?
9: Tak, jeżdżę samochodem. Staram się być jak najbardziej samodzielna. Tak na co dzień. Pracuję, też prowadzę swoją fundację. Ponadto też gram w koszykówkę. I też inne sporty uprawiam w wolnym czasie, tak żeby po prostu być cały czas aktywna, bo to też jest dla mnie forma takiej rehabilitacji, nie takiej sztampowej w ośrodku, co prawda takiej bardzo nudnej, ale też takiej właśnie stawiam bardziej na taką aktywną rehabilitację w podobnym środowisku.
6: A jak z tą koszykówką? Koszykówka jest pani pasją?
9: Od dłuższego czasu tak, tak. Bardzo lubię przychodzić na treningi i trenować sobie z chłopakami. Jest to dosyć dla mnie wyzwanie, ponieważ ja jestem też jedyną kobietą jak do tej pory w drużynie od jakiegoś czasu, więc tutaj się muszę mierzyć z takimi różnymi dysproporcjami i takimi ograniczeniami, które ja mam, a niektórzy już to wypracowali, tak? A...
6: No bo panowie mają więcej siły w rękach.
9: Tak, tak, dokładnie. Jest to takie trochę utrudnienie, ale taka motywacja, żeby być no, lepszym jednak w tym sporcie i się coraz bardziej starać, żeby właśnie piąć się do góry, a nie w dół.
10: Łukasz Zastępski, tutaj jestem koordynatorem sekcji Showdown Kraków, czyli sport dla osób niewidomych, a oprócz tego jeszcze e-sport osób niewidomych.
6: I jakie jest zainteresowanie właśnie e-sportem dla osób niewidomych, no i takim sportem bardziej w klasycznym tego słowa wydaniu?
10: W tym sporcie klasycznym można powiedzieć, że jestem już od około 10 lat, bo wcześniej golbal, który tam można na boisku też zobaczyć w tym momencie. A od 4 lat, kiedy rozwijamy dyscyplinę showdown w Krakowie, no to jestem właśnie koordynatorem tej dyscypliny. Zainteresowanie mamy całkiem spore, ponieważ sekcja krakowska liczy kilkanaście osób, prawie już pod 20 podchodzimy. To, co słyszymy w tyle tutaj, te hałasy, to właśnie jest ta gra showdown, czyli troszeczkę gra zbliżona do Cymbergaja, gdzie mamy taką piłeczkę wypełnioną ołowiem, która musi nam brzęczeć, żeby ją było słychać, ponieważ wszyscy grają z zasłoniętymi oczami.
6: A jeśli chodzi o e-sport, to o co tutaj chodzi? Rozumiem, że o grę przy komputerze.
10: Jak najbardziej. Mamy specjalne gry dźwiękowe dla osób niewidomych, w które gramy bez użycia wzroku, czyli gramy tylko na słuch. Na głośnikach, a lepiej na słuchawkach. Zakładamy sobie słuchawki i słuchamy tego, co się dzieje w tle, co się dzieje w trakcie tej gry i reagujemy na to, co słyszymy.
6: Ale przed nagraniem pan wspomniał, że mają panowie duże osiągnięcia w tej dziedzinie.
10: To znaczy osiągnięcia mamy, jeżeli chodzi o w ogóle organizację tych turniejów, ponieważ nigdzie indziej nie ma turniejów e-sportowych dla osób niewidomych. Nie ma też tak wielu gier dźwiękowych, które można by wykorzystać do tego celu. My jesteśmy pierwsi, którzy organizują takie turnieje od roku 2020 i udaje się rokrocznie kontynuować to dzieło. No i trzeba powiedzieć, że tutaj zainteresowanie też jest, ponieważ w 2020 roku, wiadomo, że to rok pandemiczny był wtedy, mieliśmy pierwszych 45 osób tak naprawdę w tych takich trzech sekcjach e-sportowych. A teraz organizujemy turnieje zarówno w szkole dla osób niewidomych na ulicy Tynieckiej, albo na hali Krakowi, tak jak teraz właśnie we wtorek najbliższy będzie taki turniej w grach dźwiękowych. I to są oczywiście bardzo różne gry. Gry zręcznościowe, są wyścigi samochodowe, gdzie trzeba grać tylko na słuch. Są takie coś w rodzaju darta, takie lotki, którymi trzeba rzucać do tarczy, którą słyszymy tylko za pomocą dźwięku. Więc bardzo różnorodne gry. I no, trzeba się tam wykazać faktycznie i zręcznością, i szybkością reakcji, i tym dobrym słuchem.
6: Czy pana zdaniem świat współczesny jest przyjazny wobec osób niedowidzących?
10: Myślę, że w wielu miejscach tak. Jest dużo lepiej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu na pewno. I czy patrząc pod kątem takiego życia codziennego, zwłaszcza w dużych miastach, my tutaj w Krakowie przecież mamy i dźwiękowe sygnalizacje świetlne i mówiące, czy tramwaje, które zapowiadają przystanki i niektóre linie nawet mówią też przez głośnik, jaka linia podjechała, w jakim kierunku jedzie, więc pod kątem takiego życia codziennego jak najbardziej jest bardzo dobrze. Oczywiście można dużo poprawić, ale akurat tutaj na Kraków trudno jest narzekać, ponieważ nawet jest teraz osoba odpowiedzialna za kontakt z ludźmi, którzy potrzebują coś zmienić. Ja miałem sam taką sytuację, że w drodze do mojej pracy prowadzę własną firmę, więc w drodze do pracy miałem po prostu słup na środku chodnika i udało się ten słup przesunąć, więc nie jest źle. Jeżeli chodzi natomiast o ten sport, to tu jest troszeczkę trudniej, ponieważ no wiadomo, że to są rzeczy niszowe, nie dla wielu osób, więc chociażby sprzęt jest całkiem drogi. Jeżeli chcemy profesjonalnie takim showdownem się zajmować, to rakietka profesjonalna kosztuje 70-80 euro albo i więcej. Natomiast jeżeli chodzi o znowu e-sport, do którego jeszcze bym wrócił, to tutaj tak naprawdę tylko ustawa, która funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych od 2018 roku, jest przychylna osobom niewidomym, w ogóle osobom z niepełnosprawnościami, ponieważ ta ustawa mówi, że nowe gry, które chcą być sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, muszą mieć opcję dostępności. Więc nowe gry faktycznie mają takie opcje, no a wszystkie starsze gry, w jakie ja bym chciał zagrać, bardzo bym chciał zagrać na przykład, nie wiem, w Wiedźmina naszego polskiego, no to one nie są dostępne dla osób niewidomych, więc z tym się trzeba pogodzić, że może kolejne wersje i kolejne iteracje będą dostępne.
6: Pożyjemy, zobaczymy, ale tak jak pan...
10: Mam nadzieję, że to też zobaczymy.
6: Przepraszam.
10: Ale to jest bardzo, bardzo dobre i może to też iść w radiu, żeby się właśnie nie przejmować takimi rzeczami, ponieważ my też mówimy w ten sposób, my też mówimy do siebie, rzuć mi tutaj okiem albo do zobaczenia. Większość z nas naprawdę się o to nie obraża. Można tak mówić do osób niewidzących czy niedowidzących.
6: Ale i tak najmocniej przepraszam, ale kiedy pan tak opowiadał z zaangażowaniem o tym e-sporcie, to tak natchnęło mnie, żeby pana zapytać, jak pan wspomina swój okres edukacji i taki moment właśnie usamodzielniania się, wkraczania w dorosłość, jak to wtedy było?
10: No, wyciągamy trudne tematy, w sensie to było już dawno. Ja zakończyłem swoją edukację już kilkanaście lat temu, więc było dużo inaczej niż jest teraz, gdzie każdy telefon jest dostępny dla osoby niewidomej, czy to z Androidem, czy z iOS-em. Po prostu od startu można uruchomić tam opcje dostępnościowe. Kiedyś, gdy ja chodziłem jeszcze do szkoły, tych 15-20 lat temu, to wyglądało w ten sposób, że kupowało się telefon i dwa razy, trzy razy droższe do niego oprogramowanie, które go udźwiękawiało, więc wszystko było bardzo drogie, ale i tak byliśmy bardzo zadowoleni, że już możemy z tego korzystać, bo będąc jeszcze wcześniej w czasach naszej podstawówki, powiedzmy, też pamiętam czasów, kiedy nie były te telefony udźwiękowione i trzeba było prosić kogoś o przeczytanie SMS-ów, co powiedzmy, no rozumiemy, że nie było zbyt komfortowe, prawda? Zwłaszcza w okresie dojrzewania, gdy się chciało pisać z ludźmi na tematy, które się chciało zachować dla siebie.
1: A celem uzupełnienia dodam jeszcze, że w programie Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami znalazły się m.in. spacery z przewodnikiem po Wawelu i Kazimierzu, zajęcia filmowe, Puchar Krakowa w koszykówce na wózkach oraz liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, warsztaty i spotkania integracyjne organizowane przez krakowskie organizacje pozarządowe. A po więcej informacji na temat tego wydarzenia odsyłam Was do mediów społecznościowych i profilu Kocham Kraków z Wzajemnością. Zmieniamy temat. Konkurs na projekt nowej fontanny na rynku głównym rozstrzygnięty. Jury dostało ponad 20 prac. Zwyciężyła wizja Michała Gdaki z Kielc. Architekt otrzyma nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych i 500 000 na przygotowanie projektu budowlanego. O jego projekcie z członkiem jury, profesorem Janem Tutajem z ASP, rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
11: Panie profesorze, proszę spróbować opowiedzieć o tej fontannie, jak ona będzie wyglądała.
12: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą.
13: W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat.
11: Ta woda będzie spływać po tej płycie?
13: Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
1: Nowy obiekt stanie pomiędzy Bazyliką Mariacką i Sukiennicami. Dokładnie tam, gdzie znajduje się nieczynna od 3 lat fontanna, nazywana przez mieszkańców kryształem. Została wyłączona, bo zaczęła przeciekać i zalewała muzeum znajdujące się pod płytą rynku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam.

0: otwierające nowe przestrzenie miasta Krakowa, ale też właśnie ludzkiego ducha, w którym te symbole ognia i wody poprowadzą nas przez opowieść o tradycji splecionej z nowoczesnością, o wspólnocie i różnorodności. Wydarzenia będą się rozlewały po całym mieście, od znanych i historycznych, takich zacnych przestrzeni, jak na przykład Collegium Maius czy Barbakan, które są też dość turystycznymi teraz przestrzeniami, do tej pory nieodkryte zakamarki miasta, jak na przykład Ogród Świętego Floriana, czy też Wesoła Immersive tutaj na Wesołej, tworząc tak naprawdę wielokulturową platformę doświadczenia dla muzyki, sztuki, historii, która integruje mieszkańców w każdym wieku, bo właśnie chcemy, żeby główną rolę w tym roku odgrywał Kraków w naszych wiankach, żebyśmy mogli ten Kraków odkryć na nowo, zarówno dniem, jak i nocą, i dać ponieść się tej nowej historii, którą chcemy opowiedzieć o dziedzictwie wianków.
1: I dać ponieść się historii przez 3 dni aż.
0: Tak, aż przez 3 dni. Wianki są tak dużym świętem, tak dużym wydarzeniem, że chcieliśmy zaproponować w tym roku serię wydarzeń, które rozpoczynają się tak naprawdę w piątek wieczorem, gdzie jesteśmy w tym ogniu, w tej energii. Potem przechodzimy przez spokój soboty, mamy tutaj tę właśnie wodę, to wytchnienie i wchodzimy znowu w nocne szaleństwo, sobotnie nocne, żeby przywitać wspólnie poranek w niedzielę znowu tutaj kolejnymi wydarzeniami. I w tym roku też proponujemy bardzo szeroki zakres wydarzeń niedzielnych.
1: Paręnaście lat temu wianki w Krakowie kojarzyły się głównie z dużą sceną rozstawioną nad brzegiem Wisły. Dzisiaj, tak jak pani mówi, wydarzenia są rozproszone po mieście, ale oczywiście nie może zabraknąć najważniejszego, czyli plecienia wianków, bo głównie o to chodzi w tym wydarzeniu.
0: Tak, dokładnie. Jednak nazwa Wianki w Krakowie zobowiązuje i jest to też jedna z tych aktywności, która cieszy się chyba największą popularnością. Ja przyznam sama, nigdy wianka na wiankach nie wypletłam, ale obserwując przez lata, jakie szaleństwo ludzie wręcz wpadają, plecąc te wianki, myślę, że jest to wspaniałe. Dlatego w tym roku my proponujemy aż 3 stacje plecenia wianków, ale dodatkowo mamy kilka partnerskich stacji plecenia wianków, więc spokojnie, każdy może wejść sobie na stronę i sprawdzić, gdzie taki wianek można upleść, a następnie oczywiście pójść nad Wisłę i wypuścić ten wianek.
1: No tak, z tradycji nie może zabraknąć. To może podzielmy te wydarzenia na poszczególne dni. Zaczynamy w piątek, co będzie się działo? Bo jak patrzyłam w harmonogram, to te wydarzenia w tym roku są dość zróżnicowane.
0: Tak, dokładnie. Też programując tegoroczny festiwal, chcieliśmy mieć pewność, że jak najwięcej grup będzie zaopiekowanych, fanów różnych rodzajów aktywności kulturalnych, od działalności literackiej przez właśnie muzykę, aż po kino. I właśnie tym kinem w piątek zaczynamy. Otóż zapraszamy na bulwar Rodła, na kino plenerowe o godzinie 21 w piątek na film Cinema Paradiso, a następnie zapraszamy również do Wesołej Immersive, gdzie odbędzie się bifor wiankowy, noc tańca Etno Kraków i Wesołej Immersive, gdzie tak naprawdę zabrzmi coś zupełnie, zupełnie nowego. Mamy tutaj przedłużenie festiwalu odbywającego się również teraz, Etno Kraków rozstaje, gdzie będziemy mogli się zanurzyć w zupełnie nową opowieść muzyczną, gdzieś właśnie między łąką na Wesołej, a tą niestandardową przestrzenią Wesołej Immersive.
1: Rozumiem, że wybór filmu, czyli Cinema Paradiso, nie jest przypadkowy, bo w końcu tam mamy przepiękne kompozycje Ennio Morricone i oczywiście jedną z najpiękniejszych scen w kinie.
0: Dokładnie. Pokazy kina plenerowego dzieją się w ramach szerszej działalności Krakowskiego Biura Festiwalowego. Ten film jest o tyle specjalny, że wydaje mi się, że przy pogodzie, która ma właśnie nadejść upalnych, piątkowych, sobotnich wieczorach, będzie to wspaniała opowieść, która otworzy to to lato tak naprawdę będziemy mogli się poczuć trochę jak na może jakimś włoskim wybrzeżu, kto wie. Także mam nadzieję, że właśnie ten dobór repertuaru, który odbywa się w ramach szerszego projektu kin plenerowych,

0: wpadnie ludziom do gustu.
1: Piątkowe wydarzenia Państwo rozpoczynają z wysokiego C, czyli kinem plenerowym. To jest dopiero otwarcie tego cyklu pokazów. Co jeszcze w planach na kolejne tygodnie już po Wiankach?
0: Po Wiankach, które jeszcze w trakcie Wianku będziemy mogli obejrzeć w sobotę film W trójkącie. Też bardzo dobra propozycja, doceniona choćby na festiwalu w Cannes. Tak samo tydzień później film Parasite 26 czerwca, a dzień później Perfect Days, właśnie jako takie letnie wytchnienie. Tym razem oczywiście na innym kontynencie. Natomiast w lipcu zapraszamy na pokaz filmu Mój sąsiad Totoro 3 lipca w piątek, a dzień później na film Jutro będzie nasze, więc propozycje bardzo ambitne, ale z drugiej strony bardzo warte obejrzenia, także ja sama bardzo chętnie wybiorę się na wszystkie te pokazy i Państwa również do tego zapraszam.
1: A ja trzymam kciuki, żeby lato w tym roku nie było kapryśne, tylko dopisało i mam nadzieję, że Państwo zamówiliście pogodę na te wybrane dni. Ale powróćmy w takim razie do harmonogramu tegorocznych Wianków. Jaka będzie sobota? Jaki będzie ten główny dzień obchodów?
0: Sobota będzie na pewno bardzo intensywna, więc jeśli ktoś planuje wybrać się na wszystkie wydarzenia wiankowe, to musi przygotować się na aktywności od godziny 7.30, ponieważ właśnie o tej godzinie zaczynamy w Symbiozie, Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza w Lesie Wolskim. Godziną 7.30 rozpoczynamy poranną rozgrzewkę z ornitologiem. Tutaj mamy serię wydarzeń skupionych właśnie wokół lasu, wokół wytchnienia i gdzieś tam zbliżamy się do elementów koncertowych, czyli właśnie Las Wolski Tapes, tutaj koncert Etty Hawks i Pruskiego, a następnie już nocą, wieczorem Światło w mroku o godzinie 19.30, czyli spacer świętojański w poszukiwaniu kwiatu paproci. Dość wyjątkowe, bardzo tradycyjne, można by rzec, wydarzenie, na które ogromnie, ogromnie zapraszam. Jeśli ktoś właśnie tą sobotę chce spędzić w lesie, w naturze. Ale to w Lesie Wolskim, przychodząc nieco bliżej centrum, otóż w przystani muzeum na bulwarze Rodła, to jest powyżej Mostu Dębnickiego, mamy flisackie wianki i tutaj od godziny 9 do 15.30 będą przyrodnicze rejsy galarem po Wiśle w poszukiwaniu kwiatu paproci i skarbów przyrody Wisły i okolic, czyli tego kwiatu paproci będziemy mogli szukać w różnych lokalizacjach. Następnie od godziny 15.45 wydarzenia takie jak odkryj ciekawostki przyrody, czyli przyrodnicze stanowisko tematyczne na łodziach i na brzegu. A od godziny 17 coś, na co Państwo mogą czekać najbardziej, czyli puszczanie wianków i właśnie te flisackie swaty. Więc jeśli taki wianek na jednej ze stacji, o których zaraz powiem, upletą sobie Państwo wianek, właśnie w godzinach 17 do 20 będzie wyjątkowa możliwość puszczenia takiego wianka właśnie na wodzie. A skoro o wiankach mowa, to tutaj jak zwykle stacji plecenia wianków nie zabraknie. Na Powiślu o godzinie 11 będziemy mieli warsztaty z plecenia wianków w strefie Faktory, pierwszą turę. Druga tura odbędzie się o godzinie 12.30, więc te wianki będzie można wypleść na Powiślu. Dodatkowo w godzinach 14 do 17 wianki będzie można upleść, czy wypleść również w Barbakanie. Dodatkowo przy skwerze przy kościele świętego Kazimierza, to jest niedaleko Pałacu Sztuki, przy skwerze Ewy Demarczyk, przy pomniku Tadeusza Boja Żeleńskiego oraz ze Stowarzyszeniem Metropolii Krakowskiej na Powiślu 11, więc tych stacji jest sporo i wydaje mi się, że wianków nie zabraknie. A szczegółowe informacje tutaj Państwo mogą znaleźć na naszej stronie KBF Kraków w zakładce Wianki.
1: Ale żeby nie było, że tylko całą sobotę będziemy pleść wianki, to kiedy już spełnimy swój obowiązek i te wianki sobie upleciemy, to pora na zabawę. Co będzie się działo?
0: Dokładnie. Tej zabawy będzie dość sporo i ta zabawa już będzie trwała od rana, ponieważ od 11 zaczynamy Coffee Rave'em przy Galerii Kazimierz. Tutaj wystąpią, zagrają dla nas Swabola People. Więc tak naprawdę przy kawie i dobrej muzyce przy Galerii Kazimierz będziemy mogli się tutaj obudzić. Dodatkowo jedną z propozycji, o których wspominałam jako nowość, będzie ogród wytchnienia. Więc dla tych, którzy chcą po prostu odetchnąć w centrum miasta, otwieramy na co dzień zamknięty ogród przy Bazylice Świętego Floriana, a tam od godziny 12 do 17 będzie otwarta czytelnia Silent Reading Book Club. Jest to nowość na Wiankach. Będzie można pożyczyć sobie książki pod patronatem Krakowa Miasta Literatury UNESCO i właśnie na cały dzień ukryć się w tym ogrodzie wraz z ulubioną książką. W międzyczasie odbędą się serie warsztatów, jak Wianki dla Wszystkich, czy właśnie Tradycje Zaklęte w Kwiatach. Tak naprawdę bardzo szeroki wachlarz warsztatów artystycznych, znowu ukrytych w tym ogrodzie. Dodatkowo odbędą się dwie serie tak zwanego muzycznego spa. To takie wiankowe wytchnienie, relaksacyjne koncerty dźwiękowe, które pozwolą nam w tym ogrodzie wytchnienia jeszcze bardziej się wyciszyć i właśnie tak jak woda spokojnie sobie płynąć przez dzień. Więc jak już trochę wytchnienia zaznamy w ogrodzie wytchnienia...
1: To damy go innym,
0: dokładnie. I tak naprawdę tutaj można skręcić w różne strony. Na przykład na obchody 30-lecia Domu Norymberskiego, między innymi o godzinie 16 mamy otwarcie Ogrodu Norymberskiego. Oprócz tego zapraszamy na kolejną nowość, czyli potańcówkę, roztańczoną integrację swing prowadzoną przez szkołę Swing and Sway.
1: A ten cały dzień zwieńczy bardzo współczesna propozycja, czyli Silent Disco.
0: Tak, dokładnie. Po tradycyjnych koncertach na Powiślu przenosimy się do dwóch historycznych lokalizacji, Barbakanu oraz Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie właśnie w tych historycznych murach zabrzmi bardzo nowoczesna forma muzyczna, to znaczy Silent Disco. Będziemy mieli znanych krakowskich DJ, takich jak Semprej czy Ania Lady DJ. I co ciekawe, zabrzmi tam specjalna ścieżka dźwiękowa, którą wyprodukował dla nas Semprej, która ma w nowoczesny sposób opowiedzieć o historii Wianków. A dodatkowym domknięciem całości wydarzeń będzie mapping stworzony przez studentów ASP w Krakowie na ścianie Pałacu Potockich, która również będzie świetną iluminacją, takim domknięciem historii opowieści o dziedzictwie Wianków. Więc na tą nocną część ognia właśnie tam zapraszam. Oraz na noc klubową, której nie zabraknie w poczcie głównej jak co roku.
1: I te wszelkie atrakcje muzyczne oraz taneczne będą niejako stanowić preludium do niedzieli, która zapowiada się bardzo sportowo.
0: Tak, bardzo sportowo. Zanim do tego sportu przejdziemy, przywitamy właśnie tradycyjnie nocą pieśni, koncertem o świcie również z Etno Kraków o godzinie 3:30 ten nasz poranek. Następnie, tak jak tutaj zapowiedziałaś, o godzinie 10:00 startujemy razem z ZIS-em, z Wiankami na Sportowo przy Galerii Kazimierz, tak żeby się po tych Wiankach obudzić. O 10:00 mamy trening biegowy, o 11:00 trening Nordic Walking. Tak naprawdę dla każdego coś na rozruszanie, a jako przyjemny finał zapraszamy na piknik niemożliwy przy Krikotece.
1: A więcej na stronie KBF-u.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Pokazy filmowe, spotkania z przyjaciółmi i uczniami Jerzego Sztura, rodzinny piknik oraz festiwalowy bal. Od 2 do 5 lipca Kraków i Wieliczka będą gospodarzem drugiej edycji Szturaliów, mówi Barbara Sztur, żona artysty.
3: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
4: Głównie mi chodzi o to, nie żeby tylko mojego męża pokazywać, tylko żeby ocalić ten czas piękny, który, no piękny czas starego, czasów starego teatru, tych wspaniałych reżyserów, tych wspaniałych aktorów. To było coś niepowtarzalnego. Ja wiem, że przemawia przeze mnie teraz taka jakaś melancholia wspomnień, ale z kim się nie spotykam, z moich znajomych, to wszyscy gdzieś tęsknią za tymi filmami, jak się chodziło na konfrontacje, jak się po prostu prostu z wypiekami na twarzy oglądały to film. No ten czas niestety przeminął, no bo to wiadomo, z niczyja wina, to po prostu tak życie pcha. Mamy te media trudne do ogarnięcia przez troszeczkę starszych osób i gdzieś ten świat się nam rozmywa, tak samo jak relacje międzyludzkie nam się rozmywają, dlatego organizowanie czegoś takiego przychodzi trudno.
5: Piotr Sieklucki, dyrektor Teatru Nowego Parku Zima w Krakowie. 2 lipca o godzinie 18 w Pałacu Nieśmiertelności, ulica Krakowska 13, organizujemy pałacowy obiad czwartkowy poświęcony profesorowi Jerzemu Szturowi. Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami. Tym razem spodziewamy się znacznie więcej gości niż zazwyczaj. Artyści gotują kuchnię włoską. Goście dostają przystawkę, dostają winko i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dziś AST, i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie opowiadał o życiu twórczości Jerzego Sztura, a potem goście otrzymają drugie danie, posiłek i już będą takie jakby wolniejsze, luźniejsze rozmowy, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów, którzy będą grać i będą śpiewać, mam nadzieję, że do rana. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
4: Pierwotny pomysł był trochę inny, ale on wymyślił te czwartkowe obiady i teraz jak ja słucham, jak on to opowiada, to naprawdę aż mi dech zapiera, jakie to jest fajne. No i jakby on miał tutaj do zagrania swoją własną rolę. I tak samo o tym wydarzeniu w Dworku Białoprądnickim. Po prostu jeśli ja mówię o tym, że jest trudniej, to po prostu jest trudniej zaangażować osoby takie jak pani, jak Dworek, jak pan Sieklucki, żeby jakby przejęły rolę gospodarzy i taką rolę twórczą. Nie żebym ja wymyśliła program i powiedziała, masz zrobić to, tylko bądź gospodarzem, wygeneruj z siebie coś, co ci się kojarzy z tym nazwiskiem, z tym czasem, prawda? I wtedy to jest autentyczne. No, nie mówię o filmach, no bo filmy są po prostu odtworzeniem, to troszeczkę sprowadzić gości też, to jest łatwo i trudno, bo łatwo jest, mi było w pierwszym roku, kiedy wszyscy męża pamiętali i przyjeżdżali po prostu na skrzydłach, nie żądając żadnych pieniędzy za to. Ja drugi raz nie mogę tego kogoś zaprosić i powiedzieć, przyjedź za Bóg zapłać, no bo to już jest ich zawód. To co trudno powiedzieć hydraulikowi, żeby zrobił za darmo i naprawił mi rurę. No, tak samo też trudno jest prosić, żeby aktor przyjechał któryś raz, poświęcił 2 dni swojego ciężkiego życiorysu, żeby się... Też musi ktoś po prostu poczuć. Na tym polega ta trudność teraz. Teraz to trzeba wymyślać, znaleźć trochę inną formułę. Myślę, że się da, bo mój mąż naprawdę miał tyle w różnych dziedzinach pracował, że programu by się znalazło na parę festiwali, no ale z realizacją będzie coraz ciężej.
1: Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowy Kopalni Soli Wieliczka, pełnomocnik zarządu do spraw historii i kultury. Przede wszystkim dużo soli Państwu gwarantujemy. Zapraszamy na projekcję filmu King Size 125 metrów pod ziemią w przepięknej komorze Lille, w której ostatnio występowała Orkiestra Polskiego Radia z muzyką do filmów pana Wajdy, więc też w ten festiwal byliśmy zaangażowani. Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski, także myślę, że to będzie, Ewa Drzyzga będzie całość prowadzić, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Rozmawiałam przed tą konferencją z panią Barbarą i przypomniałam sobie, i ona również, że pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również, wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni. I nawiązując do tego, również zapraszamy Państwa, możemy zorganizować kilka grup dla specjalnych naszych gości, żeby pokazać te najpiękniejsze miejsca, które służyły
6: służyły też wielu reżyserom jako plener filmowy czy teatralny. Bo tutaj chciałam wspomnieć, że i Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie. I Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. W zeszłym roku była projekcja Seksmisji, byli Albercik, tak, no, projekcja była wspaniała. Publiczność tak emocjonalnie reagowała na tą projekcję, że te filmy naprawdę nie starzeją się. Był też pan Machulski, pan Łukaszewicz, także w doborowym towarzystwie oglądaliśmy ten film. Także kopalnia inspiruje. Jesteśmy nie tylko centrum turystycznym, sercem Polski, które odwiedza 2 miliony ludzi, ale również inspirujemy artystów. Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, z Wyższą Szkołą Muzyczną, także z Akademią Teatralną. Jesteśmy inspirującym miejscem i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
7: Marynia Gierat, dyrektor Kina Pod Baranami. W tegorocznym paśmie filmowym Festiwalu Szturialia w Kinie Pod Baranami skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Naniego Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą role u Juliusza Machulskiego. Dwa filmy, jeden w Wieliczce King Size, a drugi to Killer, który no myślę, że dawno nie był widziany w kinach, więc mam nadzieję, że też młodsza widownia go odkryje. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski i współpraca Jerzego Sztura z Krzysztofem Kieślowskim w dwóch filmach. W filmie Spokój i w filmie Amator, któremu to zresztą będzie towarzyszyć taki pokaz krótkiego dokumentu o realizacji, o kulisach kręcenia Amatora. Będzie też coś bardziej familijnego, czyli Szereg drugi, w wersji oczywiście z dubbingiem i ze świetną rolą Jerzego Sztura jako Osiołka.
8: Zmieniamy temat. Nauka pod chmurką. Zarząd Zieleni Miejskiej wspólnie z krakowskimi szkołami stworzy przestrzenie, które pomogą lepiej radzić sobie ze skutkami zmian klimatu, a jednocześnie staną się miejscami nauki, obserwacji przyrody i wspólnego działania. Do projektu Szkoła w dobrym klimacie dołączyli już uczniowie z 7 szkół, a kolejne 8 dołączy już po wakacjach.
3: Eko Kraków.
9: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Szkoła w dobrym klimacie, modelowe rozwiązania adaptacyjne do zmian klimatu na przykładzie ogrodów przyszkolnych w Krakowie, to projekt, który realizujemy w ramach unijnego dofinansowania. Źródłem finansowania jest program Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko na lata 2021-2027. To projekt, który nas bardzo cieszy, ponieważ projekt ten dotyczy zarówno działań infrastrukturalnych, ale też przede wszystkim edukacji. Jest realizowany w 15 krakowskich placówkach szkolnych, w których realizujemy działania na terenie przyszkolnych ogrodów, ale również edukujemy. I to ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz infrastruktury, która ma konkretne działanie i tutaj wspiera bioróżnorodność, wspiera retencję, wspiera w ogóle działania, które służą łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych, to również oparte jest o edukację. O edukację tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę będzie tworzyć naszą rzeczywistość. Więc tutaj to działanie, to połączenie działań infrastrukturalnych i edukacyjnych i takie procesy mają tutaj największą wartość, ponieważ oprócz tego, że powstanie określona infrastruktura, to jeszcze edukujemy. Robimy to na terenie szkolnych placówek, gdzie właśnie propagowanie tego rodzaju wiedzy ma ogromne znaczenie. I w ostatnich dniach rozpoczęły się działania edukacyjne w ramach tego projektu. W 7 krakowskich szkołach realizowane są już warsztaty, w ramach których uczniowie poznają wszystkie te rozwiązania, które będą wdrażane właśnie na terenach ich szkół. Mówimy tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach na wodę opadową, łąkach kwietnych, nasadzeniach drzew, krzewów owocowych, o tworzeniu kompostowników, rabat warzywnych, także o tworzeniu na terenie szkół stref przyrodniczych z elementami wspierającymi bioróżnorodność, takimi jak poidełka dla zwierząt, budki dla nietoperzy. Więc Różnego rodzaju działania w każdej placówce będą tworzone. Rozpoczęły się już w tych 7 szkołach działania projektowe. Natomiast dzieciaki podczas warsztatów poznają rodzaje takich rozwiązań, poznają ich działanie, ich zalety i każda klasa biorąca udział w tym projekcie będzie opiekunem danego rozwiązania, więc będzie je współtworzyć, będzie czuwać nad tym projektowaniem, nad wdrażaniem tego rozwiązania i no, też będzie pewnego rodzaju takim specjalistą od danego rozwiązania, więc klasy oprócz tego, że korzystają z takiej wiedzy edukacyjnej, warsztatowej, to również będą uczestnikami tych wydarzeń, co ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o właśnie realizację projektu, ponieważ takie wprowadzanie uczestników już nawet w tą fazę projektową i współtworzenie tego miejsca no ma ogromne korzyści edukacyjne. Więc już w 7 szkołach takie warsztaty się rozpoczęły. Rozpoczęły się też działania projektowe. Kolejnych 8 szkół takie działania warsztatowe i projektowe będzie miało w przyszłym roku, ponieważ projekt jest rozpisany na 2 lata. Natomiast w każdej z 15 szkół już wcześniej prowadzone były pikniki edukacyjne, więc te działania w ramach całego projektu rozpoczęły się we wszystkich placówkach. Natomiast rzeczywiście 7 szkół w tym roku już skupi się na konkretnych działaniach, które są zaplanowane dla ich przestrzeni, dla przestrzeni ich ogrodów. Bardzo się cieszymy, że taki projekt jest realizowany. Z naszej perspektywy jest on taką konsekwencją działań, które Zarząd Zieleni Miejskiej już prowadzi, ponieważ realizowany przez nas ogród z klasą to właśnie tego rodzaju działania, które są ukierunkowane na to, żeby ta przestrzeń przy szkole była przestrzenią zieloną, żeby była przestrzenią estetyczną, ale też żeby właśnie realizować w formie takiego długotrwałego projektu, który scala szkolną społeczność, który bazuje również na współpracy z nauczycielami, z rodzicami, więc tutaj grupa odbiorców jest również bardzo szeroka, tak jak w przypadku tego projektu unijnego, bo tu rzeczywiście bezpośrednimi odbiorcami tego projektu są uczniowie, są nauczyciele, ale są także rodzice, którzy odwiedzają te szkoły, które przychodzą po swoje dzieci, które też wspierają w tym procesie edukacji. Więc cieszymy się, że jest to możliwe przy wsparciu dodatkowych środków, bo rzeczywiście to pozwoli na stworzenie w tych przestrzeniach szkolnych ogrodów, czy w tym otoczeniu szkół, stricte konkretnej infrastruktury, która pomoże w tych działaniach, która w wielu przypadkach zachęci do rozwijania jeszcze większego tego rodzaju projektów i działań, ponieważ to tak jak nam tutaj przekazują nauczyciele, zaangażowanie chociażby w ogród z klasą, zawsze chce się zrobić jeszcze coś. Jeżeli widać to zaangażowanie uczniów i ta przestrzeń przyszkolna staje się bardziej estetyczna, przyjazna, zielona, no to to ma same plusy, więc cieszymy się, że taki projekt w ramach środków unijnych jest w Krakowie realizowany. To dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 2 miliony złotych. Te środki pomogą w tym, żeby 15 krakowskich placówek miało na swoim terenie rozwiązania, które są takimi modelowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych.
10: A więcej informacji na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Marek, szefowa Cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Zaczynamy od ważnej wiadomości dla posiadaczy aplikacji Karty Krakowskiej, która już 10 sierpnia zostanie wygaszona. Miasto zachęca do zainstalowania nowego narzędzia pod nazwą mKraków.
11: To warto wiedzieć o Krakowie.
12: Myślę, że niektórzy będą musieli zmienić, niektórzy nie będą musieli zmienić. Pytanie, z jakich nośników korzystają? Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków. Ci, którzy mają kartę plastikową i z niej korzystają, to karta plastikowa pozostaje bez zmian. Ci, którzy mają aplikację mobilną Karty Krakowskiej, wówczas już dzisiaj zapraszamy do tego, żeby migrować, bo tak to się fachowo nazywa, do aplikacji mKraków. Chcemy uporządkować ten świat, już wielokrotnie o tym mówiłem. Jedna aplikacja, wiele możliwości. Mamy tych aplikacji naprawdę kilka. W ostatnim czasie wygasiliśmy aplikację Kraków.pl, która myliła się po prostu zwyczajnie tym, którzy korzystali, którzy ściągali aplikację mKraków i byli zdziwieni, że nie ma ona tych funkcjonalności, o których mówimy. 10 sierpnia to jest taka data krańcowa, która będzie tym takim końcowym elementem naszej dzisiaj kampanii informacyjnej, zapraszając mieszkańców do tego, żeby ściągali aplikację mKraków. No i to będzie ten jedyny nośnik elektroniczny na chwilę obecną.
13: Co się stanie, jeżeli ktoś przez gapiostwo nie wiedzę, bo ludziom można tłumaczyć bardzo wiele razy, ale i tak pewnie do części odbiorców nie dotrze ta informacja, że aplikacja zostanie wygaszona. Co tracą takie osoby realnie, fizycznie? Ja jestem posiadaczem telefonu z tąże aplikacją, mam też aplikację mKraków, więc uległem migracji już, że tak się wyrażę, ale jeżeli bym tego nie zrobił, to co tracę?
12: No tracę przede wszystkim zniżki, bo uprawnienia do zniżek nie wygasają. Uprawnienia do Karty Krakowskiej nie wygasają, tylko wygasa na chwilę obecną funkcjonalność w telefonie, więc w momencie, kiedy będzie 10 sierpnia, nie będzie można się tam zalogować. Więc wówczas to będzie taki jasny sygnał, okej, poproszę w takim razie o inną aplikację i trzeba będzie sobie ją pobrać w 5 krokach. bardzo prostych. Ściągamy aplikację mKraków, następnie wyszukujemy kafelek, wyszukujemy funkcjonalność karty krakowskiej, dodajemy serduszkiem do ulubionych, następnie logujemy się do karty krakowskiej tak, jak się logujemy standardowo, bo te uprawnienia w żaden sposób nie są zmienione. Później musimy podać numer PESEL i potwierdzamy następnie SMS-em autoryzacyjnie. Więc to jest 5 kroków, które trzeba wykonać. Dużo i mało, jednocześnie na tyle, ile rozmawiam z osobami, które już ten proces przeszły, no nie jest to aż tak wymagające. Ale trzeba to zrobić, dlatego jest czerwiec, wiemy o tym, że data krańcowa to jest sierpień, konsekwentnie o tym mówimy, zapraszając mieszkańców do korzystania z nowej aplikacji, dlatego że karta krakowska jako aplikacja ma tylko jedną funkcjonalność, to znaczy tam jest aktualności o mieście, ale też można sobie kupić bilet okresowy ze zniżką.
13: No i tutaj właśnie mamy problem, jeżeli nie zmienimy sobie tej aplikacji, wsiądziemy do tramwaju albo autobusu, natkniemy się na kontrolerkę albo kontrolera, no i masz, babo, placek, tak?
12: No dlatego to jest ten moment, kiedy konsekwentnie, jak bardzo głośno o tym mówimy, żeby takiej sytuacji nie było. Monitorujemy też ilość użytkowników, którzy przechodzą na tą aplikację. Na chwilę obecną mamy 140 tysięcy użytkowników aplikacji mKraków. Mamy konsekwentny przyrost użytkowników aplikacji mKraków, którzy posiadali także kartę krakowską. Czyli mogę powiedzieć na chwilę obecną taką diagnozę, że kampania informacyjna jest skuteczna. Zobaczymy, ile będzie tych użytkowników, którzy aktywnie korzystają z karty krakowskiej w sierpniu, a nie mają aplikacji mKraków, i będziemy starać się kanałami dotrzeć do nich. O tyle mamy komfortowo, że w przyszłym miesiącu to jest ten okres, w którym weryfikujemy tych użytkowników, którzy mają te okresowe karty. No to będzie ten moment do tego, żeby zakomunikować im bezpośrednio, że żeby zrobili ten proces, o którym mówimy.
13: Czyli będą Państwo wysyłali do użytkowników starej aplikacji takie powiadomienia push o tym, że ta aplikacja wygasa, tak?
12: Będziemy konsekwentnie, myślę, że nie od lipca, to będziecie Państwo mieć nas dość, jeśli chodzi o pushe w aplikacji karty krakowskiej, ale też w pismach, komunikatach, dlatego że nie chcemy w żaden sposób, żeby zaskoczyło to mieszkańców, i chcemy konsekwentnie dotrzeć do każdego. To, co jest istotne, dlaczego to robimy, bo to pan redaktor zadał to pytanie, a nie do końca chyba precyzyjnie odpowiedziałem. W aplikacji mKraków mamy wiele funkcjonalności. Między innymi mamy strefę płatnego parkowania, gdzie można kupić bilet na parkowanie ze zniżką. Średnio mówimy o tym, że to jest minus 3 zł za każdą godzinę. Tak? W aplikacji karty krakowskiej tej funkcjonalności nie ma. W aplikacji mKraków mamy ankiety, mamy harmonogram wywozu śmieci, mamy aktualność, mamy biuletyn miesięcznik mkraków.pl, który co miesiąc będzie można w wersji elektronicznej czytać, co też myślę, że docelowo, jeżeli przekonamy do tego użytkowników, będzie też o zmniejszeniem kosztów dla gminy, dlatego że dzisiaj mamy wersję papierową, bo taka była też wola mieszkańców, ale chcielibyśmy, żeby ten materiał mógł docelowo być w większości elektronicznie. I będziemy rozwijać tą aplikację cały czas. To jest nasz kierunek. Chcielibyśmy w przyszłym roku uruchomić, żeby w jednym miejscu były informacje o wydarzeniach sportowych, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, z możliwością kupienia biletów na to wydarzenie. Jesteśmy w procesie. To nie jest tak, że rzucam dzisiaj słowa na wiatr, tylko rzeczywiście cały czas konsekwentnie referat mKrakowa w Wydziale Komunikacji Społecznej pracuje przy współpracy z Centrum Obsługi Informatycznej. Jestem przewodniczącym tego zespołu i wiem o tym, w którym kierunku idziemy. I mamy jasno sprecyzowany harmonogram wdrożeń i na chwilę obecną nie mamy żadnych obsów. Pan redaktor, pamiętam, przeprowadziliśmy kiedyś taką rozmowę, rozmawialiśmy o puszach, jeśli chodzi o parkowanie.
13: Nie parkowanie, ważność karty na tramwaj i autobus. Można przegapić, że się kończy.
12: To prawda, to jest przed nami jeszcze na chwilę obecną, ale chcę pochwalić się, że w ogóle system puszy nie jest taki prosty w tym, żeby go stworzyć. Na chwilę obecną zrobiliśmy pusze dotyczące płatnego parkowania, czyli że jest informacja, że kończy się bilet, co być może z perspektywy użytkownika to nie jest nic nadzwyczajnego, bo w innych aplikacjach po prostu to jest, ale chcę powiedzieć, że my tą aplikację tworzymy we własnym gdzieś tam know-how. Chcę podkreślić, że jesteśmy jedynym miastem w Polsce jako gmina miejska Kraków, która posiada w ogóle swoją aplikację, więc nie mamy się od kogo uczyć, możemy się uczyć od zagranicznych europejskich miast, które posiadają takie aplikacje, no ale benchmarku tak zwanego w Polsce nie mamy, więc przechodzimy przez te procedury sami, to my jesteśmy benchmarkiem dla innych. Obiecuję, że te pusze są dla mnie mocno istotne, sam wiem o tym, że czasem łapię się na tym, czy ja jeszcze mam bilet, czy jadę już na gapę.
10: Po więcej informacji na ten temat odsyłam Was na stronę magistratu, a my zmieniamy temat. Jeśli są wśród naszych słuchaczek Małgorzaty, to radzę podgłośnić, bo ta informacja jest właśnie do pani noszących to imię. Już w najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejny zlot Małgorzat.
0: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
9: Imieniny jak to imieniny. Będą prezenty, będzie ciasto, będzie kawa, występy artystyczne, no i spotkanie około 200 wyjątkowych kobiet. Małgorzata Stuch, po prostu Małgorzata. 10 czerwca obchodzimy jedne z najpopularniejszych imienin Małgorzaty, a po drugie, z tego co wiem, to również Małopolska świętuje swoje urodziny, tak to można nazwać, imieniny, również w czerwcu.
13: A wyjątkowość Małgorzat na czym polega? No bo imion damskich jest cała masa, całe księgi zapisane kobiecymi imionami. No a dlaczego akurat Małgorzaty? I dlaczego akurat paniom się udało jakoś tak scalić i zebrać, by świętować swoje imieniny?
9: Jeszcze do niedawna było to jedno z bardziej popularnych imion. Z tego co wiem, jest to nadal imię popularne. Nosi je chyba co 10 kobieta. Chociaż na przykład w ubiegłym roku, z tego co się zorientowałam, to było to imię najrzadziej nadawane w Krakowie. Znalazło się w 10 najrzadziej nadawanych imion. Także Małgorzaty no, niekoniecznie mają swoje wielbicielki wśród młodszych kobiet. A dlaczego popularne? No cóż, jak wiadomo, imię Małgorzata wywodzi się od słowa perła, Margarita. To już samo chyba świadczy o popularności.
14: Niestety musimy wrócić do mojej historii poprzedniej, w moim poprzednim życiu. Małgorzata Jantos, inicjatorka zlotu od 10 lat, kiedy byłam radną miasta Krakowa, przewodniczącą Komisji Kultury przez wiele lat i 10 czerwca w dniu naprawdę moich imienin, a tych imienin jest prawie 12 w ciągu roku, szanowny panie redaktorze, były również Dni Małopolski i ja ciągle byłam zajęta obowiązkami służbowymi i rodzina się bardzo denerwowała, więc stwierdziłam, że przeniosę swoje imieniny do Urzędu Miasta Krakowa i tak się stało 10 lat temu. 2 lata przerwała nam pandemia, więc to byłby 10 zlot, a jest zaledwie 8. No i w związku z tym tych Małgorzat jest mnóstwo. W tym roku będzie już chyba zapisało się 200 Małgorzat. Od najstarsza to jest 85 lat, a najmłodsza ma 12. Więc konsolidujemy pokolenia. Pokolenia, które mają na imię Małgorzata i ubolewamy nad tym, ponieważ niestety coraz rzadziej jest nadawane nasze piękne królewskie imię. No i w zeszłym roku było tylko 450 Małgorzat, a jest nas prawie 52 tysiące w Polsce. Więc myślę, że fajnie jest, że o tym wspominamy. Jesteśmy konkurencyjni, jak niektórzy przypominają, dla Krystyn, ale tam też była kiedyś taka Krystyna, która zorganizowała pierwszy zlot Krystyn. No ja jestem Małgorzatą, która zorganizowała 10 lat temu pierwszy zlot Małgorzat i chcę panu powiedzieć, że to się fajnie sprzedaje, bo ludzie przychodzą. W tym roku robimy absolutnie bezkosztowo. To jest ważną informacją, ponieważ nie uzyskaliśmy ani grosza dotacji znikąd. Więc wyżebrujemy książki, coś tam robimy i niekiedy sztab Małgorzat złożony z 10 Małgorzat dorzuca co nieco z własnej kasy, więc też się tak da.
13: I jak będą przebiegały te imieniny? Jak będzie wyglądał ten zlot? Bo spotkają się panie w magistracie. Oczywiście to wszystko, co na imieninach konieczne będzie, no ale jak to wygląda i jak można się zapisać? Można w ogóle się zapisać?
9: Jeszcze można się zapisać, bo tak jak wspomniałam, chociaż będzie nas około 200, to otwarłyśmy taką dodatkową listę. Trzeba przyjść, po prostu zarejestrować się od godziny 9 najlepiej. O 10 jest oficjalne rozpoczęcie zlotu. No a w trakcie będą, tak jak mówiłam, występy artystyczne. Trochę powiemy o tym, jak działa nasz sztab Małgorzat. Poopowiadamy o ubiegłych zlotach. Będzie wybór Super Małgorzaty, którą w tym roku została Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego w Nowej Hucie. No i oczywiście najważniejsza rzecz, czyli prezenty, kawa i ciasto.
13: Każdy zlot ma jakiś swój motyw przewodni. W tym roku jaki?
9: Tak trochę zasugerowałyśmy się zawodem Super Małgorzaty, czyli zawodem teatralnym i tegoroczny zlot ma tytuł Życie to teatr.
13: Każdy zlot ma swój motyw przewodni. Tym razem padło na teatr Super Małgorzata, Małgorzata Bogajewska z Teatru Ludowego, znana, lubiana.
14: No właśnie, więc od 6 lat dajemy oznaczenia Super Małgorzat. Była Małgorzata Walewska, była Małgorzata Siostra Chmielewska, były kobiety z biznesem związane, kobiety prowadzące rodzinne domy dziecka, więc mamy rozrzut olbrzymi. W tym roku Życie to jest teatr, taki hasło i będzie Małgorzata związana z teatrem. Świetna reżyserka zresztą, taka nasza krakowska, więc tym bardziej jest ciepło w sercu.
13: Czy za tym zlotem, wyjątkowymi imieninami Małgorzaty w magistracie idzie też jakieś przesłanie? Czy to jest po prostu takie spotkanie dla samego spotkania? Czy jednak coś panie wypracowują?
14: Chcę panu powiedzieć, że tak. To znaczy każdy ten zlot, który ma jakieś takie hasło, jest to uczenie ludzi tego, w jaki sposób mamy dbać o naszą biedną, coraz bardziej jęczącą ziemię. W zeszłym roku był zlot poświęcony sprawom ekologicznym. Za każdym razem jest jakieś przesłanie. No w tym roku na pewno pokazujemy to, czego właściwie nie powinno się pokazywać, to znaczy zainteresowania człowieka teatrem. Wiemy o tym, że w Krakowie jest olbrzymie zainteresowanie publiczności teatrem. W tej chwili chcemy przedstawić ludzi związanych z teatrem. No i to prowokacyjne jest, czy to życie jest teatrem, czy jest cyrkiem. No zobaczymy, w jaki sposób niekiedy nas to życie zaskakuje. No zobaczymy, w jaki sposób wyjdzie to w tym roku. A poza tym one same dopominają się, bo chcę panu się przyznać, że ja już mam tego dosyć. Bo organizacyjnie jest to strasznie trudna sprawa logistyczna, więc za każdym razem mówię, kochani, ja już nie chcę. Na co przychodzi cały sztab złożony z 10 Małgorzat, mówią, no jakże. No i w wyniku jakże w tym roku po raz 8 się spotykamy.
10: Teraz przerwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: To paraboliczna opowieść o współczesnym świecie. Spektakl Plaga to najnowsza taneczna propozycja Teatru KTO. Przedstawienie powstało w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec i to właśnie ruch stał się w nim głównym przekaźnikiem emocji.
11: Krakowska premiera.

0: Nazywam się Filip Rudnicki, jestem reżyserem spektaklu Plaga. Plaga bazuje na XIII-wiecznej legendzie o fleciście z Hameln. Ta legenda była spisana przez braci Grimm, ale wcześniej też przez Goethego i no, jako legenda taka krążąca w niemieckim kręgu kulturowym. No i to jest nasza baza. To jest historia o tym, jak miasteczko Hameln nawiedza plaga szczurów. No i pojawia się tajemniczy wędrowiec, który obiecuje, że uwolni to miasteczko z tej plagi. No ale niestety mieszkańcy oszukują go i on postanawia się zemścić i wyprowadza wszystkie dzieci z miasta, które znikają bez śladu. Więc taka jest baza. Natomiast dla mnie ta historia jest trochę czymś innym i też jakby inaczej postanowiłem akcenty tam rozłożyć, ponieważ jak przeczytałem tą legendę gdzieś tam jakieś 2 lata temu, gdzieś wróciłem do niej, to odkryłem, że tak w zasadzie to jest historia o pakcie z diabłem i te wszystkie takie wątki mefistofelesowskie, faustowskie tutaj jak najbardziej są czytelne, dlatego Mefistofeles bardzo często jest utożsamiany z jakimiś politykami, demagogami, wichrzycielami i tak dalej. Pomyślałem właśnie, że należy z tego zrobić tak naprawdę jakiś taki traktat polityczny.
1: To jest spektakl taneczny, więc tutaj jest wiele różnych nieoczywistości. Jest on bardzo taki emocjonalny, powiedziałabym w pewnych momentach też bardzo filmowy. Przynajmniej u mnie budził skojarzenia na przykład z Nędznikami.
0: No, filmowość to nie jest dobry trop, bo ja sam jestem filmowcem, jestem reżyserem filmowym i Plaga jest dla mnie debiutem w teatrze tak naprawdę, mimo że z teatrem miałem wiele lat do czynienia, bo tutaj z Teatrem KTO współpracuję już chyba kilkanaście lat, więc jakby patrząc na te wszystkie spektakle i to, co się tutaj artystycznie dzieje, w pewnym momencie zapragnąłem też coś zrobić w teatrze. No ale właśnie ten język filmu, jakieś tempo nawiązania też do historii kina, chciałem tutaj to wszystko powplatać i takim też punktem wyjścia dla mnie wizualnym zwłaszcza, ale też chyba znaczeniowym jest właśnie niemiecki ekspresjonizm, czyli kostiumy, sposób świecenia, też właśnie tempo, że tutaj po prostu jest gęsto od różnych i oddziania się, i od znaczeń i tak dalej, więc jakby gdzieś to wszystko tutaj wywodzę ze swojego doświadczenia filmowego, więc tak, zgadza się, to jest dobry trop, filmowość. Trzeba było się troszkę jakby przestawić, jeśli chodzi o sposób pracy, bo w filmie rzeczywiście przygotowania to jest w zasadzie stworzenie filmu na papierze bardzo precyzyjnie, jak on będzie finalnie wyglądał, a potem próba odtworzenia jakby tych wszystkich założeń bardzo precyzyjnie na planie filmowym. Natomiast w teatrze rzeczywiście ten proces wygląda zupełnie inaczej, że można sobie przyjść ze swoimi założeniami, że jak wygląda scena, kto gdzie stoi, kto gdzie przechodzi, ale potem to wszystko można wyrzucić do kosza po przeprocesowaniu tego wszystkiego z aktorami, z choreografem i tak dalej, no więc jednak trzeba się trochę być bardziej jakby otwartym na zmianę, na proces, na to, co wsłuchiwać się w tancerzy, w aktorów i w innych współpracowników, więc jakby też zresztą nie chciałem, żeby to był jakiś teatr demiurga, tak, że tutaj wszystko kreuje, wszyscy mają po prostu grać jak dyrygent każe, tylko po prostu chciałem też włączyć w ten proces tworzenia no, wszystkich twórców.

0: Tempo i presja, można powiedzieć, na pewno jest spora, bo tym spektaklem otwierają Państwo, inaugurują Państwo projekt Przestrzenie Sztuki, którego jednym z gospodarzy jest Teatr KTO właśnie.
1: Tak, no staram się nie myśleć o presji, tylko robić swoje. No natomiast rzeczywiście z tego, że wszystko jest w obrębie przestrzeni sztuki, też jakby wynika język tej opowieści, czyli właśnie taniec, ruch, forma, więc z choreografem Karolem Miękiną staraliśmy się jakby przełożyć tą historię zawartą w moim scenariuszu też na język tańca, szeroko rozumianego, czy może fizyczności, tak. Natomiast wydaje mi się, że jakby język, jakim opowiedziana jest plaga, to jest też język, który jest znany widzom Teatru KTO od lat, bo przecież KTO słynie z tego, że tworzy wspaniałe widowiska właśnie oparte nie o słowo, tylko właśnie o ruch sceniczny, o taniec, o pantomimę i ogólnie rozumianą formę. Więc myślę, że i miłośnicy tańca, i fani Teatru KTO, i miłośnicy legend braci Grimm będą zadowoleni.
0: Historia jest osadzona w czasach średniowiecza, więc jaki jest łącznik właśnie tej historii w kontekście współczesności? Ponieważ te ciemne strony życia, czyli głód, cierpienie, pandemia, no nie są nam obce.
1: Historia jest osadzona w średniowieczu, ale tylko umownie tak naprawdę, bo wydaje mi się, że historia dzieje się wszędzie, zawsze i niestety historia pokazuje, że problemy z władzą totalitarną, czyli to, o czym jest również ten spektakl, to nie jest domena naszych tylko czasów, ale w zasadzie od zawsze to istniało, kiedy społeczeństwa właśnie dawały się oczarować charyzmatycznym demagogom, populistom, po to, żeby oni chronili ich. No, więc myślę, że to jest jakby plaga tego typu politycznych zjawisk. To jest domena wszystkich czasów, ale naszych również. I tak naprawdę to, dlaczego chciałem zrobić ten spektakl, to jest po prostu niepokój, który odczuwam, obserwując dzisiejszy świat, to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, jeszcze niedawno na Węgrzech, no i można by wymieniać bez końca w zasadzie. No więc z tego niepokoju powstał scenariusz.
0: Ale ten niepokój czuć, prawdę mówiąc, od pierwszej sceny, kiedy właśnie na scenę wpełzają szczury.
1: Tak, no szczury są tutaj tak, dla mnie takim konstruktem. Wiadomo, że szczury symbolizują dla mnie wszelkie mniejszości, które społeczeństwa chcą po prostu usunąć. Więc czy to będą emigranci, czy to będą osoby o innych poglądach politycznych, czy to będą osoby LGBT, czy jakieś mniejszości narodowe, no znamy wiele takich przypadków, więc jakby szczury są symbolem każdej możliwej uciskanej mniejszości.

0: Muzyka jest konglomeratem różnych moich muzycznych poszukiwań tak naprawdę, więc jest oczywiście jeden bardzo ważny utwór skomponowany przez Przemka Sokoła, natomiast jest jakby długo szperałem, żeby wynaleźć utwory, które będą odpowiadały klimatowi tego spektaklu, a w spektaklu jest dużo groteski też. Jest to jeden z takich zabiegów, które dość często tutaj stosuję, groteska, dlatego wykorzystałem kilka piosenek Rudiego Szurike, czyli niemieckiego piosenkarza, który tworzył w latach 30., 40., 50. bardzo wesołe, skoczne niemieckie piosenki i one mi się, wydaje mi się, że w kontekście całej tej historii tworzą po prostu dodatkową, jakiś element grozy wprowadzają, kiedy widzimy pozornie wesołą sytuację, beztroską, ale tak naprawdę z tyłu głowy mamy, wiemy, co się dalej wydarzy w miasteczku Hameln, więc tutaj buduje właśnie takie zaskakujące zderzenia, tak, muzyczne, czy też łączenie sakrum i profanum, sztuki wysokiej ze sztuką jarmarczną, komedii i dramatu.
1: A skoro mówimy o tych filmowych skojarzeniach, to czy pan tutaj inspirował się na przykład jakimś filmem, czy jakimś innym spektaklem, czy jakieś na przykład wątki chciał gdzieś pan przemycić właśnie z filmów takich jak Nędznicy, przeze mnie wcześniej przytoczeni?
0: Z Nędzników nic akurat nie starałem. Może mimowolnie coś wplotłem, natomiast tak jak już mówiłem, że ten niemiecki ekspresjonizm był dla mnie najbardziej tutaj inspirujący, więc filmy takie jak Faust Murnaua, czy Nibelungi, Gabinet doktora Caligari, w ogóle tematyka filmów ekspresjonistycznych i w ogóle cały nurt ekspresjonizmu wynikał jakby też z jakichś takich niepokojów społecznych, które pojawiły się w społeczeństwie niemieckim po I wojnie światowej, że był to też jakieś takie uciemiężenie, ale też strach przed nadchodzącą wojną. I dlatego te wszystkie historie bardzo często opowiadałem właśnie o jakichś postaciach tajemniczych mącicieli, czy jakichś diabłów, demonów, magików. I myślę, że to jest właśnie bardzo podobna historia. Zresztą była też adaptacja Flecisty z Hameln, jeszcze jak kino nieme funkcjonowało, więc oczywiście na pierwszych próbach sobie z aktorami obejrzeliśmy wszystkie te filmy i mam nadzieję, że im coś zaświtało w głowie i zainspirowało ich również.
1: A swoją drogą, ilu aktorów jest zaangażowanych w tę produkcję?
0: Na scenie wystąpi 9 aktorów, tancerzy, tańczących aktorów, więc jest to zespół jakby pozbierany z troszkę różnych światów. W większości jest bardzo bliska tematyka właśnie tańca. Część to są osoby związane z teatrem KTO, a jak wiemy właśnie taniec, ruch to jest właśnie główny język tego teatru, więc myślę, że wszyscy tutaj ruchowo przede wszystkim są bardzo, bardzo sprawni.
1: I ten minimalizm co do scenografii też jest typowy właśnie dla teatru KTO.
0: Tak, no scenografia w teatrze, który też docelowo ma być teatrem ulicznym, wymaga od scenografii nie tylko jakiejś atrakcyjności wizualnej, że możemy rozstawić na scenie teatralnej atrakcyjną scenografię i ona sobie po prostu stoi, tylko to musi być również dobrze skonstruowany, prosto działający mechanizm. Dlatego nasza scenografia zaprojektowana przez Marka Brauna jest właśnie taka minimalistyczna, ale też ruchoma. Czyli wszystkie drabiny, bo drabina jest właśnie takim głównym budulcem tych elementów scenograficznych, są na kółkach i w zależności od sceny spełniają różnorakie funkcje. Są szpitalem, są portalem, są więzieniem i to jest właśnie piękne, więc ten pomysł Marka na te drabiny, który przyszedł dosłownie bardzo, bardzo spontanicznie, bo naradzaliśmy się tutaj w teatrze na temat scenografii i on tak ad hoc rzucił po prostu temat z tymi drabinami i dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, żeby to były drabiny.
1: Reasumując, z jaką refleksją chce pan pozostawić widza?
0: wydaje mi się, że dostanie wiele różnych wątków do tego, żeby zinterpretować historię po swojemu. I to też mi się bardzo podoba w teatrze, właśnie w takim teatrze formy, że ta interpretacja widzowi nie jest po prostu narzucana. Wierzę w inteligencję widza, w inteligencję emocjonalną widza i każdy widz wyjdzie z teatru z taką refleksją, jaką poczuje po prostu swoimi emocjami.
1: A plagę w ramach festiwalu Ulica będziecie już mogli zobaczyć 5 lipca na dziedzińcu Muzeum Inżynierii i Techniki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Między nami kobietami. Pierwsza miesiączka to dla wielu dziewczynek wciąż stresujący moment, a rozmowa na ten temat nierzadko jest też krępująca dla samych rodziców. Jeszcze gorzej, gdy pierwszy okres zaskoczy na wakacjach, kiedy nie ma w pobliżu bliskiej dziecku osoby. Dlatego fundacja Go Healthy Girl podejmuje współpracę ze Swim Test, aby edukować dziewczynki wkraczające w okres dojrzewania i lepiej je przygotować na ten etap życia.
3: Nasz Kraków.
4: Aleksandra Lachromańska, Swim Test. W tym roku podjęliśmy decyzję o współpracy z fundacją Go Healthy Girl, ponieważ stwierdziliśmy, że będzie to dobra kontynuacja naszych wcześniejszych działań w kontekście obozów letnich, które się zbliżają, gdzie w szczególności

0: z jakimiś trudnościami, żeby o tym powiedzieć, ponieważ pierwsza miesiączka też nie może być jakby przekreśleniem planów wakacyjnych i nie może powodować jakby braku tej radości z aktywności fizycznej, ale też chcemy dawać wsparcie psychiczne w tym zakresie, emocjonalne, ponieważ na naszych obozach staramy się, aby wszystkie rzeczy od jakichś aktywności fizycznych też były poparte wcześniejszymi testami, czyli nie wiem, na przykład jazda na rowerze czy zajęcia pływackie. Dzieci przechodzą testy, tak aby bezpiecznie rozpocząć cały program wyjazdu. Natomiast zależy nam na tym, żeby było to wsparcie psychiczne w innych kwestiach i żeby dzieci też czuły, i dziewczynki przede wszystkim w tym kontekście, czuły taki komfort właśnie psychiczny, wsparcie emocjonalne. Tym bardziej, że jest to temat bardzo taki intymny, zwłaszcza dla dziewczynek w wieku tej szkoły podstawowej, gdzie ta pierwsza miesiączka ma miejsce najczęściej, więc no tutaj zależy nam na tym, żeby gdzieś szerzej troszkę promować wraz z fundacją ten temat, tak żeby przestał on być tematem tabu, ponieważ gdzieniegdzie zdarza się, że to jeszcze ma miejsce. Fundacja też zaopatruje nas w różnego rodzaju materiały informacyjne, broszury, pakiety higieniczne, tak abyśmy mogły dziewczynkom w tym zakresie pomóc i być na bieżąco. Często zdarzało się, że dziewczynki dostawały właśnie ten pierwszy okres na obozie i nie były do tego przygotowane, ani jeśli chodzi o takie właśnie same artykuły higieniczne w tej sytuacji, ani też bardziej nie były przygotowane nawet w kontekście takiego swojego rozwoju biologicznego, który ma miejsce.
1: To jest właśnie bardzo ciekawy temat, wydaje mi się, tym bardziej, że w mediach coraz więcej mówi się o tym, że obniża się ta granica wieku, kiedy dziewczynki mają pierwszą miesiączkę, prawda?
2: Karolina Sztyler, prezes fundacji Go Healthy Girl.
3: Szczerze nie wyobrażam sobie dziewczynki 9-letniej na obozie, która przez na przykład 10 dni zostaje sama z tematem pierwszej miesiączki, czy nawet drugiej, czy trzeciej miesiączki. W tym momencie jako fundacja chcieliśmy wesprzeć właśnie inicjatywę Oli związaną z edukacją i z takim podstawowym wsparciem, bo zdajemy sobie nadal sprawę, że nasz system edukacyjny tego nie zapewnia. To, co dzieje się w obszarze edukacji zdrowotnej w szkole, nie zawsze obejmuje edukację menstruacyjną. Dużo w tym zakresie robimy właśnie my, fundacje, między innymi okresowa koalicja, której też Go Healthy Girl jest częścią. Jesteśmy bardzo często w szkole, edukujemy w szkołach podstawowych na temat miesiączki i faktycznie czasami same jesteśmy zdziwione tym, jak wchodzimy do klasy, jak te dziewczynki wyglądają, bo faktycznie na pierwszy rzut oka może to być złudne. Widzimy małą, drobną osóbkę, często jeszcze właśnie wystraszoną, szczególnie jeżeli poruszamy taki temat, jakim jest miesiączka i ten rozwój biologiczny w tym wieku. I teraz właśnie wyobrażamy sobie to, że wysyłamy nasze dziecko, dzieciątko na ten obóz. Faktycznie może jest miłośnikiem sportu, może właśnie lubi chodzić po górach. Oddajemy właśnie dziecko pod opiekę na obozie, no i wydarza się sytuacja z okresem. Myślę, że każda dziewczynka powinna mieć zapewniony taki komfort, zarówno pod kątem tego, żeby miała dostęp do tych środków, dlatego właśnie będziemy przekazywać na obozy zestaw podpasek, który będzie można udostępnić, materiał edukacyjny w postaci takiej podstawowej ulotki dotyczącej właśnie tego rozwoju biologicznego z bardzo prostym językiem, z rysunkami, tak żeby w każdym wieku można było faktycznie z tymi informacjami dotrzeć, plus kilka pewnie naszych gadżetów, tak żeby właśnie ten temat oswoić. Wszystko oczywiście jest piękne i różowe, żeby te zapewnić właśnie takie wsparcie emocjonalne w tym zakresie dziewczynkom i żeby im pokazać, że faktycznie są jakby zabezpieczone, dostają właśnie taką podstawową paczuchę od nas. No i wiadomo, że ten temat później dalej trzeba rozwijać, tak? Czyli na pewno rodzic powinien dalej ten temat zaopiekować, jeżeli właśnie nie miał przestrzeni na to czasami, żeby porozmawiać wcześniej. No ale jednak właśnie właśnie podczas takiego chociażby 10-dniowego obozu taka dziewczynka już dostaje taki komfort faktycznie, że jest ktoś koło niej, ma tą podpaskę, którą może użyć, ma tą podstawową informację związaną z takim bezpieczeństwem jej przede wszystkim ginekologicznym, bo też z naszego doświadczenia wynika, że dziewczyny

0: dziewczynki w tym wieku są bardzo przerażone krwawieniem, bólem brzucha. Często dużo słyszą od mam, tak, czy cioć, czy starszych sióstr na temat właśnie tego, jak wygląda proces związany z miesiączkowaniem i jeszcze tego nie doświadczając, mają jakieś swoje wyobrażenie w głowie, często złudne, nieuzupełnione tymi rzetelnymi informacjami. I niestety to też powoduje większy lęk, właśnie panikę, to, że mogłyby z tego obozu chociażby nie skorzystać w pełni, a tą naszą rolą jest to, żeby ten temat w całkowitości faktycznie zaopiekować, no i rozwijać też ten nasz program, który już prowadzimy, wychodząc jakby ze szkół, gdzie dajemy tą dawkę wiedzy, wchodzimy właśnie w kolejne tematy związane z ich codziennym funkcjonowaniem i myślę, że warto tutaj też podkreślić, że te dziewczynki to często młode sportowczynie, czyli osoby z taką dużą energią, które chcą ją zagospodarować, lubią rywalizować, chcą uczestniczyć czy w zajęciach pływackich, czy właśnie w zajęciach rowerowych, tak? I też powinny mieć ten komfort podczas aktywności fizycznej, zupełnie taki jak świadoma już dorosła kobieta, z jakich środków higienicznych i na jakim etapie powinna móc korzystać, jak o tą higienę zadbać, korzystając z basenu, z kąpieli w jeziorze, tak, i tak dalej, i tak dalej. No, żeby po prostu czuć się komfortowo, swobodnie i móc te swoje zainteresowania sportem rozwijać. Może będziemy mieć kolejną Maję czy Igę za jakiś czas i poniekąd to też jest nasz obowiązek, czy właśnie mój społeczny, czy właśnie Oli jako organizatora takich wyjazdów, żeby też na taki temat zwrócić uwagę i myślę, że no, dzieciaki będą się czuły na pewno dużo, dużo, dużo lepiej.
1: I po to wszystko, żeby właśnie dziewczynki nie czuły się wykluczone i nie siedziały na tak zwanej ławce rezerwowej, ale myślę, że każda z nas może potwierdzić, że w szkołach jednak ten temat nie jest realizowany w sposób satysfakcjonujący. Pamiętam dobrze, że do szkoły podstawowej, do gimnazjum przychodziły panie edukatorki, no ale wiadomo, jak to w szkole. Jedna grupa była bardziej zainteresowana, druga mniej, bo na przykład już tą wiedzę wyniosła z domu, albo trzecia grupa taka, która odbierała te spotkania jako taką lekcję wolną.
2: Ja w ogóle przyznam szczerze, nie pamiętam takich lekcji. Jeśli coś takiego miało miejsce, to raczej było to na takiej zasadzie, że przez to, że ten temat był wstydliwy, to był obchodzony raczej śmiechem, czyli chłopcy się śmiali z tego, dziewczynki się wstydziły, więc śmiały się razem z nimi, mimo że na przykład któraś mogła mieć już wtedy miesiączkę, ale się do tego nie przyznawała, no bo wiązało się to właśnie z takim jakimś takim wstydem i ciężko w tym wieku przeskoczyć taką barierę, żeby gdzieś powiedzieć swoje zdanie i mówić: słuchajcie, bądźcie cicho, bo chcemy posłuchać. Tym bardziej, że często nauczyciele, którzy prowadzą takie zajęcia, nie są przeszkoleni stricte w tym zakresie, żeby wiedzieć, jak okazać takie emocjonalne i psychiczne wsparcie i jak rozmawiać z dziećmi w szkole podstawowej na tego typu tematy. Często jest to nauczyciel fizyki czy pani z biblioteki, która zrobiła sobie jakiś tam pewnie fakultet czy dodatkowy kurs, który uprawnia do prowadzenia takich zajęć. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w szkołach brakuje przede wszystkim tego, żeby nauczyciele prowadzący takie zajęcia byli w stanie dać poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozmowy w bezpiecznej przestrzeni. Nie wydaje mi się też, że w tym wieku potrzebni są chłopcy, żeby podczas zajęć byli na sali. Być może w dzisiejszych czasach jest to rozdzielone, nie wiem, jak to wygląda.
1: Za moich czasów to było rozdzielone, na szczęście, więc takiego przykrego doświadczenia niestety nie mam, ale teraz mi się przypomniało, może to nie jest przykład na wyczerpujące omówienie tego tematu, ale są pewne zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach, bo chociażby do szkół w wielu przypadkach zawitały różowe skrzyneczki, czyli dziewczynki już nie muszą się wstydzić iść do pani woźnej i ukradkiem gdzieś tam prosić o tą podpaskę, tylko mogą skorzystać właśnie, wyjąć, zabrać i nikogo to nie interesuje, kto to wziął i w jakim celu.
0: Faktycznie różowe skrzyneczki są w szkołach i w większych miastach. Ten temat związany z opieką w zakresie miesiączki w szkole na pewno poszedł bardzo do przodu przez ostatnich, myślę, 3 lata. Jednak pamiętajmy cały czas o tym, że nasz system edukacji nie jest dofinansowany i szkoły mają problem z tym, żeby te skrzyneczki zabezpieczyć. W Krakowie jakiś czas temu do szkół zostało wprowadzone około 400 skrzyneczek i wiemy z naszych działań edukacyjnych tutaj w Krakowie. Ponad 1200 dziewczynek już wyedukowaliśmy w samym jakby centrum miasta i wiemy, że niektóre szkoły sobie totalnie z tym problemem nie radzą, że w niektórych szkołach nadal brakuje papieru toaletowego, czy brakuje takich podstaw jak mydło, tak, żeby można było te podstawowe potrzeby w ogóle swoje zaspokoić, nie wspominając o tym, że mamy do wyboru w skrzyneczce jakieś mokre chusteczki higieniczne, żeby móc się odświeżyć, czy właśnie tą standardową podpaskę. Jako Okresowa Koalicja od jakiegoś czasu głośno mówimy o tym, że ten problem powinien być rozwiązany systemowo i powinny być środki przeznaczone na to z budżetu centralnego, żeby szkoły mogły się czuć swobodniej, a tym samym dzieci powinny się czuć w związku z tym swobodnie. W tym momencie jeszcze niestety do tego nie doszło i szkoły robią co mogą i my, fundacje, robimy co możemy, żeby faktycznie te środki higieniczne w szkołach zapewnić. Pamiętajmy też o tym, że są też mniejsze miejscowości czy małe miasteczka, gdzie z tą edukacją jest bardzo słabo, jeszcze jest gorzej niż w dużych miastach i to samo, jeżeli chodzi o różowe skrzyneczki. Ten zakres dostępności środków higienicznych jest bardzo mały albo znikomy. No i faktycznie też, jeżeli chodzi o taką małą szkołę, doraźnie jest dostępna pielęgniarka czy pani psycholog, które mogą w takiej sytuacji wesprzeć. No i wtedy ta dziewczynka zostaje sama z tą przysłowiową po prostu plamą na spodniach, tak? Bo nie ma dostępu do podpasek. Czasami ratują nauczycielki, czasami ratują koleżanki. No i jesteśmy w XXI wieku i uważam, że totalnie nie powinno to już tak wyglądać. Ani nie powinno to wyglądać tak na obozie, ani nie powinno tak to wyglądać w szkole. Mamy obowiązek społeczny, żeby o to zadbać.
2: Ja też jeszcze chciałam dodać, że no, wielką rolę odgrywają w tym wszystkim rodzice, ponieważ my na obozie jesteśmy kilka dni z dziećmi, natomiast rodzice w domu powinni też rozmawiać z dziećmi, z dziewczynkami na ten temat i edukować, rozmawiać, że może się coś takiego wydarzyć, przygotować dziewczynkę na taką ewentualność, żeby nawet do plecaka zapakować tą podpaskę na czarną godzinę, jeśli coś by takiego miało miejsce. Natomiast my oczywiście dajemy takie wsparcie emocjonalne i psychicznej, taką bezpieczną przestrzeń dla dzieci do tego, żeby dla dziewczynek do tego, żeby czuły się dobrze, jeśli coś takiego się wydarzy, ale jednak tutaj większa rola w zakresie całościowym tego tematu jest po stronie rodziców.
1: Oczywiście, ale wiadomo, że rodzic w inny sposób podejmie się rozmowy ze swoją córką, a w zupełnie innej sytuacji jest postawiona osoba obca dziecku, czyli opiekun, na przykład kolonijny, więc jak taka osoba powinna rozmawiać się z dziewczynką na ten temat?
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejsza jest taka dyskrecja.
1: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Wracamy do rozmowy na temat konieczności szerzenia edukacji menstruacyjnej na wakacjach. Moje rozmówczynie przypominają, że ten temat wymaga odpowiedniego przygotowania.
4: Edukacja w Krakowie.
2: To bardzo ważny temat i wiemy, że dla dziewczynek w wieku szkoły podstawowej jest to przede wszystkim trudny temat. Ja mam też wrażenie takie, że przez to jakby niedoedukowanie dziewczynek w tym temacie zdarza się tak, że nawet przychodzą koleżanki w ich imieniu, żeby powiedzieć, że coś się dzieje, albo że ją boli brzuch, albo że po prostu dostała okres i czy ktoś może pomóc, bo wiąże się to z takim wstydem, że czasem sama tak taka dziewczynka nie potrafi przyjść i o tym powiedzieć, więc naszą rolą podczas rozmowy przede wszystkim to jest takie wspieranie, dawanie tej bezpiecznej przestrzeni, dawanie środków higienicznych, też te pakiety higieniczne, które dostaniemy od fundacji, będziemy mogli przekazać dziewczynkom w razie takiej kryzysowej sytuacji, jak również broszury, które w bardzo przystępny sposób opisują pierwszą miesiączkę, czy nawet kolejną, jeśli jest to gdzieś tutaj początek miesiączkowania, więc można też samemu, nawet jeśli nie chce konkretna osoba gdzieś tam do końca na ten temat aż bardzo się zagłębiać, rozmawiać, to z taką broszurą się zapoznać i wydaje mi się, że przynajmniej zabezpieczenie takiej dziewczynki na te kilka dni obozu, podczas którego to może się wydarzyć, no jest dobrym wstępem też dla rodziców do późniejszej rozmowy o tym i jakby rozwinięcia tematu.
1: Jakie treści zawarłyście w tej broszurze? Co tam znajdziemy?
0: podstawowe informacje dotyczące rozwoju w zakresie dojrzewania płciowego. Czyli z jednej strony mamy rysunki dotyczące macicy, tak, takie podstawowe, anatomiczne. Mamy informacje o tym, ile trwa miesiączka, kiedy można spodziewać się krwawienia, taką podstawową informację o kalendarzyku, czyli jak sobie te dni wyliczać. Informacje o tym, jakie środki higieniczne stosować, czyli też informujemy o tym, że właśnie taka dziewczynka, która zaczyna miesiączkować, najlepiej dla niej, żeby stosowała tradycyjne podpaski, bo dla niej to jest najwygodniejsza forma utrzymania higieny, też najbardziej taka komfortowa i nie wymagająca też rozmowy chociażby z ginekologiem wcześniej. Też informujemy o innych środkach higienicznych dostępnych, na przykład majtki menstruacyjne, które dla takich dziewczynek też mogłyby być komfortowym rozwiązaniem i też można by było to na jakimś dalszym etapie rozważyć. Więc taka podstawowa baza, którą ona musi dostać, żeby czuć, że to, co się dzieje z jej organizmem, jest normalne, że to, że pojawia się krwawienie, nie oznacza jakichś problemów zdrowotnych, poważnych, że to jest standard. Omawiamy też mniej więcej, ile mililitrów tej krwi traci kobieta w takim standardowym, powiedzmy, wydaniu, bo wiadomo, że każda z nas też krwawi inaczej. Ale też dajemy do zrozumienia, że wszystko to, co dzieje się w organizmie, też jest prosty komunikat związany z hormonami, że to, że mogą czuć się na przykład bardziej osłabione, właśnie nie mieć apetytu, że może ich boleć głowa albo brzuch, że to jest standard jakby też podczas tych dni i że też powinny sobie właśnie to obserwować. No i też jest informacja oczywiście o tym, o czym wspomniała Ola wcześniej, że w takich sytuacjach, jeżeli faktycznie czujemy, że same sobie z tym nie dajemy radę, to pierwszą pomocą powinien być ten rodzic w domu, który powinien ten temat zaopiekować, jeżeli faktycznie to jest w jakiś sposób niewystarczające, bo też wiemy, dzisiaj rodziny wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś, więc też często ojcowie wychowują samotnie te córki. Są rodziny, które po prostu ze względu na swoją sytuację właśnie wewnątrz odnośnie na przykład różnych problemów alkoholowych, my też musimy jako fundacja brać takie rodziny pod uwagę, że ten kryzys po prostu wewnętrznie w rodzinie trwa i te dzieci nie są w odpowiedni sposób zaopiekowane, więc też w takich sytuacjach wskazujemy, że można, jeżeli nie czujemy się z członkiem rodziny z jakiegoś względu komfortowo w takiej rozmowie, to właśnie powinniśmy się skontaktować z zaufaną panią w szkole, tak, z psychologiem, z pielęgniarką, więc wskazujemy też te osoby do kontaktu. No i też oczywiście docelowo, jeżeli mówimy ogólnie o kwestiach dorastania i też będziemy jako fundacja w tym tygodniu jeszcze na ten temat rozmawiać podczas Forum Zdrowia, na które się wybieramy. Odnośnie młodych dziewczynek na pewno też trzeba myśleć na jakimś etapie o wizycie u ginekologa. Wiadomo, pierwsza miesiączka to niekoniecznie musi być ten czas, żeby tych zmian biologicznych nie potęgować i tego stresu z tym związanego nie potęgować, ale jako rodzic powinniśmy mieć na pewno z tyłu głowy, że taka dziewczynka powinna się w najbliższym czasie też udać do ginekologa, nawet niekoniecznie na to pierwsze badanie ginekologiczne, tak, tylko po prostu na rozmowę, żeby oswoić ten temat, żeby też ginekolog czy ginekolożka mogli w taki rzetelny sposób zaopiekować temat czy miesiączki, czy w ogóle tego, jak przebiega taka rozmowa z ginekologiem, zaznajomienie się z samym gabinetem, to już jest pierwszy krok do tego, żeby stworzyć odpowiednie podłoże pod dobrą profilaktykę, pod to, że dziewczynka właśnie rozumie, co dzieje się z jej ciałem, że jest pewna siebie też w tym zakresie, że wie, co robić, że jeżeli faktycznie czuje jakiś dyskomfort z różnego powodu, to też wie, do kogo może się zgłosić, że może wtedy już jawnie i pewnie bardziej konkretnie porozmawiać z rodzicem, że czuje, że coś jest nie tak, chodźmy do lekarza, tak? Myślę, że często nie zwracamy na to uwagi. Ja pamiętam, że sama powiedziałam mojej mamie, że chcę iść do ginekologa. Na zasadzie czułam po prostu taką potrzebę, żeby w wieku 16 lat po prostu do tego ginekologa pójść, bo chciałam przełamać jakby tą barierę, bo wiedziałam, że to będzie duże wydarzenie, czy pierwsze badanie ginekologiczne, że to będzie duże i stresujące dla mnie wydarzenie, więc wolałam sobie chyba to rozłożyć jako po prostu nastolatka na jakieś etapy. No i myślę, że warto też brać to pod uwagę, przy właśnie tym rozwoju dzieci i młodzieży i że jako rodzic powinniśmy mieć to gdzieś z tyłu głowy, no i powinniśmy też ten rzetelny dostęp do informacji młodzieży przekazywać, żeby właśnie mogli też pomału sami zadecydować o sobie.
2: Ja też chciałam jeszcze dodać, że warto przed taką pierwszą wizytą porozmawiać z córką, czy woli iść do pani ginekolog, czy do pana ginekologa. Ja pamiętam, że mama wzięła mnie na rozmowę właśnie do pani ginekolog, jak miałam chyba 12 czy 13 lat i okazało się, że ta pani ginekolog jest moją lekarką do dzisiaj, więc nawiązała się jakaś taka relacja, że no trwa już tam ponad 20 lat i faktycznie to daje bardzo duże takie poczucie bezpieczeństwa, bo czasem dziewczynki w jakichś tam okresach swojego życia, no przechodzą wiadomo bunt, więc czasem może nawet być mamie też trudno się dogadać z córką i nawet może być ten wstyd też przed mamą, a obca osoba zupełnie z zewnątrz może okazać się czasem bardziej pomocna, bo nie ocenia, nie jest żadną stroną tutaj w tej kwestii, tylko po prostu jest takim edukatorem, który może odpowiedzieć na wszystkie pytania, nawet te krępujące, które dziewczynka może wstydzić się zadać mamie.
1: Dziewczyny, myślę, że ta nasza rozmowa powinna przyjąć taką formę dziewczyńskiego, siostrzanego apelu do wszystkich pań, które są mamami, siostrami, kuzynkami, przyjaciółkami, aby właśnie otoczyły opieką, dobrym słowem i wsparciem te wszystkie młode kobietki, aby udowodnić im, że pierwsza miesiączka to nie jest wstydliwy temat, bo to w końcu naturalny etap dojrzewania.
2: Tak, ja też apeluję do wszystkich rodziców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i taki komfort psychiczny dzieciom, zwłaszcza przed wyjazdami. Jeśli wiemy, że mamy córkę, która zbliża się lub jest w tym wieku, gdzie ta pierwsza miesiączka może się zdarzyć, to dajmy im to wsparcie zwykłą rozmową. Wystarczy nawet kilka zdań, żeby po prostu pokazać swojej córce, że to jest zupełnie normalna rzecz, nie ma się czego bać i każda kobieta przez to przechodzi. Więc tutaj mój apel głównie jest właśnie do rodziców o tą rozmowę, bo może ona dużo zmienić przy pierwszej miesiączce, jeśli zdarzy się ona właśnie poza domem.
0: Dzisiaj myślę, że ważne jest wsparcie młodych osób, faktycznie jeszcze dużo bardziej niż kiedyś, w takim znaczeniu, że dostęp do social mediów zaburzył trochę równowagę taką też w relacjach, właśnie relacja nauczyciel-dziecko czy rodzic-dziecko. Bardzo dużo w tym obszarze się dzieje, wiemy właśnie fake newsy, mnóstwo nierzetelnych, niesprawdzonych informacji w internecie, do których dzieciaki mają dostęp. To też powoduje często jeszcze większy lęk, niepokój, jakieś złudne wyobrażenia na temat miesiączki. Tym bardziej warto w tym czasie wspierać młode kobiety w ich rozwoju, dawać dostęp do tej rzetelnej wiedzy, dawać to wsparcie, to przysłowiowe właśnie podanie ręki. Myślę, że wyjątkowo się tutaj liczy. Powinnyśmy być po prostu wzajemnie dobre dla siebie.
1: A więcej o tej akcji i działaniach fundacji przeczytacie na stronie Go Happy Girl. A skoro mówimy już o wakacjach, to najwyższy czas, aby oficjalnie ogłosić otwarcie sezonu na bagrach. Z kąpieliska można już korzystać codziennie w godzinach od 10 do 18, a nad naszym bezpieczeństwem będą czuwali ratownicy.
4: Czas wolny w Krakowie.
5: Aleksandra Mikolaszek w Zarządzie Leni Miejskiej w Krakowie. Tradycyjnie już, jak każdego roku, lato to sezon kąpielowy w Parku Bagry Wielkie. Zapraszamy serdecznie wszystkich chcących skorzystać z tego rodzaju rekreacji. Jest to miejsce bardzo popularne, cieszące się sympatią mieszkańców, ale nie tylko, którzy właśnie przybywają, żeby tego rodzaju aktywności w mieście zażyć, do czego zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września. Oczywiście nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwała wykwalifikowana kadra ratownicza. Kąpielisko jest czynne 7 dni w tygodniu, także zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. W Parku Bagry Wielkie funkcjonują dwa kąpieliska, tak zwana plaża Bagry i plaża Bagry Wschód. Długość linii brzegowej plaży Bagry to 185 metrów, 117 plaża Bagry Wschód, więc rzeczywiście to jest dość obszerny teren, z którego można korzystać, który krakowianie bardzo lubią, chętnie spędzają tam czas latem, także zapraszamy serdecznie. To, co bardzo istotne, to oczywiście względy bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o to, żeby stosować się do zaleceń ratowników, do oznaczeń, które funkcjonują na kąpielisku białej czy czerwonej flagi i zachowania zasad bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku. Tutaj te wszystkie zasady, które są ważne nad wodą, prosimy, żeby ich przestrzegać, respektować, tak żeby ta rekreacja przebiegała w takiej bezpiecznej, sympatycznej atmosferze. Także zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września przez 8 godzin dziennie, od 10 do 18 na kąpielisku znajdują się ratownicy, którzy będą czuwać nad Państwa bezpieczeństwem. Parking przy kąpielisku funkcjonuje od ulicy Koziej, natomiast na Bagry można też wygodnie dojechać komunikacją miejską. Tutaj chociażby autobus linii 127 czy tramwaje linii 9, 11, 49, 50 i 76. To przystanek Dworzec Płaszów Estakada, także zapraszamy serdecznie. Wszystkie informacje na temat funkcjonujących kąpielisk zawsze można znaleźć na takim ogólnym portalu skgis.gov.pl, gdzie są informacje na temat badań przeprowadzanych na kąpieliskach, temperatury wody, jej przydatności, tego, czy kąpielisko funkcjonuje. Oczywiście Bagry tutaj również na tej liście się znajdują. Także zapraszamy serdecznie do korzystania z tych możliwości, jakie dają Bagry. Co też bardzo istotne, to jest to zbiornik, na którym też bardzo ważne są względy przyrodnicze. Więc tam są wyznaczone strefy, po których można się poruszać, po których można pływać. Natomiast bardzo ważna jest też ochrona tej strefy szuwarowej, strefy, do której nie powinno się wpływać. Powinna być ona zostawiona przyrodzie. Natomiast my możemy korzystać jak najbardziej z tej części wyznaczonej, do czego serdecznie zapraszamy.
6: Chociaż pogoda obecnie kapryśna, to na Bagrach pojawili się już pierwsi amatorzy plażowania i kąpieli. O pierwsze wrażenia pytał ich nasz reporter Przemek Taranek.
4: Z mikrofonem przez Kraków.
7: Dzisiaj spoczko, jest woda taka letnia, fajna. Tam jeszcze jakby słońce zaświeciło, to będzie super.
8: Dlaczego warto na Bagry wpaść?
9: Duża plaża, mało osób.
10: Blisko sklepy są, więc jak jest ktoś głody, to można sobie skoczyć.
8: No to jest fajne.
7: Siatkówkę pograć.
8: Pan ratownik czuwa, widzę.
11: A, gdzieś jest spokojnie, ludzi nie ma.
8: Trzeba było już dzisiaj używać gwizdka, kogoś wyciągać z wody?
11: Nie, ale gwizdkę trzeba, bo dużo ludzi, dużo młodych ludzi skakają, biegają. No, musisz oglądać zawsze.
8: No dobra, to co, wakacje się tu zapowiadają?
12: Tak, jest bardzo fajnie na Bagrach.
6: Przypomnę, na miejscu możecie skorzystać z dwóch plaż, z wypożyczalni sprzętu wodnego i z plenerowej siłowni. Sezon kąpielowy na Bagrach potrwa do 6 września.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Po reklamie.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
11: Słuchacie magazynu To jest tydzień. Kuba Kusy zapraszam, a nasz program zaczynamy od ważnej wiadomości dla posiadaczy aplikacji Karty Krakowskiej. Ta 10 sierpnia zostanie całkowicie wyłączona. Miasto zachęca do zainstalowania nowego narzędzia pod nazwą mKraków.
12: Eksperci radzą mieszkańcom Krakowa.
13: Myślę, że niektórzy będą musieli zmienić, niektórzy nie będą musieli zmienić. Pytanie, z jakich nośników korzystają? Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków. Ci, którzy mają kartę plastikową i z niej korzystają, to karta plastikowa pozostaje bez zmian. Ci, którzy mają aplikację mobilną Karty Krakowskiej, wówczas już dzisiaj zapraszamy do tego, żeby migrować, bo tak to się fachowo nazywa, do aplikacji mKraków. Chcemy uporządkować ten świat, już wielokrotnie o tym mówiłem. Jedna aplikacja, wiele możliwości. Mamy tych aplikacji naprawdę kilka. W ostatnim czasie wygasiliśmy aplikację Kraków.pl, która myliła się po prostu zwyczajnie tym, którzy korzystali, którzy ściągali aplikację mKraków i byli zdziwieni, że nie ma ona tych funkcjonalności, o których mówimy. 10 sierpnia to jest taka data krańcowa, która będzie tym takim końcowym elementem naszej dzisiaj kampanii informacyjnej, zapraszając mieszkańców do tego, żeby ściągali aplikację mKraków. No i to będzie ten jedyny nośnik elektroniczny na chwilę obecną.
11: Co się stanie, jeżeli ktoś przez gapiostwo, niewiedzę, bo ludziom można tłumaczyć bardzo wiele razy, ale i tak pewnie do części odbiorców nie dotrze ta informacja, że aplikacja zostanie wygaszona. Co tracą takie osoby realnie, fizycznie? Ja jestem posiadaczem telefonu z tąże aplikacją. Mam też aplikację mKraków, więc uległem migracji już, że tak się wyrażę. Ale jeżeli bym tego nie zrobił, to co tracę?
13: No tracę przede wszystkim zniżki, bo uprawnienia do zniżek nie wygasają. Uprawnienia do karty krakowskiej nie wygasają, tylko wygasa na chwilę obecną funkcjonalność w telefonie, więc w momencie, kiedy będzie 10 sierpnia, nie będzie można się tam zalogować, więc wówczas to będzie taki jasny sygnał, okej, poproszę w takim razie o inną aplikację i trzeba będzie sobie ją pobrać w 5 krokach. Bardzo prostych. Ściągamy aplikację mKraków, następnie wyszukujemy kafelek, wyszukujemy funkcjonalność karty krakowskiej, dodajemy serduszkiem do ulubionych, Następnie logujemy się do karty krakowskiej tak, jak się logujemy standardowo, bo te uprawnienia w żaden sposób nie są zmienione. Później musimy podać numer PESEL i potwierdzamy następnie SMS-em autoryzacyjnie. Więc to jest 5 kroków, które trzeba wykonać. Dużo i mało, jednocześnie na tyle, ile rozmawiam z osobami, które już ten proces przeszły, no nie jest to aż tak wymagające, ale trzeba to zrobić, dlatego jest czerwiec, wiemy o tym, że data krańcowa to jest sierpień, konsekwentnie o tym mówimy, zapraszając mieszkańców do korzystania z nowej aplikacji, dlatego że karta krakowska jako aplikacja ma tylko jedną funkcjonalność, to znaczy tam jest aktualności o mieście, ale też można sobie kupić bilet okresowy ze zniżką.
11: No i tutaj właśnie mamy problem, jeżeli nie zmienimy sobie tej aplikacji, wsiądziemy do tramwaju albo autobusu, natkniemy się na kontrolerkę albo kontrolera, no i masz, babo, placek, tak?
13: No dlatego to jest ten moment, kiedy konsekwentnie, jak bardzo głośno o tym mówimy, żeby takiej sytuacji nie było. Monitorujemy też ilość użytkowników, którzy przechodzą na tą aplikację. Na chwilę obecną mamy 140 tysięcy użytkowników aplikacji mKraków. No, mamy konsekwentny przyrost użytkowników aplikacji mKraków, którzy posiadali także kartę krakowską. Czyli mogę powiedzieć na chwilę obecną taką diagnozę, że kampania informacyjna jest skuteczna. Zobaczymy, ile będzie tych użytkowników, którzy aktywnie korzystają z karty krakowskiej w sierpniu, a nie mają aplikacji mKraków i będziemy starać się kanałami dotrzeć do nich. O tyle mamy komfortowo, że w przyszłym miesiącu to jest ten okres, w którym weryfikujemy tych użytkowników, którzy mają te okresowe karty. No to będzie ten moment do tego, żeby zakomunikować im bezpośrednio, że żeby zrobili ten proces, o którym mówimy.
11: Czyli będą Państwo wysyłali do użytkowników starej aplikacji takie powiadomienia push o tym, że ta aplikacja wygasa, tak?
13: Będziemy konsekwentnie, myślę, że nie od lipca, to będziecie Państwo mieć nas dość, jeśli chodzi o pusze w aplikacji karty krakowskiej, ale też w pismach, komunikatach, dlatego że nie chcemy w żaden sposób, żeby zaskoczyło to mieszkańców i chcemy konsekwentnie dotrzeć do każdego. To, co jest istotne, dlaczego to robimy, bo to pan redaktor zadał to pytanie, a nie do końca chyba precyzyjnie odpowiedziałem. W aplikacji mKraków mamy wiele funkcjonalności. Między innymi mamy strefę płatnego parkowania, gdzie można kupić bilet na parkowanie ze zniżką. Średnio mówimy o tym, że to jest minus 3 zł za każdą godzinę. Tak? W aplikacji Karty Krakowskiej tej funkcjonalności nie ma. W aplikacji mKraków mamy ankiety, mamy harmonogram wywozu śmieci, mamy aktualność, mamy biuletyn miesięcznik kraków.pl, który co miesiąc będzie można w wersji elektronicznej czytać, co też myślę, że docelowo, jeżeli przekonamy do tego użytkowników, będzie też o zmniejszeniem kosztów dla gminy, dlatego że dzisiaj mamy wersję papierową, bo taka była też wola mieszkańców, ale chcielibyśmy, żeby ten materiał mógł docelowo być w większości elektronicznie. I będziemy rozwijać tą aplikację cały czas. To jest nasz kierunek. Chcielibyśmy w przyszłym roku uruchomić, żeby w jednym miejscu były informacje o wydarzeniach sportowych, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, z możliwością kupienia biletów na to wydarzenie. Jesteśmy w procesie. To nie jest tak, że rzucam dzisiaj słowa na wiatr, tylko rzeczywiście cały czas konsekwentnie referat mKrakowa w Wydziale Komunikacji Społecznej pracuje przy współpracy z Centrum Obsługi Informatycznej. Jestem przewodniczącym tego zespołu. Wiem o tym, w którym kierunku idziemy i mamy jasno sprecyzowany harmonogram wdrożeń i na chwilę obecną nie mamy żadnych obców. Pan redaktor, pamiętam, przeprowadziliśmy kiedyś taką rozmowę, rozmawialiśmy o puszach, jeśli chodzi o parkowanie.
11: Nie parkowanie. Ważność karty na tramwaj i autobus. Można przegapić, że się kończy.
13: To prawda. To jest przed nami jeszcze na chwilę obecną, ale chcę pochwalić się, że w ogóle system puszy nie jest taki prosty w tym, żeby go stworzyć. Na chwilę obecną zrobiliśmy pusze dotyczące płatnego parkowania. Obiecuję, że te pusze są dla mnie mocno istotne. Sam wiem o tym, że czasem łapię się na tym, czy ja jeszcze Mam bilet, czy jadę już na gapę?
14: A ja dopowiem tylko, że nowa aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia z Androidem, jak i z iOS-em. A my zmieniamy temat. To będą naprawdę trudne wakacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Zarząd dróg planuje w tym czasie remont wiaduktu nad torami wzdłuż Alei 29 listopada.
15: Tym żyje Kraków.
16: Z jednej strony pojawiają się takie głosy, że stan asfaltu na tym wiadukcie już jest taki, że koniecznie trzeba zrobić ten remont. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. No a z drugiej strony mamy głosy tych, którzy mówią, że no ale jak zaczniecie remontować, to będą kłopoty w komunikacji.
17: Zwłaszcza, że niedawno, całkiem półtora roku temu, zakończył się remont Alei 29 listopada.
16: No niestety tych dwóch sprzeczności nie da się pogodzić w jednym czasie, a remont po prostu trzeba przeprowadzić. Rzeczywiście planujemy w wakacje wymienić asfalt na wiadukcie w ciągu ulicy 29 listopada nad torami kolejowymi przy Politechnice Krakowskiej. To będzie no, taki remont nakładkowy, myślę, że tak możemy go nazwać. Tam jeszcze przy okazji będą poprawiane krawężniki, odwodnienie, więc no to będzie taki remont, po którym kierowcom i autobusom, oczywiście komunikacji miejskiej, ma się jeździć bardziej komfortowo. Prace będą zorganizowane w ten sposób, że najpierw będzie robiona jedna strona, a później druga strona, więc zawsze kierowcy, jak i autobusy, będą miały do dyspozycji po jednym pasie ruchu w jedną i w drugą stronę. No i to jest to największe utrudnienie, jakie czeka kierowców, którzy chcą jechać do 29 listopada w stronę Alei Trzech Wieszczów, dokładnie Alei Słowackiego i od Alei Słowackiego wjechać 29 listopada właśnie na tym wiadukcie.
17: A co z tymi ślimakami, które wjeżdżają na ten wiadukt i zjeżdżają z tego wiaduktu? Czy te prace też je obejmą, czy nie?
16: Mówimy tutaj o samym wiadukcie, no bo nie chcemy tutaj paraliżować rzeczywiście całkowicie miasta, natomiast no te ślimaki są w nieco lepszym stanie, więc tam póki co prac nie przewidujemy. Natomiast no oczywiście może się okazać, że w ramach rozszerzenia tego zadania również te ślimaki zostaną zrobione, ale tutaj ze ślimakami jest o tyle mniejszy kłopot, że to jest po pierwsze mniejszy zakres i de facto taką pracę można wykonać powiedzmy w 2-3 noce, bo to zwykle wtedy w ten sposób robimy te prace, że po prostu jednego dnia jest ten asfalt frezowany, czy nocy, a do drugiej nocy jest on nakładany. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o sam wiadukt, no to jest troszkę bardziej skomplikowana sytuacja. To niestety nie może to potrwać tygodnia, bo jak mówię, tam trzeba jeszcze zrobić pewne dodatkowe prace, więc no tutaj potrzebujemy trochę więcej czasu na to, żeby to wykonać. No i wydaje się, że okres wakacyjny jest najlepszym czasem do tego, żeby taki właśnie remont przeprowadzić. No bo wtedy bezsprzecznie troszkę jest jednak mniejszy ruch na ulicach Krakowa w związku z sezonem urlopowym.
17: Wiadomo, w której części wakacji ten remont wystartuje, czy jeszcze nie? Czy mają Państwo uzgodnioną już organizację ruchu, czy jeszcze nie? I te daty dokładniejsze poznamy nieco później.
16: Tutaj na konkretne daty jeszcze musimy się w troszeczkę uzbroić w cierpliwość, żeby je poznać. No trwa, tak mówiąc kolokwialnie, klepanie tymczasowej organizacji ruchu, no bo bez tego dokumentu nie da się przeprowadzić takiego właśnie remontu, więc tutaj proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Natomiast no to, co wiemy na pewno, to, że ten remont odbędzie się w lipcu i w sierpniu. No, na pewno nie będziemy chcieli tutaj tego przedłużać, a co więcej, no, mamy nadzieję, że jak już ruszą te prace, to uda się to po prostu przyspieszyć.
17: Pytanie, jak z ogólnym stanem tego wiaduktu, bo to, że nawierzchnia jest fatalna, wiedzą chyba wszyscy kierujący i też pasażerowie, którzy jeżdżą autobusami przez ten wiadukt. On jest w stanie dobrym, średnim, kiepskim czy wymagającym natychmiastowej interwencji?
16: Jak każdy tego typu obiekt jest przynajmniej kilka razy do roku sprawdzany, monitorowany pod względem technicznym i to robią to zarówno nasze służby, jak i organy do tego powołane, więc na razie nic nie wskazuje na to, żeby coś zagrażało samej konstrukcji tego obiektu. Konstrukcja jest w niezłym stanie, więc na razie ten remont, który przeprowadzimy na wierzchu, że tak powiem, no tak to można nazwać, żeby wszyscy zrozumieli, w zupełności wystarczy do tego, żeby ta estakada dalej mogła krakowianom służyć i no na ten moment tutaj nie ma żadnych przesłanek mówiących o tym, żeby cokolwiek złego się z tym obiektem działo.
17: Ile w sumie ten remont nakładkowy tego wiaduktu, tej estakady nad torami będzie trwał? Mówimy o wakacjach, ale no wakacje trwają 2 miesiące. Czy to będzie pełny okres wakacyjny, czy jednak trochę uda się skrócić, uszczknąć tego czasu?
16: No jak mówię, tu jeszcze trwają jakby rozmowy z wykonawcą, również z organizatorem ruchu, czyli z miejskim inżynierem ruchu, więc no tutaj jeszcze takich szczegółowych dat dziennych nie ma. No my oczywiście będziemy chcieli, starali się i będziemy chcieli wymóc na wykonawcy, żeby te prace były wykonane jak najszybciej. Natomiast no też proszę nas zrozumieć, pewnych technologicznych kwestii związanych chociażby z tym, że kiedy zostanie położona warstwa czy zdarty stary asfalt i położona tam warstwa, która na przykład będzie powodowała, że woda nie będzie degradować tego wiaduktu, ona musi wyschnąć i tak dalej, więc jakby pewnych tego typu technologicznych sytuacji nie jesteśmy w stanie przyspieszyć, natomiast no, będziemy się tutaj starać wymóc na wykonawcy, żeby te prace przeprowadził jak najszybciej.
14: Ja żywię szczerą nadzieję, że urzędnicy rzeczywiście dopilnują tego wykonawcę, by nie było zbędnych poślizgów. Więcej znajdziecie na stronie Zarządu Dróg.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
14: Kraków nie straci słynnego antykwariatu Kamińskiego przy ulicy Świętego Jana. Właściciele musieli opuścić dotychczasowy prywatny lokal, ale miasto znalazło pewne rozwiązanie.
18: Co słychać w Krakowie?
19: To, co chciałem przede wszystkim podkreślić na początku, to antykwariat Kamińskiego wynajmował lokal w prywatnym budynku, od prywatnego właściciela. Marcin Paradysz, zarząd budynków komunalnych w Krakowie. Także tutaj nasze narzędzia wsparcia dla tego antykwariatu były ograniczone. My od kilku miesięcy wiedzieliśmy już o pewnych problemach związanych z tym lokalem i spotykaliśmy się z osobą, która prowadziła ten antykwariat. Pokazywaliśmy panu Grzegorzowi te dostępne, wolne lokale miejskie, które w obrębie plant się znajdowały. Niestety żaden z tych lokali nie spełniał wymogów takich, które są konieczne do tego, żeby można było tam zrobić antykwariat. Natomiast w ostatnim czasie zwolnił się lokal przy ulicy Świętego Jana 2, lokal, którym było dotychczas punkt Info Kraków. Jest to lokal dokładnie vis-a-vis, nie ma drzwi w drzwi w odniesieniu do antykwariatu Kamińskiego. I postanowiliśmy, żeby ten lokal zwolniony miejski przeznaczyć do wynajęcia w aukcji celowej z przeznaczeniem na antykwariat. Co to oznacza? Oznacza to, że będzie go można wynająć wyłącznie na prowadzenie antykwariatu i że będzie można go wynająć na preferencyjnych warunkach czynszowych.
17: Bo to jest chyba to, co dobija tych przedsiębiorców, czyli wysokość czynszów, koszty energii i koszty pewnie pracowników. To są główne zarzuty, które stawiają właśnie ci właściciele ginących biznesów, bo ich jest więcej. To nie chodzi tylko o antykwariat Kamińskiego, ale i Papirus w Nowej Hucie, i zakład naprawy piór na Szpitalnej, i parasolki naprawa chyba na Sławkowskiej też zniknęły, z tego co pamiętam, z takich właśnie drobnych, rzemieślniczych zakładów.
19: Oczywiście, jeżeli chodzi o koszty, każda branża ma swoją specyfikę. My jako miasto Kraków wspieramy szczególnie te branże tak zwane chronione i zanikające. Jest specjalna uchwała Rady Miasta Krakowa, która wskazuje, jest katalog tych branż, tych zawodów. ci przedsiębiorcy, ci rzemieślnicy mogą liczyć na pomoc ze strony miasta. Pomoc szczególnie jeżeli chodzi o kwestie dotyczące najmu lokali, przejawia się w tym, że mają oni możliwość wynajęcia lokali na preferencyjnych stawkach czynszowych. Co więcej, jest możliwość organizowania aukcji celowych tylko na taką działalność właśnie dla branż chronionych, zanikających. I tutaj mogę od razu powiedzieć, że w najbliższych miesiącach my planujemy taką aukcję, gdzie chcemy aż 8 lokali z naszego zasobu wytypowanych we współpracy z Izbą Rzemieślniczą, z Izbą Handlową, właśnie pod kątem branż chronionych i zanikających, żeby też młode osoby, które na przykład kończą teraz szkołę branżową, żeby miały możliwość wynajęcia tego lokalu i zaczęcia prowadzenia swojego biznesu. Dzięki temu, że to będzie aukcja celowa, będzie te lokale można wynająć tylko na taką działalność rzemieślniczą w zakresie tych branż chronionych i będzie można ją wynająć na preferencyjnych stawkach, także mam nadzieję, że to będzie taki dobry początek, dobre lokale na start, szczególnie dla młodych rzemieślników.
17: Mówimy o preferencyjnych warunkach. Jaka jest różnica pomiędzy tym czynszem rynkowym a preferencyjnym?
19: To zależy od lokalizacji, w jakiej części miasta i na jaką działalność. Przykładowo mogę podać na przykład lokal przy ulicy Świętego Jana 2, który będziemy wystawiać do wynajęcia w aukcji celowej na antykwariat. Licytacja rozpocznie się od 35 zł za metr kwadratowy netto. No a więc to ja myślę, że to tak jest przynajmniej z 4 razy mniej niż rynkowy czynsz. Jeżeli mówimy o lokalach, które będziemy wystawiać do wynajęcia dla rzemieślników, na przykład na rogu ulicy Starowiśnej i Berka Jesolowicza będziemy mieć takie dwa małe lokale idealne pod jakieś szewstwo, krawiectwo i tam stawka wyjściowa to będzie około 18 zł netto za metr kwadratowy, a więc też myślę, że około 4-5 razy mniej niż rynkowy czynsz w tamtym rejonie miasta. Będziemy mieć też lokale na terenie Nowej Huty, gdzie stawka wywoławcza będzie w granicach 11 zł za metr kwadratowy, ale więc to też już praktycznie po kosztach utrzymania tych lokali de facto.
17: Pytanie, czy budżet ZBK zepnie się w przypadku tak preferencyjnych stawek? Oczywiście mówimy o pewnym wyjściowym poziomie, no tutaj mamy, czy będziemy mieli do czynienia z licytacjami, więc te stawki pewnie będą sporo wyższe, ale czy taki krok pozwoli na to, żeby budżet ZBK się spiął?
19: Musimy pamiętać o tym, że lokale miejskie to nie mogą być nastawione wyłącznie na to, żeby maksymalizować dochód. Oczywiście jest to naszym celem, jest to naszym założeniem, żeby dochody z zasobu miejskiego, z mienia miejskiego były jak najlepsze. Natomiast oprócz tego celu mamy też inne. Takim celem jest właśnie też kształtowanie tego środowiska miejskiego, w którym żyjemy. Kształtowanie, ułatwianie niektórym podmiotom dostępu do lokali, tak aby mogły prowadzić swoją działalność, bo gdyby nie to, być może nie byłyby w stanie i nie byłoby niektórych działalności już, mieszkańcy nie mieliby do nich dostępu. Także my tutaj musimy te racje wyważyć, ale bez obaw budżet ZBK sobie poradzi. To też to są wybrane lokale, tak, które są dla tych aukcjach celowych kierowane do wynajęcia. Także to nie są wszystkie lokale. Oprócz tego mamy też wiele innych lokali, które są wynajmowane bez tych ograniczeń, gdzie mam nadzieję osiągać jak najwyższe czynsze oczywiście.
17: Wywołał pan dyrektor temat lokali, które będą pod wynajem w Nowej Hucie. Właśnie w tej części Krakowa, w dzielnicy 18, sporo było zamieszania wokół dawnych lokali usługowych, które funkcjonowały, przestały w pewnym momencie funkcjonować. No i tutaj przykład chyba kardynalny, czyli Papirus.
19: Jeżeli chodzi o Papirus, no, czyli sklep papierniczy, który chyba od lat 50. się mieścił przy placu centralnym, to tutaj państwo, którzy prowadzili ten ten lokal, po prostu postanowili przejść na emeryturę. No, z uwagi na wiek i inne okoliczności, no każdy ma prawo też już kiedyś zakończyć pracę zawodową i oni tak postanowili. Lokal zamknęli. W tej chwili my prowadzimy remont tego lokalu. Remontujemy posadzki, remontujemy, wymieniliśmy instalację elektryczną, remontujemy tynki, malujemy lokal. Co więcej, tu chciałem podkreślić, że zakupiliśmy też oryginalne meble od najemców, żeby zachować klimat tego lokalu. Meble, które tam były specjalnie projektowane właśnie na potrzeby tego lokalu. I żeby zachować tą funkcję i ten charakter lokalu, też chcemy go przeznaczyć do wynajęcia w aukcji celowej. Będzie go można wynająć na prowadzenie albo sklepu papierniczego, albo księgarni z takim kącikiem kawiarnianym. Te dwie funkcje będzie można ze sobą łączyć. Także mamy nadzieję, że to pozwoli z jednej strony zachować charakter, zachować tą funkcję w tym lokalu, który był specjalnie pod sklep papierniczy de facto projektowany, a z drugiej strony troszkę ożywić tą przestrzeń, bo też musimy sobie zdawać sprawę, że w dzisiejszych czasach niektóre gałęzie handlu, działalności rzemieślniczej po prostu giną z uwagi na zmianę przyzwyczajeń konsumentów.
17: No właśnie na to też chciałem zwrócić uwagę, że część aktywistów, która podnosi raban, że zmienia się charakter miasta, że znikają drobne sklepiki albo punkty usługowe, gdzieś zatrzymała się chyba mentalnie w latach 90., bo no, dzisiaj już mało kto potrzebuje części zamiennych do Fiata 126P albo do Skody 120, albo kupuje części elektryczne nie w małym sklepiku gdzieś przy ulicy Kalwaryjskiej, tylko albo w hurtowni, albo w dużym sklepie, gdzie może dostać cały asortyment, całe wyposażenie potrzebne na przykład do remontu. I tutaj chyba też na to trzeba zwracać uwagę, że no jednak handel zmienił swoje oblicze od lat 90. i to zwrot o 360 stopni, można powiedzieć.
19: Myślę, że tutaj w takich sytuacjach zawsze jest dobrze, żeby każdy sobie z nas odpowiedział. Kiedy ostatni raz kupiłem książkę w księgarni, a kiedy przez internet? Kiedy ostatni raz kupiłem, poszedłem po, nie wiem, po jakieś narzędzia do małego sklepu z narzędziami, a kiedy byłem w dużym markecie? Te zmiany są widoczne na naszych oczach. Zobaczmy, ile na naszych ulicach, na naszych miejscach, przy naszych budynkach, ile jest paczkomatów. No one tam nie stoją bez przyczyny. Ten handel przenosi się właśnie do sieci, do internetu. No i to zmienia kształtowanie rynku handlu. Na pewno. I niektóre branże po prostu w tej sprzedaży stacjonarnej zanikają. No i tak po prostu jest. My oczywiście staramy się jako miasto, aby te niektóre szczególnie istotne dla mieszkańców funkcje podtrzymywać i dzięki preferencjom je w pewien sposób dotować. Natomiast no, pewne zmiany są nieuniknione. Natomiast to, że się coś zmienia, to nie znaczy, że też jest jakaś pustka, bo w to miejsce wchodzą inne rzeczy. No, ja widzę na przykład, że jest coraz więcej usług takich związanych z, nie wiem, czy z urodą, czy fryzjerstwo, barberstwo. I trochę więcej właśnie takich rzeczy nastawionych bardziej na usługi, mniej na handel.
17: Rozmawialiśmy o Papirusie. Kolejny kultowy lokal w Nowej Hucie, Centrum B4. Tam też będzie aukcja celowa.
19: Tak, tam również będzie aukcja celowa, tam przez wiele lat działała ostatnio księgarnia i chcemy, żeby ta funkcja albo księgarni z takim kącikiem kawiarnianym, albo antykwariatu została utrzymana i na ten lokal również zostanie ogłoszona aukcja celowa. Jest to duży lokal, bo on ma ponad 170 metrów, a więc no, jego koszty utrzymania są w związku z tym znaczne. Chcemy, aby ta funkcja się utrzymała. No, pamiętajmy, no, Kraków jest miastem literatury UNESCO. Dbamy o to, żeby księgarnie, antykwariaty nie zniknęły z pejzażu naszego miasta. Także mam nadzieję, że znajdziemy z powodzeniem najemcę, który tam taką działalność będzie kontynuował.
17: Ciężko gospodaruje się takimi zasobami bardzo specyficznymi w takim bardzo specyficznym mieście jak Kraków, no bo państwo muszą, no tak jak już trochę wspomnieliśmy o tym, ważyć bardzo różne interesy, no i też zawsze gdzieś na końcu i z tyłu głowy zostaje nam tabelka w Excelu, czy się nam spinają te wszystkie wydatki, wpływy i tak dalej, i tak dalej.
19: Nie wiem, czy ciężko, na pewno ciekawie. Powiem tak, bardzo lubię swoją pracę, bo jest bardzo ciekawa pod tym względem. Bardzo dużo historii ludzkich, historii przedsiębiorców, rzemieślników, to jest bardzo interesujące. Staramy się, aby lokale, zasób komunalny służył właśnie nie tylko generowaniu jak najwyższych zysków, ale też wspieraniu branż, które tego wymagają i pewnemu kształtowaniu tej przestrzeni miejskiej, w której się wszyscy poruszamy, bo no, miejskie lokale są nie tylko od tego, żeby przynosić jak największy zysk, ale również, żeby miasto miało jakiś wpływ na to, jakie działalności są prowadzone w lokalach miejskich czy w danych częściach miasta. Takie jest oczekiwanie społeczne też. Mieszkańcy tego od nas oczekują. Teraz jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, bo obecnie prowadzimy pracę nad nowymi przepisami dotyczącymi zasad najmu lokali miejskich, użytkowych. 10 czerwca było pierwsze czytanie uchwały Rady Miasta na sesji. 24 będzie drugie czytanie i mam nadzieję głosowanie na ten temat. I w tych nowych przepisach też staramy się odpowiedzieć na pewne postulaty miejskie, postulaty mieszkańców, postulaty aktywistów. Z takich nowości, myślę, które są szczególnie istotne pod tym kątem, będzie możliwość wsparcia, będzie narzędzie, które chcemy wprowadzić w tych przepisach, które będzie dawało nam możliwość wsparcia podmiotów, które od wielu, wielu lat prowadzą jakąś działalność taką unikatową w jakiejś części miasta, które się już na stałe wpisały w pejzaż miejski i chcemy dać możliwość takim podmiotom, jeżeli one się znajdą w jakiejś trudniejszej sytuacji finansowej, właśnie czasowej obniżki czynszu dla nich, żeby ich wesprzeć, żeby one mogły swoją działalność kontynuować.
14: Więcej na stronie ZBK.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
20: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
21: Tydzień w Krakowie.
20: Walka z wykluczeniem, z barierami architektonicznymi i stereotypami to codzienność osób z niepełnosprawnościami. Spośród dużych polskich miast to właśnie Kraków ma najwyższy odsetek mieszkańców zarówno z niepełnosprawnościami, jak i osób w wieku senioralnym. Według statystyk co piąty mieszkaniec naszego miasta zmaga się z różnego rodzaju ograniczeniami. Okazją do rozmowy na temat ich potrzeb jest Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami.
21: Nasz Kraków.
22: 27 tydzień osób z niepełnosprawnościami. Kocham Kraków z wzajemnością. Uważam za otwarty.
23: I teraz ten mały, dyskretny, nie rzucający się w oczy kluczyk powędruje w najwłaściwsze możliwe ręce.
24: Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw osób z niepełnosprawnościami.
25: Czy Kraków jest miastem otwartym, miastem przyjaznym wobec osób niepełnosprawnych?
24: Na pewno robimy wszystko, aby tak się działo. Jedno jest bezdyskusyjne, że tematyka niepełnosprawności w różnych jej zakresach, nie tylko współpraca z organizacjami pozarządowymi, tak jak to ma miejsce dzisiaj tutaj, ale również te działania różnych komórek Urzędu Miasta, które realizują zadania na rzecz mieszkańców. Nie mówię tutaj tylko o administracji, ale również to, co jest związane z infrastrukturą.

0: A kończąc na budżecie miasta, musi to być uwzględniane. Z tym, że to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Niepełnosprawność to nie jest worek, który w sposób homogeniczny jest związany ze wszystkimi. Różne rodzaje niepełnosprawności generują różne deficyty. I istota sprowadza się do tego, żeby celnie trafiać z tymi rozwiązaniami, które różnym grupom osób mają być pomocne. A to jest z kolei związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, którą my realizujemy, bo nie ma lepszej eksperckiej rady niż ekspercka współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu, osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
1: No właśnie, bo lata lecą i perspektywa też się zmienia, bo teraz nie mówi się o osobach z niepełnosprawnością w kontekście budowania podjazdów, rampy, bo to jest coś dla nas już normalnego i do tego przywykliśmy, ale coraz więcej mówi się na przykład o dostępie do kultury. Mówi się o działaniach właśnie wszelkich, nie wiem, audiowizualnych, żeby ułatwić właśnie korzystanie z wyjść do teatru, do kina.
0: Nie dalej jak 2 miesiące temu miejskie jednostki kultury, ale nie tylko, bo również samorządu wojewódzkiego, jak również te jednostki kultury z terenu Krakowa, które podlegają bezpośrednio pod Ministerstwo Kultury, podpisały porozumienie, a tych jednostek jest prawie 50, na rzecz współpracy w różnych zakresach działalności tych jednostek. Bo co innego teatr, co innego muzeum, co innego Krakowia Dansa, ale wspólny mianownik sprowadza się do tego, żeby ta oferta kulturalna była również dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili w mieście prowadzone są prace nad opracowaniem standardów dostępności kultury w szerokim tego słowa znaczeniu, bo ta dostępność sprowadza się przede wszystkim do dostępność obiektów, w których ta kultura jest prezentowana, jak i dostępność oferty, która w tych obiektach ma miejsce. Praktycznie każda z tych jednostek ma wyznaczonego koordynatora dostępności, aczkolwiek pewne oferty w sposób wyjątkowo niełatwy, o tak bym powiedział, jednak można zaprezentować, aczkolwiek trzeba to robić.
2: Wiesława Zboroch, przewodnicząca Rady Krakowskich Seniorów.
1: Ale mówiąc o osobach z niepełnosprawnością w Krakowie, nie możemy zapominać też o grupie seniorów, bo w końcu w tej grupie też zdarzają się różne chociażby trudności ruchowe dochodzące z wiekiem i są tak zwani więźniowie czwartego piętra. Czy pani otrzymuje dużo takich różnych pytań, próśb właśnie w tej sprawie?
2: Trzeba przyznać, że bardzo żywo jesteśmy zainteresowani tym problemem. Od już paru lat, przynajmniej ja jestem w Radzie od 10 lat, ten problem poruszamy. Wiadomo, że to jest skomplikowane, ponieważ tak, przede wszystkim chodziłoby o windy, żeby zainstalować windy właśnie przynajmniej do tych czwartych pięter. Tu, jeżeli chodzi o budynki komunalne i te socjalne, to miasto już wystąpiło z taką inicjatywą i będą robione. Gorzej jest sytuacją z mieszkaniami własnościowymi czy spółdzielczymi, bo tam jest ten problem, że tak, po pierwsze wszyscy lokatorzy muszą się zgodzić. Nie zawsze ktoś powie, mieszkam na pierwszym, to ja nie potrzebuję. Tylko proszę zauważyć, że nawet osoba z niepełnosprawnością na pierwszym piętrze też będzie mieć ten problem, żeby wyjść właśnie. A poza tym mówimy o osobach starszych i seniorach, bo to jest przeważająca nasza grupa i wiemy, że młody wyskoczy, podskoczy i szybciej się tam przemieści. Ale ja mam przykład, że na czwartym piętrze wyjść z wnuczką, z wózkiem, to niestety było lada wyzwanie. I tutaj cały czas, i to nie tylko my jako Rada Krakowskich Seniorów, bo inne organizacje, między innymi widzę Manko, które cały czas do tego dąży, żeby jednak próbować zrobić jakieś wyjście z tego. Czy z boku te windy zrobić, czy je zrobić na klatce schodowej. No to już jest dalszy problem. Na razie to jest problem, żeby to zaplanować, żeby uzyskać środki. I naprawdę może teraz to tak tego nie widać,

0: bo powiedzą, no nie ma, jeszcze nie ma. Ale ja myślę, że no jakiś rok przyjdzie na nas szczęśliwy, gdzie ruszy to wszystko z większą mocą, z większą siłą, że odczujemy i seniorzy, i młodzi, którzy borykają się jednak z tymi problemami. Ale ja tu widzę światełko w tunelu, ponieważ już w nowych blokach, w nowych budynkach już jest obowiązek montowania wind. Także póki co, no tu na pewno trochę problem zostanie zmniejszony, ale na pewno nie wyeliminowany.
1: Ale w tych blokach starszych to jest nie lada wyzwanie faktycznie zamontować taką windę, bo te klatki schodowe są bardzo wąskie, więc jedynym rozwiązaniem byłoby budowanie takiej windy od zewnątrz.
2: Otóż tak.
1: I jakiego rzędu to są kwoty? Czy orientuje się pani?
0: Na pewno nie są to kwoty niskie. Z tego, co orientowałam się, to przede wszystkim cała logistyka. Projekt, plan, wykonawca, materiały. Im dłużej będziemy zwlekać, tym wszystko jest droższe, no bo taki mamy rynek. Gdyby był ustabilizowany w miarę, to można by było zaplanować, że to będzie kosztowało 100 tysięcy, 200, 300. No, przypuszczam, ja na mój osąd, to ja myślę, że przy dobrych układach 100 tysięcy w jakimś takim niewysokim bloku, bo ja nie mówię, bo wysokie mają już windy, bo na przykład Huta Stara, to już trzechpiętrowe bloki nie mają windy. A te dalsze osiedla, no to czteropiętrowe. Już w pięcio były, a w cztero nie były. Także no, wiadomo, że nigdy pieniędzy nie będzie dużo, ale no, tu trzeba cały czas naciskać i na rządzących, to nie tylko tu w mieście jako Kraków, bo wiadomo, że Kraków sobie nie poradzi z pewnymi finansami. Musimy pozyskiwać środki, czy to z rządu, czy jeszcze funduszy europejskich. Ja bym tu też widziała to źródło w tunelu, żeby jednak światełko, żeby te pieniądze stamtąd płynęły, ale jest to jeden bardzo duży plus, że już miasto jest tym zainteresowane, że w budynkach komunalnych i socjalnych będą windy montowane. Także mamy nadzieję, że to wszystko pomału będzie się układać. Ale jest też propozycja zamiany, żeby zamieniać mieszkania osób, które mieszkają na czwartym piętrze, z innymi mieszkaniami, które akurat byłyby dogodne dla tych osób z niepełnosprawnością. Poza tym...
1: No ale starych drzew się nie przesadza, jak mówią.
0: Właśnie tu jest ten problem. Tu jest ten problem. Poza tym no, już powinna też być taka świadomość, że ja nie będę tu cały czas na tym świecie żyła i póki co mogłabym sobie troszkę poprawić byt. Jest jeszcze też druga propozycja, żeby swoje mieszkania oddać na czas pobytu w innym miejscu i to niekoniecznie, że ja sam na sam w innym miejscu, a dać w zarząd gminy. Gmina wtedy wynajmowałaby takie mieszkanie, ale z chwilą, gdy właściciel by na przykład zmarł, to mieszkanie z powrotem jest tych następców. Także to nie tak, że sobie przechodzę i mieszkam sobie z innymi osobami, bo to by było bardzo pomocne nawet dla samopoczucia. Po co my mamy chodzić do lekarzy, jak czasami są tak problemy błahe, że one by wystarczyły, że ja jestem z kimś, porozmawiam, uśmiechnę się, no i już jest mi lżej. Zapominam przynajmniej na chwilę. Poza tym, co obserwuję? Starsi ludzie bardzo dużo lubią mówić. Także, że ja spotykam się w tramwaju, ale wystarczy tylko, żeby rozpocząć rozmowę. Bo ludzie sami nie chcą. Bo też obawiają się, że mogą zostać ofukani. Ale jak wystarczy, o, pani też gdzieś się tu wybrała, jakieś ma pani siateczkę, co pani wiezie. Proszę panią, proszę mi wierzyć, nie spotkałam się do tej pory, żeby mi ktoś powiedział, nie, dziękuję, czy nie będę chciała tam z panią rozmawiać. Tylko jeszcze zawsze dobrego dnia, dużo zdrowia. To jest bardzo miłe. Właśnie, bo starsi ludzie czują się też wyobcowani. Widzimy, co młodzi robią.
1: Ale mówimy o tych windach oczywiście w kontekście przyszłości w wielu przypadkach, ale jakie działania możemy podjąć na ten moment? Co w przypadku, jeśli senior potrzebuje na już wybrać się do lekarza, a nie ma kogo poprosić o pomoc? Czy są jakieś takie organizacje, miejsca?
0: No, wszystko to jest na zasadzie, że wiemy, że chcemy. Nie wiem, jak daleko będzie posunięta realizacja taka taksówka dla seniora, że przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli ten senior sobie zażyczy, że potrzebuje dojazd, na przykład właśnie do lekarza, ale są też zwykłe prozaiczne zrobienie zakupów. My póki co to taką pomoc udzielamy jak znamy.
2: Elżbieta Pietryga-Sromek, Rada Krakowskich Seniorów i Fundacja Popatrz Sercem. To jest tak zwana pomoc sąsiedzka, są usługi opiekuńcze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, są tak zwane mieszkania socjalne, czy mieszkania wspierane, czy mieszkania takie, w których można zamieszkać na przykład na jakiś czas, na czas remontu własnego domu, czy własnego mieszkania, więc rozwiązania są. Tylko część osób albo nie wie o tym, albo nie godzi się też na warunki, pod jakimi oferowana jest ta pomoc. I tutaj też jest problem, ponieważ nasza świadomość, że społeczeństwo się starzeje, że osób starszych jest coraz więcej, że osób niepełnosprawnych również przybywa, że osoba niepełnosprawna to jest i osoba 20-letnia, i osoba 90-letnia na przykład. Jedna z racji niepełnosprawności nabytej albo takiej od początku życia, a druga na przykład z racji wieku, co też może spowodować niepełnosprawność, na przykład złamanie kości udowej. I wtedy ta osoba jest uziemiona całkiem.
0: No właśnie tutaj koleżanka też mi przypomniała, bo jest taka opieka wytchnieniowa na Wielickiej 267, gdzie można się starać, że wyjeżdżam, nawet odpocząć przez 2 tygodnie, można tam zostawić swojego podopiecznego, czy rodzica, czy kogoś, no, kim się opiekuje. Także no, na pewno małe kroki są czynione, ale wiemy, że potrzeby są ogromne.
3: I w tym miejscu postawimy przecinek, ale do tego tematu jeszcze w tym programie powrócimy. Tymczasem zerkam na mój zegarek i to najwyższy czas na przerwę. Po niej nie zabraknie historii bohaterów mojej relacji, czyli niewidomego pana Łukasza, który z pasją gra w gry komputerowe. Coraz więcej gier komputerowych jest dostosowanych pod potrzeby osób słabowidzących. Takie gry opierają się na zaawansowanym udźwiękowieniu i czytnikach ekranu. Więcej o tym już za chwilę.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam.
5: Nasz Kraków.
3: Uwolnienie tzw. więźniów czwartego piętra, przystosowanie gabinetów ginekologicznych pod potrzeby kobiet z niepełnosprawnościami czy zwiększenie dostępu do kultury dla osób z ograniczeniami. To tylko jedne z wielu wyzwań, przed którymi stoi Kraków w związku z poprawą jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wiele z nich, pomimo ograniczeń, żyje pełną piersią. Gra w koszykówkę na wózku, jeździ samochodem, a mieszkańcy niewidomi i słabowidzący grają w gry komputerowe i osiągają sukcesy we sporcie.
5: Z mikrofonem przez Kraków.
6: Renata Piętka, radna miasta Krakowa, członek Komisji do Spraw Polityki Społecznej i Senioralnej oraz Komisji Zdrowia. Jest cała rzesza młodych ludzi z niepełnosprawnościami i myślę, że w tym kierunku powinniśmy rozwijać swoje działania. Wielokrotnie słyszałam, że były problemy od rodziców, którzy opiekują się dorosłymi już ludźmi, ale to wciąż dzieci z niepełnosprawnościami i zwłaszcza intelektualnymi. I na pewno potrzebna jest opieka dla gabinety, dla kobiet z niepełnosprawnościami, w tym intelektualnymi. Środki zostały już zabezpieczone i myślę, że początki jak gdyby mamy, natomiast wydaje mi się, że potrzeba jest jeszcze szkoleń względem lekarzy. Te wizyty muszą być dłuższe. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność ruchową, no to zupełnie jakby jest jak gdyby inna przestrzeń, bo tutaj gabinet musi być przystosowany do tej niepełnosprawności. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń intelektualną, myślę, że potrzebne są szkolenia dla lekarzy, wydłużenie czasu wizyty i na to też będą potrzebne realne środki finansowe. No i chętnych lekarzy, którzy będą podejmą to wyzwanie przede wszystkim, bo to jest wyzwanie, tak? To nie jest łatwe badanie, ale bardzo konieczne dla zdrowia i życia tych pacjentek.
1: Co jeszcze pani dodałaby do tej listy priorytetów na najbliższe lata?
6: Na pewno tą przestrzeń dla tych młodych niepełnosprawnych. Mamy fantastyczne technologie, które wciąż się rozwijają i ten dostęp powinien być znacznie szerszy. Jakieś programy, które by w tym momencie mogły sprzyjać, żeby ci młodzi ludzie mieli dostęp do tego typu technologii. Chociaż myślę, że jakoś w jakiś sposób sobie radzą, ale myślę, że możemy pomóc i chciałabym to przynajmniej zrobić. Jeżeli jeszcze te 3 lata tutaj pozwolą, to będziemy rozmawiać na pewno w tych tematach. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność i więźniów 4. piętra, widziałam spółdzielnie, tu też współpraca, cały czas o tym rozmawiamy i to też od pierwszego dnia w zasadzie tutaj naszej kadencji te tematy się przewijały. Są spółdzielnie, które już montują krzesełka i to na pewno ułatwia osobom starszym pokonywanie tych pięter, na których są uwięzieni, ale to nie wszystko. Są jeszcze windy i też tutaj środki finansowe i współpraca ze wspólnotami, spółdzielniami. To jest taka wielopłaszczyznowa współpraca. I myślę, że rolą Rady Miasta, pełnomocnika, jest połączenie tych wszystkich elementów i stworzenie takiej platformy współpracy.
7: Dzień dobry, mam na imię Patrycja Kożuch, reprezentujemy Fundację For Heroes.
1: Czy pani zdaniem osobom z niepełnosprawnościami się żyje dobrze w Krakowie?
7: Myślę, że całkiem nieźle, aczkolwiek jest jeszcze sporo do poprawy.
1: No właśnie, to jest też okazja, właśnie ten tydzień, który trwa, jest okazją do tego, żeby porozmawiać, jakie wyzwania stoją. Coś, co by pani wskazała, co jest konieczne do poprawy, na przykład w kontekście innych miast czy innych krajów?
7: No myślę, że na pewno dostępność, chociaż jest ona coraz lepsza, ale no wymaga różnych takich jeszcze udogodnień, które osoby z niepełnosprawnością no potrzebują, tak? Czy dostosowane toalety, windy, to mamy, ale tak naprawdę jest wiele takich miejsc, do których chodzą osoby niepełnosprawne, ale nie mogą się dostać ze względu na bariery, tak? Więc to jest ważne, żeby cały czas dbać o ten taki dostęp architektoniczny, ale też dbać o taką otwartość właśnie w ogóle społeczności krakowskiej, czy w ogóle w Polsce.
1: Pani porusza się na co dzień na wózku. Czy w związku z tym właśnie chociażby w ostatnich tygodniach zauważyła pani jakieś takie miejsce, które no jest wręcz to nieprawdopodobne, że wciąż jest niedostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową?
7: No generalnie z mojej perspektywy nie jest aż to takie bardzo duże utrudnienie, ponieważ ja jestem dosyć sprawną osobą, ale są osoby, które poruszają się o wiele wolniej, na dużo większym sprzęcie, więc są też takie miejsca jak urzędy niektóre, czy nawet przychodnie się zdarzają, gdzie po prostu osoba bez pomocy osoby trzeciej nie wejdzie po prostu.
1: Więc jak sobie pani radzi z takim codziennym funkcjonowaniem? Czy jeździ pani samochodem, czy uprawia pani sporty?
7: Tak, jeżdżę samochodem. Staram się być jak najbardziej samodzielna. Tak na co dzień. Pracuję, też prowadzę swoją fundację. Ponadto też gram w koszykówkę i też inne sporty uprawiam w wolnym czasie, tak żeby po prostu być cały czas aktywna, bo to też jest dla mnie forma takiej rehabilitacji, nie takiej sztampowej w ośrodku, co prawda takiej bardzo nudnej, ale też takiej właśnie stawiam bardziej na taką aktywną rehabilitację w podobnym środowisku.
1: A jak z tą koszykówką? Koszykówka jest pani pasją?
7: Od dłuższego czasu tak. Bardzo lubię przychodzić na treningi i trenować sobie z chłopakami. Jest to dosyć dla mnie wyzwanie, ponieważ ja jestem też jedyną kobietą jak do tej pory w drużynie od jakiegoś czasu, więc tutaj się muszę mierzyć z takimi różnymi dysproporcjami i takimi ograniczeniami, które ja mam, a niektórzy już to wypracowali, tak?
1: No bo panowie mają więcej siły w rękach.
7: Tak, dokładnie. Jest to takie trochę utrudnienie, ale taka motywacja, żeby być no, lepszym jednak w tym sporcie i się coraz bardziej starać, żeby właśnie piąć się do góry, a nie w dół.
8: Łukasz Zastępski, tutaj jestem koordynatorem sekcji Showdown Kraków, czyli sport dla osób niewidomych, a oprócz tego jeszcze e-sport osób niewidomych.
1: I jakie jest zainteresowanie właśnie e-sportem dla osób niewidomych, no i takim sportem bardziej w klasycznym tego słowa wydaniu?
8: W tym sporcie klasycznym można powiedzieć, jestem już od około 10 lat, bo wcześniej golbal, który tam można na boisku też zobaczyć w tym momencie. A od 4 lat, kiedy rozwijamy dyscyplinę showdown w Krakowie, no to jestem właśnie koordynatorem tej dyscypliny. Zainteresowanie mamy całkiem spore, ponieważ sekcja krakowska liczy kilkanaście osób, prawie już pod 20 podchodzimy. To, co słyszymy w tyle tutaj, te hałasy, to właśnie jest ta gra showdown, czyli troszeczkę gra zbliżona do Cymbergaja, gdzie mamy taką piłeczkę wypełnioną ołowiem, która musi nam brzęczeć, żeby ją było słychać, ponieważ wszyscy grają z zasłoniętymi oczami.
1: A jeśli chodzi o e-sport, to o co tutaj chodzi? Rozumiem, że o grę przy komputerze.
8: Jak najbardziej. Mamy specjalne gry dźwiękowe dla osób niewidomych, w które gramy bez użycia wzroku, czyli gramy tylko na słuch. Na głośnikach, a lepiej na słuchawkach. Zakładamy sobie słuchawki i słuchamy tego, co się dzieje w tyle, co się dzieje w trakcie tej gry i reagujemy na to, co słyszymy.
1: Ale przed nagraniem pan wspomniał, że mają panowie duże osiągnięcia w tej dziedzinie.
8: To znaczy osiągnięcia mamy, jeżeli chodzi o w ogóle organizację tych turniejów, ponieważ nigdzie indziej nie ma turniejów e-sportowych dla osób niewidomych. Nie ma też tak wielu gier dźwiękowych, które można by wykorzystać do tego celu. My jesteśmy pierwsi, którzy organizują takie turnieje od roku 2020 i udaje się rokrocznie kontynuować to dzieło. No i trzeba powiedzieć, że tutaj zainteresowanie też jest, ponieważ w 2020 roku, wiadomo, że to rok pandemiczny był wtedy, mieliśmy pierwszych 45 osób tak naprawdę w tych takich trzech sekcjach e-sportowych. A teraz organizujemy turnieje zarówno w szkole dla osób niewidomych na ulicy Tynieckiej, albo na hali Krakowi, tak jak teraz właśnie we wtorek najbliższy będzie taki turniej w grach dźwiękowych. I to są oczywiście bardzo różne gry. Gry zręcznościowe, są wyścigi samochodowe, gdzie trzeba grać tylko na słuch. Są takie coś w rodzaju darta, takie lotki, którymi trzeba rzucać do tarczy, którą słyszymy tylko za pomocą dźwięku. Więc bardzo różnorodne gry. I no, trzeba się tam wykazać faktycznie i zręcznością, i szybkością reakcji, i tym dobrym słuchem.
1: Czy pana zdaniem świat współczesny jest przyjazny wobec osób niedowidzących?
8: Myślę, że w wielu miejscach tak. Jest dużo lepiej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu na pewno. I czy patrząc pod kątem takiego życia codziennego, zwłaszcza w dużych miastach, my tutaj w Krakowie przecież mamy i dźwiękowe sygnalizacje świetlne, i mówiące, czy tramwaje, które zapowiadają przystanki, i niektóre linie nawet mówią też przez głośnik, jaka linia podjechała, w jakim kierunku jedzie, więc pod kątem takiego życia codziennego jak najbardziej jest bardzo dobrze. Oczywiście można dużo poprawić, ale akurat tutaj na Kraków trudno jest narzekać, ponieważ nawet jest teraz osoba odpowiedzialna za kontakt z ludźmi, którzy potrzebują coś zmienić. Ja miałem sam taką sytuację, że w drodze do mojej pracy prowadzę własną firmę, więc w drodze do pracy miałem po prostu słup na środku chodnika i udało się ten słup przesunąć, więc nie jest źle. Jeżeli chodzi natomiast o ten sport, to tu jest troszeczkę trudniej, ponieważ no wiadomo, że to są rzeczy niszowe, nie dla wielu osób, więc chociażby sprzęt jest całkiem drogi. Jeżeli chcemy profesjonalnie takim showdownem się zajmować, to rakietka profesjonalna kosztuje 70-80 euro albo i więcej. Natomiast jeżeli chodzi o znowu e-sport, do którego jeszcze bym wrócił, to tutaj tak naprawdę tylko ustawa, która funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych od 2018 roku, jest przychylna osobom niewidomym, w ogóle osobom z niepełnosprawnościami, ponieważ ta ustawa mówi, że nowe gry, które chcą być sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, muszą mieć opcję dostępności. Więc nowe gry faktycznie mają takie opcje, no a wszystkie starsze gry, w jakie ja bym chciał zagrać, bardzo bym chciał zagrać na przykład, nie wiem, Wiedźmina naszego polskiego, no to one nie są dostępne dla osób niewidomych, więc z tym się trzeba pogodzić, że może kolejne wersje i kolejne iteracje będą dostępne.
1: Pożyjemy, zobaczymy, ale tak jak pan...
8: Mam nadzieję, że to też zobaczymy.
1: Przepraszam.
8: Ale to jest bardzo, bardzo dobre i może to też iść w radiu, żeby się właśnie nie przejmować takimi rzeczami, ponieważ my też mówimy w ten sposób, my też mówimy do siebie, rzuć mi tutaj okiem albo do zobaczenia. Większość z nas naprawdę się o to nie obraża. Można tak mówić do osób niewidzących czy niedowidzących.
1: Ale i tak najmocniej przepraszam, ale kiedy pan tak opowiadał z zaangażowaniem o tym e-sporcie, to tak natchnęło mnie, żeby pana zapytać, jak pan wspomina swój okres edukacji i taki moment właśnie usamodzielniania się, wkraczania w dorosłość. Jak to wtedy było?
8: No, wyciągamy trudne tematy, w sensie to było już dawno. Ja zakończyłem swoją edukację już kilkanaście lat temu, więc było dużo inaczej niż jest teraz, gdzie każdy telefon jest dostępny dla osoby niewidomej, czy to z Androidem, czy z iOS-em. po prostu od startu można uruchomić tam opcje dostępnościowe. Kiedyś, gdy ja chodziłem jeszcze do szkoły tych 15-20 lat temu, to wyglądało w ten sposób, że kupowało się telefon i 2-3 razy droższe do niego oprogramowanie, które go udźwiękawiało, więc wszystko było bardzo drogie, ale i tak byliśmy bardzo zadowoleni, że już możemy z tego korzystać, bo będąc jeszcze wcześniej w czasach naszej podstawówki, powiedzmy, też pamiętam czasów, kiedy nie były te telefony udźwiękowione i trzeba było prosić kogoś o przestrzenie SMS-ów, co powiedzmy, no rozumiem, że nie było zbyt komfortowe, prawda? Zwłaszcza w okresie dojrzewania, gdy się chciało pisać z ludźmi na tematy, które się chciało zachować dla siebie.
3: A celem uzupełnienia dodam jeszcze, że w programie Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami znalazły się m.in. spacery z przewodnikiem po Wawelu i Kazimierzu, zajęcia filmowe, Puchar Krakowa w koszykówce na wózkach oraz liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, warsztaty i spotkania integracyjne organizowane przez krakowskie organizacje pozarządowe. A po więcej informacji na temat tego wydarzenia odsyłam Was do mediów społecznościowych i profilu Kocham Kraków z Wzajemnością. Zmieniamy temat. Konkurs na projekt nowej fontanny na Rynku Głównym rozstrzygnięty. Jury dostało ponad 20 prac. Zwyciężyła wizja Michała Gdaki z Kielc. Architekt otrzyma nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych i 500 000 na przygotowanie projektu budowlanego. O jego projekcie z członkiem jury, profesorem Janem Tutajem z ASP, rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
9: Panie profesorze, proszę spróbować opowiedzieć o tej fontannie. Jak ona będzie wyglądała?
10: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat.
9: Woda będzie spływać po tej płycie?
10: Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
3: Nowy obiekt stanie pomiędzy Bazyliką Mariacką i Sukiennicami. Dokładnie tam, gdzie znajduje się nieczynna od 3 lat fontanna, nazywana przez mieszkańców kryształem. Została wyłączona, bo zaczęła przeciekać i zalewała muzeum znajdujące się pod płytą rynku.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
11: Co słychać w Krakowie?
10: Ten weekend Kraków zamieni się w tętniącą życiem scenę. To z okazji wianków, które w tym roku odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą.
11: Czas wolny w Krakowie.
12: Wianki w tym roku będą inne. Wianki będą kontrastowe. Patty Hughes, specjalistka do spraw muzycznych w krakowskim biurze festiwalowym. Będą one między ogniem a wodą, gdzieś między dniem a nocą, między spokojem, wytchnieniem a nocnym szaleństwem. Będzie to przede wszystkim święto otwierające nowe przestrzenie miasta Krakowa, ale też właśnie ludzkiego ducha, w którym te symbole ognia i wody poprowadzą nas przez opowieść o tradycji splecionej z nowoczesnością, o wspólnocie i różnorodności. Wydarzenia będą się rozlewały po całym mieście, od znanych i historycznych, takich zacnych przestrzeni, jak na przykład Collegium Maius czy Barbakan, które są też dość turystycznymi teraz przestrzeniami, po do tej pory nieodkryte zakamarki miasta, jak na przykład Ogród Świętego Floriana, czy też Wesoła Immersive tutaj na Wesołej, tworząc tak naprawdę wielokulturową platformę doświadczenia dla muzyki, sztuki, historii, która integruje mieszkańców w każdym wieku, bo właśnie chcemy, żeby główną rolę w tym roku odgrywał Kraków w naszych wiankach, żebyśmy mogli ten Kraków odkryć na nowo, zarówno dniem, jak i nocą, i dać ponieść się tej nowej historii, którą chcemy opowiedzieć o dziedzictwie wianków.
10: I dać ponieść się historii przez 3 dni aż.
12: Tak, aż przez 3 dni. Wianki są tak dużym świętem, tak dużym wydarzeniem, że chcieliśmy zaproponować w tym roku serię wydarzeń, które rozpoczynają się tak naprawdę w piątek wieczorem, gdzie jesteśmy w tym ogniu, w tej energii. Potem przechodzimy przez spokój soboty, mamy tutaj tę właśnie wodę, to wytchnienie i wchodzimy znowu w nocne szaleństwo, sobotnie nocne, żeby przywitać wspólnie poranek w niedzielę znowu tutaj kolejnymi wydarzeniami. I w tym roku też proponujemy bardzo szeroki zakres wydarzeń niedzielnych.
10: Paręnaście lat temu wianki w Krakowie kojarzyły się głównie z dużą sceną rozstawioną nad brzegiem Wisły. Dzisiaj, tak jak pani mówi, wydarzenia są rozproszone po mieście, ale oczywiście nie może zabraknąć najważniejszego, czyli plecienia wianków, bo głównie o to chodzi w tym wydarzeniu.
12: Tak, dokładnie. Jednak nazwa wianki w Krakowie zobowiązuje i jest to też jedna z tych aktywności, która cieszy się chyba największą popularnością. Ja przyznam sama, nigdy wianka na wiankach nie wypletłam, ale obserwując przez lata, jakie szaleństwo ludzie wręcz wpadają, plecąc te wianki, myślę, że jest to wspaniałe. Dlatego w tym roku my proponujemy aż 3 stacje plecenia wianków, ale dodatkowo mamy kilka partnerskich stacji plecenia wianków, więc spokojnie, każdy może wejść sobie na stronę i sprawdzić, gdzie taki wianek można upleść, a następnie oczywiście pójść nad Wisłę i wypuścić ten wianek.
10: No tak, z tradycji nie może zabraknąć. To może podzielmy te wydarzenia na poszczególne dni. Zaczynamy w piątek. Co będzie się działo? Bo jak patrzyłam w harmonogram, to te wydarzenia w tym roku są dość zróżnicowane.
12: Tak, dokładnie. Też programując tegoroczny festiwal, chcieliśmy mieć pewność, że jak najwięcej grup będzie zaopiekowanych, fanów różnych rodzajów aktywności kulturalnych, od działalności literackiej, przez właśnie muzykę, aż po kino. I właśnie tym kinem w piątek zaczynamy. Otóż zapraszamy na bulwar Rodła, na kino plenerowe o godzinie 21 w piątek na film Cinema Paradiso, a następnie zapraszamy również do wesołej Immersive, gdzie odbędzie się Bifor wiankowy, noc tańca Etno Kraków i wesołej Immersive, gdzie tak naprawdę zabrzmi coś zupełnie, zupełnie nowego. Mamy tutaj przedłużenie festiwalu odbywającego się również teraz Etno Kraków rozstaje, gdzie będziemy mogli się zanurzyć w zupełnie nową opowieść muzyczną gdzieś właśnie między Łąką na Wesołej, a tą niestandardową przestrzenią Wesołej Immersive.
10: Rozumiem, że wybór filmu, czyli Cinema Paradiso, nie jest przypadkowy, bo w końcu tam mamy przepiękne kompozycje Ennio Morricone i oczywiście jedną z najpiękniejszych scen w kinie.
12: Dokładnie. Pokazy kina plenerowego dzieją się w ramach szerszej działalności Krakowskiego Biura Festiwalowego. Ten film jest o tyle specjalny, że wydaje mi się, że przy pogodzie, która ma właśnie nadejść upalnych, piątkowych, sobotnich wieczorach, będzie to wspaniała opowieść, która otworzy to lato tak naprawdę. Będziemy mogli się poczuć trochę jak na może jakimś włoskim wybrzeżu, kto wie. Także mam nadzieję, że właśnie ten dobór repertuaru, który odbywa się w ramach szerszego projektu kin plenerowych, przypadnie ludziom do gustu.
10: Piątkowe wydarzenia państwo rozpoczynają z Wysokiego C, czyli kinem plenerowym. To jest dopiero otwarcie tego cyklu pokazów. Co jeszcze w planach na kolejne tygodnie już po wiankach?
12: Po wiankach, które jeszcze w trakcie wianku będziemy mogli obejrzeć w sobotę film W trójkącie. Też bardzo dobra propozycja, doceniona choćby na festiwalu w Cannes. Tak samo tydzień później film Parasite 26 czerwca, a dzień później Perfect Days, właśnie jako takie letnie wytchnienie. Tym razem oczywiście na innym kontynencie. Natomiast w lipcu zapraszamy na pokaz filmu Mój sąsiad Totoro 3 lipca w piątek, a dzień później na film Jutro będzie nasze, więc propozycje bardzo ambitne, ale z drugiej strony bardzo warte obejrzenia, także ja sama bardzo chętnie wybiorę się na wszystkie te pokazy i państwa również do tego zapraszam.
10: A ja trzymam kciuki, żeby lato w tym roku nie było kapryśne, tylko dopisało i mam nadzieję, że państwo zamówiliście pogodę na te wybrane dni. Ale powróćmy w takim razie do harmonogramu tegorocznych wianków. Jaka będzie sobota? Jaki będzie ten główny dzień obchodów?
12: Sobota będzie na pewno bardzo intensywna, więc jeśli ktoś planuje wybrać się na wszystkie wydarzenia wiankowe, to musi przygotować się na aktywności od godziny 7.30, ponieważ właśnie o tej godzinie zaczynamy w Symbiozie, Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza w Lesie Wolskim. Godziną 7.30 rozpoczynamy poranną rozgrzewkę z ornitologiem. Tutaj mamy serię wydarzeń skupionych właśnie wokół lasu, wokół wytchnienia i gdzieś tam zbliżamy się do elementów koncertowych, czyli właśnie Las Wolski Tapes, tutaj koncert Ety Hawks i Pruskiego, a następnie już nocą, wieczorem Światło w mroku o godzinie 19:30, czyli spacer świętojański w poszukiwaniu kwiatu paproci. Dość wyjątkowe, bardzo tradycyjne, można by rzec, wydarzenie, na które ogromnie, ogromnie zapraszam. Jeśli ktoś właśnie tą sobotę chce spędzić w lesie, w naturze. Ale to w Lesie Wolskim, przychodząc nieco bliżej centrum, otóż w przystani Muzeum na bulwarze Rodła, to jest powyżej Mostu Dębnickiego, mamy flisackie wianki i tutaj od godziny 9:00 do 15:30 będą przyrodnicze rejsy galarem po Wiśle w poszukiwaniu kwiatu paproci i skarbów przyrody Wisły i okolic, czyli tego kwiatu paproci będziemy mogli szukać w różnych lokalizacjach. Następnie od godziny 15:45 wydarzenia takie jak odkryj ciekawostki przyrody, czyli przyrodnicze stanowisko tematyczne na łodziach i na brzegu. A od godziny 17:00 coś, na co Państwo mogą czekać najbardziej, czyli puszczanie wianków i właśnie te flisackie swaty. Więc jeśli taki wianek na jednej ze stacji, o których zaraz powiem, upletą sobie Państwo wianek, właśnie w godzinach 17:00 do 20:00 będzie wyjątkowa możliwość puszczenia takiego wianka właśnie na wodzie. A skoro o wiankach mowa, to tutaj jak zwykle stacji plecenia wianków nie zabraknie. Na Powiślu o godzinie 11:00 będziemy mieli warsztaty z plecenia wianków w strefie Faktory, pierwszą turę. Druga tura odbędzie się o godzinie 12:30, więc te wianki będzie można wypleść na Powiślu. Dodatkowo w godzinach 14:00 do 17:00 wianki będzie można upleść, czy wypleść również w Barbakanie. Dodatkowo przy skwerze przy kościele świętego Kazimierza, to jest niedaleko Pałacu Sztuki, przy skwerze Ewy Demarczyk, przy pomniku Tadeusza Boja Żeleńskiego oraz ze Stowarzyszeniem Metropolii Krakowskiej na Powiślu 11, więc tych stacji jest sporo i wydaje mi się, że wianków nie zabraknie. A szczegółowe informacje tutaj Państwo mogą znaleźć na naszej stronie KBF Kraków w zakładce Wianki.
13: Ale żeby nie było, że tylko całą sobotę będziemy pleść wianki, to kiedy już spełnimy swój obowiązek i te wianki sobie upleciemy, to pora na zabawę. Co będzie się działo?
12: Dokładnie. Tej zabawy będzie dość sporo i ta zabawa już będzie trwała od rana, ponieważ od 11:00 zaczynamy Coffee Rave'em przy Galerii Kazimierz. Tutaj wystąpią, zagrają dla nas Swawola People, więc tak naprawdę przy kawie i dobrej muzyce przy Galerii Kazimierz będziemy mogli się tutaj obudzić. Dodatkowo jedną z propozycji, o której wspominałam jako nowość, będzie ogród wytchnienia, więc dla tych, którzy chcą po prostu odetchnąć w centrum miasta, otwieramy na co dzień zamknięty ogród przy Bazylice Świętego Floriana, a tam od godziny 12:00 do 17:00 będzie otwarta czytelnia Silent Reading Book Club, jest to nowość na wiankach. Będzie można pożyczyć sobie książki pod patronatem Krakowa Miasta Literatury UNESCO i właśnie na cały dzień ukryć się w tym ogrodzie wraz z ulubioną książką. W międzyczasie odbędą się serie warsztatów, jak Wianki dla Wszystkich, czy właśnie Tradycje Zaklęte w Kwiatach. Tak naprawdę bardzo szeroki wachlarz warsztatów artystycznych, znowu ukrytych w tym ogrodzie. Dodatkowo odbędą się dwie serie tak zwanego muzycznego spa. To takie wiankowe wytchnienie, relaksacyjne koncerty dźwiękowe, które pozwolą nam w tym ogrodzie wytchnienia jeszcze bardziej się wyciszyć i właśnie tak jak woda spokojnie sobie płynąć przez dzień. Więc jak już trochę wytchnienia zaznamy w ogrodzie wytchnienia,
13: to damy go innym.
12: To damy go innym, dokładnie. I tak naprawdę tutaj można skręcić w różne strony. Na przykład na obchody 30-lecia Domu Norymberskiego, między innymi o godzinie 16:00 mamy otwarcie Ogrodu Norymberskiego. Oprócz tego zapraszamy na kolejną nowość, czyli potańcówkę, roztańczoną integrację swingową, prowadzoną przez szkołę Swing and Sway.
13: A ten cały dzień zwieńczy bardzo współczesna propozycja, czyli Silent Disco.
12: Tak, dokładnie. Po tradycyjnych koncertach na Powiślu przenosimy się do dwóch historycznych lokalizacji, Barbakanu oraz Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie właśnie w tych historycznych murach zabrzmi bardzo nowoczesna forma muzyczna, to znaczy Silent Disco. Będziemy mieli znanych krakowskich DJ, takich jak Semprej czy Ania Lej DJ. I co ciekawe, zabrzmi tam specjalna ścieżka dźwiękowa, którą wyprodukował dla nas Semprej, która ma w nowoczesny sposób opowiedzieć o historii wianków. A dodatkowym domknięciem całości wydarzeń będzie mapping stworzony przez studentów ASP w Krakowie na ścianie Pałacu Potockich, która również będzie świetną iluminacją, takim domknięciem historii opowieści o dziedzictwie wianków. Więc na tą nocną część ognia właśnie tam zapraszam. Oraz na noc klubową, której nie zabraknie w poczcie głównej jak co roku.
13: I te wszelkie atrakcje muzyczne oraz taneczne będą niejako stanowić preludium do niedzieli, która zapowiada się bardzo sportowo.
12: Tak, bardzo sportowo. Zanim do tego sportu przejdziemy, przywitamy właśnie tradycyjnie nocą pieśni, koncertem o świcie również z Etno Kraków o godzinie 3:30 ten nasz poranek. Następnie, tak jak tutaj zapowiedziałaś, o godzinie 10:00 startujemy razem z ZIS-em, z wiankami na sportowo przy Galerii Kazimierz, tak żeby się po tych wiankach obudzić. O 10:00 mamy trening biegowy, o 11:00 trening Nordic Walking, tak naprawdę dla każdego coś na rozruszanie, a jako przyjemny finał zapraszamy na piknik niemożliwy przy Krikotece.
13: A więcej na stronie KBF-u.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
13: Pokazy filmowe, spotkania z przyjaciółmi i uczniami Jerzego Sztura, rodzinny piknik oraz festiwalowy bal. Od 2 do 5 lipca Kraków i Wieliczka będą gospodarzem drugiej edycji Szturaliów, mówi Barbara Sztur, żona artysty.
11: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
14: Głównie mi chodzi o to, nie żeby tylko mojego męża pokazywać, tylko żeby ocalić ten czas piękny, który, no piękny czas starego, czasów starego teatru, tych wspaniałych reżyserów, tych wspaniałych aktorów. To było coś niepowtarzalnego. Ja wiem, że przemawia przeze mnie teraz taka jakaś melancholia wspomnień, ale z kim się nie spotykam, z moich znajomych, to wszyscy gdzieś tęsknią za tymi filmami, jak się chodziło na konfrontacje, jak się po prostu z wypiekami na twarzy oglądały. No ten czas niestety przeminął, no bo to wiadomo, z niczyja wina, to po prostu tak życie pcha. Tu mamy te media trudne do ogarnięcia przez troszeczkę starszych osób i gdzieś ten świat się nam rozmywa, tak samo jak relacje międzyludzkie nam się rozmywają, dlatego organizowanie czegoś takiego przychodzi trudno.
15: Piotr Siekludzki, dyrektor Teatru Nowych Park Zima w Krakowie. 2 lipca o godzinie 18:00 w Pałacu Nieśmiertelności, ulica Krakowska 13, organizujemy pałacowy obiad czwartkowy poświęcony profesorowi Jerzemu Szturowi. Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami. Tym razem spodziewamy się znacznie więcej gości niż zazwyczaj. Artyści gotują kuchnię włoską. Goście dostają przystawkę, dostają winko i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dziś AST, i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie opowiadał o życiu twórczości Jerzego Sztura, a potem goście otrzymają drugie danie, posiłek i już będą takie jakby wolniejsze, luźniejsze rozmowy, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów, którzy będą grać i będą śpiewać, mam nadzieję, że do rana. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
14: Pierwotny pomysł był trochę inny, ale on wymyślił te czwartkowe obiady i teraz jak ja słucham, jak on to opowiada, to naprawdę aż mi dech zapiera, jakie to jest fajne. No i jakby on miał tutaj do zagrania swoją własną rolę. I tak samo o tym wydarzeniu w Dworku Białoprądnickim. Po prostu, jeśli ja mówię o tym, że jest trudniej, to po prostu jest trudniej zaangażować osoby takie jak pani, jak Dworek, jak pan Cieklucki, żeby jakby przejęły rolę gospodarzy i taką rolę twórczą. Nie żebym ja wymyśliła program i powiedziała, masz zrobić to, tylko bądź gospodarzem, wygeneruj z siebie coś, co ci się kojarzy z tym nazwiskiem, z tym czasem, prawda? I wtedy to jest autentyczne. No, nie mówię o filmach, no bo filmy są po prostu odtworzeniem, to troszeczkę sprowadzić gości też, to jest łatwo i trudno, bo łatwo jest, mi było w pierwszym roku, kiedy wszyscy męża pamiętali i przyjeżdżali po prostu na skrzydłach, nie żądając żadnych pieniędzy za to. Ja drugi raz nie mogę tego kogoś zaprosić i powiedzieć, przyjedź za Bóg zapłać, no bo to już jest ich zawód. To trudno powiedzieć hydraulikowi, żeby zrobił za darmo i naprawił mi rurę. No, tak samo też trudno jest prosić, żeby aktor przyjechał któryś raz, poświęcił dwa dni swojego ciężkiego życiorysu, żeby się... Też musi ktoś po prostu poczuć. Na tym polega ta trudność teraz. Teraz to trzeba wymyślać, znaleźć trochę inną formułę. Myślę, że się da, bo mój mąż naprawdę miał tyle w różnych dziedzinach pracował, że programu by się znalazło na parę festiwali, no ale z realizacją będzie coraz ciężej.
16: Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowy Kopalni Soli Wieliczka, pełnomocnik zarządu do spraw historii i kultury. Przede wszystkim dużo soli państwu gwarantujemy. Zapraszamy na projekcję filmu King Size 125 metrów pod ziemią w przepięknej komorze Lille, w której ostatnio występowała orkiestra Polskiego Radia z muzyką do filmów pana Wajdy, więc też w ten festiwal byliśmy zaangażowani. Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski, także myślę, że to będzie, Ewa Drzyzga będzie całość prowadzić, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Rozmawiałam przed tą konferencją z panią Barbarą przypomniałam sobie i ona również, że pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również, wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni. I nawiązując do tego, również zapraszamy państwa, możemy zorganizować kilka grup dla specjalnych naszych gości, żeby pokazać te najpiękniejsze miejsca, które służyły też wielu reżyserom jako plener filmowy czy teatralny. Bo tutaj chciałam wspomnieć, że i Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie. I Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. W zeszłym roku była projekcja Seksmisji, byli Albercik, tak, no, projekcja była wspaniała. Publiczność tak emocjonalnie reagowała na tą projekcję, że te filmy naprawdę nie starzeją się. Był też pan Machulski, pan Łukaszewicz, także w doborowym towarzystwie oglądaliśmy ten film. Także kopalnia inspiruje. Jesteśmy nie tylko centrum turystycznym, sercem Polski, które odwiedza 2 miliony ludzi, ale również inspirujemy artystów. Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, z Wyższą Szkołą Muzyczną, także z Akademią Teatralną. Jesteśmy inspirującym miejscem i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
17: Marynia Gieret, dyrektor Kina Pod Baranami. W tegorocznym paśmie filmowym Festiwalu Szturialia w Kinie Pod Baranami skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Nanniego Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą role u Juliusza Machulskiego. Dwa filmy, jeden w Wieliczce, King Size, a drugi to Killer, który no myślę, że dawno nie był widziany w kinach, więc mam nadzieję, że też młodsza widownia go odkryje. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski i współpraca Jerzego Sztura z Krzysztofem Kieślowskim w dwóch filmach. W filmie Spokój i w filmie Amator, któremu to zresztą będzie towarzyszyć taki pokaz krótkiego dokumentu o realizacji, o kulisach kręcenia Amatora. Będzie też coś bardziej familijnego, czyli Szereg drugi, w wersji oczywiście z dubbingiem i ze świetną rolą Jerzego Sztura jako Osiołka.
10: Zmieniamy temat. Nauka pod chmurką. Zarząd Zieleni Miejskiej wspólnie z krakowskimi szkołami stworzy przestrzenie, które pomogą lepiej radzić sobie ze skutkami zmian klimatu, a jednocześnie staną się miejscami nauki, obserwacji przyrody i wspólnego działania. Do projektu Szkoła w dobrym klimacie dołączyli już uczniowie z 7 szkół, a kolejne 8 dołączy już po wakacjach.
11: Eko Kraków.
18: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Szkoła w dobrym klimacie, modelowe rozwiązania adaptacyjne do zmian klimatu na przykładzie ogrodów przyszkolnych w Krakowie, to projekt, który realizujemy w ramach unijnego dofinansowania. Źródłem finansowania jest program Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko na lata 2021-2027. To projekt, który nas bardzo cieszy, ponieważ projekt ten dotyczy zarówno działań infrastrukturalnych, ale też przede wszystkim edukacji. Jest realizowane w 15 krakowskich placówkach szkolnych, w których realizujemy działania na terenie przyszkolnych ogrodów, ale również edukujemy. I to ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz infrastruktury, która ma konkretne działanie i tutaj wspiera bioróżnorodność, wspiera retencję, wspiera w ogóle działania, które służą łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych, to również oparte jest o edukację. Edukację tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę będzie tworzyć naszą rzeczywistość. Więc tutaj to działanie, to połączenie działań infrastrukturalnych i edukacyjnych i takie procesy mają tutaj największą wartość, ponieważ oprócz tego, że powstanie określona infrastruktura, to jeszcze edukujemy, robimy to na terenie szkolnych placówek, gdzie właśnie propagowanie tego rodzaju wiedzy ma ogromne znaczenie. I w ostatnich dniach rozpoczęły się działania edukacyjne w ramach tego projektu. W 7 krakowskich szkołach realizowane są już warsztaty, w ramach których uczniowie poznają wszystkie te rozwiązania, które będą wdrażane właśnie na terenach ich szkół. Mówimy tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach na wodę opadową, łąkach kwietnych, nasadzeniach drzew, krzewów owocowych, o tworzeniu kompostowników, rabat warzywnych, także o tworzeniu na terenie szkół stref przyrodniczych z elementami wspierającymi bioróżnorodność, takimi jak poidełka dla zwierząt, budki dla nietoperzy. Więc różnego rodzaju działania w każdej placówce będą tworzone. Rozpoczęły się już w tych 7 szkołach działania projektowe. Natomiast dzieciaki podczas warsztatów poznają rodzaje takich rozwiązań, poznają ich działanie, ich zalety i każda klasa biorąca udział w tym projekcie będzie opiekunem danego rozwiązania, więc będzie je współtworzyć, będzie czuwać nad tym projektowaniem, nad wdrażaniem tego rozwiązania i no też będzie pewnego rodzaju takim specjalistą od danego rozwiązania, więc klasy oprócz tego, że korzystają z takiej wiedzy edukacyjnej, warsztatowej, to również będą uczestnikami tych wydarzeń, co ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o właśnie realizację projektu, ponieważ takie wprowadzanie uczestników już nawet w tą fazę projektową i współtworzenie tego miejsca no ma ogromne korzyści edukacyjne. Więc już w 7 szkołach takie warsztaty się rozpoczęły. Rozpoczęły się też działania projektowe. Kolejnych 8 szkół takie działania warsztatowe i projektowe będzie miało w przyszłym roku, ponieważ projekt jest rozpisany na 2 lata. Natomiast w każdej z 15 szkół już wcześniej prowadzone były pikniki edukacyjne, więc te działania w ramach całego projektu rozpoczęły się we wszystkich placówkach. Natomiast rzeczywiście 7 szkół w tym roku już skupi się na konkretnych działaniach, które są zaplanowane dla ich przestrzeni, dla przestrzeni ich ogrodów. Bardzo się cieszymy, że taki projekt jest realizowany. Z naszej perspektywy jest on taką konsekwencją działań, które Zarząd Zieleni Miejskiej już prowadzi, ponieważ realizowany przez nas ogród z klasą to właśnie tego rodzaju działania, które są ukierunkowane na to, żeby ta przestrzeń przy szkole była przestrzenią zieloną, żeby była przestrzenią estetyczną, ale też żeby właśnie ją realizować w formie takiego długotrwałego projektu, który scala szkolną społeczność, który bazuje również na współpracy z nauczycielami, z rodzicami, więc tutaj grupa odbiorców jest również bardzo szeroka, tak jak w przypadku tego projektu unijnego, bo tu rzeczywiście bezpośrednimi odbiorcami tego projektu są uczniowie, są nauczyciele, ale są także rodzice, którzy odwiedzają te szkoły, które przychodzą po swoje dzieci, które też wspierają w tym procesie edukacji. Więc cieszymy się, że jest to możliwe przy wsparciu dodatkowych środków, bo rzeczywiście to pozwoli na stworzenie tych przestrzeniach szkolnych ogrodów, czy w tym otoczeniu szkół, stricte konkretnej infrastruktury, która pomoże w tych działaniach, która w wielu przypadkach zachęci do rozwijania jeszcze większego tego rodzaju projektów i działań, ponieważ to tak jak nam tutaj przekazują nauczyciele, zaangażowanie chociażby w ogród z klasą, zawsze chce się zrobić jeszcze coś. Jeżeli widać to zaangażowanie uczniów i ta przestrzeń przyszkolna staje się bardziej estetyczna, przyjazna, zielona, no to to ma same plusy, więc cieszymy się, że taki projekt w ramach środków unijnych jest w Krakowie realizowany. To dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 2 miliony złotych. Te środki pomogą w tym, żeby 15 krakowskich placówek miało na swoim terenie rozwiązania, które są takimi modelowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych.
10: A więcej informacji na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Zaczynamy od ważnej wiadomości dla posiadaczy aplikacji Karty Krakowskiej, która już 10 sierpnia zostanie wygaszona. Miasto zachęca do zainstalowania nowego narzędzia pod nazwą mKraków.
11: To warto wiedzieć o Krakowie.
19: Myślę, że niektórzy będą musieli zmienić, niektórzy nie będą musieli zmienić. Pytanie, z jakich nośników korzystają? Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków. Ci, którzy mają kartę plastikową i z niej korzystają, to karta plastikowa pozostaje bez zmian. Ci, którzy mają aplikację mobilną Karty Krakowskiej, wówczas już dzisiaj zapraszamy do tego, żeby migrować, bo tak to się fachowo nazywa, do aplikacji mKraków. Chcemy uporządkować ten świat, już wielokrotnie o tym mówiłem. Jedna aplikacja, wiele możliwości. Mamy tych aplikacji naprawdę kilka. W ostatnim czasie wygasiliśmy aplikację Kraków.pl, która myliła się po prostu zwyczajnie tym, którzy korzystali, którzy ściągali aplikację mKraków i byli zdziwieni, że nie ma ona tych funkcjonalności, o których mówimy. 10 sierpnia to jest taka data krańcowa, która będzie tym takim końcowym elementem naszej dzisiaj kampanii informacyjnej, zapraszając mieszkańców do tego, żeby ściągali aplikację mKraków. No i to będzie ten jedyny nośnik elektroniczny na chwilę obecną.
20: Co się stanie, jeżeli ktoś przez gapiostwo, niewiedzę, bo ludziom można tłumaczyć bardzo wiele razy, ale i tak pewnie do części odbiorców nie dotrze ta informacja, że aplikacja zostanie wygaszona. Co tracą takie osoby realnie, fizycznie? Ja jestem posiadaczem telefonu z tąże aplikacją, mam też aplikację mKraków, więc uległem migracji już, że tak się wyrażę, ale jeżeli bym tego nie zrobił, to co tracę?
19: No tracę przede wszystkim zniżki, bo uprawnienia do zniżek nie wygasają. Uprawnienia do karty krakowskiej nie wygasają, tylko wygasa na chwilę obecną funkcjonalność w telefonie, więc w momencie, kiedy będzie 10 sierpnia, nie będzie można się tam zalogować. Więc wówczas to będzie taki jasny sygnał, okej, poproszę w takim razie.

0: na tyle, ile rozmawiam z osobami, które już ten proces przeszły, no nie jest to aż tak wymagające. Ale trzeba to zrobić, dlatego jest czerwiec, wiemy o tym, że data krańcowa to jest sierpień, konsekwentnie o tym mówimy, zapraszając mieszkańców do korzystania z nowej aplikacji, dlatego że Karta Krakowska jako aplikacja ma tylko jedną funkcjonalność, to znaczy tam jest aktualności o mieście, ale też można sobie kupić bilet okresowy ze zniżką.
1: No i tutaj właśnie mamy problem, jeżeli nie zmienimy sobie tej aplikacji, wsiądziemy do tramwaju albo autobusu, natkniemy się na kontrolerkę albo kontrolera, no i masz, babo, placek, tak?
0: No dlatego to jest ten moment, kiedy konsekwentnie, jak bardzo głośno o tym mówimy, żeby takiej sytuacji nie było. Monitorujemy też ilość użytkowników, którzy przechodzą na tą aplikację. Na chwilę obecną mamy 140 tysięcy użytkowników aplikacji mKraków. Mamy konsekwentny przyrost użytkowników aplikacji mKraków, którzy posiadali także kartę krakowską. Czyli mogę powiedzieć na chwilę obecną taką diagnozę, że kampania informacyjna jest skuteczna. Zobaczymy, ile będzie tych użytkowników, którzy aktywnie korzystają z karty krakowskiej w sierpniu, a nie mają aplikacji mKraków, i będziemy starać się kanałami dotrzeć do nich. O tyle mamy komfortowo, że w przyszłym miesiącu to jest ten okres, w którym weryfikujemy tych użytkowników, którzy mają te okresowe karty, no to będzie ten moment do tego, żeby zakomunikować im bezpośrednio, że żeby zrobili ten proces, o którym mówimy.
1: Czyli będą Państwo wysyłali do użytkowników starej aplikacji takie powiadomienia push o tym, że ta aplikacja wygasa, tak?
0: Będziemy konsekwentnie, myślę, że nie od lipca, to będziecie Państwo mieć nas dość, jeśli chodzi o pusze w aplikacji Karty Krakowskiej, ale też w pismach, komunikatach, dlatego że nie chcemy w żaden sposób, żeby zaskoczyło to mieszkańców, i chcemy konsekwentnie dotrzeć do każdego. To, co jest istotne, dlaczego to robimy, bo to pan redaktor zadał to pytanie, a nie do końca chyba precyzyjnie odpowiedziałem. W aplikacji mKraków mamy wiele funkcjonalności. Między innymi mamy strefę płatnego parkowania, gdzie można kupić bilet na parkowanie ze zniżką. Średnio mówimy o tym, że to jest minus 3 zł za każdą godzinę. Tak? W aplikacji Karty Krakowskiej tej funkcjonalności nie ma. W aplikacji mKraków mamy ankiety, mamy harmonogram wywozu śmieci, mamy aktualność, mamy biuletyn, miesięcznik mKraków.pl, który co miesiąc będzie można w wersji elektronicznej czytać, co też myślę, że docelowo, jeżeli przekonamy do tego użytkowników, będzie też zmniejszeniem kosztów dla gminy, dlatego że dzisiaj mamy wersję papierową, bo taka była też wola mieszkańców, ale chcielibyśmy, żeby ten materiał mógł docelowo być w większości elektronicznie. I będziemy rozwijać tą aplikację cały czas. To jest nasz kierunek. Chcielibyśmy w przyszłym roku uruchomić, żeby w jednym miejscu były informacje o wydarzeniach sportowych, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, z możliwością kupienia biletów na to wydarzenie. Jesteśmy w procesie. To nie jest tak, że rzucam dzisiaj słowa na wiatr, tylko rzeczywiście cały czas konsekwentnie referat mKrakowa w Wydziale Komunikacji Społecznej pracuje przy współpracy z Centrum Obsługi Informatycznej. Jestem przewodniczącym tego zespołu i wiem o tym, w którym kierunku idziemy. I mamy jasno sprecyzowany harmonogram wdrożeń i na chwilę obecną nie mamy żadnych obców. Pan redaktor, pamiętam, przeprowadziliśmy kiedyś taką rozmowę, rozmawialiśmy o puszach, jeśli chodzi o parkowanie.
1: Nie parkowanie. Ważność karty na tramwaj i autobus. Można przegapić, że się kończy.
0: To prawda. To jest przed nami jeszcze na chwilę obecną, ale chcę pochwalić się, że w ogóle system puszy nie jest taki prosty w tym, żeby go stworzyć. Na chwilę obecną zrobiliśmy pusze dotyczące płatnego parkowania, czyli że jest informacja, że kończy się bilet, co być może z perspektywy użytkownika to nie jest nic nadzwyczajnego, bo w innych aplikacjach po prostu to jest, ale chcę powiedzieć, że my tą aplikację tworzymy we własnym gdzieś tam know-how. Chcę podkreślić, że jesteśmy jedynym miastem w Polsce jako gmina miejska Kraków, która posiada w ogóle swoją aplikację, więc nie mamy się od kogo uczyć, możemy się uczyć od zagranicznych europejskich miast, które posiadają takie aplikacje, no ale benchmarku tak zwanego w Polsce nie mamy, więc przechodzimy przez te procedury sami, to my jesteśmy benchmarkiem dla

0: innych. Obiecuję, że te pusze są dla mnie mocno istotne. Sam wiem o tym, że czasem łapię się na tym, czy ja jeszcze mam bilet, czy jadę już na gapę.
1: Po więcej informacji na ten temat odsyłam Was na stronę magistratu, a my zmieniamy temat. Jeśli są wśród naszych słuchaczek Małgorzaty, to radzę podgłośnić, bo ta informacja jest właśnie do pani noszących to imię. Już w najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejny zlot Małgorzat.
2: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
3: Imieniny jak to imieniny. Będą prezenty, będzie ciasto, będzie kawa, występy artystyczne, no i spotkanie około 200 wyjątkowych kobiet. Małgorzata Stuch, po prostu Małgorzata. 10 czerwca obchodzimy jedne z najpopularniejszych imienin Małgorzaty, a po drugie, z tego co wiem, to również Małopolska świętuje swoje urodziny, tak to można nazwać imieniny, również w czerwcu.
4: A wyjątkowość Małgorzat na czym polega? No bo imion damskich jest cała masa, całe księgi zapisane kobiecymi imionami. No a dlaczego akurat Małgorzaty? I dlaczego akurat paniom się udało jakoś tak scalić i zebrać, by świętować swoje imieniny?
3: Jeszcze do niedawna było to jedno z bardziej popularnych imion. Z tego co wiem, jest to nadal imię popularne. Nosi je chyba co dziesiąta kobieta. Chociaż na przykład w ubiegłym roku, z tego co się zorientowałam, to było to imię najrzadziej nadawane w Krakowie. Znalazło się w dziesiątce najrzadziej nadawanych imion. Także Małgorzaty no, niekoniecznie mają swoje wielbicielki wśród młodszych kobiet. A dlaczego popularne? No cóż, jak wiadomo, imię Małgorzata wywodzi się od słowa perła, Margarita. To już samo chyba świadczy o popularności.
5: Niestety musimy wrócić do mojej historii poprzedniej, w moim poprzednim życiu. Małgorzata Jantos, inicjatorka zlotu od 10 lat, kiedy byłam radną miasta Krakowa, przewodniczącą Komisji Kultury przez wiele lat i 10 czerwca w dniu naprawdę moich imienin, a tych imienin jest prawie 12 w ciągu roku, szanowny panie redaktorze, były również Dni Małopolski i ja ciągle byłam zajęta obowiązkami służbowymi i rodzina się bardzo denerwowała, więc stwierdziłam, że przeniosę swoje imieniny do Urzędu Miasta Krakowa i tak się stało 10 lat temu. 2 lata przerwała nam pandemia, więc to byłby 10 zlot, a jest zaledwie 8. No i w związku z tym tych Małgorzat jest mnóstwo. W tym roku będzie już chyba zapisało się 200 Małgorzat. Od najstarsza to jest 85 lat, a najmłodsza ma 12. Więc konsolidujemy pokolenia. Pokolenia, które mają na imię Małgorzata i ubolewamy nad tym, ponieważ niestety coraz rzadziej jest nadawane nasze piękne królewskie imię. No i w zeszłym roku było tylko 450 Małgorzat, a jest nas prawie 52 tysiące w Polsce. Więc myślę, że fajnie jest, że o tym wspominamy. Jesteśmy konkurencyjni, jak niektórzy przypominają, dla Krystyn, ale tam też była kiedyś taka Krystyna, która zorganizowała pierwszy zlot Krystyn. No ja jestem Małgorzatą, która zorganizowała 10 lat temu pierwszy zlot Małgorzat i chcę panu powiedzieć, że to się fajnie sprzedaje, bo ludzie przychodzą. W tym roku robimy absolutnie bezkosztowo. To jest ważną informacją, ponieważ nie uzyskaliśmy ani grosza dotacji znikąd. Więc wyżebrujemy książki, coś tam robimy i niekiedy sztab Małgorzat, złożony z 10 Małgorzat, dorzuca co nieco z własnej kasy, więc też się tak da.
4: I jak będą przebiegały te imieniny? Jak będzie wyglądał ten zlot? Bo spotkają się panie w magistracie. Oczywiście to wszystko, co na imieninach konieczne będzie, no ale jak to wygląda i jak można się zapisać? Można w ogóle się zapisać?
3: Jeszcze można się zapisać, bo tak jak wspomniałam, chociaż będzie nas około 200, to otwarłyśmy taką dodatkową listę. Trzeba przyjść, po prostu zarejestrować się od godziny 9 najlepiej. O 10 jest oficjalne rozpoczęcie zlotu. No a w trakcie będą, tak jak mówiłam, występy artystyczne. Trochę powiemy o tym, jak działa nasz sztab Małgorzat. Poopowiadamy o ubiegłych zlotach. Będzie wybór Super Małgorzaty, którą w tym roku została Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego w Nowej Hucie. No i oczywiście najważniejsza rzecz, czyli prezenty, kawa i ciasto.
4: Każdy zlot ma jakiś swój motyw przewodni. W tym roku jaki?
3: Tak trochę zasugerowałyśmy się zawodem Super Małgorzaty, czyli zawodem teatralnym i tegoroczny zlot ma tytuł Życie to teatr.
4: Każdy zlot ma swój motyw przewodni. Tym razem padło na teatr Super Małgorzata Bogajewska z Teatru Ludowego, znana, lubiana.
5: No właśnie, więc od 6 lat dajemy oznaczenia Super Małgorzat. Była Małgorzata Walewska, była Małgorzata Siostra Chmielewska, były kobiety z biznesem związane, kobiety prowadzące rodzinne domy dziecka, więc mamy rozrzut olbrzymi. W tym roku Życie to jest teatr, taki hasło, i będzie Małgorzata związana z teatrem. Świetna reżyserka zresztą, taka nasza krakowska, więc tym bardziej jest ciepło w sercu.
4: Czy za tym zlotem, wyjątkowymi imieninami Małgorzaty w Magistracie, idzie też jakieś przesłanie? Czy to jest po prostu takie spotkanie dla samego spotkania? Czy jednak coś panie wypracowują?
5: Chcę panu powiedzieć, że tak. To znaczy każdy ten zlot, który ma jakieś takie hasło, jest to uczenie ludzi tego, w jaki sposób mamy dbać o naszą biedną, coraz bardziej jęczącą ziemię. W zeszłym roku był zlot poświęcony sprawom ekologicznym. Za każdym razem jest jakieś przesłanie. No w tym roku na pewno pokazujemy to, czego właściwie nie powinno się pokazywać, to znaczy zainteresowania człowieka teatrem. A wiemy o tym, że w Krakowie jest olbrzymie zainteresowanie publiczności teatrem. W tej chwili chcemy przedstawić ludzi związanych z teatrem. No i to prowokacyjne jest, czy to Życie jest teatrem, czy jest cyrkiem. No zobaczymy, w jaki sposób, niekiedy nas to Życie zaskakuje. No zobaczymy, w jaki sposób wyjdzie to w tym roku. A poza tym one same dopominają się, bo chcę panu się przyznać, że ja już mam tego dosyć. Bo organizacyjnie jest to strasznie trudna sprawa logistyczna, więc za każdym razem mówię, kochani, ja już nie chcę. Na co przychodzi cały sztab złożony z 10 Małgorzat, mówią, no jakże. No i w wynitku, jakże w tym roku po raz 8 się spotykamy.
1: Teraz przerwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: To paraboliczna opowieść o współczesnym świecie. Spektakl Plaga to najnowsza taneczna propozycja Teatru KTO. Przedstawienie powstało w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec i to właśnie ruch stał się w nim głównym przekaźnikiem emocji.
2: Krakowska premiera.

0: Nazywam się Filip Rudnicki, jestem reżyserem spektaklu Plaga. Plaga bazuje na XIII-wiecznej legendzie o fleciście z Hameln. Ta legenda była spisana przez braci Grimm, ale wcześniej też przez Goethego i no, jako legenda taka krążąca w niemieckim kręgu kulturowym. No i to jest nasza baza. To jest historia o tym, jak miasteczko Hameln nawiedza plaga szczurów. No i pojawia się tajemniczy wędrowiec, który obiecuje, że uwolni to miasteczko z tej plagi. No ale niestety mieszkańcy oszukują go i on postanawia się zemścić i wyprowadza wszystkie dzieci z miasta, które znikają bez śladu. Więc taka jest baza, natomiast dla mnie ta historia jest trochę czymś innym i też jakby inaczej postanowiłem akcenty tam rozłożyć, ponieważ jak przeczytałem tą legendę gdzieś tam jakieś 2 lata temu, gdzieś wróciłem do niej, to odkryłem, że tak w zasadzie to jest historia o pakcie z diabłem i te wszystkie takie wątki mefistofelesowskie, faustowskie tutaj jak najbardziej są czytelne, dlatego Mefistofeles bardzo często jest utożsamiany z jakimiś politykami, demagogami, wichrzycielami i tak dalej. Pomyślałem właśnie, że należy z tego zrobić tak naprawdę jakiś taki traktat polityczny.
1: To jest spektakl taneczny, więc tutaj jest wiele różnych nieoczywistości. Jest on bardzo taki emocjonalny, powiedziałabym w pewnych momentach też bardzo filmowy. Przynajmniej u mnie budził skojarzenia na przykład z Nędznikami.
0: No, filmowość to nie jest, to jest dobry trop, bo ja sam jestem filmowcem, jestem reżyserem filmowym i Plaga jest dla mnie debiutem w teatrze tak naprawdę, mimo że z teatrem miałem wiele lat do czynienia, bo tutaj z Teatrem KTO współpracuję już chyba kilkanaście lat, więc jakby patrząc na te wszystkie spektakle i to, co się tutaj artystycznie dzieje, w pewnym momencie zapragnąłem też coś zrobić w teatrze. No ale właśnie ten język filmu, jakieś tempo nawiązania też do historii kina, chciałem tutaj to wszystko powplatać i takim też punktem wyjścia dla mnie wizualnym zwłaszcza, ale też chyba znaczeniowym jest właśnie niemiecki ekspresjonizm, czyli kostiumy, sposób świecenia, też właśnie tempo, że tutaj po prostu jest gęsto od różnych i oddziania się, i od znaczeń i tak dalej, więc jakby gdzieś to wszystko tutaj wywodzę ze swojego doświadczenia filmowego, więc tak, zgadza się, to jest dobry trop, filmowość. Trzeba było się troszkę jakby przestawić, jeśli chodzi o sposób pracy, bo w filmie rzeczywiście przygotowania to jest w zasadzie stworzenie filmu na papierze, bardzo precyzyjnie, jak on będzie finalnie wyglądał, a potem próba odtworzenia jakby tych wszystkich założeń bardzo precyzyjnie na planie filmowym. Natomiast w teatrze rzeczywiście ten proces wygląda zupełnie inaczej, że można sobie przyjść ze swoimi założeniami, że jak wygląda scena, kto gdzie stoi, kto gdzie przechodzi, ale potem to wszystko można wyrzucić do kosza po przeprocesowaniu tego wszystkiego z aktorami, z choreografem i tak dalej, no więc jednak trzeba się trochę być bardziej jakby otwartym na zmianę, na proces, na to, co wsłuchiwać się w tancerzy, w aktorów i w innych współpracowników, więc jakby też zresztą nie chciałem, żeby to był jakiś teatr demiurga, tak, że tutaj wszystko kreuje, wszyscy mają po prostu grać jak dyrygent każe, tylko po prostu chciałem też włączyć w ten proces tworzenia no, wszystkich twórców.

0: Tempo i presja, można powiedzieć, na pewno jest spora, bo tym spektaklem otwierają Państwo, inaugurują Państwo projekt Przestrzenie Sztuki, którego jednym z gospodarzy jest Teatr KTO właśnie.
1: Tak, no staram się nie myśleć o presji, tylko robić swoje. No natomiast rzeczywiście z tego, że wszystko jest w obrębie przestrzeni sztuki, też jakby wynika język tej opowieści, czyli właśnie taniec, ruch, forma, więc z choreografem Karolem Miękiną staraliśmy się jakby przełożyć tą historię zawartą w moim scenariuszu też na język tańca, szeroko rozumianego, czy może fizyczności, tak. Natomiast wydaje mi się, że jakby język, jakim opowiedziana jest plaga, to jest też język, który jest znany widzom Teatru KTO od lat, bo przecież KTO słynie z tego, że tworzy wspaniałe widowiska właśnie oparte nie o słowo, tylko właśnie o ruch sceniczny, o taniec, o pantomimę i ogólnie o rozumianą formę. Więc myślę, że i miłośnicy tańca, i fani Teatru KTO, i miłośnicy legend braci Grimm będą zadowoleni.
0: Historia jest osadzona w czasach średniowiecza, więc jaki jest łącznik właśnie tej historii w kontekście współczesności? Ponieważ te ciemne strony życia, czyli głód, cierpienie, pandemia, no nie są nam obce.
1: Historia jest osadzona w średniowieczu, ale tylko umownie tak naprawdę, bo wydaje mi się, że historia dzieje się wszędzie, zawsze i niestety historia pokazuje, że problemy z władzą totalitarną, czyli to, o czym jest również ten spektakl, to nie jest domena naszych tylko czasów, ale w zasadzie od zawsze to istniało, kiedy społeczeństwa właśnie dawały się oczarować charyzmatycznym demagogom, populistom, po to, żeby oni chronili ich. No, więc myślę, że to jest jakby plaga tego typu politycznych zjawisk. To jest domena wszystkich czasów, ale naszych również. I tak naprawdę to, dlaczego chciałem zrobić ten spektakl, to jest po prostu niepokój, który odczuwam, obserwując dzisiejszy świat, to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, jeszcze niedawno na Węgrzech, no i można by wymieniać bez końca w zasadzie. No więc z tego niepokoju powstał scenariusz.
0: Ale ten niepokój czuć, prawdę mówiąc, od pierwszej sceny, kiedy właśnie na scenę wpełzają szczury.
1: Tak, no szczury są tutaj tak, dla mnie takim konstruktem. Wiadomo, że szczury symbolizują dla mnie wszelkie mniejszości, które społeczeństwa chcą po prostu usunąć. Więc czy to będą emigranci, czy to będą osoby o innych poglądach politycznych, czy to będą osoby LGBT, czy jakieś mniejszości narodowe, no znamy wiele takich przypadków, więc jakby szczury są symbolem każdej możliwej uciskanej mniejszości.

0: Muzyka jest konglomeratem różnych moich muzycznych poszukiwań tak naprawdę, więc jest oczywiście jeden bardzo ważny utwór skomponowany przez Przemka Sokoła, natomiast jest jakby długo szperałem, żeby wynaleźć utwory, które będą odpowiadały klimatowi tego spektaklu, a w spektaklu jest dużo groteski też. Jest to jeden z takich zabiegów, które dość często tutaj stosuję, groteska, dlatego wykorzystałem kilka piosenek Rudiego Szurike, czyli niemieckiego piosenkarza, który tworzył w latach 30., 40., 50. bardzo wesołe, skoczne niemieckie piosenki i one wydaje mi się, że w kontekście całej tej historii tworzą po prostu dodatkową, jakiś element grozy wprowadzają, kiedy widzimy pozornie wesołą sytuację, beztroską, ale tak naprawdę z tyłu głowy wiemy, co się dalej wydarzy w miasteczku Hameln, więc tutaj buduję właśnie takie zaskakujące zderzenia, tak, muzyczne, czy też łączenie sakrum i profanum, sztuki wysokiej ze sztuką jarmarczną, komedii i dramatu.
1: A skoro mówimy o tych filmowych skojarzeniach, to czy pan tutaj inspirował się na przykład jakimś filmem, czy jakimś innym spektaklem, czy jakieś na przykład wątki chciał gdzieś pan przemycić właśnie z filmów takich jak Nędznicy przeze mnie wcześniej przytoczeni?
0: Z Nędzników nic akurat nie starałem, może mimowolnie coś wplotłem, natomiast tak jak już mówiłem, że ten niemiecki ekspresjonizm był dla mnie najbardziej tutaj inspirujący, więc filmy takie jak Faust Murnaua, czy Nibelungi, Gabinet doktora Caligari. W ogóle tematyka filmów ekspresjonistycznych i w ogóle cały nurt ekspresjonizmu wynikał jakby też z jakichś takich niepokojów społecznych, które pojawiły się w społeczeństwie niemieckim po I wojnie światowej, że był to też jakieś takie uciemiężenie, ale też strach przed nadchodzącą wojną. I dlatego te wszystkie historie bardzo często opowiadają właśnie o jakichś postaciach tajemniczych mącicieli, czy jakichś diabłów, demonów, magików i myślę, że to jest właśnie bardzo podobna historia. Zresztą była też adaptacja Flecisty z Hameln, jeszcze jak kino nieme funkcjonowało, więc oczywiście na pierwszych próbach sobie z aktorami obejrzeliśmy wszystkie te filmy i mam nadzieję, że im coś zaświtało w głowie i zainspirowało ich również.
1: A swoją drogą, ilu aktorów jest zaangażowanych w tę produkcję?
0: Na scenie wystąpi 9 aktorów, tancerzy, tańczących aktorów, więc jest to zespół jakby pozbierany z troszkę różnych światów. W większości jest bardzo bliska tematyka właśnie tańca. Część to są osoby związane z teatrem KTO, a jak wiemy właśnie taniec, ruch to jest właśnie główny język tego teatru, więc myślę, że wszyscy tutaj ruchowo przede wszystkim są bardzo, bardzo sprawni.
1: I ten minimalizm co do scenografii też jest typowy właśnie dla teatru KTO.
0: Tak, no scenografia w teatrze, który też docelowo ma być teatrem ulicznym, wymaga od scenografii nie tylko jakiejś atrakcyjności wizualnej, że możemy rozstawić na scenie teatralnej atrakcyjną scenografię i ona sobie po prostu stoi, tylko to musi być również dobrze skonstruowany, prosto działający mechanizm. Dlatego nasza scenografia zaprojektowana przez Marka Brauna jest właśnie taka minimalistyczna, ale też ruchoma. Czyli wszystkie drabiny, bo drabina jest właśnie takim głównym budulcem tych elementów scenograficznych, są na kółkach i w zależności od sceny spełniają różnorakie funkcje. Są szpitalem, są portalem, są więzieniem i to jest właśnie piękne, więc ten pomysł Marka na te drabiny, który przyszedł dosłownie bardzo, bardzo spontanicznie, bo naradzaliśmy się tutaj w teatrze na temat scenografii i on tak ad hoc rzucił po prostu temat z tymi drabinami i dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, żeby to były drabiny.
1: Reasumując, z jaką refleksją chce pan pozostawić widza?
0: wydaje mi się, że dostanie wiele różnych wątków do tego, żeby zinterpretować historię po swojemu. I to też mi się bardzo podoba w teatrze, właśnie w takim teatrze formy, że ta interpretacja widzowi nie jest po prostu narzucana. Wierzę w inteligencję widza, w inteligencję emocjonalną widza i każdy widz wyjdzie z teatru z taką refleksją, jaką poczuje po prostu swoimi emocjami.
1: A plagę w ramach festiwalu Ulica będziecie już mogli zobaczyć 5 lipca na dziedzińcu Muzeum Inżynierii i Techniki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. MediaExpert.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
10: Siemano, zaczął się najdłuższy dzień w roku. Dzień, na który czekaliśmy bardzo długo, punktualnie o 10.26. Zacznie się astronomiczne lato. To jest naprawdę ostatnia prosta, ostatnie odliczanie. Odliczajcie z nami The Fate of Ophelia, Taylor Swift na początek. To jest weekendowe Melo, poka, siema.

Meduza, Don't Wanna Go Home, to oni robią tę magię na Tomorrowland, to oni sprawiają, że bilety rozchodzą się od tak, dosłownie, po pstryknięciu palca, i tak było też w tym roku, ponad 3 miliony ludzi chciało je kupić, chciało się dostać, ale cóż, nie jest tak łatwo, jak można by, jakbyśmy chcieli, żeby było. Można cały czas jeszcze pomyśleć o tym, by zgarnąć wejściówkę na Sunrise Festival w Kołobrzegu, tam Meduza również zagra, tam również jest wspaniale i my również tam będziemy, chcielibyśmy się z wami spotkać. Flip It, Charlotte i Snoop Dogg w Melo Radio już teraz. Weekendowy Melo, a za chwilę Felix Jan, Boy You Tell Me.

0: with this.
1: Flip it.

0: modelki, włodarski w Melo Radio. Lubię cię jak lato. Uwaga, ostatnie odliczanie. Na zegarki wjechała 10:26, a to oznacza, że oficjalnie powitaliśmy astronomiczne lato w tym roku. Potrwa oczywiście do 22 września. Dzisiaj, dziewczyny, chłopaki, najdłuższy dzień w roku, więc nie zmarnujcie go, zaplanujcie go w jakimś fajnym miejscu. A w ogóle to dajcie znać, bo może już coś zaplanowaliście. Jak ten najdłuższy dzień w roku będzie wyglądał? Czekam na was przy WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
11: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
12: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
19: Daleko jeszcze?
20: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
19: Wow, jaki błękitny.
21: A to nasz hotel przy samej plaży.
20: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
21: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
20: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
22: Kup golarkę Philips S7882. Wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
23: MediaMarkt.
24: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł.

Jackson i Agatino Romero. Pedro również u Artura. Nie wiem, czy na działce, czy gdzie, ale chciałbym opowiedzieć wam o zdjęciu, które od Artura dostałem, bo to naprawdę jest warte uwagi. Radio ma tę przewagę nad innymi mediami, że może uruchomić waszą wyobraźnię, więc teraz wyobraźcie sobie trawnik, ale taki, wiecie, udeptany, dużo ziemi widać, jakieś takie łaty. Pośrodku wkopana wanna, taka narożna, koloru niebieskiego. W środku wody tyle, co no mniej więcej w szklance, nie więcej. I Artur w tej wannie siedzi z podpisem jaki milioner, taki basen. Artur, jak podeślesz mi do siebie na miarę, to ja ci coś muszę od nas wysłać, żeby tam logo Meloradia przy tym się jeszcze pojawiło. A teraz Gips i Dope House numerem Win w Meloradiu. To jest Weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: proszę bardzo, 10:26 mamy lato. A dajmy jeszcze fajerwerki. Kto powiedział, że w czerwcu nie można strzelić fajerwerkami? Przynajmniej w radiu. Jak lubicie lato, to dajcie znać na naszym kanale nadawczym. Dajcie serducho.
1: A już o 11:00 zagramy.
0: Ale Farm & Body Talk. A jak już tęsknicie za zimą, to nie dawajcie. Może są i tacy, ja wiem. Zaraz do was wracamy.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: Marian?
1: Mm?
2: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: O reklamie.

No to wjeżdżamy w 11, ale Farben, René Miller z numerem Buddy Talk teraz, a za chwilę Armin van Buuren, In and Out of Love. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już zajmujemy się muzyką. Opoka, siemano.

0: Bob Sinclair Chris, I Can Wait w weekendowe Melo. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku. No i jak ten najdłuższy dzień w roku u was wygląda?
1: Prawie 40 km będzie zrobione. Właśnie jadę pod Góreczkę, także przepraszam za tą zadyszkę, ale mam co robić. Także najdłuższy dzień. Zacząłem na sportowo.
0: Łukasz, pozdrawiamy, oby do mety. Dodam tylko, że Łukasz na rowerze te 40 kilosów dzisiaj chce zrobić. No, niezłe wyzwanie przy tylu stopniach na termometrach. A u was co tam słychać? Jak wygląda niedzielne przedpołudnie? Czekam na was na WhatsAppie, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach. Na dole znajdziecie WhatsApp, opcja do wysłania głosówki. A to już Michael Colfon, Treasured Soul w Melo.

Właśnie was słuchamy. Proszę, odpiszcie. Właśnie teraz ktoś do mnie pisze. Nie wiem, czy słyszycie w radiu, że czytam to, co do mnie piszecie. Przedstawcie się chociaż, bo nawet nie wiem, kto to do mnie pisze. Ale jakbyście mieli ochotę nawiązać z nami kontakt, to WhatsApp do waszej dyspozycji. Sorry, papi, topic G, już przed momentem.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: A, ale mi gorąco, Barbara.
10: Mnie też, Marian.
9: To co, klima?
10: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
9: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
10: No przecież. No.
11: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na Media Expert.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
0: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
15: O reklamie.
16: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Bądź duży, Natalia Nekiel w weekendowym Melo. To jest zabawa dla dużych dzieciaków. Mówiąc zupełnie szczerze, kiedy pierwszy raz poleciałem na Tomorrowland, to czułem się, jakbym trafił do jakiegoś najpiękniejszego Luna Parku na świecie. Tyle kolorów, tyle wspaniałych ludzi, tyle niezwykłych scen i super muzyki. Naprawdę warto na to czekać. A na co czeka Patrycja, która zgarnęła od nas to szczęście i oczywiście przeżyje Tomorrowland w tym roku razem z Melo Radiem?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No właśnie, bo ludzie tam są najpiękniejsi. Pozdrawiamy dziewczyny i widzimy się w Boom już niebawem. A wy niebawem być może też sięgniecie po coś takiego, po co sięgnęła Patrycja, po zaproszenie do przeżywania emocji. Milki David Guetta w Melo.

0: Gigi D'Agostino gra u nas Shadows of the Night, tu Weekend of Melo. Na zegarkach prawie południe. Od niespełna dwóch godzin mamy już astronomiczne lato. Fajnie, że jesteście razem z nami w ten najdłuższy dzień roku. Dajcie znać, jakie macie na dziś plany.
1: A już o 12 zagramy.
0: Bo jak nie macie, to ja wam coś podpowiem za chwilę. Ale to za chwilę. Good Boys, daje Albi, będą pierwsi.

Cześć, wjeżdżamy w 12. Good Boys Day, Albi Test, pierwszy numer ode mnie, a potem Calvin Harris, który w tym roku pierwszy raz na Tomorrowland w Belgii. My Way to będzie numer od niego.

Hello, jeben w Melo Radio, gorący numer, bo gorąco na dworze. Dzisiaj ponad 30, znowu może pokazać termometr tu i tam. Dajcie znać, ile teraz u was, a ja mam protip dla was. Jeżeli macie ochotę się ochłodzić po kosztach, to proszę bardzo, stawiamy wiatrak. Uwaga, zamrażamy butelkę w wodzie, stawiamy przed wiatrakiem i włączamy go najmocniej, jak się tylko da. Warunek jest taki, że to działa, pod warunkiem, że macie wiatrak. Jak go nie macie, to dzisiaj raczej będzie problem, żeby kupić. Może macie lepsze sposoby na to, jak się chłodzić w takie upalne dni, jak dziś, jak pierwszy dzień lata, jak 21 czerwca. Czekam na was na WhatsAppie. Kizo przed wami.

tak, żeby się pobujać trochę po południu w niedzielę. Bausa z numerem Magnetic. Głosujcie na swoje ulubione numery do 30 Meloradia, player meloradio.pl. Notowanie już czeka na was. Głosowanie ruszyło, a kolejne na antenie w piątek o 18:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. M to muzyka, której

0: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i

Jaki to jest numer? Ten Up The Love i Forest Movement w Melo Radio. Tak wam gramy w weekendowym Melo po 12. Robert wysłał fotę z jakiejś apki chyba. 22 kilosy na rowerze zrobione w 2 godziny. Pozdrawiamy i gratulujemy. No nie wiem, gorąco trochę chyba jak na rower. A jak za gorąco, to co zrobić? Jak się ochłodzić dzisiaj? No i tu przychodzi z propozycją Magdalena. Można się polać wodą z węża ogrodowego. Siebie czy sąsiadów dopytuję, bo wtedy byłoby chyba śmieszniej. Pozdrawiamy też Jarka Łukasza, Łukasza Jarka, 28 stopni. Na leżaku w cieniu da się przeżyć, napisał. No i to jest podejście do życia, weekendzie trwaj.

0: Dzisiaj lato nie tylko w myślach, ale też na zewnątrz. U Sławka 31 stopni na zewnątrz, a w basenie 38. Dopisek taki od niego, u mnie dzisiaj jak w Turcji. Sławek, pozdrawiamy. No pięknie tam u ciebie, bardzo fajnie, przyjemnie. Wskoczylibyśmy chętnie, schłodzili się trochę w tym baseniku. Ale ja też nie narzekam. U mnie, niech ja spojrzę, 20 stopni, klimka działa. Może i basenów nie ma, ale też jest fajnie.
1: A już o 13 zagramy
0: Beauty and a Beat, gorący numer. Nicki Minaj i Justin o 13 punktualnie w Melo Radio.

0: autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj. O reklamie.
0: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
7: Siemano, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Inni gadają, a my już do was wysyłamy numer od Justina Biebera i Nicki Minaj. Beauty and a Beat. A poka, siemanko.

No muszę przyznać, że jego sety to moje ulubione. Takie jedne z ulubionych. Anima, Bad Angel w Melo Radio, a śpiewała Liza razem z nim. A młodość dla wielu z was, albo piękne wspomnienia z czasów, które chcielibyście pamiętać, to być może Scooter, jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Tak, pojawi się w Kołobrzegu na festiwalu, który historią sięga 2003 roku. Wtedy wszystko zaczęło się w kołobrzeskim amfiteatrze, ale po kilkunastu latach po prostu tam zrobiło się za ciasno i trzeba było to przenieść na Podczele. I tam się właśnie spotkamy w tym roku i przez 3 dni będziemy bawić się razem. Bądźcie z nami w każdy piątek, Sunrise on Air na antenie Meloradia i wejściowy na Sunrise Festival. A teraz coś od jednej z gwiazd tegorocznej edycji, The Logical Song w Melo.

Bartek pyta, czy on też tam będzie. Domyślam się, że chodzi o podszczelę, prawda? Użel, tak jest, Moving to the Sun. Jest właśnie w trakcie trasy koncertowej o tym samym tytule i w ramach tej trasy właśnie wystąpi na Sunrise Festival już za niedługo. Feel This Moment za kilka chwil.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Autopromocja. Reklama.
1: Będę był to restaurante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet. Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Lama in my living room, Aaron Chupa i Little Sisnora w Melo Radio, to weekendowe Melo. Zaczęliśmy z grubego C, od dobrych informacji, że lato się zaczyna, że dziś najdłuższy dzień w roku, że 30 stopni na termometrach i super okazja, żeby wyskoczyć gdzieś nad jezioro, nad rzekę albo pokąpać się w przydomowym basenie. A to już przychodzą nam alerty RCB. Dajcie znać, jak u was, czy popołudnie zapowiada się burzowo i groźnie, bo mnie taka wiadomość w centralnej Polsce przyszła. Możliwe podtopienia, przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Ale chyba jeszcze nie teraz, bo na razie słońce świeci.

0: Bledka, tańcz. Dobry moment, żeby potańczyć. Prawie 14. Dlaczego nie? Niech niedziela będzie najpiękniejszym dniem tego tygodnia, tego weekendu. Za chwilę zagramy coś pod nóżkę. Mam parę dobrych, mocnych propozycji. Zaczniemy od tego numeru.
1: A już o 14 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie gminy!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet 2.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Siemanko, 14 na zegarkach, za chwilę podejmij wyzwanie, jeśli macie ochotę sięgnąć po meloskiety, to dzwońcie 321-321-777, Fast Cars and Superstars na początek. O, poka, cześć.

Show Me Love, Robin Schulz w Melo. No i co, miał być Nikodem, ale u niego burza z tego, co mówił, więc być może od internetu urwało mu kabel albo coś w tym stylu, więc robimy inaczej. Skoro u niego burza, chciałem poprosić go o to, żeby pokazał mi, jak ta burza brzmi. Proszę o to w takim razie was, skoro Nikodem się zmył, więc wyślijcie głosówki na naszego WhatsAppa, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jak sobie na smartfonach wbijecie nasz adres, to na dole jest okienko do wysłania głosówek. Pokażcie, jak brzmi najbardziej przerażająca burza, bo jak się oswoimy z tym, co złe, to potem nie będziemy się może tak bardzo tej burzy bać. Czekam. Najbardziej kreatywna burza. Oczywiście otrzyma ode mnie Melo z Kiety. A teraz Don't Leave i Accent w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, Henryka Mamil w Melo Radio. Gorące numery tylko u nas, bo tak podkręcamy tempo, jak to tylko możliwe. W końcu wielkie odliczanie do wakacji już zaczęte.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
10: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
9: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
10: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
9: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy ekspres los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Daleko jeszcze?
18: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
17: Wow, jaki błękitny!
19: A to nasz hotel przy samej plaży.
18: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
19: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala.
3: Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
20: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
21: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
22: Marek, szefowa Cię prosi.
23: Potem.
22: A teraz co robisz?
23: Walczę z potem.
22: Zrób to skutecznie.
23: Ale jak?
22: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
24: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
22: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.

0: Vice Lania z numerem Stars. Żeby nie było, że nie jestem słowny, to ja naprawdę chcę wysłać do kogoś z was skiety. Pytanie mi brzmiało, jak brzmi najstraszniejsza ze strasznych burz. No i proszę bardzo, odezwała się Marta.
1: Burza u nas w Piastowie dzisiaj brzmiała mniej więcej tak.
0: Przeżyjmy to jeszcze raz. A jeszcze raz. Marta, naprawdę z takimi burzami to ja mógłbym na koniec świata jeszcze dalej. Ściskamy cię mocno i skiety wysyłamy. Tylko aby burza przyszła, to uważaj, bo żeby nie przemokły. Chociaż do klapsów pasują, to trzeba przyznać. David Guetta i Alok teraz z numerem Run Run River. Fajny numer.

0: Uwielbiam. Uwielbiam po prostu i ten numer i Shimze. Fire, fire w Melo Radio. Ogień, a jak u ciebie dzisiaj?
1: Słuchaj, ja widziałem, ogień, że jest ogień na ulicach na przykład, bo tak z 200 typa przejeżdżało na deskorolkach ulicą, więc jak jeszcze się pospieszysz, to może ich dogonisz.
0: Z grillem w ręce jeździli, bo dzisiaj wszyscy grillują. Co chwilę dostaję jakieś zdjęcia, a to od znajomych, a to gdzieś na WhatsAppie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odpoczywają.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Just the way you are.
0: A jeszcze mocniej tych, którzy harują dzisiaj, bo przecież i tacy są. Bawcie się dobrze po 15:00. Konrad Traczyk w Melo, a ja wracam za tydzień.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
5: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu Prezent Marzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
11: Jakoś tak człowiekowi od razu przyjemniej na myśl o tym, że co prawda jutro poniedziałek, dzisiaj niedziela, ale w piątek zaczynamy wakacje. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Anima w Melo Radio na kwadrans po 15. Wiecie, co jest najpiękniejsze w dorosłości? Że jak macie ochotę na przykład zjeść tort, to nie musicie czekać do urodzin. A wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? Że na przykład za taką zachciankę Melo może wam zapłacić. Albo za zupełnie inną. Już jutro szansa na 200 zł w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, po co potrzebujecie siana. A już jutro takie siano będziecie mogli mieć do wydania. A my gramy dalej. Wish You Were Mine. Już teraz...

0: To Bob Sinclair, to Melo Radio, to 27 minut po 15. Za chwilę powiem wam o tym, co zrobić, żeby nie zaliczyć przypału podczas internetowych zakupów. Jeszcze przed 16 zagra nam też m.in. Ed Sheeran, to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend, znajomy miejsc, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Jedź na tu noru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Lisa, Sound of Legend w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 16. Kupili na promce leżaki, a teraz nie będą mogli się nawet położyć. Taki filmik się ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawił. Jest ta stronka taka od taniego zamawiania rzeczy z zagranicy. No i tam trzeba mocno uważać, się okazuje, no bo ostatnio pewna rodzinka kupiła sobie właśnie 12 leżaków, no i co się okazało? Że one mają tak z 5 centymetrów. Także człowiek tam się nie położy, ale jak mają na przykład chomika, to będzie pewnie zachwycony.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To Mel Radio, to Ignite. No i od razu, nawet jeżeli wracacie właśnie na przykład z nadmorza, z takiego weekendowego wypadu, to przyjemniej z taką muzą, prawda? No to po 16 oczywiście też podkręcimy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Oj, będzie można poruszać palcami na kierownicy, albo nawet trochę gdzieś tam bioderkami na fotelu. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
7: No musicie mi wybaczyć, ja wiem, że jest gorąco, ale ja jeszcze tutaj tę temperaturę podniosę, bo Candy Night otwiera nam 16, a za chwilę też m.in. David Guetta. Konrad Straczek, witajcie, zapraszam.

Nie zwalniamy tempa w Meloradiu przy niedzieli. Topiki Becky G za nami, a Straż Miejska w Bogatyni pokazała ludzkie oblicze. Chłopiec tam ostatnio sprzedawał lemoniadę, no żeby tam trochę odciążyć swoją rodzinę, no ale ktoś stwierdził, że podkabluje i zadzwonił po Straż Miejską. Ta na szczęście zamiast mandatu wykupiła całą tę lemoniadę, no i też strażnicy stwierdzili, że całkiem smaczna. Można? Można. A wy jak zarobiliście swój pierwszy hajs w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki, odnośnik na meloradio.pl.

Asie klimatycznie zrobiło. W Bogatyni ostatnio strażniczki miejskie, które zostały wezwane do chłopca, który sprzedawał lemoniadę, wykupiły cały towar. A ja pytałem was o waszą pierwszą robotę. Kamil napisał na WhatsAppie Melo, że on zbierał butelki po okolicy, a potem oddawał je do sklepu, żeby trochę zarobić. No to ewidentnie wyprzedziłeś obecne czasy. Sandra z kolei roznosiła ulotki po blokach. Jak napisała, najgorsze było zawsze dostanie się do bloku z kodem. Jaka była pierwsza robota Don Diablo, to nie wiem, ale on u nas już za chwilę. To Melo Radio, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50%. 10% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Iman Buck w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Coraz bliżej Tomorrowland w Belgii. Tam będzie bardzo gorąco i niesamowite przeżycie przed nami, wami. To wszystko możecie zrobić razem z Meloradiem, tak jak Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wy też możecie do nich dołączyć. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii.

0: No tego numeru to można słuchać w zapętleniu. Justin Bieber i Nicki Minaj z Beauty and the Beat jeszcze przed 17 w Melu Radiu. Po 17 też nieźle podkręcimy tempo. Oj, dużo dobrych numerów będzie.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Do tego bądźcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: Slej.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: All the time na dobre wejście w 17. Trochę sobie poczarujemy za chwilę też z Lady Gagą i w przygotowanej przeze mnie playce też chociażby Bibi Rexa. No to co, gramy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

Dub Dogs na antenie Meloradia, kwadrans po 17, a ja słuchajcie, spojrzałem na kamerki internetowe w niektórych polskich miastach nadmorskich, no i patrzę trochę z przerażeniem, bo na plaży ludzie są, ale parawanów to tak w porównaniu do poprzednich lat prawie wcale nie ma, mimo że ludzie leżą. Także trzeba to szybko ratować, stawiajcie parawany, jak już będziecie na urlopach za granicą, to pamiętajcie o rezerwowaniu leżaków ręcznikami o 6, no i nie zapomnijcie o skarpetkach do sandałów. No nasza polska tradycja musi przetrwać.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i DNA w Melo. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby żyć długo i szczęśliwie. Czyli o sekrecie długowieczności będzie, zagra nam też Katy Perry. To już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz...

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.

Co zrobić, żeby przeżyć 117 lat? No, okazuje się, że najlepiej jeść jogurt. No to, że zdrowa dieta to podstawa, no to wiadomo przecież nie od dziś. No ale właśnie, pewna Hiszpanka tyle lat pożyła, robili jej różne badania, wyniki miała perfekcyjne jak dużo młodsza osoba. No a tym sekretem długowieczności miało być właśnie jedzenie jogurtu. No to jutro co? Wszyscy do sklepu kupują, jedzą, a potem ZUS nas znienawidzi, jak będziemy tyle żyli. Lumix Self Aware to świeżynka w naszej playce już teraz.

0: Robin Schulz w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku, więc my to tempo będziemy nieustająco podkręcali, no bo trzeba korzystać, trzeba się bawić, póki jeszcze jasno.
1: A już o 18 zagramy
0: Hurt. Chociaż wiecie, jak to jest. Jak słońce zajdzie, to też dopiero dobre melo się rozkręca. Punktualnie o 18 zagramy Hurts na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
5: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 18, no to my w Melo Radio oczywiście jak zawsze podkręcimy tempo Hertz na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Rihanna i Calvin Harris. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Body Tak i Anne Farben w Melo. My podkręcamy tempo, a tak było w tym tygodniu.
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj czekiny! Szykuj brokaty!
0: Szykuj brokaty, wy też tak możecie się cieszyć już jutro, zgłaszając się na meloradio.pl, ponieważ wy też możecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na meloradio.pl. No a ja trzymał kciuki.

0: ma ten numer swój klimacik. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, 27 minut po 18, a za chwilę będę miał dla was ważnego letniego tipa. Zagra nam też Keanu Silva i Don Diablo, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
1: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
2: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
1: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
0: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
1: Maracin
2: i Daria.
3: Nie masz żadnych szkół.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet.
9: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
10: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia-Iran, Hiszpania-Arabia Saudyjska, Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak!
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy.
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Po reklamie. Autopromocja.
18: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
19: Meloradio.
18: Ale proszę uzasadnić.
19: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
18: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
19: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
18: Iga Dudziuk.
19: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Tomel Radio to ATB i to już prawie 19. Czyli okazuje się, że prawie najlepsza pora, żeby otworzyć okno i wywietrzyć chatę. Czytam w internetach właśnie taki poradnik, co zrobić, żeby się w chałupie nie ugotować podczas upałów. No i jest kilka takich podstawowych zasad. Pierwsza to, żeby jak jest gorąco w ciągu dnia, nie otwierać okien i je pozasłaniać. A druga to, żeby wieczorem i na noc, jak już się właśnie zrobi chłodniej, szeroko okna otworzyć, zrobić najlepiej przeciąg, no i rano je pozamykać. Ja znam też wersję dla hakerów. Wystarczy sobie kupić klimę do mieszkania. Ale jak ktoś nie ma i cierpi tak jak ja, no to niech korzysta. The Bausa i I Wanna to już teraz w Melo. Za chwilę też u nas m.in. Oliver Heldens i Wade Bird. To jeszcze przed 19.

0: Otwarta szyba w furce, ten numer, no i czego chcieć więcej? Dear w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo. No i po 19 oczywiście zwalniać nie planujemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Oj, będzie mocno. Zokaria punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy.
1: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
6: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
5: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
6: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
5: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSU. W Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
15: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
16: bakłażan.

Jedziemy z tą 19. Andy Dust i Zokaria. No dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors, modelki i Włodarski. Oj, będzie się działo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jen i Kaskada, 13 minut po 19, a w Sławnie to się, słuchajcie, ostatnio trafił niezły gagatek. 20-latka, policjanci zatrzymali po tym, jak ukradł procenty z jednego ze sklepów i później też miał zakłócać porządek publiczny. Trafił do aresztu, spędził w nim noc, wypuścili go, no i co zrobił następnego dnia? No złapali go kilkanaście minut później na kolejnej kradzieży, tym razem kradł inne procenty, a do tego jeszcze pączki. No i teraz grozi mu 5 lat. No wielka afera, jakoś się chłopak chciał pocieszyć.

James Hype za nami w Melo Radio, a już w wakacje. Do zobaczenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia będzie James Hype, będzie Hardwell, Morten, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wiele, wiele innych znakomitych postaci. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo Radio, co jakiś czas rozdajemy wam wlotki. Także bądźcie czujni, bo Sunrise Festival to jedna z tych imprez, których w tym roku nie można przegapić.

0: Reklama. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
0: Po reklamie.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A co gdybym powiedział wam, że jutro będziecie mogli pójść do bankomatu i wypłacić 200 zł nie ze swojego konta? No i to co najważniejsze, to nie będzie to też przestępstwo. Bo wystarczy, że jeżeli teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, no to już jutro to wszystko może stać się rzeczywistością. Napiszcie, na co potrzebujecie siana, a już jutro szansa na zgarnięcie 200 zł, które myślę, że przed wakacjami będą w sam raz.

Tam, tararam. No można pośpiewać, można. Czemu nie? W końcu jest niedziela. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, a po 20 też będziecie mogli pośpiewać, więc koniecznie zostańcie z nami, bo my nieustająco podkręcamy tempo. Dobrego tego dnia wam życzę, wracam we wtorek po 18. Hej!

0: you.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę.
3: Kaśka, piekuj się kiny.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Advisor. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
0: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Między nami kobietami. Pierwsza miesiączka to dla wielu dziewczynek wciąż stresujący moment, a rozmowa na ten temat nierzadko jest też krępująca dla samych rodziców. Jeszcze gorzej, gdy pierwszy okres zaskoczy na wakacjach, kiedy nie ma w pobliżu bliskiej dziecku osoby. Dlatego Fundacja Go Healthy Girl podejmuje współpracę ze Swim Test, aby edukować dziewczynki wkraczające w okres dojrzewania i lepiej je przygotować na ten etap życia.
2: Nasz Kraków.
3: Aleksandra Lachromańska, Swim Test. W tym roku podjęliśmy decyzję o współpracy z Fundacją Go Healthy Girl, ponieważ stwierdziliśmy, że będzie to dobra kontynuacja naszych wcześniejszych działań w kontekście obozów letnich, które się zbliżają, gdzie w szczególności chcemy zwrócić uwagę właśnie na problem pierwszej miesiączki u dziewczynek, która często zdarza się na obozie pierwszy raz albo kolejny raz, a dziewczynki nie są do tego przygotowane. Jakby chcemy promować ten temat wśród dziewczynek i rodziców, tak żeby przestał on być tematem wstydliwym i przede wszystkim po to, aby dziewczynki mogły być przygotowane na przyjście tej pierwszej miesiączki, żeby nie wiązało się to też ani ze wstydem, ani z jakimiś trudnościami, żeby o tym powiedzieć, ponieważ pierwsza miesiączka też nie może być jakby przekreśleniem planów wakacyjnych i nie może powodować jakby braku tej radości z aktywności fizycznej. Ale też chcemy dawać wsparcie psychiczne w tym zakresie, emocjonalne, ponieważ na naszych obozach staramy się, aby wszystkie rzeczy od jakichś aktywności fizycznych też były poparte wcześniejszymi testami, czyli nie wiem, na przykład jazda na rowerze czy zajęcia pływackie. Dzieci przechodzą testy, tak aby bezpiecznie rozpocząć cały program wyjazdu. Natomiast zależy nam na tym, żeby było to wsparcie psychiczne w innych kwestiach i żeby dzieci też czuły i dziewczynki przede wszystkim w tym kontekście czuły taki komfort właśnie psychiczny, wsparcie emocjonalne. Tym bardziej, że jest to temat bardzo taki intymny, zwłaszcza dla dziewczynek w wieku tej szkoły podstawowej, gdzie ta pierwsza miesiączka ma miejsce najczęściej. Więc no tutaj zależy nam na tym, żeby gdzieś szerzej troszkę promować wraz z fundacją ten temat, tak żeby przestał on być tematem tabu, ponieważ gdzieniegdzie zdarza się, że to jeszcze ma miejsce. Fundacja też zaopatruje nas w różnego rodzaju materiały informacyjne, broszury, pakiety higieniczne, tak abyśmy mogły dziewczynkom w tym zakresie pomóc i być na bieżąco. Często zdarzało się, że dziewczynki dostawały właśnie ten pierwszy okres na obozie i nie były do tego przygotowane, ani jeśli chodzi o takie właśnie same artykuły higieniczne w tej sytuacji, ani też bardziej nie były przygotowane nawet w kontekście takiego swojego rozwoju biologicznego, który ma miejsce.
1: To jest właśnie bardzo ciekawy temat, wydaje mi się, tym bardziej, że w mediach coraz więcej mówi się o tym, że obniża się ta granica wieku, kiedy dziewczynki mają pierwszą miesiączkę, prawda?
4: Karolina Sztyler, prezes Fundacji Go Healthy Girl.
5: Szczerze nie wyobrażam sobie dziewczynki 9-letniej na obozie, która przez na przykład 10 dni zostaje sama z tematem pierwszej miesiączki, czy nawet drugiej, czy trzeciej miesiączki. W tym momencie jako fundacja chcieliśmy wesprzeć właśnie inicjatywę Oli związaną z edukacją i z takim podstawowym wsparciem, bo zdajemy sobie nadal sprawę, że nasz system edukacyjny tego nie zapewnia. To, co dzieje się w obszarze edukacji zdrowotnej w szkole, nie zawsze obejmuje edukację menstruacyjną. Dużo w tym zakresie robimy właśnie my, fundacje, między innymi Okresowa Koalicja, której też Go Healthy Girl jest częścią. Jesteśmy bardzo często w szkole, edukujemy w szkołach podstawowych na temat miesiączki i faktycznie czasami same jesteśmy zdziwione tym, jak wchodzimy do klasy, jak te dziewczynki wyglądają, bo faktycznie na pierwszy rzut oka może to być złudne. Widzimy małą, drobną osóbkę, często jeszcze właśnie wystraszoną, szczególnie jeżeli poruszamy taki temat, jakim jest miesiączka. miesiączka i ten rozwój biologiczny w tym wieku. I teraz właśnie wyobrażamy sobie to, że wysyłamy nasze dziecko, dzieciątko na ten obóz. Faktycznie może jest miłośnikiem sportu, może właśnie lubi chodzić po górach. Oddajemy właśnie dziecko pod opiekę na obozie, no i wydarza się sytuacja z okresem. Myślę, że każda dziewczynka powinna mieć zapewniony taki komfort, zarówno pod kątem tego, żeby miała dostęp do tych środków, dlatego właśnie będziemy przekazywać na obozy zestaw podpasek, który będzie można udostępnić, materiał edukacyjny w postaci takiej podstawowej ulotki dotyczącej właśnie tego rozwoju biologicznego z bardzo prostym językiem, z rysunkami, tak żeby w każdym wieku można było faktycznie z tymi informacjami dotrzeć, plus kilka pewnie naszych gadżetów, tak żeby właśnie ten temat oswoić. Wszystko oczywiście jest piękne i różowe, żeby też zapewnić właśnie takie wsparcie emocjonalne w tym zakresie dziewczynkom i żeby im pokazać, że faktycznie są jakby zabezpieczone, dostają właśnie taką podstawową paczuchę od nas. No i wiadomo, że ten temat później dalej trzeba rozwijać, tak? Czyli na pewno rodzic powinien dalej ten temat zaopiekować, jeżeli właśnie nie miał przestrzeni na to czasami, żeby porozmawiać wcześniej. No ale jednak właśnie podczas takiego chociażby 10-dniowego obozu taka dziewczynka już dostaje taki komfort faktycznie, że jest ktoś koło niej, ma tą podpaskę, którą może użyć, ma tą podstawową informację związaną z takim bezpieczeństwem jej przede wszystkim ginekologicznym, bo też z naszego doświadczenia wynika, że dziewczynki w tym wieku są bardzo przerażone krwawieniem, bólem brzucha. Często dużo słyszą od mam, tak, czy cioć, czy starszych sióstr na temat właśnie tego, jak wygląda proces związany z miesiączkowaniem i jeszcze tego nie doświadczając, mają jakieś swoje wyobrażenie w głowie, często złudne, nieuzupełnione tymi rzetelnymi informacjami. I niestety to też powoduje większy lęk, właśnie panikę, to, że mogłyby z tego obozu chociażby nie skorzystać w pełni, a tą naszą rolą jest to, żeby ten temat w całkowitości faktycznie zaopiekować. No i rozwijać też ten nasz program, który już prowadzimy, wychodząc jakby ze szkół, gdzie dajemy tą dawkę wiedzy, wchodzimy właśnie w kolejne tematy związane z ich codziennym funkcjonowaniem. I myślę, że warto tutaj też podkreślić, że te dziewczynki to często młode sportowczynie, czyli osoby z taką dużą energią, które chcą ją zagospodarować, lubią rywalizować, chcą uczestniczyć czy w zajęciach pływackich, czy właśnie zajęciach rowerowych, tak? I też powinny mieć ten komfort podczas aktywności fizycznej, zupełnie taki jak świadoma już dorosła kobieta, z jakich środków higienicznych i na jakim etapie powinna móc korzystać, jak o tą higienę zadbać, korzystając z basenu, z kąpieli w jeziorze, tak, i tak dalej, i tak dalej. No, żeby po prostu czuć się komfortowo, swobodnie i móc te swoje zainteresowania sportem rozwijać. Może będziemy mieć kolejną Maję czy Igę za jakiś czas i poniekąd to też jest nasz obowiązek, czy właśnie mój społeczny, czy właśnie Oli jako organizatora takich wyjazdów, żeby też na taki temat zwrócić uwagę i myślę, że no, dzieciaki będą się czuły na pewno dużo, dużo, dużo lepiej.
1: I po to wszystko, żeby właśnie dziewczynki nie czuły się wykluczone i nie siedziały na tak zwanej ławce rezerwowej, ale myślę, że każda z nas może potwierdzić, że w szkołach jednak ten temat nie jest realizowany w sposób satysfakcjonujący. Pamiętam dobrze, że do szkoły podstawowej, do gimnazjum przychodziły panie edukatorki, no ale wiadomo, jak to w szkole. Jedna grupa była bardziej zainteresowana, druga mniej, bo na przykład już tą wiedzę wyniosła z domu, albo trzecia grupa taka, która odbierała te spotkania jako taką lekcję wolną.
6: Ja w ogóle przyznam szczerze, nie pamiętam takich lekcji. Jeśli coś takiego miało miejsce, to raczej było to na takiej zasadzie, że przez to, że ten temat był wstydliwy, to był obchodzony raczej śmiechem, czyli chłopcy się śmiali z tego, dziewczynki się wstydziły, więc śmiały się razem z nimi, mimo że na przykład któraś mogła mieć już wtedy miesiączkę, ale się do tego nie przyznawała, no bo wiązało się to właśnie z takim jakimś takim wstydem i ciężko w tym wieku przeskoczyć taką barierę, żeby gdzieś powiedzieć swoje zdanie i mówić: słuchajcie, bądźcie cicho, bo chcemy posłuchać. Tym bardziej, że często nauczyciele, którzy prowadzą takie zajęcia, nie są przeszkoleń stricte w tym zakresie, żeby wiedzieć, jak okazać takie emocjonalne i psychiczne wsparcie i jak rozmawiać z dziećmi w szkole podstawowej na tego typu tematy. Często jest to nauczyciel fizyki czy pani z biblioteki, która zrobiła sobie jakiś tam pewnie fakultet czy dodatkowy kurs, który uprawnia do prowadzenia takich zajęć. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w szkołach brakuje przede wszystkim tego, żeby nauczyciele prowadzący takie zajęcia byli w stanie dać poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozmowy w bezpiecznej przestrzeni. Nie wydaje mi się też, że w tym wieku potrzebni są chłopcy, żeby podczas zajęć byli na sali. Być może w dzisiejszych czasach jest to rozdzielone, nie wiem jak to wygląda.
1: Za moich czasów to było rozdzielone, na szczęście, więc takiego przykrego doświadczenia niestety nie mam, ale teraz mi się przypomniało, może to nie jest przykład na wyczerpujące omówienie tego tematu, ale są pewne zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach, bo chociażby do szkół w wielu przypadkach zawitały różowe skrzyneczki, czyli dziewczynki już nie muszą się wstydzić iść do pani woźnej i ukradkiem gdzieś tam prosić o tą podpaskę, tylko mogą skorzystać właśnie, wyjąć, zabrać i nikogo to nie interesuje, kto to wziął i w jakim celu.
4: Faktycznie różowe skrzyneczki są w szkołach i w większych miastach. Ten temat związany z opieką w zakresie miesiączki w szkole na pewno poszedł bardzo do przodu przez ostatnich, myślę, 3 lata. Jednak pamiętajmy cały czas o tym, że nasz system edukacji nie jest dofinansowany i szkoły mają problem z tym, żeby te skrzyneczki zabezpieczyć. W Krakowie jakiś czas temu do szkół zostało wprowadzone około 400 skrzyneczek i wiemy z naszych działań edukacyjnych tutaj w Krakowie. Ponad 1200 dziewczynek już wyedukowaliśmy w samym jakby centrum miasta i wiemy, że niektóre szkoły sobie totalnie z tym problemem nie radzą, że w niektórych szkołach nadal brakuje papieru toaletowego, czy brakuje takich podstaw jak mydło, tak, żeby można było te podstawowe potrzeby w ogóle swoje zaspokoić, nie wspominając o tym, że mamy do wyboru w skrzyneczce jakieś mokre chusteczki higieniczne, żeby móc się odświeżyć, czy właśnie tą standardową podpaskę. Jako okresowa koalicja od jakiegoś czasu głośno mówimy o tym, że ten problem powinien być rozwiązany systemowo i powinny być środki przeznaczone na to z budżetu centralnego, żeby szkoły mogły się czuć swobodniej, a tym samym dzieci powinny się czuć w związku z tym swobodnie. W tym momencie jeszcze niestety do tego nie doszło i szkoły robią co mogą i my, fundacja, robimy co możemy, żeby faktycznie te środki higieniczne w szkołach zapewnić. Pamiętajmy też o tym, że są też mniejsze miejscowości czy małe miasteczka, gdzie z tą edukacją jest bardzo słabo, jeszcze jest gorzej niż w dużych miastach i to samo, jeżeli chodzi o różowe skrzyneczki, ten zakres dostępności środków higienicznych jest bardzo mały albo znikomy. No i faktycznie też, jeżeli chodzi o taką małą szkołę, doraźnie jest dostępna pielęgniarka czy pani psycholog, które mogą w takiej sytuacji wesprzeć. No i wtedy ta dziewczynka zostaje sama, z tą przysłowiową po prostu plamą na spodniach, tak, bo nie ma dostępu do podpasek. Czasami ratują nauczycielki, czasami ratują koleżanki. No jesteśmy w XXI wieku i uważam, że totalnie nie powinno to już tak wyglądać. Ani nie powinno to wyglądać tak na obozie, ani nie powinno tak to wyglądać w szkole. Mamy obowiązek społeczny, żeby o to zadbać.
6: Ja też jeszcze chciałam dodać, że no, wielką rolę odgrywają w tym wszystkim rodzice, ponieważ my na obozie jesteśmy kilka dni z dziećmi, natomiast rodzice w domu powinni też rozmawiać z dziećmi, z dziewczynkami na ten temat i edukować, rozmawiać, że może się coś takiego wydarzyć, przygotować dziewczynkę na taką ewentualność, żeby nawet do plecaka zapakować tą podpaskę na czarną godzinę, jeśli coś by takiego miało miejsce. Natomiast my oczywiście dajemy takie wsparcie emocjonalne i psychicznej, taką bezpieczną przestrzeń dla dzieci do tego, żeby dla dziewczynek do tego, żeby czuły się dobrze, jeśli coś takiego się wydarzy, ale jednak tutaj większa rola w zakresie całościowym tego tematu jest po stronie rodziców.
1: Oczywiście, ale wiadomo, że rodzic w inny sposób podejmie się rozmowy ze swoją córką, a w zupełnie innej sytuacji jest postawiona osoba obca dziecku, czyli opiekun, na przykład kolonijny, więc jak taka osoba powinna rozmawiać się z dziewczynką na ten temat?
6: Wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejsza jest taka dyskrecja.
1: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Wracamy do rozmowy na temat konieczności szerzenia edukacji menstruacyjnej na wakacjach. Moje rozmówczynie przypominają, że ten temat wymaga odpowiedniego przygotowania.
2: Edukacja w Krakowie.
6: To bardzo ważny temat i wiemy, że dla dziewczynek w wieku szkoły podstawowej jest to przede wszystkim trudny temat. Ja mam też wrażenie takie, że przez to jakby niedoedukowanie dziewczynek w tym temacie zdarza się tak, że nawet przychodzą koleżanki w ich imieniu, żeby powiedzieć, że coś się dzieje, albo że ją boli brzuch, albo że po prostu dostała okres i czy ktoś może pomóc, bo wiąże się to z takim wstydem, że czasem sama tak dziewczynka nie potrafi przyjść i o tym powiedzieć, więc naszą rolą podczas rozmowy przede wszystkim to jest takie wspieranie, dawanie tej bezpiecznej przestrzeni, dawanie środków higienicznych, też te pakiety higieniczne, które dostaniemy od fundacji, będziemy mogli przekazać dziewczynkom w razie takiej kryzysowej sytuacji, jak również broszury, które w bardzo przystępny sposób opisują pierwszą miesiączkę, czy nawet kolejną, jeśli jest to gdzieś tutaj początek miesiączkowania, więc można też samemu, nawet jeśli nie chce konkretna osoba gdzieś tam do końca na ten temat aż bardzo się zagłębiać, rozmawiać, to z taką broszurą się zapoznać i wydaje mi się, że przynajmniej zabezpieczenie takiej dziewczynki na te kilka dni obozu, podczas którego to może się wydarzyć, no jest dobrym wstępem też dla rodziców do późniejszej rozmowy o tym i jakby rozwinięcia tematu.
1: Jakie treści zawarłyście w tej broszurze? Co tam znajdziemy?
4: Podstawowe informacje dotyczące rozwoju w zakresie dojrzewania płciowego. Czyli z jednej strony mamy rysunki dotyczące macicy, tak, takie podstawowe, anatomiczne. Mamy informacje o tym, ile trwa miesiączka, kiedy można spodziewać się krwawienia. Taką podstawową informację o kalendarzyku, czyli jak sobie te dni wyliczać. Informacje o tym, jakie środki higieniczne stosować, czyli też informujemy o tym, że właśnie taka dziewczynka, która zaczyna miesiączkować, najlepiej dla niej, żeby stosowała tradycyjne podpaski, bo dla niej to jest najwygodniejsza forma utrzymania higieny, też najbardziej taka komfortowa i nie wymagająca też rozmowy chociażby z ginekologiem wcześniej. Też informujemy o innych środkach higienicznych dostępnych, na przykład majtki menstruacyjne, które dla takich dziewczynek też mogłyby być komfortowym rozwiązaniem i też można by było to na jakimś dalszym etapie rozważyć, więc taka podstawowa baza, którą ona musi dostać, żeby czuć, że to, co się dzieje z jej organizmem, jest normalne, że to, że pojawia się krwawienie, nie oznacza jakichś problemów zdrowotnych, poważnych, że to jest standard. Omawiamy też mniej więcej, ile mililitrów tej krwi traci kobieta w takim standardowym, powiedzmy, wydaniu, bo wiadomo, że każda z nas też krwawi inaczej. Ale też dajemy do zrozumienia, że wszystko to, co dzieje się w organizmie, też jest prosty komunikat związany z hormonami, że to, że mogą czuć się na przykład bardziej osłabione, właśnie nie mieć apetytu, że może ich boleć głowa albo brzuch, że to jest standard jakby też podczas tych dni i że też powinny sobie właśnie to obserwować. No i też jest informacja oczywiście o tym, o czym wspomniała Ola wcześniej, że w takich sytuacjach, jeżeli faktycznie czujemy, że same sobie z tym nie dajemy radę, to pierwszą pomocą powinien być ten rodzic w domu, który powinien ten temat zaopiekować, jeżeli faktycznie to jest w jakiś sposób niewystarczające, bo też wiemy, dzisiaj rodziny wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś, więc też często ojcowie wychowują samotnie tak córki. Są rodziny, które po prostu ze względu na swoją sytuację właśnie wewnątrz odnośnie na przykład różnych problemów alkoholowych, my też musimy jako fundacja brać takie rodziny pod uwagę, że ten kryzys po prostu wewnętrznie w rodzinie trwa i te dzieci nie są w odpowiedni sposób zaopiekowane, więc też w takich sytuacjach wskazujemy, że można, jeżeli nie czujemy się z członkiem rodziny z jakiegoś względu komfortowo w takiej rozmowie, to właśnie powinniśmy się skontaktować z zaufaną panią w szkole, tak, z psychologiem, z pielęgniarką, więc wskazujemy też te osoby do kontaktu. No i też oczywiście docelowo jeżeli mówimy ogólnie o kwestiach dorastania i też będziemy jako fundacja w tym tygodniu jeszcze na ten temat rozmawiać podczas forum zdrowia, na które się wybieramy. Odnośnie młodych dziewczynek na pewno też trzeba myśleć na jakimś etapie o wizycie u ginekologa. Wiadomo, pierwsza miesiączka to niekoniecznie musi być ten czas, żeby tych zmian biologicznych nie potęgować i tego stresu z tym związanego nie potęgować, ale jako rodzic powinniśmy mieć na pewno z tyłu głowy, że taka dziewczynka powinna się w najbliższym czasie też udać do ginekologa, nawet niekoniecznie na to pierwsze badanie ginekologiczne, tak, tylko po prostu na rozmowę, żeby oswoić ten temat, żeby też ginekolog czy ginekolożka mogli w taki rzetelny sposób zaopiekować temat czy miesiączki, czy w ogóle tego, jak przebiega taka rozmowa z ginekologiem, zaznajomienie się z samym gabinetem, to już jest pierwszy krok do tego, żeby stworzyć odpowiednie podłoże pod dobrą profilaktykę, pod to, że dziewczynka właśnie rozumie, co dzieje się z jej ciałem, że jest pewna siebie też w tym zakresie, że wie, co robić, że jeżeli faktycznie czuje jakiś dyskomfort z różnego powodu, to też wie, do kogo może się zgłosić, że może wtedy już jawnie i pewnie bardziej konkretnie porozmawiać z rodzicem, że czuje, że coś jest nie tak, chodźmy do lekarza, tak? Myślę, że często nie zwracamy na to uwagi. Ja pamiętam, że sama powiedziałam mojej mamie, że chcę iść do ginekologa. Na zasadzie czułam po prostu taką potrzebę, żeby w wieku 16 lat po prostu do tego ginekologa pójść, bo chciałam przełamać jakby tą barierę, bo wiedziałam, że to będzie duże wydarzenie, czy pierwsze badanie ginekologiczne, że to będzie duże i stresujące dla mnie wydarzenie, więc wolałam sobie chyba to rozłożyć jako po prostu nastolatka na jakieś etapy. No i myślę, że warto też brać to pod uwagę przy właśnie tym rozwoju dzieci i młodzieży i że jako rodzic powinniśmy mieć to gdzieś z tyłu głowy, no i powinniśmy też ten rzetelny dostęp do informacji młodzieży przekazywać, żeby właśnie mogli też pomału sami zadecydować o sobie.
6: Ja też chciałam jeszcze dodać, że warto przed taką pierwszą wizytą porozmawiać z córką, czy woli iść do pani ginekolog, czy do pana ginekologa. Ja pamiętam, że mama wzięła mnie na rozmowę właśnie do pani ginekolog, jak miałam chyba 12 czy 13 lat i okazało się, że ta pani ginekolog jest moją lekarką do dzisiaj, więc nawiązała się jakaś taka relacja, że no trwa już tam ponad 20 lat i faktycznie to daje bardzo duże takie poczucie bezpieczeństwa, bo czasem dziewczynki w jakichś tam okresach swojego życia, no przechodzą wiadomo bunt, więc czasem może nawet być mamie też trudno się dogadać z córką i nawet może być ten wstyd też przed mamą, a obca osoba zupełnie z zewnątrz może okazać się czasem bardziej pomocna, bo nie ocenia, nie jest żadną stroną tutaj w tej kwestii, tylko po prostu jest takim edukatorem, który może odpowiedzieć na wszystkie pytania, nawet te krępujące, które dziewczynka może wstydzić się zadać mamie.
1: Dziewczyny, myślę, że ta nasza rozmowa powinna przyjąć taką formę dziewczyńskiego, siostrzanego apelu do wszystkich pań, które są mamami, siostrami, kuzynkami, przyjaciółkami, aby właśnie otoczyły opieką, dobrym słowem i wsparciem te wszystkie młode kobietki, aby udowodnić im, że pierwsza miesiączka to nie jest wstydliwy temat, bo to w końcu naturalny etap dojrzewania.
6: Tak, ja też apeluję do wszystkich rodziców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i taki komfort psychiczny dzieciom, zwłaszcza przed wyjazdami. Jeśli wiemy, że mamy córkę, która zbliża się lub jest w tym wieku, gdzie ta pierwsza miesiączka może się zdarzyć, to dajmy im to wsparcie zwykłą rozmową. Wystarczy nawet kilka zdań, żeby po prostu pokazać swojej córce, że to jest zupełnie normalna rzecz, nie ma się czego bać i każda kobieta przez to przechodzi. Więc tutaj mój apel głównie jest właśnie do rodziców o tą rozmowę, bo może ona dużo zmienić przy pierwszej miesiączce, jeśli zdarzy się ona właśnie poza domem.
4: Dzisiaj myślę, że ważne jest wsparcie młodych osób, faktycznie jeszcze dużo bardziej niż kiedyś, w takim znaczeniu, że dostęp do social mediów zaburzył trochę równowagę taką też w relacjach, właśnie relacja nauczyciel-dziecko czy rodzic-dziecko. Bardzo dużo w tym obszarze się dzieje, wiemy właśnie fake newsy, mnóstwo nierzetelnych, niesprawdzonych informacji w internecie, do których dzieciaki mają dostęp. To też powoduje często jeszcze większy lęk, niepokój, jakieś złudne wyobrażenia na temat miesiączki, tym bardziej warto w tym czasie wspierać młode kobiety w ich rozwoju, dawać dostęp do tej rzetelnej wiedzy, dawać to wsparcie, to przysłowiowe właśnie podanie ręki. Myślę, że wyjątkowo się tutaj liczy. Powinnyśmy być po prostu wzajemnie dobre dla siebie.
1: A więcej o tej akcji i działaniach fundacji przeczytacie na stronie Go Healthy Girl. A skoro mówimy już o wakacjach, to najwyższy czas, aby oficjalnie ogłosić otwarcie sezonu na bagrach. Z kąpieliska można już korzystać codziennie w godzinach od 10 do 18, a nad naszym bezpieczeństwem będą czuwali ratownicy.
2: Czas wolny w Krakowie.
7: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Tradycyjnie już, jak każdego roku, lato to sezon kąpielowy w Parku Bagry Wielkie. Zapraszamy serdecznie wszystkich chcących skorzystać z tego rodzaju rekreacji. Jest to miejsce bardzo popularne, cieszące się sympatią mieszkańców, ale nie tylko, którzy właśnie przybywają, żeby tego rodzaju aktywności w mieście zażyć, do czego zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września. Oczywiście nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwała wykwalifikowana kadra ratownicza. Kąpielisko jest czynne 7 dni w tygodniu, także zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. W Parku Bagry Wielkie funkcjonują dwa kąpieliska, tak zwana plaża Bagry i plaża Bagry Wschód. Długość linii brzegowej plaży Bagry to 185 metrów, 117 plaża Bagry Wschód, więc rzeczywiście to jest dość obszerny teren, z którego można korzystać, który krakowianie bardzo lubią i chętnie spędzają tam czas latem, także zapraszamy serdecznie. To, co bardzo istotne, to oczywiście względy bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o to, żeby stosować się do zaleceń ratowników, do oznaczeń, które funkcjonują na kąpielisku, białej czy czerwonej flagi, i zachowania zasad bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku. Tutaj te wszystkie zasady, które są ważne nad wodą, prosimy, żeby ich przestrzegać, respektować, tak żeby ta rekreacja przebiegała w takiej bezpiecznej, sympatycznej atmosferze. Także zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września przez 8 godzin dziennie, od 10 do 18 na kąpielisku znajdują się ratownicy, którzy będą czuwać nad Państwa bezpieczeństwem. Parking przy kąpielisku funkcjonuje od ulicy Koziej, natomiast na Bagry można też wygodnie dojechać komunikacją miejską. Tutaj chociażby autobus linii 127 czy tramwaje linii 9, 11, 49, 50 i 76. To przystanek Dworzec Płaszów Estakada, także zapraszamy serdecznie. Wszystkie informacje na temat funkcjonujących kąpielisk zawsze można znaleźć na takim ogólnym portalu skgis.gov.pl, gdzie są informacje na temat badań przeprowadzanych na kąpieliskach, temperatury wody, jej przydatności, tego, czy kąpielisko funkcjonuje. Oczywiście bagry tutaj również na tej liście się znajdują, także zapraszamy serdecznie do korzystania z tych możliwości, jakie dają bagry. Co też bardzo istotne, to jest to zbiornik, na którym też bardzo ważne są względy przyrodnicze, więc tam są wyznaczone strefy, po których można się poruszać, po których można pływać, natomiast bardzo ważna jest też ochrona tej strefy szuwarowej, strefy, do której nie powinno się wpływać, powinna być ona zostawiona przyrodzie, natomiast my możemy korzystać jak najbardziej z tej części wyznaczonej, do czego serdecznie zapraszamy.
1: Chociaż pogoda obecnie kapryśna, to na bagrach pojawili się już pierwsi amatorzy plażowania i kąpieli. O pierwsze wrażenia pytał ich nasz reporter Przemek Taranek.
2: Z mikrofonem przez Kraków.
8: Dzisiaj spoczko, jest woda taka letnia, fajna. Tam jeszcze jakby słońce zaświeciło, to będzie super.
9: Dlaczego warto na bagry wpaść?
10: Duża plaża, mało osób.
11: Tak, blisko sklepy są, więc jak jest ktoś głody, to można sobie skoczyć.
9: No to jest fajne.
8: Siatkówkę pograć.
9: Pan ratownik czuwa, widzę.
12: A, dzisiaj spokojnie, ludzi nie ma.
9: Trzeba było już dzisiaj używać gwizdka, kogoś wyciągać
12: trzeba
9: z wody?
12: Wyciągać nie, ale gwizdkę trzeba, bo dużo ludzi, dużo młodych ludzi skakają, biegają. No, musisz oglądać zawsze.
9: No dobra, to co, wakacje się tu zapowiadają?
13: Tak, jest bardzo fajnie na bagrach.
1: Przypomnę, na miejscu możecie skorzystać z dwóch plaż, z wypożyczalni sprzętu wodnego i z plenerowej siłowni. Sezon kąpielowy na bagrach potrwa do 6 września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
14: słuchacie magazynu To jest tydzień. Kuba Kusy, zapraszam, a nasz program zaczynamy od ważnej wiadomości dla posiadaczy aplikacji Karty Krakowskiej. Ta 10 sierpnia zostanie całkowicie wyłączona. Miasto zachęca do zainstalowania nowego narzędzia pod nazwą mKraków.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Krakowa.
15: Myślę, że niektórzy będą musieli zmienić, niektórzy nie będą musieli zmienić. Pytanie, z jakich nośników korzystają? Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków. Ci, którzy mają kartę plastikową i z niej korzystają, to karta plastikowa pozostaje bez zmian. Ci, którzy mają aplikację mobilną Karty Krakowskiej, wówczas już dzisiaj zapraszamy do tego, żeby migrować, bo tak to się fachowo nazywa, do aplikacji mKraków. Chcemy uporządkować ten świat, już wielokrotnie o tym mówiłem. Jedna aplikacja, wiele możliwości. Mamy tych aplikacji naprawdę kilka. W ostatnim czasie wygasiliśmy aplikację Kraków.pl, która myliła się po prostu zwyczajnie tym, którzy korzystali, którzy ściągali aplikację mKraków i byli zdziwieni, że nie ma ona tych funkcjonalności, o których mówimy. 10 sierpnia to jest taka data krańcowa, która będzie tym takim końcowym elementem naszej dzisiaj kampanii informacyjnej, zapraszając mieszkańców do tego, żeby ściągali aplikację mKraków. No i to będzie ten jedyny nośnik elektroniczny na chwilę obecną.
14: Co się stanie, jeżeli ktoś przez gapiostwo, niewiedzę, bo ludziom można tłumaczyć bardzo wiele razy, ale i tak pewnie do części odbiorców nie dotrze ta informacja, że aplikacja zostanie wygaszona. Co tracą takie osoby realnie, fizycznie? Ja jestem posiadaczem telefonu z tąże aplikacją, mam też aplikację mKraków, więc uległem migracji już, że tak się wyrażę, ale jeżeli bym tego nie zrobił, to co tracę?
15: No tracę przede wszystkim zniżki, bo uprawnienia do zniżek nie wygasają. Uprawnienia do karty krakowskiej nie wygasają, tylko wygasa na chwilę obecną funkcjonalność w telefonie, więc w momencie, kiedy będzie 10 sierpnia, nie będzie można się tam zalogować. Więc wówczas to będzie taki jasny sygnał, okej, poproszę w takim razie o inną aplikację i trzeba będzie sobie ją pobrać w 5 krokach. Bardzo prostych. Ściągamy aplikację mKraków, następnie wyszukujemy kafelek, wyszukujemy funkcjonalność karty krakowskiej, dodajemy serduszkiem do ulubionych, następnie logujemy się do karty krakowskiej tak, jak się logujemy standardowo, bo te uprawnienia w żaden sposób nie są zmienione. Później musimy podać numer PESEL i potwierdzamy następnie SMS-em autoryzacyjnie. Więc to jest 5 kroków, które trzeba wykonać. Dużo i mało, jednocześnie na tyle, ile rozmawiam z osobami, które już ten proces przeszły, no nie jest to aż tak wymagające, ale trzeba to zrobić, dlatego jest czerwiec, wiemy o tym, że data krańcowa to jest sierpień, konsekwentnie o tym mówimy, zapraszając mieszkańców do korzystania z nowej aplikacji, dlatego, że Karta Krakowska jako aplikacja ma tylko jedną funkcjonalność, to znaczy tam jest aktualności o mieście, ale też można sobie kupić bilet okresowy ze zniżką.
14: No i tutaj właśnie mamy problem, jeżeli nie zmienimy sobie tej aplikacji, wsiądziemy do tramwaju albo autobusu, natkniemy się na kontrolerkę albo kontrolera, no i masz, babo, placek, tak?
15: No dlatego to jest ten moment, kiedy konsekwentnie, jak bardzo głośno o tym mówimy, żeby takiej sytuacji nie było. Monitorujemy też ilość użytkowników, którzy przechodzą na tą aplikację. Na chwilę obecną mamy 140 tysięcy użytkowników aplikacji mKraków. No, mamy konsekwentny przyrost użytkowników aplikacji mKraków, którzy posiadali także kartę krakowską. Czyli mogę powiedzieć na chwilę obecną taką diagnozę, że kampania informacyjna jest skuteczna. Zobaczymy, ile będzie tych użytkowników, którzy aktywnie korzystają z karty krakowskiej w sierpniu, a nie mają aplikacji mKraków i będziemy starać się kanałami dotrzeć do nich. O tyle mamy komfortowo, że w przyszłym miesiącu to jest ten okres, w którym weryfikujemy tych użytkowników, którzy mają te okresowe karty. No to będzie ten moment do tego, żeby zakomunikować im bezpośrednio, że żeby zrobili ten proces, o którym mówimy.
14: Czyli będą Państwo wysyłali do użytkowników starej aplikacji takie powiadomienia push o tym, że ta aplikacja wygasa, tak?
15: Będziemy konsekwentnie, myślę, że nie od lipca to będziecie Państwo mieć nas dość, jeśli chodzi o pusze w aplikacji Karty Krakowskiej, ale też w pismach, komunikatach, dlatego że nie chcemy w żaden sposób, żeby zaskoczyło to mieszkańców i chcemy konsekwentnie dotrzeć do każdego. To, co jest istotne, dlaczego to robimy, bo to pan redaktor zadał to pytanie, a nie do końca chyba precyzyjnie odpowiedziałem. W aplikacji mKraków mamy wiele funkcjonalności. Między innymi mamy strefę płatnego parkowania, gdzie można kupić bilet na parkowanie ze zniżką. Średnio mówimy o tym, że to jest minus 3 zł za każdą godzinę. Tak? W aplikacji Karty Krakowskiej tej funkcjonalności nie ma. W aplikacji mKraków mamy ankiety, mamy harmonogram wywozu śmieci, mamy aktualność, mamy biuletyn miesięcznik kraków.pl, który co miesiąc będzie można w wersji elektronicznej czytać, co też myślę, że docelowo, jeżeli przekonamy do tego użytkowników, będzie też o zmniejszeniem kosztów dla gminy, dlatego że dzisiaj mamy wersję papierową, bo taka była też wola mieszkańców, ale chcielibyśmy, żeby ten materiał mógł docelowo być w większości elektronicznie i będziemy rozwijać tą aplikację cały czas, to jest nasz kierunek. Chcielibyśmy w przyszłym roku uruchomić, żeby w jednym miejscu były informacje o wydarzeniach sportowych, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, z możliwością kupienia biletów na to wydarzenie. Jesteśmy w procesie. To nie jest tak, że rzucam dzisiaj słowa na wiatr, tylko rzeczywiście cały czas konsekwentnie referat mKrakowa w Wydziale Komunikacji Społecznej pracuje przy współpracy z Centrum Obsługi Informatycznej. Jestem przewodniczącym tego zespołu. Wiem o tym, w którym kierunku idziemy i mamy jasno sprecyzowany harmonogram wdrożeń i na chwilę obecną nie mamy żadnych obsów. Pan redaktor, pamiętam, przeprowadziliśmy kiedyś taką rozmowę, rozmawialiśmy o puszach, jeśli chodzi o parkowanie.
14: Nie parkowanie. Ważność karty na tramwaj i autobus. Można przegapić, że się kończy.
15: To prawda. To jest przed nami jeszcze na chwilę obecną, ale chcę pochwalić się, że w ogóle system puszy nie jest taki prosty w tym, żeby go stworzyć. Na chwilę obecną zrobiliśmy pusze dotyczące płatnego parkowania. Obiecuję, że te pusze są dla mnie mocno istotne. Sam wiem o tym, że czasem łapię się na tym, czy ja jeszcze mam bilet, czy jadę już na gapę.
14: A ja dopowiem tylko, że nowa aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia z Androidem, jak i z iOS-em. A my zmieniamy temat. To będą naprawdę trudne wakacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Zarząd dróg planuje w tym czasie remont wiaduktu nad torami wzdłuż Alei 29 listopada.
2: Tym żyje Kraków.
16: Z jednej strony pojawiają się takie głosy, że stan asfaltu na tym wiadukcie już jest taki, że koniecznie trzeba zrobić ten remont. Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. No a z drugiej strony mamy głosy tych, którzy mówią, że no ale jak zaczniecie remontować, to będą kłopoty w komunikacji.
14: Zwłaszcza, że niedawno, całkiem półtora roku temu, zakończył się remont Alei 29 listopada.
16: No niestety tych dwóch sprzeczności nie da się pogodzić w jednym czasie, a remont po prostu trzeba przeprowadzić. Rzeczywiście planujemy w wakacje wymienić asfalt na wiadukcie w ciągu ulicy 29 listopada nad torami kolejowymi przy Politechnice Krakowskiej. To będzie taki remont nakładkowy, myślę, że tak możemy go nazwać. Tam jeszcze przy okazji będą poprawiane krawężniki, odwodnienie, więc to będzie taki remont, po którym kierowcom i autobusom oczywiście komunikacji miejskiej ma się jeździć bardziej komfortowo. Prace będą zorganizowane w ten sposób, że najpierw będzie robiona jedna strona, a później druga strona, więc zawsze kierowcy, jak i autobusy, będą miały do dyspozycji po jednym pasie ruchu w jedną i w drugą stronę. No i to jest to największe utrudnienie, jakie czeka kierowców, którzy chcą jechać do 29 listopada w stronę Alei Trzech Wieszczów, dokładnie Alei Słowackiego i od Alei Słowackiego wjechać 29 listopada właśnie na tym wiadukcie.
14: A co z tymi ślimakami, które wjeżdżają na ten wiadukt i zjeżdżają z tego wiaduktu? Czy te prace też je obejmą, czy nie?
16: Mówimy tutaj o samym wiadukcie, no bo nie chcemy tutaj paraliżować rzeczywiście całkowicie miasta, natomiast te ślimaki są w nieco lepszym stanie, więc tam póki co prac nie przewidujemy. Natomiast no oczywiście może się okazać, że w ramach rozszerzenia tego zadania również te ślimaki zostaną zrobione, ale tutaj ze ślimakami jest to tyle mniejszy kłopot, że to jest po pierwsze mniejszy zakres i de facto taką pracę można wykonać powiedzmy w 2-3 noce, bo to zwykle wtedy w ten sposób robimy te prace, że po prostu jednego dnia jest ten asfalt frezowany, czy nocy, a drugiej nocy jest on nakładany. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o sam wiadukt, no to jest troszkę bardziej skomplikowana sytuacja. To niestety nie może to potrwać tygodnia, bo jak mówię, tam trzeba jeszcze zrobić pewne dodatkowe prace, więc no tutaj potrzebujemy trochę więcej czasu na to, żeby to wykonać. No i wydaje się, że okres wakacyjny jest najlepszym czasem do tego, żeby taki właśnie remont przeprowadzić. No bo wtedy bezsprzecznie troszkę jest jednak mniejszy ruch.

0: tego dokumentu nie da się przeprowadzić takiego właśnie remontu, więc tutaj proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Natomiast no, to, co wiemy na pewno, to, że ten remont odbędzie się w lipcu i w sierpniu. No, na pewno nie będziemy chcieli tutaj tego przedłużać, a co więcej, no, mamy nadzieję, że jak już ruszą te prace, to uda się to po prostu przyspieszyć.
1: Pytanie, jak z ogólnym stanem tego wiaduktu, bo to, że nawierzchnia jest fatalna, wiedzą chyba wszyscy kierujący i też pasażerowie, którzy jeżdżą autobusami przez ten wiadukt. On jest w stanie dobrym, średnim, kiepskim, czy wymagającym natychmiastowej interwencji?
0: Jak każdy tego typu obiekt, jest przynajmniej kilka razy do roku sprawdzany, monitorowany pod względem technicznym, i to robią to zarówno nasze służby, jak i organy do tego powołane, więc na razie nic nie wskazuje na to, żeby coś zagrażało samej konstrukcji tego obiektu. Konstrukcja jest w niezłym stanie, więc na razie ten remont, który przeprowadzimy na wierzchu, że tak powiem, no tak to można nazwać, żeby wszyscy zrozumieli, w zupełności wystarczy do tego, żeby ta estakada dalej mogła krakowianom służyć, i no na ten moment tutaj nie ma żadnych przesłanek mówiących o tym, żeby cokolwiek złego się z tym obiektem działo.
1: Ile w sumie ten remont nakładkowy tego wiaduktu, tutaj estakady nad torami, będzie trwał? Mówimy o wakacjach, ale no wakacje trwają 2 miesiące. Czy to będzie pełny okres wakacyjny, czy jednak trochę uda się skrócić, uszczknąć tego czasu?
0: No jak mówię, tu jeszcze trwają jakby rozmowy z wykonawcą, również z organizatorem ruchu, czyli z miejskim inżynierem ruchu, więc no tutaj jeszcze takich szczegółowych dat dziennych nie ma. My oczywiście będziemy chcieli, starali się i będziemy chcieli wymóc na wykonawcy, żeby te prace były wykonane jak najszybciej. Natomiast no też proszę nas zrozumieć, pewnych technologicznych kwestii związanych chociażby z tym, że kiedy zostanie położona warstwa, czy zdarty stary asfalt i położona tam warstwa, która na przykład będzie powodowała, że woda nie będzie degradować tego wiaduktu, ona musi wyschnąć i tak dalej, więc jakby pewnych tego typu technologicznych sytuacji nie jesteśmy w stanie przyspieszyć, natomiast no, będziemy się tutaj starać wymóc na wykonawcy, żeby te prace przeprowadził jak najszybciej.
1: Ja żywię szczerą nadzieję, że urzędnicy rzeczywiście dopilnują tego wykonawcę, by nie było zbędnych poślizgów. Więcej znajdziecie na stronie Zarządu Dróg.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Kraków nie straci słynnego antykwariatu Kamińskiego przy ulicy Świętego Jana. Właściciele musieli opuścić dotychczasowy prywatny lokal, ale miasto znalazło pewne rozwiązanie.
3: Co słychać w Krakowie?
4: To, co chciałem przede wszystkim podkreślić na początku, to antykwariat Kamińskiego wynajmował lokal w prywatnym budynku od prywatnego właściciela. Marcin Paradysz, zarząd budynków komunalnych w Krakowie. Także tutaj nasze narzędzia wsparcia dla tego antykwariatu były ograniczone. My od kilku miesięcy wiedzieliśmy już o pewnych problemach związanych z tym lokalem i spotykaliśmy się z osobą, która prowadziła ten antykwariat. Pokazywaliśmy panu Grzegorzowi te dostępne, wolne lokale miejskie, które w obrębie plant się znajdowały. Niestety żaden z tych lokali nie spełniał wymogów takich, które są konieczne do tego, żeby można było tam zrobić antykwariat. Natomiast w ostatnim czasie zwolnił się lokal przy ulicy Świętego Jana 2, lokal, którym było dotychczas punkt Info Kraków. Jest to lokal dokładnie vis-a-vis, nie ma drzwi w drzwi, w odniesieniu do antykwariatu Kamińskiego. I postanowiliśmy, żeby ten lokal zwolniony miejski przeznaczyć do wynajęcia w aukcji celowej z przeznaczeniem na antykwariat. Co to oznacza? Oznacza to, że będzie go można wynająć wyłącznie na prowadzenie antykwariatu i że będzie można go wynająć na preferencyjnych warunkach czynszowych.
1: Bo to jest chyba to, co dobija tych przedsiębiorców, czyli wysokość czynszów, koszty energii.

0: I koszty pewnie pracowników. To są główne zarzuty, które stawiają właśnie ci właściciele ginących biznesów, bo ich jest więcej. To nie chodzi tylko o antykwariat Kamińskiego, ale i papirus w Nowej Hucie, i zakład naprawy piór na Szpitalnej, i parasolki naprawa chyba na Sławkowskiej też zniknęły, z tego co pamiętam, z takich właśnie drobnych rzemieślniczych zakładów.
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o koszty, każda branża ma swoją specyfikację. My jako miasto Kraków wspieramy szczególnie te branże tak zwane chronione i zanikające. Jest specjalna uchwała Rady Miasta Krakowa, która wskazuje, jest katalog tych branż, tych zawodów. Ci przedsiębiorcy, ci rzemieślnicy mogą liczyć na pomoc ze strony miasta. Pomoc szczególnie, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące najmu lokali, przejawia się w tym, że mają oni możliwość wynajęcia lokali na preferencyjnych stawkach czynszowych. Co więcej, jest możliwość organizowania aukcji celowych tylko na taką działalność właśnie dla branż chronionych, zanikających. I tutaj mogę od razu powiedzieć, że w najbliższych miesiącach my planujemy taką aukcję, gdzie chcemy aż 8 lokali z naszego zasobu wytypowanych we współpracy z Izbą Rzemieślniczą, z Izbą Handlową, właśnie pod kątem branż chronionych i zanikających, żeby też młode osoby, które na przykład kończą teraz szkołę branżową, żeby miały możliwość wynajęcia tego lokalu i zaczęcia prowadzenia swojego biznesu. Dzięki temu, że to będzie aukcja celowa, będzie te lokale można wynająć tylko na taką działalność rzemieślniczą w zakresie tych branż chronionych i będzie można ją wynająć na preferencyjnych stawkach. Także mam nadzieję, że to będzie taki dobry początek, dobre lokale na start, szczególnie dla młodych rzemieślników.
0: Mówimy o preferencyjnych warunkach. Jaka jest różnica pomiędzy tym czynszem rynkowym a preferencyjnym?
1: To zależy od lokalizacji, w jakiej części miasta i na jaką działalność. Przykładowo mogę podać na przykład lokal przy ulicy Świętego Jana 2, który będziemy wystawiać do wynajęcia w aukcji celowej na antykwariat. Licytacja rozpocznie się od 35 zł za metr kwadratowy netto. No a więc to ja myślę, że to tak jest przynajmniej z 4 razy mniej niż rynkowy czynsz. Jeżeli mówimy o lokalach, które będziemy wystawiać do wynajęcia dla rzemieślników, na przykład na rogu ulicy Starowiśnej i Berka Jesolowicza będziemy mieć takie dwa małe lokale idealne pod jakieś szewstwo, krawiectwo, i tam stawka wyjściowa to będzie około 18 zł netto za metr kwadratowy, a więc też myślę, że około 4-5 razy mniej niż rynkowy czynsz w tamtym rejonie miasta. Będziemy mieć też lokale na terenie Nowej Huty, gdzie stawka wywoławcza będzie w granicach 11 zł za metr kwadratowy, ale więc to też już praktycznie po kosztach utrzymania tych lokali de facto.
0: Pytanie, czy budżet ZBK zepnie się w przypadku tak preferencyjnych stawek? Oczywiście mówimy o pewnym wyjściowym poziomie, no tutaj mamy, czy będziemy mieli do czynienia z licytacjami, więc te stawki pewnie będą sporo wyższe, ale czy taki krok pozwoli na to, żeby budżet ZBK się spiął?
1: Musimy pamiętać o tym, że lokale miejskie to nie mogą być nastawione wyłącznie na to, żeby maksymalizować dochód. Oczywiście jest to naszym celem, jest to naszym założeniem, żeby dochody z zasobu miejskiego, z mienia miejskiego były jak najlepsze. Natomiast oprócz tego celu mamy też inne. Takim celem jest właśnie też kształtowanie tego środowiska miejskiego, w którym żyjemy. Kształtowanie, ułatwianie niektórym podmiotom dostępu do lokali, tak aby mogły prowadzić swoją działalność, bo gdyby nie to, być może nie byłyby w stanie i nie byłoby niektórych działalności, już mieszkańcy nie mieliby do nich dostępu. Także my tutaj musimy te racje wyważyć, ale bez obaw budżet ZBK sobie poradzi. To też to są wybrane lokale, tak, które są dla tych aukcjach celowych kierowane do wynajęcia. Także to nie są wszystkie lokale. Oprócz tego mamy też wiele innych lokali, które są wynajmowane bez tych ograniczeń, gdzie mam nadzieję osiągać jak najwyższe czynsze oczywiście.
0: Wywołał pan dyrektor temat lokali, które będą pod wynajem w Nowej Hucie. właśnie w tej części Krakowa, w dzielnicy 18, sporo było zamieszania wokół dawnych lokali usługowych, które funkcjonowały, przestały w pewnym momencie funkcjonować. No i tutaj przykład chyba kardynalny, czyli Papirus.
1: Jeżeli chodzi o Papirus, no, czyli sklep papierniczy, który chyba od lat 50. się mieścił przy Placu Centralnym, to tutaj no, państwo, którzy prowadzili ten lokal, po prostu postanowili przejść na emeryturę. No, z uwagi na wiek i inne okoliczności, no, każdy ma prawo też już kiedyś zakończyć pracę zawodową i oni tak postanowili. Lokal zamknęli. W tej chwili my prowadzimy remont tego lokalu. Remontujemy posadzki, wymieniliśmy instalację elektryczną, remontujemy tynki, malujemy lokal. Co więcej, tu chciałem podkreślić, że zakupiliśmy też oryginalne meble od najemców, żeby zachować klimat tego lokalu. Meble, które tam były specjalnie projektowane właśnie na potrzeby tego lokalu. I żeby zachować tą funkcję i ten charakter lokalu, też chcemy go przeznaczyć do wynajęcia w aukcji celowej. Będzie go można wynająć na prowadzenie albo sklepu papierniczego, albo księgarni z takim kącikiem kawiarnianym. Te dwie funkcje będzie można ze sobą łączyć. Także mamy nadzieję, że to pozwoli z jednej strony zachować charakter, zachować tą funkcję w tym lokalu, który był specjalnie pod sklep papierniczy de facto projektowany, a z drugiej strony troszkę ożywić tą przestrzeń, bo też musimy sobie zdawać sprawę, że w dzisiejszych czasach niektóre gałęzie handlu, działalności rzemieślniczej po prostu giną z uwagi na zmianę przyzwyczajem konsumentów.
0: No właśnie na to też chciałem zwrócić uwagę, że część aktywistów, która podnosi raban, że zmienia się charakter miasta, że znikają drobne sklepiki albo punkty usługowe, gdzieś zatrzymała się chyba mentalnie w latach 90., bo no, dzisiaj już mało kto potrzebuje części zamiennych do Fiata 126P albo do Skody 120, albo kupuje części elektryczne nie w małym sklepiku gdzieś przy ulicy Kalwaryjskiej, tylko albo w hurtowni, albo w dużym sklepie, gdzie może dostać cały asortyment, całe wyposażenie potrzebne na przykład do remontu. I tutaj chyba też na to trzeba zwracać uwagę, że no, jednak handel zmienił swoje oblicze od lat 90. i to zwrot o 360 stopni, można powiedzieć.
1: Myślę, że tutaj w takich sytuacjach zawsze jest dobrze, żeby każdy sobie z nas odpowiedział, kiedy ostatni raz kupiłem książkę w księgarni, a kiedy przez internet, kiedy ostatni raz kupiłem, poszedłem po, nie wiem, po jakieś narzędzia do małego sklepu z narzędziami, a kiedy byłem w dużym markecie. Te zmiany są widoczne na naszych oczach. Zobaczmy, ile na naszych ulicach, na naszych miejscach przy naszych budynkach, ile jest paczkomatów. No one tam nie stoją bez przyczyny. Ten handel przenosi się właśnie do sieci, do internetu. No i to zmienia kształtowanie rynku handlu. Na pewno. I niektóre branże po prostu w tej sprzedaży stacjonarnej zanikają. No i tak po prostu jest. My oczywiście staramy się jako miasto, aby te niektóre szczególnie istotne dla mieszkańców funkcje podtrzymywać i dzięki preferencjom je w pewien sposób dotować. Natomiast no, pewne zmiany są nieuniknione. Natomiast to, że się coś zmienia, to nie znaczy, że też jest jakaś pustka, bo w to miejsce wchodzą inne rzeczy. No, ja widzę na przykład, że jest coraz więcej usług takich związanych z, nie wiem, czy z urodą, czy fryzjerstwo, barberstwo. I trochę więcej właśnie takich rzeczy nastawionych bardziej na usługi, mniej na handel.
0: Rozmawialiśmy o Papirusie. Kolejny kultowy lokal w Nowej Hucie, Centrum B4. Tam też będzie aukcja celowa.
1: Tak, tam również będzie aukcja celowa, tam przez wiele lat działała ostatnio księgarnia i chcemy, żeby ta funkcja albo księgarni z takim kącikiem kawiarnianym, albo antykwariatu została utrzymana i na ten lokal również zostanie ogłoszona aukcja celowa. Jest to duży lokal, bo on ma ponad 170 metrów, a więc no, jego koszty utrzymania są w związku z tym znaczne. Chcemy, aby ta funkcja się utrzymała. No, pamiętajmy, no, Kraków jest miastem literatury UNESCO. Dbamy o to, żeby księgarnie, antykwariaty nie zniknęły z pejzażu naszego miasta. Także mam nadzieję, że znajdziemy z powodzeniem najemcę, który tam taką działalność będzie kontynuował.
0: Ciężko gospodaruje się takimi zasobami bardzo specyficznymi w takim bardzo specyficznym mieście jak Kraków, no bo państwo muszą, no tak jak już trochę wspomnieliśmy o tym, ważyć bardzo różne interesy, no i też zawsze gdzieś na końcu i z tyłu głowy zostaje nam tabelka w Excelu, czy się nam spinają te wszystkie wydatki, wpływy i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie wiem, czy ciężko, na pewno ciekawie. Powiem tak, bardzo lubię swoją pracę, bo jest bardzo ciekawa pod tym względem. Bardzo dużo historii ludzkich, historii przedsiębiorców, rzemieślników. To jest bardzo interesujące. Staramy się, aby lokale, zasób komunalny służył właśnie nie tylko generowaniu jak najwyższych zysków, ale też wspieraniu branż, które tego wymagają i pewnemu kształtowaniu tej przestrzeni miejskiej, w której się wszyscy poruszamy, bo no, miejskie lokale są nie tylko od tego, żeby przynosić jak największy zysk, ale również, żeby miasto miało jakiś wpływ na to, jakie działalności są prowadzone w lokalach miejskich czy w danych częściach miasta. Takie jest oczekiwanie społeczne też. Mieszkańcy tego od nas oczekują. Teraz jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, bo obecnie prowadzimy pracę nad nowymi przepisami dotyczącymi zasad najmu lokali miejskich, użytkowych. 10 czerwca było pierwsze czytanie uchwały Rady Miasta na sesji. 24 będzie drugie czytanie i mam nadzieję głosowanie na ten temat. I w tych nowych przepisach też staramy się odpowiedzieć na pewne postulaty miejskie, postulaty mieszkańców, postulaty aktywistów. Z takich nowości, myślę, które są szczególnie istotne pod tym kątem, będzie możliwość wsparcia, będzie narzędzie, które chcemy wprowadzić w tych przepisach, które będzie dawało nam możliwość wsparcia podmiotów, które od wielu, wielu lat prowadzą jakąś działalność taką unikatową w jakiejś części miasta, które się już na stałe wpisały w pejzaż miejski i chcemy dać możliwość takim podmiotom, jeżeli one się znajdą w jakiejś trudniejszej sytuacji finansowej, właśnie czasowej obniżki czynszu dla nich, żeby ich wesprzeć, żeby one mogły swoją działalność kontynuować.
2: Więcej na stronie ZBK.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
10: Tydzień w Krakowie.
9: Walka z wykluczeniem, z barierami architektonicznymi i stereotypami to codzienność osób z niepełnosprawnościami. Spośród dużych polskich miast to właśnie Kraków ma najwyższy odsetek mieszkańców zarówno z niepełnosprawnościami, jak i osób w wieku senioralnym. Według statystyk co piąty mieszkaniec naszego miasta zmaga się z różnego rodzaju ograniczeniami. Okazją do rozmowy na temat ich potrzeb jest Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami.
10: Nasz Kraków.
11: 27 tydzień osób z niepełnosprawnościami. Kocham Kraków z wzajemnością. Uważam za otwarty.
12: I teraz ten mały, dyskretny, nie rzucający się w oczy kluczyk powędruje w najwłaściwsze możliwe ręce.
13: Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw osób z niepełnosprawnościami.
9: Czy Kraków jest miastem otwartym, miastem przyjaznym wobec osób niepełnosprawnych?
13: Na pewno robimy wszystko, aby tak się działo. Jedno jest bezdyskusyjne, że tematyka niepełnosprawności w różnych jej zakresach, nie tylko współpraca z organizacjami pozarządowymi, tak jak to ma miejsce dzisiaj tutaj, ale również te działania różnych komórek Urzędu Miasta, które realizują zadania na rzecz mieszkańców. Nie mówię tutaj tylko o administracji, ale również to, co jest związane z infrastrukturą, z zielenią, ze sportem, z kulturą. To jest również brane pod uwagę w kontekście niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa. Jest to wręcz konieczne z tego względu, że spośród największych polskich metropolii Kraków jest tym miastem, gdzie odsetek niepełnosprawnych mieszkańców jest największy i począwszy od dokumentów planistycznych, a kończąc na budżecie miasta, musi to być uwzględniane. Z tym, że to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Niepełnosprawność to nie jest worek, który w sposób homogeniczny jest związany ze wszystkimi. Różne rodzaje niepełnosprawności generują różne deficyty. I istota sprowadza się do tego, żeby celnie trafiać z tymi rozwiązaniami, które różnym grupom osób mają być pomocne. A to jest z kolei związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, którą my realizujemy, bo nie ma lepszej eksperckiej rady niż ekspercka współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchu, wzroku, słuchu, osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
14: No właśnie, bo lata lecą i perspektywa też się zmienia, bo teraz nie mówi się o osobach z niepełnosprawnością w kontekście budowania podjazdów, ramp, bo to jest coś dla nas już normalnego i do tego przywykliśmy, ale coraz więcej mówi się na przykład o dostępie do kultury, mówi się o działaniach właśnie wszelkich, nie wiem, audiowizualnych, żeby ułatwić właśnie korzystanie z wyjść do teatru, do kina.
13: Nie dalej jak 2 miesiące temu miejskie jednostki kultury, ale nie tylko, bo również samorządu wojewódzkiego, jak również te jednostki kultury z terenu Krakowa, które podlegają bezpośrednio pod Ministerstwo Kultury, podpisały porozumienie, a tych jednostek jest prawie 50, na rzecz współpracy w różnych zakresach działalności tych jednostek. Bo co innego teatr, co innego muzeum, co innego Krakowia Dansa, ale wspólny mianownik sprowadza się do tego, żeby ta oferta kulturalna była również dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili w mieście prowadzone są prace nad opracowaniem standardów dostępności kultury w szerokim tego słowa znaczeniu, bo ta dostępność sprowadza się przede wszystkim do dostępność obiektów, w których ta kultura jest prezentowana, jak i dostępność oferty, która w tych obiektach ma miejsce. Praktycznie każda z tych jednostek ma wyznaczonego koordynatora dostępności, aczkolwiek pewne oferty w sposób wyjątkowo niełatwy, o tak bym powiedział, jednak można zaprezentować, aczkolwiek trzeba to robić.
15: Wiesława Zboroch, przewodnicząca Rady Krakowskich Seniorów.
14: Ale mówiąc o osobach z niepełnosprawnością w Krakowie, nie możemy zapominać też o grupie seniorów, bo w końcu w tej grupie też zdarzają się różne chociażby trudności ruchowe dochodzące z wiekiem i są tak zwani więźniowie czwartego piętra. Czy pani otrzymuje dużo takich różnych pytań, próśb właśnie w tej sprawie?
15: Trzeba przyznać, że bardzo żywo jesteśmy zainteresowani tym problemem. Od już paru lat, przynajmniej ja jestem w Radzie od 10 lat, ten problem poruszamy. Wiadomo, że to jest skomplikowane, ponieważ tak, przede wszystkim chodziłoby o windy, żeby zainstalować windy właśnie przynajmniej do tych czwartych pięter. Tu, jeżeli chodzi o budynki komunalne i te socjalne, to miasto już wystąpiło z taką inicjatywą i będą robione. Gorzej jest sytuacją z mieszkaniami własnościowymi czy spółdzielczymi, bo tam jest ten problem, że tak, po pierwsze wszyscy lokatorzy muszą się zgodzić. Nie zawsze ktoś powie, ja mieszkam na pierwszym, to ja nie potrzebuję. Tylko proszę zauważyć, że nawet osoba z niepełnosprawnością na pierwszym piętrze też będzie mieć ten problem, żeby wyjść właśnie. A poza tym mówimy o osobach starszych i seniorach, bo to jest przeważająca nasza grupa i wiemy, że młody wyskoczy, podskoczy i szybciej się tam przemieści. Ale ja mam przykład, że na czwartym piętrze wyjść z wnuczką, z wózkiem, to niestety było lada wyzwanie. I tutaj cały czas, i to nie tylko my jako Rada Krakowskich Seniorów, bo inne organizacje, między innymi widzę Manko, które cały czas do tego dąży, żeby jednak próbować zrobić jakieś wyjście z tego. Czy z boku te windy zrobić, czy je zrobić na klatce schodowej. No to już jest dalszy problem. Na razie to jest problem, żeby to zaplanować, żeby uzyskać środki. I naprawdę może teraz to tak tego nie widać, bo powiedzą, no nie ma, jeszcze nie ma. Ale ja myślę, że no jakiś rok przyjdzie na nas szczęśliwy, gdzie ruszy to wszystko z większą mocą, z większą siłą, że odczujemy i seniorzy, i młodzi, którzy borykają się jednak z tymi problemami. Ale ja tu widzę światełko w tunelu, ponieważ już w nowych blokach, w nowych budynkach już jest obowiązek montowania wind. Także póki co, no tu na pewno trochę problem zostanie zmniejszony, ale na pewno nie wyeliminowany.
14: Ale w tych blokach starszych to jest nie lada wyzwanie faktycznie zamontować taką windę, bo te klatki schodowe są bardzo wąskie, więc jedynym rozwiązaniem byłoby budowanie takiej windy od zewnątrz.
1: Otóż tak.
14: I jakiego rzędu to są kwoty? Czy orientuje się pani?
15: Na pewno nie są to kwoty niskie. Z tego, co orientowałam się, to przede wszystkim cała logistyka. Projekt, plan, wykonawca, materiały. Im dłużej będziemy zwlekać, tym wszystko jest droższe, no bo taki mamy rynek. Gdyby był ustabilizowany w miarę, to można by było zaplanować, że to będzie kosztowało 100 tysięcy, 200, 300. No, przypuszczam, ja na mój osąd, to ja myślę, że przy dobrych układach 100 tysięcy w jakimś takim niewysokim bloku, bo ja nie mówię, bo wysokie mają już windy, bo na przykład huta stara, to już trzechpiętrowe bloki nie mają windy. A te dalsze osiedla, no to czteropiętrowe. Już w pięcio były, a w cztero nie były. Także no, wiadomo, że nigdy pieniędzy nie będzie dużo, ale no, tu trzeba cały czas naciskać i na rządzących, to nie tylko tu w mieście jako Kraków, bo wiadomo, że Kraków sobie nie poradzi z pewnymi finansami. Musimy pozyskiwać środki, czy to z rządu, czy jeszcze funduszy europejskich. Ja bym tu też widziała to źródło w tunelu, żeby jednak światełko, żeby te pieniądze stamtąd płynęły, ale jest to jeden bardzo duży plus, że już miasto jest tym zainteresowane, że w budynkach komunalnych i socjalnych będą windy montowane. Także mamy nadzieję, że to wszystko pomału będzie się układać. Ale jest też propozycja zamiany, żeby zamieniać mieszkania osób, które mieszkają na czwartym piętrze, z innymi mieszkaniami, które akurat byłyby dogodne dla tych osób z niepełnosprawnością. Poza tym...
14: No ale starych drzew się nie przesadza, jak mówią.
15: Właśnie, tu jest ten problem. Poza tym no, już powinna też być taka świadomość, że ja nie będę tu cały czas na tym świecie żyła i póki co mogłabym sobie troszkę poprawić byt. Jest jeszcze też druga propozycja, żeby swoje mieszkania oddać na czas pobytu w innym miejscu i to niekoniecznie, że ja sam na sam w innym miejscu, a dać w zarząd gminy. Gmina wtedy wynajmowałaby takie mieszkanie, ale z chwilą, gdy właściciel by na przykład zmarł, to mieszkanie z powrotem jest tych następców. Także to nie tak, że sobie przechodzę i mieszkam sobie z innymi osobami, bo to by było bardzo pomocne nawet dla samopoczucia. Po co my mamy chodzić do lekarzy, jak czasami są tak problemy błahe, że one by wystarczyły, że ja jestem z kimś, porozmawiam, uśmiechnę się, no i już jest mi lżej. Zapominam przynajmniej na chwilę. Poza tym, co obserwuję? Starsi ludzie bardzo dużo lubią mówić. Także, że ja spotykam się w tramwaju, ale wystarczy tylko, żeby rozpocząć rozmowę. Bo ludzie sami nie chcą. Bo też obawiają się, że mogą zostać ofukani. Ale jak wystarczy, pani też gdzieś się tu wybrała, jakieś ma pani siateczkę, co pani wiezie. Proszę panią, proszę mi wierzyć, nie spotkałam się do tej pory, żeby mi ktoś powiedział, nie, dziękuję, czy nie będę chciała tam z panią rozmawiać. Tylko jeszcze zawsze dobrego dnia, dużo zdrowia. To jest bardzo miłe. Właśnie, bo starsi ludzie czują się też wyobcowani. Widzimy, co młodzi robią.
14: Ale mówimy o tych windach oczywiście w kontekście przyszłości w wielu przypadkach, ale jakie działania możemy podjąć na ten moment? Co w przypadku, jeśli senior potrzebuje na już wybrać się do lekarza, a nie ma kogo poprosić o pomoc? Czy są jakieś takie organizacje, miejsca?
15: No, wszystko to jest na zasadzie, że wiemy, że chcemy. Nie wiem, jak daleko będzie posunięta realizacja taka taksówka dla seniora, że przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli ten senior sobie zażyczy, że potrzebuje dojazd, na przykład właśnie do lekarza, ale są też zwykłe prozaiczne zrobienie zakupów. My póki co to taką pomoc udzielamy, jak znamy.
16: Elżbieta Pietryga-Sromek, Rada Krakowskich Seniorów. i Fundacja Popatrz Sercem. To jest tak zwana pomoc sąsiedzka, są usługi opiekuńcze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, są tak zwane mieszkania socjalne, czy mieszkania wspierane, czy mieszkania takie, które, w których można zamieszkać na przykład na jakiś czas, na czas remontu własnego domu, czy własnego mieszkania. Więc rozwiązania są, tylko część osób albo nie wie o tym, albo nie godzi się też na warunki, pod jakimi oferowana jest ta pomoc. I tutaj też jest problem, ponieważ nasza świadomość, że społeczeństwo się starzeje, że osób starszych jest coraz więcej, że osób niepełnosprawnych również przybywa, że osoba niepełnosprawna to jest i osoba 20-letnia, i osoba 90-letnia na przykład. Jedna z racji niepełnosprawności nabytej albo takiej od początku życia, a druga na przykład z racji wieku, co też może spowodować niepełnosprawność, na przykład złamanie kości udowej. I wtedy ta osoba jest uziemiona całkiem.
17: No właśnie tutaj koleżanka też mi przypomniała, bo jest taka opieka wytchnieniowa na Wielickiej 267, gdzie można się starać, że wyjeżdżam, nawet odpocząć przez 2 tygodnie, można tam zostawić swojego podopiecznego, czy rodzica, czy kogoś, no, kim się opiekuje. Także no, na pewno małe kroki są czynione, ale wiemy, że potrzeby są ogromne.
9: I w tym miejscu postawimy przecinek, ale do tego tematu jeszcze w tym programie powrócimy. Tymczasem zerkam na mój zegarek i to najwyższy czas na przerwę. Po niej nie zabraknie historii bohaterów mojej relacji, czyli niewidomego pana Łukasza, który z pasją gra w gry komputerowe. Coraz więcej gier komputerowych jest dostosowanych pod potrzeby osób słabowidzących. Takie gry opierają się na zaawansowanym udźwiękowieniu i czytnikach ekranu. Więcej o tym już za chwilę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Przy mikrofonie bez większych zmian. Ola Wasilewska. Zapraszam.
10: Nasz Kraków.
9: Uwolnienie tzw. więźniów 4. piętra, przystosowanie gabinetów ginekologicznych pod potrzeby kobiet z niepełnosprawnościami czy zwiększenie dostępu do kultury dla osób z ograniczeniami. To tylko jedne z wielu wyzwań, przed którymi stoi Kraków w związku z poprawą jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wiele z nich, pomimo ograniczeń, żyje pełną piersią. Gra w koszykówkę na wózku, jeździ samochodem, a mieszkańcy niewidomi i słabowidzący grają w gry komputerowe i osiągają sukcesy we sporcie.
10: Z mikrofonem przez Kraków.
18: Renata Piętka, radna miasta Krakowa, członek Komisji do Spraw Polityki Społecznej i Senioralnej oraz Komisji Zdrowia. Jest cała rzesza młodych ludzi z niepełnosprawnościami i myślę, że w tym kierunku powinniśmy rozwijać swoje działania. Wielokrotnie słyszałam, że były problemy od rodziców, którzy opiekują się dorosłymi już ludźmi, ale to wciąż dzieci z niepełnosprawnościami i zwłaszcza intelektualnymi. I na pewno potrzebna jest opieka dla gabinety, dla kobiet z niepełnosprawnościami, w tym intelektualnymi. Środki zostały już zabezpieczone i myślę, że początki jak gdyby mamy. Natomiast wydaje mi się, że potrzeba jest jeszcze szkoleń względem lekarzy. Te wizyty muszą być dłuższe. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność ruchową, no to zupełnie jakby jest jak gdyby inna przestrzeń, bo tutaj gabinet musi być przystosowany do tej niepełnosprawności. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzeń intelektualną, myślę, że potrzebne są szkolenia dla lekarzy, wydłużenie czasu wizyty i na to też będą potrzebne realne środki finansowe. No i chętnych lekarzy, którzy będą podejmą to wyzwanie przede wszystkim, bo to jest wyzwanie, tak? To nie jest łatwe badanie, ale bardzo konieczne dla zdrowia i życia tych pacjentek.
9: Co jeszcze pani dodałaby do tej listy priorytetów na najbliższe lata?
18: Na pewno tą przestrzeń dla tych młodych niepełnosprawnych. Mamy fantastyczne technologie, które wciąż się rozwijają i ten dostęp powinien być znacznie szerszy. Jakieś programy, które by w tym momencie mogły sprzyjać, żeby ci młodzi ludzie mieli dostęp do tego typu technologii. Chociaż myślę, że jakoś w jakiś sposób sobie radzą, ale myślę, że możemy pomóc i chciałabym to przynajmniej zrobić. Jeżeli jeszcze te 3 lata tutaj pozwolą, to będziemy rozmawiać na pewno w tych tematach. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność i więźniów 4. piętra, widziałam spółdzielnie, tu też współpraca, cały czas o tym rozmawiamy i to też od pierwszego dnia w zasadzie tutaj naszej kadencji te tematy się przewijały. Są spółdzielnie, które już montują krzesełka i to na pewno ułatwia osobom starszym pokonywanie tych pięter, na których są uwięzieni, ale to nie wszystko. Są jeszcze windy i też tutaj środki finansowe i współpraca ze wspólnotami, spółdzielniami. To jest taka wielopłaszczyznowa współpraca. I myślę, że rolą Rady Miasta, pełnomocnika, jest połączenie tych wszystkich elementów i stworzenie takiej platformy współpracy.
19: Dzień dobry, mam na imię Patrycja Korzuch, reprezentujemy Fundację For Heroes.
14: Czy Pani zdaniem osobom z niepełnosprawnościami się żyje dobrze w Krakowie?
19: Myślę, że całkiem nieźle, aczkolwiek jest jeszcze sporo do poprawy.
14: No właśnie, to jest też okazja, właśnie ten tydzień, który trwa, jest okazją do tego, żeby porozmawiać, jakie wyzwania stoją. Co jeszcze by Pani wskazała, co jest konieczne do poprawy, na przykład w kontekście innych miast czy innych krajów?
19: No myślę, że na pewno dostępność, chociaż jest ona coraz lepsza, ale no wymaga różnych takich jeszcze udogodnień, które osoby z niepełnosprawnością no potrzebują, tak? Czy dostosowane toalety, windy, to mamy, ale tak naprawdę jest wiele takich miejsc, do których chodzą osoby niepełnosprawne, ale nie mogą się dostać ze względu na bariery, tak? Więc to jest ważne, żeby cały czas dbać o ten taki dostęp architektoniczny, ale też dbać o taką otwartość właśnie w ogóle społeczności krakowskiej, czy w ogóle w Polsce.
14: Pani porusza się na co dzień na wózku. Czy w związku z tym właśnie chociażby w ostatnich tygodniach zauważyła Pani jakieś takie miejsce, które no jest wręcz to nieprawdopodobne, że wciąż jest niedostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową?
19: No generalnie z mojej perspektywy nie jest aż to takie bardzo duże utrudnienie, ponieważ ja jestem dosyć sprawną osobą, ale są osoby, które poruszają się o wiele wolniej, na dużo większym sprzęcie, więc są też takie miejsca jak urzędy niektóre, czy nawet przychodnie się zdarzają, gdzie po prostu osoba bez pomocy osoby trzeciej nie wejdzie po prostu.
14: Więc jak sobie Pani radzi z takim codziennym funkcjonowaniem? Czy jeździ Pani samochodem? Czy uprawia Pani sporty?
19: Tak, jeżdżę samochodem. Staram się być jak najbardziej samodzielna. Tak na co dzień. Pracuję, też prowadzę swoją fundację. Ponadto też gram w koszykówkę. I też inne sporty uprawiam w wolnym czasie, tak żeby po prostu być cały czas aktywna, bo to też jest dla mnie forma takiej rehabilitacji, nie takiej sztampowej w ośrodku, co prawda takiej bardzo nudnej, ale też takiej właśnie stawiam bardziej na taką aktywną rehabilitację w podobnym środowisku.
14: A jak są koszykówką? Koszykówka jest Pani pasją?
19: Od dłuższego czasu tak. Tak, bardzo lubię przychodzić na treningi i trenować sobie z chłopakami. Jest to dosyć dla mnie wyzwanie, ponieważ ja jestem też jedyną kobietą jak do tej pory w drużynie od jakiegoś czasu, więc tutaj się muszę mierzyć z takimi różnymi dysproporcjami i takimi ograniczeniami, które ja mam, a niektórzy już to wypracowali, tak?
14: No bo panowie mają więcej siły w rękach.
19: Tak, tak, dokładnie. Jest to takie trochę utrudnienie, ale taka motywacja, żeby być no, lepszym jednak w tym sporcie i się coraz bardziej starać, żeby właśnie piąć się do góry, a nie w dół.
20: Łukasz Zastępski, tutaj jestem koordynatorem sekcji Showdown Kraków, czyli sport dla osób niewidomych, a oprócz tego jeszcze e-sport osób niewidomych.
14: I jakie jest zainteresowanie właśnie e-sportem dla osób niewidomych, no i takim sportem bardziej w klasycznym tego słowa wydaniu?
20: W tym sporcie klasycznym można powiedzieć, jestem już od około 10 lat, bo wcześniej golbal, który tam można na boisku też zobaczyć w tym momencie. A od 4 lat, kiedy rozwijamy dyscyplinę showdown w Krakowie, no to jestem właśnie koordynatorem tej dyscypliny. Zainteresowanie mamy całkiem spore, ponieważ sekcja krakowska liczy kilkanaście osób, prawie już pod 20 podchodzimy. To, co słyszymy w tyle tutaj, te hałasy, to właśnie jest ta gra showdown, czyli troszeczkę gra zbliżona do Cymbergaja, gdzie mamy taką piłeczkę wypełnioną ołowiem, która musi nam brzęczeć, żeby ją było słychać, ponieważ wszyscy grają z zasłoniętymi oczami.
14: A jeśli chodzi o e-sport, to o co tutaj chodzi? Rozumiem, że o grę przy komputerze.
20: Jak najbardziej. Mamy specjalne gry dźwiękowe dla osób niewidomych, w które gramy bez użycia wzroku, czyli gramy tylko na słuch. Na głośnikach, a lepiej na słuchawkach. Zakładamy sobie słuchawki i słuchamy tego, co się dzieje w tle, co się dzieje w trakcie tej gry i reagujemy na to, co słyszymy.
14: Ale przed nagraniem pan wspomniał, że mają panowie duże osiągnięcia w tej dziedzinie.
20: To znaczy osiągnięcia mamy, jeżeli chodzi o w ogóle organizację tych turniejów, ponieważ nigdzie indziej nie ma turniejów e-sportowych dla osób niewidomych. Nie ma też tak wielu gier dźwiękowych, które można by wykorzystać do tego celu. My jesteśmy pierwsi, którzy organizują takie turnieje od roku 2020 i udaje się rokrocznie kontynuować to dzieło. No i trzeba powiedzieć, że tutaj zainteresowanie też jest, ponieważ w 2020 roku, wiadomo, że to rok pandemiczny był wtedy, mieliśmy pierwszych 45 osób tak naprawdę w tych takich trzech sekcjach e-sportowych. A teraz organizujemy turnieje zarówno w szkole dla osób niewidomych na ulicy Tynieckiej, albo na hali Krakowi, tak jak teraz właśnie we wtorek najbliższy będzie taki turniej w grach dźwiękowych. I to są oczywiście bardzo różne gry, gry zręcznościowe, są wyścigi samochodowe, gdzie trzeba grać tylko na słuch. Są takie coś w rodzaju darta, takie lotki, którymi trzeba rzucać do tarczy, którą słyszymy tylko za pomocą dźwięku. Więc bardzo różnorodne gry i no, trzeba się tam wykazać faktycznie i zręcznością, i szybkością reakcji, i tym dobrym słuchem.
14: Czy pana zdaniem świat współczesny jest przyjazny wobec osób niedowidzących?
20: Myślę, że w wielu miejscach tak. Jest dużo lepiej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu na pewno. I czy patrząc pod kątem takiego życia codziennego, zwłaszcza w dużych miastach, my tutaj w Krakowie przecież mamy i dźwiękowe sygnalizacje świetlne i mówiące, czy tramwaje, które zapowiadają przystanki i niektóre linie nawet mówią też przez głośnik, jaka linia podjechała, w jakim kierunku jedzie, więc pod kątem takiego życia codziennego jak najbardziej jest bardzo dobrze. Oczywiście można dużo poprawić, ale akurat tutaj na Kraków trudno jest narzekać, ponieważ nawet jest teraz osoba odpowiedzialna za kontakt z ludźmi, którzy potrzebują coś zmienić. Ja miałem sam taką sytuację, że w drodze do mojej pracy prowadzę własną firmę, więc w drodze do pracy miałem po prostu słup na środku chodnika i udało się ten słup przesunąć, więc nie jest źle. Jeżeli chodzi natomiast o ten sport, to tu jest troszeczkę trudniej, ponieważ no wiadomo, że to są rzeczy niszowe, nie dla wielu osób, więc chociażby sprzęt jest całkiem drogi. Jeżeli chcemy profesjonalnie takim showdownem się zajmować, to rakietka profesjonalna kosztuje 70-80 euro albo i więcej. Natomiast jeżeli chodzi o znowu e-sport, do którego jeszcze bym wrócił, to tutaj tak naprawdę tylko ustawa, która funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych od 2018 roku, jest przychylna osobom niewidomym, w ogóle osobom z niepełnosprawnościami, ponieważ ta ustawa mówi, że nowe gry, które chcą być sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, muszą mieć opcję dostępności. Więc nowe gry faktycznie mają takie opcje, no a wszystkie starsze gry, w jakie ja bym chciał zagrać, bardzo bym chciał zagrać na przykład, nie wiem, w Wiedźmina naszego polskiego, no to one nie są dostępne dla osób niewidomych, więc z tym się trzeba pogodzić, że może kolejne wersje, kolejne iteracje będą dostępne.
14: Pożyjemy, zobaczymy, ale tak jak pan...
20: Mam nadzieję, że to też zobaczymy.
14: Przepraszam.
20: Ale to jest bardzo, bardzo dobre i może to też iść w radiu, żeby się właśnie nie przejmować takimi rzeczami, ponieważ my też mówimy w ten sposób, my też mówimy do siebie, rzuć mi tutaj okiem albo do zobaczenia. Nie, większość z nas naprawdę się o to nie obraża. Można tak mówić do osób niewidzących czy niedowidzących.
14: Ale i tak najmocniej przepraszam, ale kiedy pan tak opowiadał z zaangażowaniem o tym e-sporcie, to tak natchnęło mnie, żeby pana zapytać, jak pan wspomina swój okres edukacji i taki moment właśnie usamodzielniania się, wkraczania w dorosłość. Jak to wtedy było?
20: No, wyciągamy trudne tematy, w sensie to było już dawno. Ja zakończyłem swoją edukację już kilkanaście lat temu, więc było dużo inaczej niż jest teraz, gdzie każdy telefon jest dostępny dla osoby niewidomej. Czy to z Androidem, czy z iOS-em, po prostu od startu można uruchomić tam opcje dostępnościowe. Kiedyś, gdy ja chodziłem jeszcze do szkoły, tych 15-20 lat temu, to wyglądało w ten sposób, że kupowało się telefon i dwa razy, trzy razy droższe do niego oprogramowanie, które go udźwiękawiało, więc wszystko było bardzo drogie, ale i tak byliśmy bardzo zadowoleni, że już możemy z tego korzystać, bo będąc jeszcze wcześniej w czasach naszej podstawówki, powiedzmy, też pamiętam czasów, kiedy nie były te telefony udźwiękowione i trzeba było prosić kogoś o przeczytanie SMS-ów, co powiedzmy, no, No rozumiem, że nie było zbyt komfortowe, prawda? Zwłaszcza w okresie dojrzewania, gdy się chciało pisać z ludźmi na tematy, które się chciało zachować dla siebie.
9: A celem uzupełnienia dodam jeszcze, że w programie Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami znalazły się m.in. spacery z przewodnikiem po Wawelu i Kazimierzu, zajęcia filmowe, Puchar Krakowa w koszykówce na wózkach oraz liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, warsztaty i spotkania integracyjne organizowane przez krakowskie organizacje pozarządowe. A po więcej informacji na temat tego wydarzenia odsyłam Was do mediów społecznościowych i profilu Kocham Kraków z Wzajemnością. Zmieniamy temat. Konkurs na projekt nowej fontanny na Rynku Głównym rozstrzygnięty. Jury dostało ponad 20 prac. Zwyciężyła wizja Michała Gdaki z Kielc. Architekt otrzyma nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych i 500 000 na przygotowanie projektu budowlanego. O jego projekcie z członkiem jury, profesorem Janem Tutajem z ASP, rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
2: Panie profesorze, proszę spróbować opowiedzieć o tej fontannie, jak ona będzie wyglądała.
21: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat.
2: Ta woda będzie spływać po tej płycie?
21: Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
9: Nowy obiekt stanie pomiędzy Bazyliką Mariacką i Sukiennicami. Dokładnie tam, gdzie znajduje się nieczynna od 3 lat fontanna, nazywana przez mieszkańców kryształem. Została wyłączona, bo zaczęła przeciekać i zalewała muzeum znajdujące się pod płytą rynku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam.
10: Co słychać w Krakowie?
9: Ten weekend Kraków zamieni się w tętniącą życiem scenę. To z okazji Wianków, które w tym roku odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą.
10: Czas wolny w Krakowie.
22: Wianki w tym roku będą inne. Wianki będą kontrastowe. Patty Jus, specjalistka do spraw muzycznych w krakowskim biurze festiwalowym. Będą one między ogniem a wodą, gdzieś między dniem a nocą, między spokojem, wytchnieniem a nocnym szaleństwem. Będzie to przede wszystkim święto otwierające nowe przestrzenie miasta Krakowa, ale też właśnie ludzkiego ducha, w którym te symbole ognia i wody poprowadzą nas przez opowieść o tradycji splecionej z nowoczesnością, o wspólnocie i różnorodności. Wydarzenia będą się rozlewały po całym mieście, od znanych i historycznych, takich zacnych przestrzeni, jak na przykład Kolegium Majus czy Barbakan, które są też dość turystycznymi teraz przestrzeniami, do tej pory nieodkryte zakamarki miasta, jak na przykład Ogród Świętego Floriana, czy też Wesoła Immersji tutaj na Wesołej, tworząc tak naprawdę wielokulturową platformę doświadczenia dla muzyki, sztuki, historii, która integruje mieszkańców w każdym wieku, bo właśnie chcemy, żeby główną rolę w tym roku odgrywał Kraków w naszych wiankach, żebyśmy mogli ten Kraków odkryć na nowo, zarówno dniem, jak i nocą i dać ponieść się tej nowej historii, którą chcemy opowiedzieć o dziedzictwie Wianków.
9: I dać ponieść się historii przez 3 dni aż.
22: Tak, aż przez 3 dni. Wianki są tak dużym świętem, tak dużym wydarzeniem, że chcieliśmy zaproponować w tym roku serię wydarzeń, które rozpoczynają się tak naprawdę w piątek wieczorem, gdzie jesteśmy w tym ogniu, w tej energii. Potem przechodzimy przez spokój soboty, mamy tutaj tę właśnie wodę, to wytchnienie i wchodzimy znowu w nocne szaleństwo, sobotnie nocne, żeby przywitać wspólnie poranek w niedzielę znowu tutaj kolejnymi wydarzeniami. I w tym roku też proponujemy bardzo szeroki zakres wydarzeń niedzielnych.
9: Paręnaście lat temu wianki w Krakowie kojarzyły się głównie z dużą sceną rozstawioną nad brzegiem Wisły. Dzisiaj, tak jak pani mówi, wydarzenia są rozproszone po mieście, ale oczywiście nie może zabraknąć najważniejszego, czyli plecienia wianków, bo głównie o to chodzi w tym wydarzeniu.
22: Tak, dokładnie. Jednak nazwa Wianki w Krakowie zobowiązuje i jest to też jedna z tych aktywności, która cieszy się chyba największą popularnością. Ja przyznam sama, nigdy wianka na wiankach nie wypletłam, ale obserwując przez lata, jak w jakie szaleństwo ludzie wręcz wpadają, plecąc te wianki, myślę, że jest to wspaniałe. Dlatego w tym roku my proponujemy aż 3 stacje plecenia wianków, ale dodatkowo mamy kilka partnerskich stacji plecenia wianków, więc spokojnie, każdy może wejść sobie na stronę i sprawdzić, gdzie taki wianek można upleść, a następnie oczywiście pójść nad Wisłę i wypuścić ten wianek.
3: No tak, z tradycji nie może zabraknąć. To może podzielmy te wydarzenia na poszczególne dni. Zaczynamy w piątek. Co będzie się działo? Bo jak patrzyłam w harmonogram, to te wydarzenia w tym roku są dość zróżnicowane.
22: Tak, dokładnie. Też programując tegoroczny festiwal, chcieliśmy mieć pewność, że jak najwięcej grup będzie zaopiekowanych, fanów różnych rodzajów aktywności kulturalnych, od działalności literackiej, przez właśnie muzykę, aż po kino. I właśnie tym kinem w piątek zaczynamy. Otóż zapraszamy na bulwar Rodła, na kino plenerowe o godzinie 21 w piątek na film Cinema Paradiso, a następnie zapraszamy również do wesołej Immersive, gdzie odbędzie się bifor wiankowy, noc tańca Etno Kraków i wesołej Immersive, gdzie tak naprawdę zabrzmi coś zupełnie nowego. Mamy tutaj przedłużenie festiwalu odbywającego się również teraz Etno Kraków rozstaje, gdzie będziemy mogli się zanurzyć w zupełnie nową opowieść muzyczną, gdzieś właśnie między łąką na Wesołej, a tą niestandardową przestrzenią Wesołej Immersive.
3: Rozumiem, że wybór filmu, czyli Cinema Paradiso, nie jest przypadkowy, bo w końcu tam mamy przepiękne kompozycje Ennio Morricone i oczywiście jedną z najpiękniejszych scen w kinie.
22: Dokładnie. Pokazy kina plenerowego dzieją się w ramach szerszej działalności Krakowskiego Biura Festiwalowego. Ten film jest o tyle specjalny, że wydaje mi się, że przy pogodzie, która ma właśnie nadejść upalnych, piątkowych, sobotnich wieczorach, będzie to wspaniała opowieść, która otworzy to lato tak naprawdę. Będziemy mogli się poczuć trochę jak na może jakimś włoskim wybrzeżu, kto wie. Także mam nadzieję, że właśnie ten dobór repertuaru, który odbywa się w ramach szerszego projektu kin plenerowych, przypadnie ludziom do gustu.
3: Piątkowe wydarzenia Państwo rozpoczynają z Wysokiego C, czyli kinem plenerowym. To jest dopiero otwarcie tego cyklu pokazów. Co jeszcze w planach na kolejne tygodnie już po wiankach?
22: Po wiankach, które jeszcze w trakcie wianku będziemy mogli obejrzeć w sobotę film W trójkącie. Też bardzo dobra propozycja, doceniona choćby na festiwalu w Cannes. Tak samo tydzień później film Parasite 26 czerwca, a dzień później Perfect Days, właśnie jako takie letnie wytchnienie. Tym razem oczywiście na innym kontynencie. Natomiast w lipcu zapraszamy na pokaz filmu Mój sąsiad Totoro 3 lipca w piątek, a dzień później na film Jutro będzie nasze, więc propozycje bardzo ambitne, ale z drugiej strony bardzo warte obejrzenia, także ja sama bardzo chętnie wybiorę się na wszystkie te pokazy i Państwa również do tego zapraszam.
3: A ja trzymam kciuki, żeby lato w tym roku nie było kapryśne, tylko dopisało i mam nadzieję, że Państwo zamówiliście pogodę na te wybrane dni. Ale powróćmy w takim razie do harmonogramu tegorocznych wianków. Jaka będzie sobota? Jaki będzie ten główny dzień obchodów?
22: Sobota będzie na pewno bardzo intensywna, więc jeśli ktoś planuje wybrać się na wszystkie wydarzenia wiankowe, to musi przygotować się na aktywności od godziny 7.30, ponieważ właśnie o tej godzinie zaczynamy w Symbiozie, Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza w Lesie Wolskim. Godziną 7.30 rozpoczynamy poranną rozgrzewkę z ornitologiem. Tutaj mamy serię wydarzeń skupionych właśnie wokół lasu, wokół wytchnienia i gdzieś tam zbliżamy się do elementów koncertowych, czyli właśnie Las Wolski Tapes, tutaj koncert Ety Hawks i Pruskiego, a następnie już nocą, wieczorem Światło w mroku o godzinie 19.30, czyli spacer świętojański w poszukiwaniu kwiatu paproci. Dość wyjątkowe, bardzo tradycyjne, można by rzec, wydarzenie, na które ogromnie, ogromnie zapraszam. Jeśli ktoś właśnie tą sobotę chce spędzić w lesie, w naturze. Ale to w Lesie Wolskim, przychodząc nieco bliżej centrum, otóż w przystani Muzeum na bulwarze Rodła, to jest powyżej Mostu Dębnickiego, mamy flisackie wianki i tutaj od godziny 9 do 15.30 będą przyrodnicze rejsy galarem po Wiśle w poszukiwaniu kwiatu paproci i skarbów przyrody Wisły i okolic, czyli tego kwiatu paproci będziemy mogli szukać w różnych lokalizacjach. Następnie od godziny 15.45 wydarzenia takie jak odkryj ciekawostki przyrody, czyli przyrodnicze stanowisko tematyczne na łodziach i na brzegu. A od godziny 17.00 coś, na co Państwo mogą czekać najbardziej, czyli puszczanie wianków i właśnie te flisackie swaty. Więc jeśli taki wianek na jednej ze stacji, o których zaraz powiem, upletą sobie Państwo wianek, właśnie w godzinach 17.00 do 20.00 będzie wyjątkowa możliwość puszczenia takiego wianka właśnie na wodzie. A skoro o wiankach mowa, to tutaj jak zwykle stacji plecenia wianków nie zabraknie. Na Powiślu o godzinie 11.00 będziemy mieli warsztaty z plecenia wianków w strefie Faktory, pierwszą turę. Druga tura odbędzie się o godzinie 12.30, więc te wianki będzie można wypleść na Powiślu. Dodatkowo w godzinach 14.00 do 17.00 wianki będzie można upleść, czy wypleść również w Barbakanie. Dodatkowo przy skwerze przy kościele świętego Kazimierza, to jest niedaleko Pałacu Sztuki, przy skwerze Ewy Demarczyk, przy pomniku Tadeusza Boja Żeleńskiego oraz ze Stowarzyszeniem Metropolii Krakowskiej na Powiślu 11, więc tych stacji jest sporo i wydaje mi się, że wianków nie zabraknie. A szczegółowe informacje tutaj Państwo mogą znaleźć na naszej stronie KBF Kraków w zakładce Wianki.
3: Ale żeby nie było, że tylko całą sobotę będziemy pleść wianki, to kiedy już spełnimy swój obowiązek i te wianki sobie upleciemy, to pora na zabawę. Co będzie się działo?
22: Dokładnie. Tej zabawy będzie dość sporo i ta zabawa już będzie trwała od rana, ponieważ od 11.00 zaczynamy coffee rave'em przy Galerii Kazimierz. Tutaj wystąpią, zagrają dla nas Swawola People, więc tak naprawdę przy kawie i dobrej muzyce przy Galerii Kazimierz będziemy mogli się tutaj obudzić. Dodatkowo jedną z propozycji, o której wspominałam jako nowość, będzie ogród wytchnienia, więc dla tych, którzy chcą po prostu odetchnąć w centrum miasta. Otwieramy na co dzień zamknięty ogród przy Bazylice Świętego Floriana, a tam od godziny 12 do 17 będzie otwarta czytelnia Silent Reading Book Club. Jest to nowość na wiankach. Będzie można wypożyczyć sobie książki pod patronatem Krakowa Miasta Literatury UNESCO i właśnie na cały dzień ukryć się w tym ogrodzie wraz z ulubioną książką. W międzyczasie odbędą się serie warsztatów, jak Wianki dla Wszystkich, czy właśnie Tradycje Zaklęte w Kwiatach. Tak naprawdę bardzo szeroki wachlarz warsztatów artystycznych.

0: na przykład na obchody 30-lecia Domu Norymberskiego. Między innymi o godzinie 16 mamy otwarcie Ogrodu Norymberskiego. Oprócz tego zapraszamy na kolejną nowość, czyli potańcówkę, roztańczoną integrację swingową prowadzoną przez szkołę Swing and Sway.
1: A ten cały dzień zwieńczy bardzo współczesna propozycja, czyli Silent Disco.
0: Tak, dokładnie. Po tradycyjnych koncertach na Powiślu przenosimy się do dwóch historycznych lokalizacji, Barbakanu oraz Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie właśnie w tych historycznych murach zabrzmi bardzo nowoczesna forma muzyczna, to znaczy Silent Disco. Będziemy mieli znanych krakowskich DJ, takich jak Semprej czy Ania Lej DJ. I co ciekawe, zabrzmi tam specjalna ścieżka dźwiękowa, którą wyprodukował dla nas Semprej, która ma w nowoczesny sposób opowiedzieć o historii wianków. A dodatkowym domknięciem całości wydarzeń będzie mapping stworzony przez studentów ASP w Krakowie na ścianie Pałacu Potockich, która również będzie świetną iluminacją, takim domknięciem historii opowieści o dziedzictwie wianków. Więc na tą nocną część ognia właśnie tam zapraszam. Oraz na noc klubową, której nie zabraknie w poczcie głównej, jak co roku.
1: I te wszelkie atrakcje muzyczne oraz taneczne będą niejako stanowić preludium do niedzieli, która zapowiada się bardzo sportowo.
0: Tak, bardzo sportowo. Zanim do tego sportu przejdziemy, przywitamy właśnie tradycyjnie nocą pieśni, koncertem o świcie, również z Etno Kraków o godzinie 3:30 ten nasz poranek. Następnie, tak jak tutaj zapowiedziałaś, o godzinie 10 startujemy razem z ZIS-em, z wiankami na sportowo przy Galerii Kazimierz, tak żeby się po tych wiankach obudzić. O 10 mamy trening biegowy, o 11 trening Nordic Walking, tak naprawdę dla każdego coś na rozruszanie, a jako przyjemny finał zapraszamy na piknik niemożliwy przy Krikotece.
1: A więcej na stronie KBF-u.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Pokazy filmowe, spotkania z przyjaciółmi i uczniami Jerzego Sztura, rodzinny piknik oraz festiwalowy bal. Od 2 do 5 lipca Kraków i Wieliczka będą gospodarzem drugiej edycji Szturaliów, mówi Barbara Sztur, żona artysty.
3: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
4: Głównie mi chodzi o to, nie żeby tylko mojego męża pokazywać, tylko żeby ocalić ten czas piękny, który, no piękny czas starego, czasów starego teatru, tych wspaniałych reżyserów, tych wspaniałych aktorów. To było coś niepowtarzalnego. Ja wiem, że przemawia przeze mnie teraz taka jakaś melancholia wspomnień, ale z kim się nie spotykam, z moich znajomych, to wszyscy gdzieś tęsknią za tymi filmami, jak się chodziło na konfrontacje, jak się po prostu z wypiekami na twarzy oglądały. To, no ten czas niestety przeminął, no bo to wiadomo, z niczyja wina to po prostu tak życie pcha. Mamy te media trudne do ogarnięcia przez troszeczkę starszych osób i gdzieś ten świat się nam rozmywa, tak samo jak relacje międzyludzkie nam się rozmywają. Dlatego organizowanie czegoś takiego przychodzi trudno.
5: Piotr Sieklucki, dyrektor Teatru Nowych Park Zima w Krakowie. 2 lipca o godzinie 18 w Pałacu Nieśmiertelności, ulica Krakowska 13, organizujemy pałacowy obiad czwartkowy poświęcony profesorowi Jerzemu Szturowi. Wygląda to tak, że publiczność, goście siedzą za wielkimi stołami. Tym razem spodziewamy się znacznie więcej gości niż zazwyczaj. Artyści gotują kuchnię włoską. Goście dostają przystawkę, dostają winko i słuchają wykładu. Wykładu udzieli profesor Jacek Popiel, czyli były rektor także Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dziś AST, i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie opowiadał o życiu twórczości Jerzego Sztura, a potem goście otrzymają drugie danie, posiłek i już będą takie jakby wolniejsze, luźniejsze rozmowy, a w innej z sal Pałacu Nieśmiertelności odbywać się będzie włoski koncert studentów, młodych ludzi, młodych artystów, którzy będą grać i będą śpiewać, mam nadzieję, że do rana. I tak uczcimy tę pamięć o naszym cudownym profesorze. Mówię naszym, dlatego że wszyscy jesteśmy, większość z nas jest jego studentami.
4: Pierwotny pomysł był trochę inny, ale on wymyślił te czwartkowe obiady i teraz jak ja słucham, jak on to opowiada, to naprawdę aż mi dech zapiera, jakie to jest fajne. No i jakby on miał tutaj do zagrania swoją własną rolę. I tak samo o tym

0: wydarzeniu w Dworku Białoprądnickim. Po prostu, jeśli ja mówię o tym, że jest trudniej, to po prostu jest trudniej zaangażować osoby takie jak pani, jak Dworek, jak pan Cieklucki, żeby jakby przejęły rolę gospodarzy i taką rolę twórczą. Nie żebym ja wymyśliła program i powiedziała, masz zrobić to, tylko bądź gospodarzem, wygeneruj z siebie coś, co ci się kojarzy z tym nazwiskiem, z tym czasem, prawda? I wtedy to jest autentyczne. No, nie mówię o filmach, no bo filmy są po prostu odtworzeniem, to troszeczkę sprowadzić gości też, to jest łatwo i trudno, bo łatwo jest, mi było w pierwszym roku, kiedy wszyscy męża pamiętali i przyjeżdżali po prostu na skrzydłach, nie żądając żadnych pieniędzy za to. Ja drugi raz nie mogę tego kogoś zaprosić i powiedzieć, przyjedź za Bóg zapłać, no bo to już jest ich zawód. To trudno powiedzieć hydraulikowi, żeby zrobił za darmo i naprawił mi rurę. No, tak samo też trudno jest prosić, żeby aktor przyjechał któryś raz, poświęcił dwa dni swojego ciężkiego życiorysu, żeby się... Też musi ktoś po prostu poczuć. Na tym polega ta trudność teraz. Teraz to trzeba wymyślać, znaleźć trochę inną formułę. Myślę, że się da, bo mój mąż naprawdę miał tyle w różnych dziedzinach pracował, że programu by się znalazło na parę festiwali, no ale z realizacją będzie coraz ciężej.
1: Agnieszka Wolańska, rzecznik prasowy Kopalni Soli Wieliczka, pełnomocnik zarządu do spraw historii i kultury. Przede wszystkim dużo soli państwu gwarantujemy. Zapraszamy na projekcję filmu King Size 125 metrów pod ziemią w przepięknej komorze Lille, w której ostatnio występowała Orkiestra Polskiego Radia z muzyką do filmów pana Wajdy, więc też w ten festiwal byliśmy zaangażowani. Na projekcję zdeklarowała już swoje przybycie pani Katarzyna Figura, pan Machulski, także myślę, że to będzie, Ewa Drzyzga będzie całość prowadzić, więc myślę, że to będzie fascynujący wieczór. Rozmawiałam przed tą konferencją z panią Barbarą i przypomniałam sobie, i ona również, że pan Jerzy Sztur kilkanaście lat temu był również, wcielił się w postać przewodnika po kopalni soli w Wieliczce, więc może zrobimy też taki krótki pokaz kilku scenek, jak on w tym mundurze górniczym oprowadzał turystów po kopalni. I nawiązując do tego, również zapraszamy państwa, możemy zorganizować kilka grup dla specjalnych naszych gości, żeby pokazać te najpiękniejsze miejsca, które służyły też wielu reżyserom jako plener filmowy czy teatralny. Bo tutaj chciałam wspomnieć, że i Łukasz Barczyk realizował spektakl Hamlet też z udziałem pana Jerzego Treli właśnie. I Jerzy Żuławski oczywiście na Srebrnym Globie, to też były zdjęcia tam u nas robione pod ziemią. Seksmisja, no to już jakby jest taka oczywistość. W zeszłym roku była projekcja Seksmisji, byli Albercik, tak, no, projekcja była wspaniała. Publiczność tak emocjonalnie reagowała na tą projekcję, że te filmy naprawdę nie starzeją się. Był też pan Machulski, pan Łukaszewicz, także w doborowym towarzystwie oglądaliśmy ten film. Także kopalnia inspiruje. Jesteśmy nie tylko centrum turystycznym, sercem Polski, które odwiedza 2 miliony ludzi, ale również inspirujemy artystów. Współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, z Wyższą Szkołą Muzyczną, także z Akademią Teatralną. Jesteśmy inspirującym miejscem i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
2: Marynia Gierat, dyrektor Kina Pod Baranami. W tegorocznym paśmie filmowym Festiwalu Szturialia w Kinie Pod Baranami skupiamy się na współpracy Jerzego Sztura z trójką wielkich, znakomitych reżyserów. Będzie wątek włoski, czyli rolę Jerzego Sztura w filmach Nanniego Morettiego, Habemus, Papam i Kajman. Będą role u Juliusza Machulskiego. Dwa filmy, jeden w Wieliczce, King Size, a drugi to Killer, który, no myślę, że dawno nie był widziany w kinach, więc mam nadzieję, że też młodsza widownia go odkryje. I trzecie wielkie nazwisko to oczywiście Krzysztof Kieślowski i współpraca Jerzego Sztura z Krzysztofem Kieślowskim w dwóch filmach. W filmie Spokój i w filmie Amator, któremu to zresztą będzie towarzyszyć taki pokaz krótkiego dokumentu o realizacji, o kulisach kręcenia Amatora. Będzie też coś bardziej familijnego, czyli Szereg drugi, w wersji oczywiście z dubbingiem i ze świetną rolą Jerzego Sztura jako Osiołka.
3: Zmieniamy temat. Nauka pod chmurką. Zarząd Zieleni Miejskiej wspólnie z krakowskimi szkołami stworzy przestrzenie, które pomogą lepiej radzić sobie ze skutkami zmian klimatu, a jednocześnie staną się miejscami nauki, obserwacji przyrody i wspólnego działania. Do projektu Szkoła w dobrym klimacie dołączyli już uczniowie z 7 szkół, a kolejne 8 dołączy już po wakacjach.
4: Eko Kraków.
5: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Szkoła w dobrym klimacie, modelowe rozwiązania adaptacyjne do zmian klimatu na przykładzie ogrodów przyszkolnych w Krakowie, to projekt, który realizujemy w ramach unijnego dofinansowania. Źródłem finansowania jest program Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko na lata 2021-2027. To projekt, który nas bardzo cieszy, ponieważ projekt ten dotyczy zarówno działań infrastrukturalnych, ale też przede wszystkim edukacji. Jest realizowany w 15 krakowskich placówkach szkolnych, w których realizujemy działania na terenie przyszkolnych ogrodów, ale również edukujemy. I to ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz infrastruktury, która ma konkretne działanie i tutaj wspiera bioróżnorodność, wspiera retencję, wspiera w ogóle działania, które służą łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych, to również oparte jest o edukację. Edukację tego najmłodszego pokolenia, które za chwilę będzie tworzyć naszą rzeczywistość. Więc tutaj to działanie, to połączenie działań infrastrukturalnych i edukacyjnych i takie procesy mają tutaj największą wartość, ponieważ oprócz tego, że powstanie określona infrastruktura, to jeszcze edukujemy. Robimy to na terenie szkolnych placówek, gdzie właśnie propagowanie tego rodzaju wiedzy ma ogromne znaczenie. I w ostatnich dniach rozpoczęły się działania edukacyjne w ramach tego projektu. W 7 krakowskich szkołach realizowane są już warsztaty, w ramach których uczniowie poznają wszystkie te rozwiązania, które będą wdrażane właśnie na terenach ich szkół. Mówimy tutaj o ogrodach deszczowych, o zbiornikach na wodę opadową, łąkach kwietnych, nasadzeniach drzew, krzewów owocowych, o tworzeniu kompostowników, rabat warzywnych, także o tworzeniu na terenie szkół stref przyrodniczych z elementami wspierającymi bioróżnorodność, takimi jak poidełka dla zwierząt, budki dla nietoperzy. Więc różnego rodzaju działania w każdej placówce będą tworzone. Rozpoczęły się już w tych 7 szkołach działania projektowe. Natomiast dzieciaki podczas warsztatów poznają rodzaje takich rozwiązań, poznają ich działanie, ich zalety i każda klasa biorąca udział w tym projekcie będzie opiekunem danego rozwiązania, więc będzie je współtworzyć, będzie czuwać nad tym projektowaniem, nad wdrażaniem tego rozwiązania i no też będzie pewnego rodzaju takim specjalistą od danego rozwiązania, więc klasy oprócz tego, że korzystają z takiej wiedzy edukacyjnej, warsztatowej, to również będą uczestnikami tych wydarzeń, co ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o właśnie realizację projektu, ponieważ takie wprowadzanie uczestników już nawet w tą fazę projektową i współtworzenie tego miejsca no ma ogromne korzyści edukacyjne. Więc już w 7 szkołach takie warsztaty się rozpoczęły. Rozpoczęły się też działania projektowe. Kolejnych 8 szkół takie działania warsztatowe i projektowe będzie miało w przyszłym roku, ponieważ projekt jest rozpisany na 2 lata. Natomiast w każdej z 15 szkół już wcześniej prowadzone były pikniki edukacyjne, więc te działania w ramach całego projektu rozpoczęły się we wszystkich placówkach. Natomiast rzeczywiście 7 szkół w tym roku już skupi się na konkretnych działaniach, które są zaplanowane dla ich przestrzeni, dla przestrzeni ich ogrodów. Bardzo się cieszymy, że taki projekt jest realizowany. Z naszej perspektywy jest on taką konsekwencją działań, które Zarząd Zieleni Miejskiej już prowadzi, ponieważ realizowany przez nas ogród z klasą to właśnie tego rodzaju działania, które są ukierunkowane na to, żeby ta przestrzeń przy szkole była przestrzenią zieloną, żeby była przestrzenią estetyczną, ale też żeby właśnie realizować w formie takiego długotrwałego projektu, który scala szkolną społeczność, który bazuje również na współpracy z nauczycielami, z rodzicami, więc tutaj grupa odbiorców jest również bardzo szeroka, tak jak w przypadku tego projektu unijnego, bo tu rzeczywiście bezpośrednimi odbiorcami tego projektu są uczniowie, są nauczyciele, ale są także rodzice, którzy odwiedzają te szkoły, które przychodzą po swoje dzieci, które też wspierają w tym procesie edukacji. Więc cieszymy się, że jest to możliwe przy wsparciu dodatkowych środków, bo rzeczywiście to pozwoli na stworzenie w tych przestrzeniach szkolnych ogrodów, czy w tym otoczeniu szkół, stricte konkretnej infrastruktury, która pomoże w tych działaniach, która w wielu przypadkach zachęci do rozwijania jeszcze większego tego rodzaju projektów i działań, ponieważ to tak jak nam tutaj przekazują nauczyciele, zaangażowanie chociażby w ogród z klasą, zawsze chce się zrobić jeszcze coś. Jeżeli widać to zaangażowanie uczniów i ta przestrzeń przyszkolna staje się bardziej estetyczna, przyjazna, zielona, no to to ma same plusy, więc cieszymy się, że taki projekt w ramach środków unijnych jest w Krakowie realizowany. To dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 2 miliony złotych. Te środki pomogą w tym, żeby 15 krakowskich placówek miało na swoim terenie rozwiązania, które są takimi modelowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych.
3: A więcej informacji na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo. Meloradio.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Zaczynamy od ważnej wiadomości dla posiadaczy aplikacji Karty Krakowskiej, która już 10 sierpnia zostanie wygaszona. Miasto zachęca do zainstalowania nowego narzędzia pod nazwą mKraków.
2: To warto wiedzieć o Krakowie.
3: Myślę, że niektórzy będą musieli zmienić, niektórzy nie będą musieli zmienić. Pytanie, z jakich nośników korzystają? Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków. Ci, którzy mają kartę plastikową i z niej korzystają, to karta plastikowa pozostaje bez zmian. Ci, którzy mają aplikację mobilną Karty Krakowskiej, wówczas już dzisiaj zapraszamy do tego, żeby migrować, bo tak to się fachowo nazywa, do aplikacji mKraków. Chcemy uporządkować ten świat, już wielokrotnie o tym mówiłem. Jedna aplikacja, wiele możliwości. Mamy tych aplikacji naprawdę kilka. W ostatnim czasie wygasiliśmy aplikację Kraków.pl, która myliła się po prostu zwyczajnie tym, którzy korzystali, którzy ściągali aplikację mKraków i byli zdziwieni, że nie ma ona tych funkcjonalności, o których mówimy. 10 sierpnia to jest taka data krańcowa, która będzie tym takim końcowym elementem naszej dzisiaj kampanii informacyjnej, zapraszając mieszkańców do tego, żeby ściągali aplikację mKraków. No i to będzie ten jedyny nośnik elektroniczny na chwilę obecną.
4: Co się stanie, jeżeli ktoś przez gapiostwo, niewiedzę, bo ludziom można tłumaczyć bardzo wiele razy, ale i tak pewnie do części odbiorców nie dotrze ta informacja, że aplikacja zostanie wygaszona. Co tracą takie osoby realnie, fizycznie? Ja jestem posiadaczem telefonu z tąże aplikacją, mam też aplikację mKraków, więc uległem migracji już, że tak się wyrażę, ale jeżeli bym tego nie zrobił, to co tracę?
3: No tracę przede wszystkim zniżki, bo uprawnienia do zniżek nie wygasają. Uprawnienia do karty krakowskiej nie wygasają, tylko wygasa na chwilę obecną funkcjonalność w telefonie, więc w momencie, kiedy będzie 10 sierpnia, nie będzie można się tam zalogować. Więc wówczas to będzie taki jasny sygnał, okej, poproszę w takim razie o inną aplikację i trzeba będzie sobie ją pobrać w 5 krokach. Bardzo prostych. Ściągamy aplikację mKraków, następnie wyszukujemy kafelek, wyszukujemy funkcjonalność karty krakowskiej, dodajemy serduszkiem do ulubionych, następnie logujemy się do karty krakowskiej tak, jak się logujemy standardowo, bo te uprawnienia w żaden sposób nie są zmienione. Później musimy podać numer PESEL i potwierdzamy następnie SMS-em autoryzacyjnie. Więc to jest 5 kroków, które trzeba wykonać. Dużo i mało, jednocześnie na tyle, ile rozmawiam z osobami, które już ten proces przeszły, no nie jest to aż tak wymagające, ale trzeba to zrobić, dlatego jest czerwiec, wiemy o tym, że data krańcowa to jest sierpień, konsekwentnie o tym mówimy, zapraszając mieszkańców do korzystania z nowej aplikacji, dlatego, że Karta Krakowska jako aplikacja ma tylko jedną funkcjonalność, to znaczy tam jest aktualności o mieście, ale też można sobie kupić bilet okresowy ze zniżką.
4: No i tutaj właśnie mamy problem, jeżeli nie zmienimy sobie tej aplikacji, wsiądziemy do tramwaju albo autobusu, natkniemy się na kontrolerkę albo kontrolera, no i masz, babo, placek, tak?
3: No dlatego to jest ten moment, kiedy konsekwentnie, jak bardzo głośno o tym mówimy, żeby takiej sytuacji nie było. Monitorujemy też ilość użytkowników, którzy przechodzą na tą aplikację. Na chwilę obecną mamy 140 tysięcy użytkowników aplikacji mKraków. Mamy konsekwentny przyrost użytkowników aplikacji mKraków, którzy posiadali także kartę krakowską. Czyli mogę powiedzieć na chwilę obecną taką diagnozę, że kampania informacyjna jest skuteczna. Zobaczymy, ile będzie tych użytkowników, którzy aktywnie korzystają z karty krakowskiej w sierpniu, a nie mają aplikacji mKraków i będziemy starać się kanałami dotrzeć do nich. O tyle mamy komfortowo, że w przyszłym miesiącu to jest ten okres, w którym weryfikujemy tych użytkowników, którzy mają te okresowe karty. No to będzie ten moment do tego, żeby zakomunikować im bezpośrednio, że żeby zrobili ten proces, o którym mówimy.
4: Czyli będą Państwo wysyłali do użytkowników starej aplikacji takie powiadomienia push o tym, że ta aplikacja wygasa, tak?
3: Będziemy konsekwentnie, myślę, że nie od lipca to będziecie Państwo mieć nas dość, jeśli chodzi o pusze w aplikacji Karty Krakowskiej, ale też w pismach komunikatach, dlatego że nie chcemy w żaden sposób, żeby zaskoczyło to mieszkańców i chcemy konsekwentnie dotrzeć do każdego. To, co jest istotne, dlaczego to robimy, bo to pan redaktor zadał to pytanie, a nie do końca chyba precyzyjnie odpowiedziałem. W aplikacji mKraków mamy wiele funkcjonalności. Między innymi mamy strefę płatnego parkowania, gdzie można kupić bilet na parkowanie ze zniżką. Średnio mówimy o tym, że to jest minus 3 zł za każdą godzinę. Tak? W aplikacji Karty Krakowskiej tej funkcjonalności nie ma. W aplikacji mKraków mamy ankiety, mamy harmonogram wywozu śmieci, mamy aktualność, mamy biuletyn miesięcznik mkraków.pl, który co miesiąc będzie można w wersji elektronicznej czytać, co też myślę, że docelowo, jeżeli przekonamy do tego użytkowników, będzie też zmniejszeniem kosztów dla gminy, dlatego że no, dzisiaj mamy wersję papierową, bo taka była też wola mieszkańców, ale chcielibyśmy, żeby ten materiał mógł docelowo być w większości elektronicznie. I będziemy rozwijać tą aplikację cały czas. To jest nasz kierunek. Chcielibyśmy w przyszłym roku uruchomić, żeby w jednym miejscu były informacje o wydarzeniach sportowych, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, z możliwością kupienia biletów na to wydarzenie. Jesteśmy w procesie. To nie jest tak, że rzucam dzisiaj słowa na wiatr, tylko rzeczywiście cały czas konsekwentnie referat mKrakowa w Wydziale Komunikacji Społecznej pracuje przy współpracy z Centrum Obsługi Informatycznej. Jestem przewodniczącym tego zespołu no i wiem o tym, w którym kierunku idziemy. I mamy jasno sprecyzowany harmonogram wdrożeń i na chwilę obecną nie mamy żadnych obsów. Pan redaktor, pamiętam, przeprowadziliśmy kiedyś taką rozmowę, rozmawialiśmy o puszach, jeśli chodzi o parkowanie.
4: Nie parkowanie. Ważność karty na tramwaj i autobus. Można przegapić, że się kończy.
3: To prawda. To jest przed nami jeszcze na chwilę obecną, ale chcę pochwalić się, że w ogóle system puszy nie jest taki prosty w tym, żeby go stworzyć. Na chwilę obecną zrobiliśmy pusze dotyczące płatnego parkowania, czyli że jest informacja, że kończy się bilet, co być może z perspektywy użytkownika to nie jest nic nadzwyczajnego, bo w innych aplikacjach po prostu to jest, ale chcę powiedzieć, że my tą aplikację tworzymy we własnym gdzieś tam know-how. Chcę podkreślić, że jesteśmy jedynym miastem w Polsce jako gmina miejska Kraków, która posiada w ogóle swoją aplikację, więc nie mamy się od kogo uczyć, możemy się uczyć od zagranicznych europejskich miast, które posiadają takie aplikacje, no ale benchmarku tak zwanego w Polsce nie mamy, więc przechodzimy przez te procedury sami. To my jesteśmy benchmarkiem dla innych. Obiecuję, że te pusze są dla mnie mocno istotne. Sam wiem o tym, że czasem łapię się na tym, czy ja jeszcze mam bilet, czy jadę już na gapę.
1: Po więcej informacji na ten temat odsyłam Was na stronę magistratu, a my zmieniamy temat. Jeśli są wśród naszych słuchaczek Małgorzaty, to radzę podgłośnić, bo ta informacja jest właśnie do pani noszących to imię. Już na najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, w Urzędzie Miasta odbędzie się kolejny zlot Małgorzat.
2: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.
5: Imieniny jak to imieniny. Będą prezenty, będzie ciasto, będzie kawa, występy artystyczne, no i spotkanie około 200 wyjątkowych kobiet. Małgorzata Stuch, po prostu Małgorzata. 10 czerwca obchodzimy jedne z najpopularniejszych imienin Małgorzaty, a po drugie, z tego co wiem, to również Małopolska świętuje swoje urodziny, tak to można nazwać imieniny, również w czerwcu.
4: A wyjątkowość Małgorzat na czym polega? No bo imion damskich jest cała masa, całe księgi zapisane kobiecymi imionami. No a dlaczego akurat Małgorzaty i dlaczego akurat paniom się udało jakoś tak scalić i zebrać, by świętować swoje imieniny?
5: Jeszcze do niedawna było to jedno z bardziej popularnych imion. Z tego co wiem, jest to nadal imię popularne, nosi je chyba co 10 kobieta. Chociaż na przykład w ubiegłym roku, z tego co się zorientowałam, to było to imię najrzadziej nadawane w Krakowie. Znalazło się w 10 najrzadziej nadawanych imion. Także Małgorzaty no, niekoniecznie mają swoje wielbicielki wśród młodszych kobiet. A dlaczego popularne? No cóż, jak wiadomo, imię Małgorzata wywodzi się od słowa perła, margarita. To już samo chyba świadczy o popularności.
6: Niestety musimy wrócić do mojej historii poprzedniej, w moim poprzednim życiu. Małgorzata Jantos, inicjatorka zlotu od 10 lat. Kiedy byłam radną miasta Krakowa, przewodniczącą Komisji Kultury przez wiele lat i 10 czerwca w dniu naprawdę, naprawdę moich imienin, a tych imienin jest prawie 12 w ciągu roku, szanowny panie redaktorze, były również Dni Małopolski. I ja ciągle byłam zajęta obowiązkami służbowymi i rodzina się bardzo denerwowała, więc stwierdziłam, że przeniosę swoje imieniny do Urzędu Miasta Krakowa i tak się stało 10 lat temu. 2 lata przerwała nam pandemia, więc to byłby 10 zlot, a jest zaledwie 8. No i w związku z tym tych Małgorzat jest mnóstwo. W tym roku będzie już chyba zapisało się 200 Małgorzat. Od najstarsza to jest 85 lat, a najmłodsza ma 12. Więc konsolidujemy pokolenia. Pokolenia, które mają na imię Małgorzata i ubolewamy nad tym, ponieważ niestety coraz rzadziej jest nadawane nasze piękne królewskie imię. No i w zeszłym roku było tylko 450 Małgorzat, a jest nas prawie 52 tysiące w Polsce. Więc myślę, że fajnie jest, że o tym wspominamy. Jesteśmy konkurencyjni, jak niektórzy przypominają, dla Krystyn, ale tam też była kiedyś taka Krystyna, która zorganizowała pierwszy zlot Krystyn. No ja jestem Małgorzatą, która zorganizowała 10 lat temu pierwszy zlot Małgorzat i chcę panu powiedzieć, że to się fajnie sprzedaje, bo ludzie przychodzą. W tym roku robimy absolutnie bezkosztowo. To jest ważną informacją, ponieważ nie uzyskaliśmy ani grosza dotacji znikąd. Więc wyżebrujemy książki, coś tam robimy i niekiedy sztab Małgorzat, złożony z 10 Małgorzat, dorzuca co nieco z własnej kasy, więc też się tak da.
4: I jak będą przebiegały te imieniny? Jak będzie wyglądał ten zlot? Bo spotykają się panie w magistracie. Oczywiście to wszystko, co na imieninach konieczne będzie, no ale jak to wygląda i jak można się zapisać? Można w ogóle się zapisać?
5: Jeszcze można się zapisać, bo tak jak wspomniałam, chociaż będzie nas około 200, to otwarłyśmy taką dodatkową listę. Trzeba przyjść po prostu, zarejestrować się od godziny 9 najlepiej. O 10 jest oficjalne rozpoczęcie zlotu. No a w trakcie będą, tak jak mówiłam, występy artystyczne. Trochę powiemy o tym, jak działa nasz sztab Małgorzat. Poopowiadamy o ubiegłych zlotach. Będzie wybór Super Małgorzaty, którą w tym roku została Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego w Nowej Hucie. No i oczywiście najważniejsza rzecz, czyli prezenty, kawa i ciasto.
4: Każdy zlot ma jakiś swój motyw przewodni. W tym roku jaki?
5: Tak trochę zasugerowałyśmy się zawodem Super Małgorzaty, czyli zawodem teatralnym i tegoroczny zlot ma tytuł Życie to teatr.
4: Każdy zlot ma swój motyw przewodni. Tym razem padło na teatr Super Małgorzata, Małgorzata Bogajewska z Teatru Ludowego, znana, lubiana.
6: No właśnie, więc od 6 lat dajemy oznaczenia Super Małgorzat. Była Małgorzata Walewska, była Małgorzata Siostra Chmielewska, były kobiety z biznesem związane, kobiety prowadzące rodzinne domy dziecka, więc mamy rozrzut olbrzymi. W tym roku Życie to jest teatr, taki hasło i będzie Małgorzata związana z teatrem. Świetna reżyserka zresztą, taka nasza krakowska, więc tym bardziej jest ciepło w sercu.
4: Czy za tym zlotem, wyjątkowymi imieninami Małgorzaty w magistracie idzie też jakieś przesłanie? Czy to jest po prostu takie spotkanie dla samego spotkania? Czy jednak coś panie wypracowują?
6: Chcę panu powiedzieć, że tak. To znaczy każdy ten zlot, który ma jakieś takie hasło, jest to uczenie ludzi tego, w jaki sposób mamy dbać o naszą biedną, coraz bardziej jęczącą ziemię. W zeszłym roku był zlot poświęcony sprawom ekologicznym. Za każdym razem jest jakieś przesłanie. No w tym roku na pewno pokazujemy to, czego właściwie nie powinno się pokazywać, to znaczy zainteresowania człowieka teatrem. A wiemy o tym, że w Krakowie jest olbrzymie zainteresowanie publiczności teatrem. W tej chwili chcemy przedstawić ludzi związanych z teatrem. No i to prowokacyjne jest, czy to życie jest teatrem, czy jest cyrkiem. No zobaczymy, w jaki sposób. Niekiedy nas to życie zaskakuje. No zobaczymy, w jaki sposób wyjdzie to w tym roku. A poza tym one same dopominają się, bo chcę panu się przyznać, że ja już mam tego dosyć. Bo organizacyjnie jest to strasznie trudna sprawa logistyczna, więc za każdym razem mówię, kochani, ja już nie chcę. Na co przychodzi cały sztab złożony z 10 Małgorzat. No jakże. No i w wyniku jakże w tym roku po raz 8 się spotykamy.
1: Teraz przerwa.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: To paraboliczna opowieść o współczesnym świecie. Spektakl Plaga to najnowsza taneczna propozycja Teatru KTO. Przedstawienie powstało w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec i to właśnie ruch stał się w nim głównym przekaźnikiem emocji.
2: Krakowska premiera.

0: Nazywam się Filip Rudnicki, jestem reżyserem spektaklu Plaga. Plaga bazuje na XIII-wiecznej legendzie o fleciście z Hameln. Ta legenda była spisana przez braci Grimm, ale wcześniej też przez Goethego i no, jako legenda taka krążąca w niemieckim kręgu kulturowym. No i to jest nasza baza. To jest historia o tym, jak miasteczko Hameln nawiedza plaga szczurów. No i pojawia się tajemniczy wędrowiec, który obiecuje, że uwolni to miasteczko z tej plagi. No ale niestety mieszkańcy oszukują go i on postanawia się zemścić i wyprowadza wszystkie dzieci z miasta, które znikają bez śladu. Więc taka jest baza. Natomiast dla mnie ta historia jest trochę czymś innym i też jakby inaczej postanowiłem akcenty tam rozłożyć, ponieważ jak przeczytałem tą legendę gdzieś tam jakieś 2 lata temu, gdzieś wróciłem do niej, to odkryłem, że tak w zasadzie to jest historia o pakcie z diabłem i te wszystkie takie wątki mefistofelesowskie, faustowskie tutaj jak najbardziej są czytelne, dlatego Mefistofeles bardzo często jest utożsamiany z jakimiś politykami, demagogami, wichrzycielami i tak dalej. Pomyślałem właśnie, że należy z tego zrobić tak naprawdę jakiś taki traktat polityczny.
1: To jest spektakl taneczny, więc tutaj jest wiele różnych nieoczywistości. Jest on bardzo taki emocjonalny, powiedziałabym w pewnych momentach też bardzo filmowy. Przynajmniej u mnie budził skojarzenia na przykład z Nędznikami.
0: No, filmowość to nie jest, to jest dobry trop, bo ja sam jestem filmowcem, jestem reżyserem filmowym i Plaga jest dla mnie debiutem w teatrze tak naprawdę, mimo że z teatrem miałem wiele lat do czynienia, bo tutaj z Teatrem KTO współpracuję już chyba kilkanaście lat, więc jakby patrząc na te wszystkie spektakle i to, co się tutaj artystycznie dzieje, w pewnym momencie zapragnąłem też coś zrobić w teatrze. No ale właśnie ten język filmu, jakieś tempo nawiązania też do historii kina, chciałem tutaj to wszystko powplatać i takim też punktem wyjścia dla mnie wizualnym zwłaszcza, ale też chyba znaczeniowym jest właśnie niemiecki ekspresjonizm, czyli kostiumy, sposób świecenia, też właśnie tempo, że tutaj po prostu jest gęsto od różnych i oddziania się, i od znaczeń i tak dalej, więc jakby gdzieś to wszystko tutaj wywodzę ze swojego doświadczenia filmowego, więc tak, zgadza się, to jest dobry trop, filmowość. Trzeba było się troszkę jakby przestawić, jeśli chodzi o sposób pracy, bo w filmie rzeczywiście przygotowania to jest w zasadzie stworzenie filmu na papierze bardzo precyzyjnie, jak on będzie finalnie wyglądał, a potem próba odtworzenia jakby tych wszystkich założeń bardzo precyzyjnie na planie filmowym. Natomiast w teatrze rzeczywiście ten proces wygląda zupełnie inaczej, że można sobie przyjść ze swoimi założeniami, że jak wygląda scena, kto gdzie stoi, kto gdzie przechodzi, ale potem to wszystko można wyrzucić do kosza po przeprocesowaniu tego wszystkiego z aktorami, z choreografem i tak dalej, no więc jednak trzeba się trochę być bardziej jakby otwartym na zmianę, na proces, na to, co wsłuchiwać się w tancerzy, w aktorów i w innych współpracowników, więc jakby też zresztą nie chciałem, żeby to był jakiś teatr demiurga, tak, że tutaj wszystko kreuje, wszyscy mają po prostu grać jak dyrygent każe, tylko po prostu chciałem też włączyć w ten proces tworzenia no, wszystkich twórców.

0: Tempo i presja, można powiedzieć, na pewno jest spora, bo tym spektaklem otwierają Państwo, inaugurują Państwo projekt Przestrzenie Sztuki, którego jednym z gospodarzy jest Teatr KTO właśnie.
1: Tak, no staram się nie myśleć o presji, tylko robić swoje. No natomiast rzeczywiście z tego, że wszystko jest w obrębie przestrzeni sztuki, też jakby wynika język tej opowieści, czyli właśnie taniec, ruch, forma, więc z choreografem Karolem Miękiną staraliśmy się jakby przełożyć tą historię zawartą w moim scenariuszu też na język tańca, szeroko rozumianego, czy może fizyczności, tak. Natomiast wydaje mi się, że jakby język, jakim opowiedziana jest plaga, to jest też język, który jest znany widzom Teatru KTO od lat, bo przecież KTO słynie z tego, że tworzy wspaniałe widowiska właśnie oparte nie o słowo, tylko właśnie o ruch sceniczny, o taniec, o pantomimę i ogólnie rozumianą formę. Więc myślę, że i miłośnicy tańca, i fani Teatru KTO, i miłośnicy legend braci Grimm będą zadowoleni.
0: Historia jest osadzona w czasach średniowiecza, więc jaki jest łącznik właśnie tej historii w kontekście współczesności? Ponieważ te ciemne strony życia, czyli głód, cierpienie, pandemia, no nie są nam obce.
1: Historia jest osadzona w średniowieczu, ale tylko umownie tak naprawdę, bo wydaje mi się, że historia dzieje się wszędzie, zawsze i niestety historia pokazuje, że problemy z władzą totalitarną, czyli to, o czym jest również ten spektakl, to nie jest domena naszych tylko czasów, ale w zasadzie od zawsze to istniało, kiedy społeczeństwa właśnie dawały się oczarować charyzmatycznym demagogom, populistom, po to, żeby oni chronili ich. No, więc myślę, że to jest jakby plaga tego typu politycznych zjawisk. To jest domena wszystkich czasów, ale naszych również. I tak naprawdę to, dlaczego chciałem zrobić ten spektakl, to jest po prostu niepokój, który odczuwam, obserwując dzisiejszy świat, to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, jeszcze niedawno na Węgrzech, no i można by wymieniać bez końca w zasadzie. No więc z tego niepokoju powstał scenariusz.
0: Ale ten niepokój czuć, prawdę mówiąc, od pierwszej sceny, kiedy właśnie na scenę wpełzają szczury.
1: Tak, no szczury są tutaj tak, dla mnie takim konstruktem. Wiadomo, że szczury symbolizują dla mnie wszelkie mniejszości, które społeczeństwa chcą po prostu usunąć. Więc czy to będą emigranci, czy to będą osoby o innych poglądach politycznych, czy to będą osoby LGBT, czy jakieś mniejszości narodowe, no znamy wiele takich przypadków, więc jakby szczury są symbolem każdej możliwej uciskanej mniejszości.

0: Muzyka jest konglomeratem różnych moich muzycznych poszukiwań tak naprawdę, więc jest oczywiście jeden bardzo ważny utwór skomponowany przez Przemka Sokoła, natomiast jest jakby długo szperałem, żeby wynaleźć utwory, które będą odpowiadały klimatowi tego spektaklu, a w spektaklu jest dużo groteski też. Jest to jeden z takich zabiegów, które dość często tutaj stosuję, groteska, dlatego wykorzystałem kilka piosenek Rudiego Szurike, czyli niemieckiego piosenkarza, który tworzył w latach 30., 40., 50. bardzo wesołe, skoczne niemieckie piosenki. I one wydaje mi się, że w kontekście całej tej historii tworzą po prostu dodatkową, jakiś element grozy wprowadzają, kiedy widzimy pozornie wesołą sytuację, beztroską, ale tak naprawdę z tyłu głowy wiemy, co się dalej wydarzy w miasteczku Hameln, więc tutaj buduję właśnie takie zaskakujące zderzenia, tak, muzyczne, czy też łączenie sakrum i profanum, sztuki wysokiej ze sztuką jarmarczną, komedii i dramatu.
1: A skoro mówimy o tych filmowych skojarzeniach, to czy pan tutaj inspirował się na przykład jakimś filmem, czy jakimś innym spektaklem, czy jakieś na przykład wątki chciał gdzieś pan przemycić właśnie z filmów takich jak Nędznicy, przeze mnie wcześniej przytoczeni?
0: Z Nędzników nic akurat nie starałem. Może mimowolnie coś wplotłem, natomiast tak jak już mówiłem, że ten niemiecki ekspresjonizm był dla mnie najbardziej tutaj inspirujący, więc filmy takie jak Faust Murnaua, czy Nibelungi, Gabinet doktora Caligari, w ogóle tematyka filmów ekspresjonistycznych i w ogóle cały nurt ekspresjonizmu wynikał jakby też z jakichś takich niepokojów społecznych, które pojawiły się w społeczeństwie niemieckim po I wojnie światowej, że był to też jakieś takie uciemiężenie, ale też strach przed nadchodzącą wojną. I dlatego te wszystkie historie bardzo często opowiadają właśnie o jakichś postaciach tajemniczych mącicieli, czy jakichś diabłów, demonów, magików. I myślę, że to jest właśnie bardzo podobna historia. Zresztą była też adaptacja Flecisty z Hameln, jeszcze jak kino nieme funkcjonowało, więc oczywiście na pierwszych próbach sobie z aktorami obejrzeliśmy wszystkie te filmy i mam nadzieję, że im coś zaświtało w głowie i zainspirowało ich również.
1: A swoją drogą, ilu aktorów jest zaangażowanych w tę produkcję?
0: Na scenie wystąpi 9 aktorów, tancerzy, tańczących aktorów, więc jest to zespół jakby pozbierany z troszkę różnych światów. W większości jest bardzo bliska tematyka właśnie tańca. Część to są osoby związane z teatrem KTO, a jak wiemy właśnie taniec, ruch to jest właśnie główny język tego teatru, więc myślę, że wszyscy tutaj ruchowo przede wszystkim są bardzo, bardzo sprawni.
1: I ten minimalizm co do scenografii też jest typowy właśnie dla teatru KTO.
0: Tak, no scenografia w teatrze, który też docelowo ma być teatrem ulicznym, wymaga od scenografii nie tylko jakiejś atrakcyjności wizualnej, że możemy rozstawić na scenie teatralnej atrakcyjną scenografię, ona sobie po prostu stoi, tylko to musi być również dobrze skonstruowany, prosto działający mechanizm. Dlatego nasza scenografia zaprojektowana przez Marka Brauna jest właśnie taka minimalistyczna, ale też ruchoma. Czyli wszystkie drabiny, bo drabina jest właśnie takim głównym budulcem tych elementów scenograficznych, są na kółkach i w zależności od sceny spełniają różnorakie funkcje. Są szpitalem, są portalem, są więzieniem i to jest właśnie piękne, więc ten pomysł Marka na te drabiny, który przyszedł dosłownie bardzo, bardzo spontanicznie, bo naradzaliśmy się tutaj w teatrze na temat scenografii i on tak ad hoc rzucił po prostu temat z tymi drabinami i dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, żeby to były drabiny.
1: Reasumując, z jaką refleksją chce pan pozostawić widza?
0: wydaje mi się, że dostanie wiele różnych wątków do tego, żeby zinterpretować historię po swojemu. I to też mi się bardzo podoba w teatrze, właśnie w takim teatrze formy, że ta interpretacja widzowi nie jest po prostu narzucana. Wierzę w inteligencję widza, w inteligencję emocjonalną widza i każdy widz wyjdzie z teatru z taką refleksją, jaką poczuje po prostu swoimi emocjami.
1: A plagę w ramach festiwalu Ulica będziecie już mogli zobaczyć 5 lipca na dziedzińcu Muzeum Inżynierii i Techniki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. Między nami kobietami. Pierwsza miesiączka to dla wielu dziewczynek wciąż stresujący moment, a rozmowa na ten temat nierzadko jest też krępująca dla samych rodziców. Jeszcze gorzej, gdy pierwszy okres zaskoczy na wakacjach, kiedy nie ma w pobliżu bliskiej dziecku osoby. Dlatego Fundacja Go Healthy Girl podejmuje współpracę ze Swim Test, aby edukować dziewczynki wkraczające w okres dojrzewania i lepiej je przygotować na ten etap życia.
3: Nasz Kraków.
4: Aleksandra Lachromańska, Swim Test. W tym roku podjęliśmy decyzję o współpracy z fundacją Go Healthy Girl, ponieważ stwierdziliśmy, że będzie to dobra kontynuacja naszych wcześniejszych działań w kontekście obozów letnich, które się zbliżają, gdzie w szczególności chcemy zwrócić uwagę właśnie na problem pierwszej miesiączki u dziewczynek, która często zdarza się na obozie pierwszy raz albo kolejny raz, a dziewczynki nie są do tego przygotowane. Jakby chcemy promować ten temat wśród dziewczynek i rodziców, tak żeby przestał on być tematem wstydliwym i przede wszystkim po to, aby dziewczynki mogły być przygotowane na przyjście tej pierwszej miesiączki, żeby nie wiązało się to też ani ze wstydem, ani z jakimiś trudnościami, żeby o tym powiedzieć, ponieważ pierwsza miesiączka też nie może być jakby przekreśleniem planów wakacyjnych i nie może powodować jakby braku tej radości z aktywności fizycznej. Ale też chcemy dawać wsparcie psychiczne w tym zakresie, emocjonalne, ponieważ na naszych obozach staramy się, aby wszystkie rzeczy od jakichś aktywności fizycznych też były poparte wcześniejszymi testami, czyli nie wiem, na przykład jazda na rowerze czy zajęcia pływackie. Dzieci przechodzą testy, tak aby bezpiecznie rozpocząć cały program wyjazdu. Natomiast zależy nam na tym, żeby było to wsparcie psychiczne w innych kwestiach i żeby dzieci też czuły i dziewczynki przede wszystkim w tym kontekście czuły taki komfort właśnie psychiczny, wsparcie emocjonalne. Tym bardziej, że jest to temat bardzo taki intymny, zwłaszcza dla dziewczynek w wieku tej szkoły podstawowej, gdzie ta pierwsza miesiączka ma miejsce najczęściej, więc no tutaj zależy nam na tym, żeby gdzieś szerzej troszkę promować wraz z fundacją ten temat, tak żeby przestał on być tematem tabu, ponieważ gdzieniegdzie zdarza się, że to jeszcze ma miejsce. Fundacja też zaopatruje nas w różnego rodzaju materiały informacyjne, broszury, pakiety higieniczne, tak abyśmy mogły dziewczynkom w tym zakresie pomóc i być na bieżąco. Często zdarzało się, że dziewczynki dostawały właśnie ten pierwszy okres na obozie i nie były do tego przygotowane, ani jeśli chodzi o takie właśnie same artykuły higieniczne w tej sytuacji, ani też bardziej nie były przygotowane nawet w kontekście takiego swojego rozwoju biologicznego, który ma miejsce.
1: To jest właśnie bardzo ciekawy temat, wydaje mi się, tym bardziej, że w mediach coraz więcej mówi się o tym, że obniża się ta granica wieku, kiedy dziewczynki mają pierwszą miesiączkę, prawda?
5: Karolina Sztyler, prezes Fundacji Go Healthy Girl.
6: Szczerze nie wyobrażam sobie dziewczynki 9-letniej na obozie, która przez na przykład 10 dni zostaje sama z tematem pierwszej miesiączki, czy nawet drugiej, czy trzeciej miesiączki. W tym momencie jako fundacja chcieliśmy wesprzeć właśnie inicjatywę Oli związaną z edukacją i z takim podstawowym wsparciem, bo zdajemy sobie nadal sprawę, że nasz system edukacyjny tego nie zapewnia. To, co dzieje się w obszarze edukacji zdrowotnej w szkole, nie zawsze obejmuje edukację menstruacyjną. Dużo w tym zakresie robimy właśnie my, fundacje, między innymi Okresowa Koalicja, której też Go Healthy Girl jest częścią. Jesteśmy bardzo często w szkole, edukujemy w szkołach podstawowych na temat miesiączki i faktycznie czasami same jesteśmy zdziwione tym, jak wchodzimy do klasy, jak te dziewczynki wyglądają, bo faktycznie na pierwszy rzut oka może to być złudne. Widzimy małą, drobną osóbkę, często jeszcze właśnie wystraszoną, szczególnie jeżeli poruszamy taki temat, jakim jest miesiączka i ten rozwój biologiczny w tym wieku. I teraz właśnie wyobrażamy sobie to, że wysyłamy nasze dziecko, dzieciątko na ten obóz. Faktycznie może jest miłośnikiem sportu, może właśnie lubi chodzić po górach. Oddajemy właśnie dziecko pod opiekę na obozie, no i wydarza się sytuacja z okresem. Myślę, że każda dziewczynka powinna mieć zapewniony taki komfort, zarówno pod kątem tego, żeby miała dostęp do tych środków, dlatego właśnie będziemy przekazywać na obozy zestaw podpasek, który będzie można udostępnić, materiał edukacyjny w postaci takiej podstawowej ulotki dotyczącej właśnie tego rozwoju biologicznego z bardzo prostym językiem, z rysunkami, tak żeby w każdym wieku można było faktycznie z tymi informacjami dotrzeć, plus kilka pewnie naszych gadżetów, tak żeby właśnie ten temat oswoić. Wszystko oczywiście jest piękne i różowe, żeby też zapewnić właśnie takie wsparcie emocjonalne w tym zakresie dziewczynkom i żeby im pokazać, że faktycznie są jakby zabezpieczone, dostają właśnie taką podstawową paczuchę od nas. No i wiadomo, że ten temat później dalej trzeba rozwijać, tak? Czyli na pewno rodzic powinien dalej ten temat zaopiekować, jeżeli właśnie nie miał przestrzeni na to czasami, żeby porozmawiać wcześniej. No ale jednak właśnie podczas takiego chociażby 10-dniowego obozu taka dziewczynka już dostaje taki komfort faktycznie, że jest ktoś koło niej, ma tą podpaskę, którą może użyć, ma tą podstawową informację związaną z takim bezpieczeństwem jej przede wszystkim ginekologicznym, bo też z naszego doświadczenia wynika, że dziewczynki w tym wieku są bardzo przerażone krwawieniem, bólem brzucha. Często dużo słyszą od mam, tak, czy cioć, czy starszych sióstr na temat właśnie tego, jak wygląda proces związany z miesiączkowaniem i jeszcze tego nie doświadczając, mają jakieś swoje wyobrażenie w głowie, często złudne, nieuzupełnione tymi rzetelnymi informacjami. I niestety to też powoduje większy lęk, właśnie panikę, to, że mogłyby z tego obozu chociażby nie skorzystać w pełni, a tą naszą rolą jest to, żeby ten temat w całkowitości faktycznie zaopiekować. No i rozwijać też ten nasz program, który już prowadzimy, wychodząc jakby ze szkół, gdzie dajemy tą dawkę wiedzy, wchodzimy właśnie w kolejne tematy związane z ich codziennym funkcjonowaniem. I myślę, że warto tutaj też podkreślić, że te dziewczynki to często młode sportowczynie, czyli osoby z taką dużą energią, które chcą ją zagospodarować, lubią rywalizować, chcą uczestniczyć czy w zajęciach pływackich, czy właśnie w zajęciach rowerowych, tak? I też powinny mieć ten komfort podczas aktywności fizycznej, zupełnie taki jak świadoma już dorosła kobieta, z jakich środków higienicznych i na jakim etapie powinna móc korzystać, jak o tą higienę zadbać, korzystając z basenu, z kąpieli w jeziorze, tak, i tak dalej, i tak dalej. No, żeby po prostu czuć się komfortowo, swobodnie i móc te swoje zainteresowania sportem rozwijać. Może będziemy mieć kolejną Maję czy Igę za jakiś czas i poniekąd to też jest nasz obowiązek, czy właśnie mój społeczny, czy właśnie Oli jako organizatora takich wyjazdów, żeby też na taki temat zwrócić uwagę i myślę, że no, dzieciaki będą się czuły na pewno dużo, dużo, dużo lepiej.
1: I po to wszystko, żeby właśnie dziewczynki nie czuły się wykluczone i nie siedziały na tak zwanej ławce rezerwowej, ale myślę, że każda z nas może potwierdzić, że w szkołach jednak ten temat nie jest realizowany w sposób satysfakcjonujący. Pamiętam dobrze, że do szkoły podstawowej, do gimnazjum przychodziły panie edukatorki, no ale wiadomo, jak to w szkole. Jedna grupa była bardziej zainteresowana, druga mniej, bo na przykład już tą wiedzę wyniosła z domu, albo trzecia grupa taka, która odbierała te spotkania jako taką lekcję wolną.
7: Ja w ogóle przyznam szczerze, nie pamiętam takich lekcji. Jeśli coś takiego miało miejsce, to raczej było to na takiej zasadzie, że przez to, że ten temat był wstydliwy, to był obchodzony raczej śmiechem, czyli chłopcy się śmiali z tego, dziewczynki się wstydziły, więc śmiały się razem z nimi, mimo że na przykład któraś mogła mieć już wtedy miesiączkę, ale się do tego nie przyznawała, no bo wiązało się to właśnie z takim, jakimś takim wstydem i ciężko w tym wieku przeskoczyć taką barierę, żeby gdzieś powiedzieć swoje zdanie i mówić, słuchajcie, bądźcie cicho, bo chcemy posłuchać. Tym bardziej, że często nauczyciele, którzy prowadzą takie zajęcia, nie są przeszkoleni stricte w tym zakresie, żeby wiedzieć, jak okazać takie emocjonalne i psychiczne wsparcie i jak rozmawiać z dziećmi w szkole podstawowej na tego typu tematy. Często jest to nauczyciel fizyki czy pani z biblioteki, która zrobiła sobie jakiś tam pewnie fakultet czy dodatkowy kurs, który uprawnia do prowadzenia takich zajęć. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w szkołach brakuje przede wszystkim tego, żeby nauczyciele prowadzący takie zajęcia byli w stanie dać poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozmowy w bezpiecznej przestrzeni. Nie wydaje mi się też, że w tym wieku potrzebni są chłopcy, żeby podczas zajęć byli na sali. Być może w dzisiejszych czasach jest to rozdzielone, nie wiem jak to wygląda.
1: Za moich czasów to było rozdzielone, na szczęście, więc takiego przykrego doświadczenia niestety nie mam, ale teraz mi się przypomniało, może to nie jest przykład na wyczerpujące omówienie tego tematu, ale są pewne zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach, bo chociażby do szkół w wielu przypadkach zawitały różowe skrzyneczki, czyli dziewczynki już nie muszą się wstydzić iść do pani woźnej i ukradkiem gdzieś tam prosić o tą podpaskę, tylko mogą skorzystać właśnie, wyjąć, zabrać i nikogo to nie interesuje, kto to wziął i w jakim celu.
5: Faktycznie różowe skrzyneczki są w szkołach i w większych miastach. Ten temat związany z opieką w zakresie miesiączki w szkole na pewno poszedł bardzo do przodu przez ostatnich 3 lat. Jednak pamiętajmy cały czas o tym, że nasz system edukacji nie jest dofinansowany i szkoły mają problem z tym, żeby te skrzyneczki zabezpieczyć. W Krakowie jakiś czas temu do szkół zostało wprowadzone około 400 skrzyneczek i wiemy z naszych działań edukacyjnych tutaj w Krakowie. Ponad 1200 dziewczynek już wyedukowaliśmy w samym jakby centrum miasta i wiemy, że niektóre szkoły sobie totalnie z tym problemem nie radzą, że w niektórych szkołach nadal brakuje papieru toaletowego, czy brakuje takich podstaw jak mydło, tak, żeby można było te podstawowe potrzeby w ogóle swoje zaspokoić, nie wspominając o tym, że mamy do wyboru w skrzyneczce jakieś mokre chusteczki higieniczne, żeby móc się odświeżyć, czy właśnie tą standardową podpaskę. Jako okresowa koalicja od jakiegoś czasu głośno mówimy o tym, że ten problem powinien być rozwiązany systemowo i powinny być środki przeznaczone na to z budżetu centralnego, żeby szkoły mogły się czuć swobodniej, a tym samym dzieci powinny się czuć w związku z tym swobodnie. W tym momencie jeszcze niestety do tego nie doszło i szkoły robią co mogą i my, fundacje, robimy co możemy, żeby faktycznie te środki higieniczne w szkołach zapewnić. Pamiętajmy też o tym, że są też mniejsze miejscowości czy małe miasteczka, gdzie z tą edukacją jest bardzo słabo.

0: W XXI wieku i uważam, że totalnie nie powinno to już tak wyglądać. Ani nie powinno to wyglądać tak na obozie, ani nie powinno tak to wyglądać w szkole. Mamy obowiązek społeczny, żeby o to zadbać.
1: Ja też jeszcze chciałam dodać, że no, wielką rolę odgrywają w tym wszystkim rodzice, ponieważ my na obozie jesteśmy kilka dni z dziećmi, natomiast rodzice w domu powinni też rozmawiać z dziećmi, z dziewczynkami na ten temat i edukować, rozmawiać, że może się coś takiego wydarzyć, przygotować dziewczynkę na taką ewentualność, żeby nawet do plecaka zapakować tą podpaskę na czarną godzinę, jeśli coś by takiego miało miejsce. Natomiast my oczywiście dajemy takie wsparcie emocjonalne i psychicznej, taką bezpieczną przestrzeń dla dzieci do tego, żeby dla dziewczynek do tego, żeby czuły się dobrze, jeśli coś takiego się wydarzy, ale jednak tutaj większa rola w zakresie całościowym tego tematu jest po stronie rodziców.
2: Oczywiście, ale wiadomo, że rodzic w inny sposób podejmie się rozmowy ze swoją córką, a w zupełnie innej sytuacji jest postawiona osoba obca dziecku, czyli opiekun, na przykład kolonijny, więc jak taka osoba powinna rozmawiać się z dziewczynką na ten temat?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejsza jest taka dyskrecja.
2: I w tym miejscu postawię przecinek, a do tej rozmowy jeszcze w tym programie powrócimy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Wracamy do rozmowy na temat konieczności szerzenia edukacji menstruacyjnej na wakacjach. Moje rozmówczynie przypominają, że ten temat wymaga odpowiedniego przygotowania.
4: Edukacja w Krakowie.
1: To bardzo ważny temat i wiemy, że dla dziewczynek w wieku szkoły podstawowej jest to przede wszystkim trudny temat. Ja mam też wrażenie takie, że przez to jakby niedoedukowanie dziewczynek w tym temacie zdarza się tak, że nawet przychodzą koleżanki w ich imieniu, żeby powiedzieć, że coś się dzieje, albo że ją boli brzuch, albo że po prostu dostała okres i czy ktoś może pomóc, bo wiąże się to z takim wstydem, że czasem sama taka dziewczynka nie potrafi przyjść i o tym powiedzieć, więc naszą rolą podczas rozmowy przede wszystkim to jest takie wspieranie, dawanie tej bezpiecznej przestrzeni, dawanie środków higienicznych, też te pakiety higieniczne, które dostaniemy od fundacji, będziemy mogli przekazać dziewczynkom w razie takiej kryzysowej sytuacji, jak również broszury, które w bardzo przystępny sposób opisują pierwszą miesiączkę, czy nawet kolejną, jeśli jest to gdzieś tutaj początek miesiączkowania, więc można też samemu, nawet jeśli nie chce konkretna osoba gdzieś tam do końca na ten temat aż bardzo się zagłębiać, rozmawiać, to z taką broszurą się zapoznać i wydaje mi się, że przynajmniej zabezpieczenie takiej dziewczynki na te kilka dni obozu, podczas którego to może się wydarzyć, no jest dobrym wstępem też dla rodziców do późniejszej rozmowy o tym i jakby rozwinięcia tematu.
2: Jakie treści zawarłyście w tej broszurze? Co tam znajdziemy?
0: Podstawowe informacje dotyczące rozwoju w zakresie dojrzewania płciowego. Czyli z jednej strony mamy rysunki dotyczące macicy, tak, takie podstawowe, anatomiczne. Mamy informacje o tym, ile trwa miesiączka, kiedy można spodziewać się krwawienia. Taką podstawową informację o kalendarzyku, czyli jak sobie te dni wyliczać. Informacje o tym, jakie środki higieniczne stosować, czyli też informujemy o tym, że właśnie taka dziewczynka, która zaczyna miesiączkować, najlepiej dla niej, żeby stosowała tradycyjne podpaski, bo dla niej to jest najwygodniejsza forma utrzymania higieny, też najbardziej taka komfortowa i nie wymagająca też rozmowy chociażby z ginekologiem wcześniej. Też informujemy o innych środkach higienicznych dostępnych, na przykład majtki menstruacyjne, które dla takich dziewczynek też mogłyby być komfortowym rozwiązaniem i też można by było to na jakimś dalszym etapie rozważyć, więc taka podstawowa baza, którą ona musi dostać, żeby czuć, że to, co się dzieje z jej organizmem, jest normalne, że to, że pojawia się krwawienie, nie oznacza jakichś problemów zdrowotnych, poważnych, że to jest standard. Omawiamy też mniej więcej, ile mililitrów tej krwi traci kobieta w takim standardowym, powiedzmy, wydaniu, bo wiadomo, że każda z nas też krwawi inaczej. ale też dajemy do zrozumienia, że wszystko to, co dzieje się w organizmie, też jest prosty komunikat związany z hormonami, że to, że mogą czuć się na przykład bardziej osłabione, właśnie nie mieć apetytu, że może

0: może ich boleć głowa albo brzuch, że to jest standard jakby też podczas tych dni i że też powinny sobie właśnie to obserwować. No i też jest informacja oczywiście o tym, o czym wspomniała Ola wcześniej, że w takich sytuacjach, jeżeli faktycznie czujemy, że same sobie z tym nie dajemy radę, to pierwszą pomocą powinien być ten rodzic w domu, który powinien ten temat zaopiekować. Jeżeli faktycznie to jest w jakiś sposób niewystarczające, bo też wiemy dzisiaj, rodziny wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś, więc też często ojcowie wychowują samotnie te córki. Są rodziny, które po prostu ze względu na swoją sytuację właśnie wewnątrz odnośnie na przykład różnych problemów alkoholowych, my też musimy jako fundacja brać takie rodziny pod uwagę, że ten kryzys po prostu wewnętrznie w rodzinie trwa i te dzieci nie są w odpowiedni sposób zaopiekowane, więc też w takich sytuacjach wskazujemy, że można, jeżeli nie czujemy się z członkiem rodziny z jakiegoś względu komfortowo w takiej rozmowie, to właśnie powinniśmy się skontaktować z zaufaną panią w szkole, tak, z psychologiem, z pielęgniarką, więc wskazujemy też te osoby do kontaktu. No i też oczywiście docelowo, jeżeli mówimy ogólnie o kwestiach dorastania i też będziemy jako fundacja w tym tygodniu jeszcze na ten temat rozmawiać podczas forum zdrowia, na które się wybieramy. Odnośnie młodych dziewczynek na pewno też trzeba myśleć na jakimś etapie o wizycie u ginekologa. Wiadomo, pierwsza miesiączka to niekoniecznie musi być ten czas, żeby tych zmian biologicznych nie potęgować i tego stresu z tym związanego nie potęgować, ale jako rodzic powinniśmy mieć na pewno z tyłu głowy, że taka dziewczynka powinna się w najbliższym czasie też udać do ginekologa, nawet niekoniecznie na to pierwsze badanie ginekologiczne, tak, tylko po prostu na rozmowę, żeby oswoić ten temat, żeby też ginekolog czy ginekolożka mogli w taki rzetelny sposób zaopiekować temat czy miesiączki, czy w ogóle tego, jak przebiega taka rozmowa z ginekologiem, zaznajomienie się z samym gabinetem, to już jest pierwszy krok do tego, żeby stworzyć odpowiednie podłoże pod dobrą profilaktykę, pod to, że dziewczynka właśnie rozumie, co dzieje się z jej ciałem, że jest pewna siebie też w tym zakresie, że wie, co robić, że jeżeli faktycznie czuje jakiś dyskomfort z różnego powodu, to też wie, do kogo może się zgłosić, że może wtedy już jawnie i pewnie bardziej konkretnie porozmawiać z rodzicem, że czuje, że coś jest nie tak, chodźmy do lekarza, tak? Myślę, że często nie zwracamy na to uwagi. Ja pamiętam, że sama powiedziałam mojej mamie, że chcę iść do ginekologa. Na zasadzie czułam po prostu taką potrzebę, żeby w wieku 16 lat po prostu do tego ginekologa pójść, bo chciałam przełamać jakby tą barierę, bo wiedziałam, że to będzie duże wydarzenie. Czy pierwsze badanie ginekologiczne, że to będzie duże i stresujące dla mnie wydarzenie, więc wolałam sobie chyba to rozłożyć jako po prostu nastolatka na jakieś etapy. No i myślę, że warto też brać to pod uwagę przy właśnie tym rozwoju dzieci i młodzieży i że jako rodzic powinniśmy mieć to gdzieś z tyłu głowy, no i powinniśmy też ten rzetelny dostęp do informacji młodzieży przekazywać, żeby właśnie mogli też pomału sami zadecydować o sobie.
1: Ja też chciałam jeszcze dodać, że warto przed taką pierwszą wizytą porozmawiać z córką, czy woli iść do pani ginekolog, czy do pana ginekologa. Ja pamiętam, że mama wzięła mnie na rozmowę właśnie do pani ginekolog, jak miałam chyba 12 czy 13 lat i okazało się, że ta pani ginekolog jest moją lekarką do dzisiaj, więc nawiązała się jakaś taka relacja, że no trwa już tam ponad 20 lat i faktycznie to daje bardzo duże takie poczucie bezpieczeństwa, bo czasem dziewczynki w jakichś tam okresach swojego życia, no przechodzą wiadomo bunt, więc czasem może nawet być mamie też trudno się dogadać z córką i nawet może być ten wstyd też przed mamą, a obca osoba zupełnie z zewnątrz może okazać się czasem bardziej pomocna, bo nie ocenia, nie jest żadną stroną tutaj w tej kwestii, tylko po prostu jest takim edukatorem, który może odpowiedzieć na wszystkie pytania, nawet te krępujące, które dziewczynka może wstydzić się zadać mamie.
2: Dziewczyny, myślę, że ta nasza rozmowa powinna przyjąć taką formę dziewczyńskiego, siostrzanego apelu do wszystkich pań, które są mamami, siostrami, kuzynkami, przyjaciółkami, aby właśnie otoczyły opieką, dobrym słowem i wsparciem te wszystkie młode kobietki, aby udowodnić im, że pierwsza miesiączka to nie jest wstydliwy temat, bo to w końcu naturalny etap dojrzewania.
1: Tak, ja też apeluję do wszystkich rodziców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i taki komfort psychiczny dzieciom, zwłaszcza przed wyjazdami. Jeśli wiemy, że mamy córkę, która zbliża się lub jest w tym wieku, gdzie ta pierwsza miesiączka może się zdarzyć, to dajmy im to wsparcie zwykłą rozmową. Wystarczy nawet kilka zdań, żeby po prostu pokazać swojej córce, że to jest zupełnie normalna rzecz, nie ma się czego bać i każda kobieta przez to przechodzi. Więc tutaj mój apel głównie jest właśnie do rodziców o tą rozmowę, bo może ona dużo zmienić przy pierwszej miesiączce, jeśli zdarzy się ona właśnie poza domem.
0: Dzisiaj myślę, że ważne jest wsparcie młodych osób, faktycznie jeszcze dużo bardziej niż kiedyś, w takim znaczeniu, że dostęp do social mediów zaburzył trochę równowagę taką też w relacjach, właśnie relacja nauczyciel-dziecko czy rodzic-dziecko. Bardzo dużo w tym obszarze się dzieje, wiemy właśnie fake newsy, mnóstwo nierzetelnych, niesprawdzonych informacji w internecie, do których dzieciaki mają dostęp. To też powoduje często jeszcze większy lęk, niepokój, jakieś złudne wyobrażenia na temat miesiączki. Tym bardziej warto w tym czasie wspierać młode kobiety w ich rozwoju, dawać dostęp do tej rzetelnej wiedzy, dawać to wsparcie, to przysłowiowe właśnie podanie ręki. Myślę, że wyjątkowo się tutaj liczy. Powinnyśmy być po prostu wzajemnie dobre dla siebie.
2: A więcej o tej akcji i działaniach fundacji przeczytacie na stronie Go Healthy Girl. A skoro mówimy już o wakacjach, to najwyższy czas, aby oficjalnie ogłosić otwarcie sezonu na bagrach. Z kąpieliska można już korzystać codziennie w godzinach od 10 do 18, a nad naszym bezpieczeństwem będą czuwali ratownicy.
3: Czas wolny w Krakowie.
4: Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Tradycyjnie już, jak każdego roku, lato to sezon kąpielowy w Parku Bagry Wielkie. Zapraszamy serdecznie wszystkich chcących skorzystać z tego rodzaju rekreacji. Jest to miejsce bardzo popularne, cieszące się sympatią mieszkańców, ale nie tylko, którzy właśnie przybywają, żeby tego rodzaju aktywności w mieście zażyć, do czego zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września. Oczywiście nad Państwa bezpieczeństwem będzie czuwała wykwalifikowana kadra ratownicza. Kąpielisko jest czynne 7 dni w tygodniu, także zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. W Parku Bagry Wielkie funkcjonują dwa kąpieliska, tak zwana plaża Bagry i plaża Bagry Wschód. Długość linii brzegowej plaży Bagry to 185 metrów, 117 plaża Bagry Wschód, więc rzeczywiście to jest dość obszerny teren, z którego można korzystać, który krakowianie bardzo lubią, chętnie spędzają tam czas latem, także zapraszamy serdecznie. To, co bardzo istotne, to oczywiście względy bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o to, żeby stosować się do zaleceń ratowników, do oznaczeń, które funkcjonują na kąpielisku, białej czy czerwonej flagi, i zachowania zasad bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku. Tutaj te wszystkie zasady, które są ważne nad wodą, prosimy, żeby ich przestrzegać, respektować, tak żeby ta rekreacja przebiegała w takiej bezpiecznej, sympatycznej atmosferze. Także zapraszamy serdecznie. Kąpielisko będzie funkcjonowało do 6 września przez 8 godzin dziennie, od 10 do 18 na kąpielisku znajdują się ratownicy, którzy będą czuwać nad Państwa bezpieczeństwem. Parking przy kąpielisku funkcjonuje od ulicy Koziej, natomiast na Bagry można też wygodnie dojechać komunikacją miejską. Tutaj chociażby autobus linii 127 czy tramwaje linii 9, 11, 49, 50 i 76. To przystanek Dworzec Płaszów Estakada, także zapraszamy serdecznie. Wszystkie informacje na temat funkcjonujących kąpielisk zawsze można znaleźć na takim ogólnym portalu skgis.gov.pl, gdzie są informacje na temat badań przeprowadzanych na kąpieliskach, temperatury wody, jej przydatności, tego, czy kąpielisko funkcjonuje. Oczywiście Bagry tutaj również na tej liście się znajdują. Także zapraszamy serdecznie do korzystania z tych możliwości, jakie dają Bagry. Co też bardzo istotne, to jest to zbiornik, na którym też bardzo ważne są względy przyrodnicze, więc tam są wyznaczone strefy, po których można się poruszać, po których można pływać, natomiast Bardzo ważna jest też ochrona tej strefy szuwarowej, strefy, do której nie powinno się wpływać. Powinna być ona zostawiona przyrodzie, natomiast my możemy korzystać jak najbardziej z tej części wyznaczonej, do czego serdecznie zapraszamy.
2: Chociaż pogoda obecnie kapryśna, to na bagrach pojawili się już pierwsi amatorzy plażowania i kąpieli. O pierwsze wrażenia pytał ich nasz reporter Przemek Taranek.
3: Z mikrofonem przez Kraków.
5: Dzisiaj spoczko, jest woda taka letnia, fajna. Tam jeszcze jakby słońce zaświeciło, to będzie super.
6: Dlaczego warto na bagry wpaść?
7: Duża plaża, mało osób.
8: Blisko sklepy są, więc jak jest ktoś głody, to można sobie skoczyć.
6: No to jest fajne.
5: Siatkówkę pograć.
6: Pan ratownik czuwa, widzę.
9: A, dzisiaj się spokojnie, ludzi nie ma.
6: Trzeba było już dzisiaj używać gwizdka, kogoś wyciągać z wody?
9: Nie, wyciągać nie, ale gwizdkę trzeba, bo dużo ludzi, dużo młodych ludzi skakają, biegają. No, musisz oglądać zawsze.
6: No dobra, to co, wakacje się tu zapowiadają?
10: Tak, jest bardzo fajnie na bagrach.
2: Przypomnę, na miejscu możecie skorzystać z dwóch plaż, z wypożyczalni sprzętu wodnego i z plenerowej siłowni. Sezon kąpielowy na bagrach potrwa do 6 września.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, wiekujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.